0: wyglądają tak samo jak u osób dorosłych?
1: Wyglądają bardzo podobnie, bo przede wszystkim mamy rumień, mamy złuszczanie, mamy grudki, mamy przeczosy, które są wynikiem drapania skóry przez pacjenta. Lokalizacja jest różna. We wczesnym dzieciństwie przede wszystkim zmiany występują na twarzy, występuje rumień na policzkach, rumień na czole, może być zajęta skóra szyi oraz zmiany takie wypryskowe na wyprostnych częściach kończyn. Z kolei u dzieci starszych już jest ta charakterystyczna lokalizacja głównie w zgięciach. Zgięcia łokciowe, zgięcia kolanowe, ale również mogą występować zmiany na twarzy, mogą występować na szyi, na tłowiu, na kończynach. Wręcz pacjent z atopowym zapaleniem skóry może mieć rozwój tak zwanej erytrodermii, gdzie praktycznie cała skóra pokryta jest rumieniem, pokryta jest słuszczaniem.
0: I to nie jest tylko taka sucha skóra?
1: To nie jest tylko sucha skóra. To są zdecydowanie zmiany skórne, które bardzo wpływają na jakość życia pacjentów, obniżając tą jakość życia.
0: Samoocenę?
1: Samoocenę również obniżają tutaj nastrój pacjenta, co jest zresztą udowodnione. I co jest bardzo istotne, u wszystkich pacjentów z atopowym zapaleniem skóry występuje świąt. Jest główny czynnik, który najbardziej im przeszkadza. Nie tyle ta widoczna zmiana skórna, chociaż również, ale przede wszystkim świąt. To jest bardzo uciążliwe. Świąt potrafi pacjentów wybudzać w nocy, co znowu daje dyskomfort w ciągu dnia, nie daje takiej wydajności u pacjenta, który by nie odczuwał tego świątu.
0: Właśnie o ten świąt chciałam zapytać, bo to jest chyba taka najbardziej uciążliwa dolegliwość, przypadłość w tej chorobie, objaw.
1: Najbardziej i pacjenci najbardziej są zadowoleni, jeżeli włączamy leczenie i przede wszystkim właśnie redukuje się u nich świąt skóry.
0: No bo jeżeli ten świąt jest tak intensywny, że nie potrafimy spać, nie potrafimy się skupić na naszej pracy, to proszę sobie pomyśleć, jak ten pacjent na co dzień funkcjonuje, jeżeli on nie może się na niczym innym skupić. A jak duża grupa pacjentów cierpi na atopowe zapalenie skóry? Czy to jest częste zjawisko, czy nie? No, dzieci, słyszę się, że często mają rzeczywiście to atopowe zapalenie skóry.
1: Jeżeli mówimy o grupie dziecięcej, to 50% populacji polskiej dziecięcej rozwinie atopowe, ma rozpoznane atopowe zapalenie skóry. Około 1,5% osób dorosłych ma również rozpoznane atopowe zapalenie skóry, więc myślę, że dla nas, dla dermatologów na pewno to jest duży odsetek pacjentów, bo my się zajmujemy tą akurat jednostką chorobową, zresztą we współpracy też z alergologami.
0: Pani doktor, a ta liczba pacjentów rośnie w tej chwili w związku z tym na przykład, że mamy coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, żywność jest coraz bardziej przetworzona. Ze względu na to, że liczba ludzi na świecie rośnie, to ta żywność musi nakarmić cały świat, więc ona też jest zabezpieczana jakimiś tam środkami chemicznymi. Czy to się przekłada na liczbę pacjentów z AZS-em?
1: Jak najbardziej ilość pacjentów z atopowym zapaleniem skóry rośnie, bo te właśnie czynniki zewnętrzne, zewnątrzpochodne mają duże znaczenie w rozwoju i w nasileniu zmian skóry. Ale z drugiej strony mamy też skuteczne leczenie, które zmniejsza ilość pacjentów z aktywnymi zmianami skórnymi. Dużo pacjentów, którzy otrzymują leczenie, są w okresie remisji.
0: Pani doktor, to o tym leczeniu będziemy rozmawiać w dalszej części naszego spotkania. Przypomnę, ze mną w studiu doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, specjalistka dermatologii, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, starsza wykładowczyni Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Proszę z nami pozostać, rozmawiamy o atopowym zapaleniu skóry.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Przewlekła, nawrotowa choroba zapalna skóry, atopowe zapalenie skóry. Na ten temat rozmawiam z doktor nauk medycznych, z Aleksandrą Kapuśniak. To specjalistka dermatologii ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, gdzie jest zastępcą ordynatora klinicznego oddziału dermatologii, starsza wykładowczyni Uniwersytetu Opolskiego, dokładnie Wydziału Lekarskiego. Pani doktor, czy atopowe zapalenie skóry można pomylić z innymi chorobami?
2: Można pomylić. Można pomylić na przykład z wypryskiem alergicznym, czy też z wypryskiem kontaktowym. Zupełnie inny mechanizm immunologiczny, a zmiany skórne mogą wyglądać podobnie. Najczęściej wtedy lokalizują się na grzbietach rąk. Mamy rumień, mamy złuszczanie, mamy również świąt towarzyszące tym zmianom skórnym, więc taka diagnostyka poszerzona jak najbardziej. Jeżeli zmiany w atopowym zapaleniu skóry są zlokalizowane tylko i wyłącznie na powiekach, bo też tak może być, może to być pierwszym objawem atopowego zapalenia skóry, to znowu w tej diagnostyce różnicowej bierzemy pod uwagę zmiany o charakterze wyprysku, alergii kontaktowej, na przykład na kosmetyki, czy też wyprysku z podrażnienia. Więc najczęściej tutaj to jest w różnicowaniu. Jeżeli mamy pacjenta w erytrodermii, czyli cała skóra jest pokryta rumieniem, to też możemy tutaj wziąć pod uwagę erytrodermię łuszczycową, możemy wziąć pod uwagę chłoniak komórkowy, więc też pacjent w erytrodermii z zajęciem dużej powierzchni ciała wymaga poszerzenia diagnostyki, wykonania badań dodatkowych i w większości przypadków pobrania wycinka do badania histopatologicznego.
1: A czy nieleczenie atopowego zapalenia skóry jest groźne? Jeżeli ktoś wytrzyma ten świąt, bo to jeden z takich chyba głównych objawów, najbardziej dokuczliwe, wytrzyma i w jakiś sposób tam funkcjonuje poza systemem medycznym, czy atopowe zapalenie skóry może prowadzić do jakichś powikłań?
2: Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry, jak już wcześniej też wspominałam, mają zaburzony układ immunologiczny. Przede wszystkim ten układ immunologiczny skóry, jest zwiększone ryzyko występowania wszelkiego rodzaju zakażeń. Zakażeń bakteryjnych, ponad 90% pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, jeżeli ma wtórne nadkażenie, to jest ono wywołane gronkowcem złocistym. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry mogą być nosicielami gronkowca w nosie, w gardle. Ważne jest wykonanie u nich takiego badania na nosicielstwo i włączenie leczenia. Ogólnie w zdrowej populacji nosicielstwo gronkowca złocistego nie podlega leczeniu. Natomiast w atopowym zapaleniu skóry tak, bo te antygeny bakteryjne gronkowca działają jako superantygeny i nasilają występowanie zmian skórnych. U pacjentów z atopowym zapaleniem skóry mamy uszkodzoną tą barierę skórno-naskórkową. Większe ryzyko występowania chorób wirusowych. Częściej obserwujemy u pacjentów, głównie znowu u dzieci, rozwój mięczaka zakaźnego, a więc infekcji wirusowej, która występuje na skórze i też wymaga szybkiego zadziałania, bo jak nie, to dojdzie do rozsiewu tych guzków. Częściej też obserwujemy u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry infekcje wirusowe. Może dojść do nasilonego rozwoju wywołanego przez opryszczkę pospolitą, tak zwane eczema herpeticum, który wymaga hospitalizacji i włączenia leków przeciwwirusowych systemowo. Więc jak najbardziej może tutaj prowadzić do wielu różnych niebezpiecznych sytuacji i również może prowadzić do rozwoju chłoniaka T komórkowego. Dlatego zawsze pacjent z atopowym zapaleniem skóry powinien być pod czujnym okiem specjalisty, żeby nawet wykonać tą diagnostykę różnicową, chociażby właśnie pobierając te wycinki i mieć pewność, czy nie doszło do rozwoju na przykład chłoniaka T komórkowego.
1: A jak diagnozować atopowe zapalenie skóry?
2: Atopowe zapalenie skóry diagnozujemy na podstawie obrazu klinicznego. Jeżeli jest ten obraz typowy, mamy kryteria rozpoznania większe i mniejsze Hainifina i Rajki. Do kryteriów większych należy występowanie świątu skóry, występowanie zmian skórnych w charakterystycznej lokalizacji, dodatniego wywiadu rodzinnego i przewlekłego charakteru zmian skórnych. Jeżeli trzy spośród tych czterech kryteriów występują u pacjenta, plus mamy jeszcze kryteria mniejsze, 3 z 23, jeżeli rozpoznamy, to możemy rozpoznać wtedy atopowe zapalenie skóry. Jeżeli jesteśmy czegokolwiek niepewni, chcemy poszerzyć diagnostykę, no to to, o czym wcześniej już wspominałam, pobieramy wycinki do badania histopatologicznego, żeby histopatolog pod mikroskopem ocenił nam, czy widzi cechy charakterystyczne dla atopowego zapalenia skóry.
1: A czy badania, jakie wykonuje się przy badaniu, stwierdzaniu alergii, tutaj są wykorzystywane? Czy pobieracie krew też na przykład pacjentowi? Czy to jest w ogóle konieczne? Jeżeli pani widzi skórę, widzi objawy, łączy też z innymi czynnikami, pyta się o tryb życia pacjenta, bo myślę, że to też jest tutaj istotne, to pani bez badań krwi wie, że to jest atopowe zapalenie skóry.
2: Tak, no tak jak wspominałam, rozpoznajemy na podstawie obrazu klinicznego, ale nie powiem, że nie wykonujemy takich badań, bo wykonujemy. wiemy. Chociażby nawet chcąc włączyć leki systemowe, to musimy sprawdzić, jakie badania podstawowe u pacjenta występują. Więc jak najbardziej. Poszerzenie diagnostyki alergologicznej to już pozostawiamy w rękach alergologów. Też jest bardzo istotne, czy badania testów punktowych, czyli wykonywanych na skórze pacjenta, czy właśnie pobieranie krwi i określenie swoistych przeciwciał w kierunku danej alergii również ma bardzo istotne znaczenie, żeby później unikać tego, co może prowokować, co może nasilać zmiany skórne, żeby móc tutaj zadziałać przyczynowo, a nie tylko objawowo. Więc takie wykonanie badań dodatkowych, alergologicznych jak najbardziej, ale tutaj głównie rola alergologów.
1: Teraz mamy jesień. Czy pacjenci boją się zimy, no bo będzie sezon grzewczy, będą cieplejsze pomieszczenia, czy gorsze dla pacjentów jest lato?
2: Z reguły gorsza jest zima. Jesień, zima, tak jak pani wspominała, zaczynamy grzać w kaloryferach, powietrze zaczyna robić się suche, mamy więcej do czynienia z roztoczami kurzu domowego. W okresie letnim mamy też pozytywne działanie słońca na pacjentów w zatopowym zapaleniu skóry. No, jednym z leczenia jest właśnie działanie słońca. Nie mówię takiego ekspozycji pacjenta indywidualnie na źródła słońca, ale jako fototerapia pod kontrolą lekarza dermatologa. Więc z reguły w lecie ta skóra rzeczywiście się wycisza.
1: Nawet jeżeli jest gorąco.
2: Różnie. Czasami, tak jak wspominałam, pod wysiłek fizyczny może również nasili zmiany w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Kwestia indywidualna, to też jest różnie u różnych pacjentów, więc ten zebrany wywiad też ma tutaj duże znaczenie.
1: A były takie przypadki, że panią zaskoczyło, chociaż pracuje pani w szpitalu i pewnie i w poradni, i pewnie wiele historii pani widziała, że to atopowe zapalenie skóry panią doktor zaskoczyło?
2: Jest. Przychodzą nieraz pacjenci z bardzo nasilonymi zmianami skórnymi, nie stosujący emolientów, nie stosujący tej profilaktyki i niestety takie osoby się zdarzają.
1: A jak jest z tym nasilaniem choroby? No pani doktor już tutaj i w pierwszej części mówiła, i nawet przed chwileczką, no bo chociażby pora roku sprawia, że nasilają się te objawy. Czy kiedy nasila się choroba, to pacjent musi jak najszybciej trafić do lekarza dermatologa? I co znaczy, że jest już to nasilone? Jak oceniacie w ogóle skalę nasilenia?
2: Jeżeli chodzi o skalę nasilenia topowego zapalenia skóry, no to przede wszystkim pracujemy na skali Azji, bo ona też jest wymagana do kwalifikacji pacjenta do terapii biologicznej, czy też do terapii inhibitorami kinaz janusowych ze względu na program lekowy. Więc skala Azji, gdzie określamy, jaki jest rumień na skórze, czy występują grudki, czy występują przeczosy, czy jest lichenifikacja na skórze, więc pewne czynniki mamy, które tutaj w sposób obiektywny jesteśmy w stanie ocenić.
1: To są jakieś wyliczenia chyba.
2: Wyliczenia.
1: Tak? Dużo czasu to zajmuje?
2: Nie.
1: To są aplikacje, zdaje się, tak?
2: Aplikacje też jak najbardziej są dostępne do tego, żeby szybciej wyliczyć tą skalę. Pacjenci, którzy osiągną tą skalę Azji powyżej 20 bądź też równe 20, są już zaliczani do pacjentów o ciężkim atopowym zapaleniu skóry, którzy wymagają tutaj leczenia systemowego.
1: Pani doktor, jak ta choroba wpływa na życie pacjentów? Co mówią pacjenci? Bo oni muszą na wszystko uważać i na porę roku, i na zmęczenie, tak? Muszą się starać wysypiać, ale jak tu się wyspać, kiedy bardzo swędzi? Zmienią kosmetyk, może się nasilać ta choroba. Zestresują się, może się nasilać, ale z drugiej strony sama choroba wywołuje przecież też pewnie nie tylko dyskomfort, ale ogromny stres.
2: Tak, dlatego jest to ciężka choroba raz ze względu na to, że jak wszystkie choroby dermatologiczne są widoczne na skórze, tak? Pacjent eksponuje tą skórę na wizus innych osób, co dla nich jest bardzo krępujące. Często zmiany skórne występują na tych częściach odsłoniętych, gdzie nie ma możliwości zakrycia.
1: Więc taka na twarzy na przykład.
2: Dokładnie. Mhm. Więc taka stygmatyzacja u pacjentów jak najbardziej występuje. Obniżona jakość życia, obniżony nastrój. Tak jak pani wspominała, występuje świąt skóry, nie wysypiają się ci pacjenci, co później w konsekwencji niesie brak efektywności w pracy, brak efektywności w nauce, sfrustrowanie takich pacjentów, stres wywołujący i znowu robi się to błędne koło.
1: Domyślam się, że to może też wpływać na finanse, no bo kosmetyki mogą być droższe, tak? Ubrania pewnie jakieś lepsze gatunkowo. Nie każdy może sobie na coś takiego pozwolić.
2: To też jest bardzo istotny temat, gdzie rzeczywiście leczenie topowego zapalenia skóry dla pacjentów jest bardzo obciążające finansowo. Dermokosmetyki, jak wiemy, są bardzo drogie. leczenie. Nie są to preparaty, które w żaden sposób są refundowane. Leki, które są zalecane do, jako leki już pierwszego rzutu do leczenia atopowego zapalenia skóry, jak pochodne kalcyneuryny, nie mają refundacji. Pacjent płaci 100% za takie opakowanie leku, a to są naprawdę ogromne koszty, zważywszy jeszcze, że powierzchnia zajętej skóry też jest duża.
1: A takie kosmetyki ten pacjent musi stosować kilka razy dziennie.
2: Podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry są właśnie dermokosmetyki, odpowiednia pielęgnacja. Nie osiągniemy celu nawet przy zastosowaniu najlepszych leków na świecie, jeżeli pacjent nie zastosuje sam w domu emolientu. Jeżeli chodzi o ilość takich dermokosmetyków, w ciągu tygodnia dziecko powinno zużyć 250 gram, dorosły 500 gram, więc to są naprawdę duże ilości. Emolienty powinny być nanoszone co 4-6 godzin na całą skórę. Wiadomo, że kolejny znowu to jest problem. Jeżeli pacjent jest w przedszkolu, w szkole, w pracy, no to nie ma też fizycznie możliwości, żeby te emolienty tak często na skórę nanosić, a to jest podstawa leczenia.
1: A zdarzyło się pani doktor wysyłać pacjenta do psychologa, do psychiatry, żeby tutaj wspomóc leczenie?
2: Bardzo często. Ogólnie pacjenci chorujący na choroby dermatologiczne, niekoniecznie tylko pacjenci z atopowym zapaleniem skóry, często wymagają właśnie wsparcia psychologicznego, czy też wsparcia psychiatry. U nas w naszym szpitalu mamy na szczęście możliwość skonsultowania psychologicznego pacjenta i bardzo często właśnie tak się też dzieje.
1: Pani doktor, mówiła pani, że choroba może prowadzić też do innych powikłań nieleczona, ale czy te powikłania mogą schodzić gdzieś głębiej, na przykład do układu sercowo-naczyniowego?
2: Tak, są też badania potwierdzające, że pacjenci z atopowym zapaleniem skóry mają zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zwiększone ryzyko chorób zakrzepowych, zwiększone ryzyko udaru, więc jak najbardziej jest to znowu choroba immunologiczna, więc tutaj wpływ na wiele różnych chorób i układów jest. U dzieci z kolei jest możliwość tutaj wywołania upośledzenia wzrostu kości, czy też zmniejszenie gęstości mineralnej kości, więc jak najbardziej wpływ na inne organy, systemy jest.
1: Przypomnę, ze mną w studiu lekarz dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy i będziemy już mówić o leczeniu.

0: ze mną w studiu lekarz-dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, starsza wykładowczyni Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Cały czas rozmawiamy o atopowym zapaleniu skóry. I teraz, pani doktor, przechodzimy już do leczenia. Na szczęście, może nie można wyleczyć, niestety, ale można leczyć atopowe zapalenie skóry, nawet trzeba, bo powikłania są też niebezpieczne. No i ten świąt, który nie daje żyć tak naprawdę. Pani doktor, jak leczyć i w którym momencie, jakie leki są stosowane, w którym momencie choroby?
1: To tak jak już wcześniej wspominałam, podstawą leczenia jest zastosowanie emolientu. Bez tego nie przejdziemy dalej, jeżeli mówimy o leczeniu, nie uzyskamy efektywności naszego leczenia, ponieważ pacjenci z atopowym zapaleniem skóry mają zaburzoną tą barierę skórno-naskórkową, brakuje lipidów, brakuje białek, więc jeżeli z zewnątrz tego nie dostarczą, to po prostu tej bariery, ta bariera nie będzie funkcjonowała prawidłowo. Więc
0: a znowu właśnie tak brakuje tej bariery? Co się
1: bo
0: dzieje?
1: To jest związane z uwarunkowaniami genetycznymi. Genetyczne mutacje w obrębie genu filagryny i cały proces tutaj tworzenia się tej warstwy ulega zaburzeniu. Więc emolienty, po raz kolejny powtarzam, że podstawa, ale wiadomo, że one nie wystarczają. Jeżeli mamy nasilony stan zapalny skóry, jeżeli mamy rumień, grudki, przeczosy i towarzyszący temu świąt skóry, musimy włączyć tutaj leczenie. Lekami równorzędnymi z pierwszej grupy, tak zwanymi lekami pierwszego rzutu, są i miejscowe preparaty sterydowe, jak i również pochodne kalcyneuryny. Miejscowe glikokortykosteroidy, podstawowe leki w dermatologii. Bez tego byśmy nie wyleczyli wielu chorób, chociaż istnieje wśród pacjentów również z atopowym zapaleniem skóry fobia sterydowa. Bardzo często się zdarza, że pacjent wchodzi do gabinetu i prosi tylko nie sterydę.
0: Tak, właśnie o to chciałam zapytać, bo ja nawet w rodzinie się spotkałam, ale chodziło o inną chorobę. Ktoś z rodziny mu powiedział lekarzowi, nie, byle nie sterydy. A ja potem tłumaczę, ale może trzeba było, tak?
1: No trzeba, z reguły trzeba, tak jak wspominałam, podstawowe leki w dermatologii, ale zawsze pacjentowi trzeba to wyjaśnić, że miejscowe glikokortykosteroidy włączamy na krótko, na małą powierzchnię, w odpowiednich odstępach czasowych. Więc jeżeli to leczenie jest stosowane zgodnie z zaleceniami dermatologa czy też alergologa, to na pewno jest to leczenie bezpieczne. Musimy pamiętać, żeby unikać glikokortykosteroidów stosowanych na twarz, bo tam rzeczywiście może dojść do występowania różnych powikłań, więc jeżeli możemy tego uniknąć, a mamy do dyspozycji pochodne kalcyneuryny, to jak najbardziej korzystajmy z tego. Pochodne kalcyneuryny na tej samej szali są z glikokortykosteroidami, jeżeli chodzi o leczenie stanu zapalnego. Są to leki, które są zarejestrowane od trzeciego miesiąca życia, więc również u małych dzieci takie leki możemy zastosować, możemy bezpiecznie, bez obawy.
0: Ale czasami... O to też chciałam zapytać, pani doktor mi czyta w myślach, bo rodzice pewnie boją się tym bardziej dzieciom podawać sterydy.
1: Boją się i tak
0: Ta
1: fobia również u rodziców, którzy przychodzą z dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry, ale mówię, to w naszej kwestii naszą rolą jest wytłumaczenie pacjentom, że nie robimy im krzywdy. My chcemy im pomóc, więc jeżeli na krótko wprowadzimy takie leczenie na kilka dni, bądź też później wprowadzimy taką terapię przerywaną, na przykład terapię weekendową,

0: stan zapalny. Czasami musimy nawet łączyć systemowo glikokortykosteroidy w postaci iniekcji bądź też w postaci tabletek. Mamy też fototerapię, jedną z metod leczenia promieniowaniem UVB 311 nanometrów. Bardzo dobra metoda, traktowana jako leczenie miejscowe z małą ilością powikłań, która jest zarejestrowana również u dzieci. Więc też jak najbardziej możemy proponować naszym pacjentom to leczenie. Mamy też programy lekowe, które są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia i które pacjent może otrzymać leki najlepsze, które są na świecie proponowane pacjentom w atopowym zapaleniu skóry. Mamy tutaj na myśli zarówno leki biologiczne, jak i inhibitory kinaz janusowych. Leki biologiczne są zarejestrowane już od 6 miesiąca życia u pacjentów, więc też mamy możliwość leczenia naszych małych pacjentów. Oczywiście każdy pacjent musi spełnić kryteria włączenia do takiego programu, więc też musi przedyskutować ze swoim lekarzem prowadzącym, czy się kwalifikuje, czy nie kwalifikuje, bo nie każdy pacjent może otrzymać takie leczenie, ale możliwości jak najbardziej mamy. I tak jak mówiłam, są leki zarejestrowane już od 6 miesiąca życia. Jest część leków, która jest zarejestrowana u dzieci powyżej 12 roku życia i jest też grupa leków, którą możemy zaproponować osobom dorosłym.
1: A jakie to są kryteria, które pozwalają wejść do tego programu lekowego? I tak jak słucham pani doktor, to tutaj nie odbiegamy od świata, jeśli chodzi o leczenie atopowego zapalenia skóry.
0: Nie, nie odbiegamy od świata. Tak samo prowadzimy programy lekowe innych jednostek chorobowych. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, długi temat, więc myślę, że nie jesteśmy w stanie tutaj tego omówić. Wszystko zależy też, w jakim wieku jest pacjent. Inne kryteria musi spełnić dziecko do 12 roku życia, inne musi spełnić do 18 roku życia, a inne kryteria musi spełnić pacjent dorosły. Więc najlepiej przedyskutować to ze swoim lekarzem prowadzącym, podpytać, czy jest możliwość, żeby takie leczenie uzyskać.
1: I w Opolu takie programy lekowe są realizowane też?
0: Tak, na oddziale klinicznym dermatologii jak najbardziej realizujemy programy lekowe. Nie przyjmujemy małych dzieci, bo nie mamy fizycznie takich możliwości lokalowych, żeby przyjąć małe 6-miesięczne dziecko, ale w Polsce są ośrodki wyspecjalizowane w dermatologii dziecięcej, które zajmują się leczeniem w ramach programu lekowych najmłodszych pacjentów.
1: A jak wygląda leczenie w takim programie lekowym?
0: Pacjent musi regularnie zgłaszać się na podanie leku początkowo do naszego ośrodka, później leki są wydawane pacjentowi do domu, musi zgłaszać się w określonym czasie na badania kontrolne, na ocenę stanu skóry, przejść taki proces całej kwalifikacji i później leczenia.
1: A efekty?
0: Efekty są bardzo dobre. Pacjenci przede wszystkim podają redukcję świątu. I to już po kilku tygodniach od zastosowania takiego leczenia, więc to jest dla nich ogromnym plusem, że po prostu skóra ich nie swędzi, zaczynają normalnie funkcjonować. Jeżeli chodzi o zmiany skórne, również są dobre efekty, te zmiany wypryskowe się wycofują. Czasami jest tak, że pacjent przestaje reagować na dane leczenie, trzeba zmienić ten lek, więc też to nie jest tak, że nagle skóra będzie zupełnie bez zmian skórnych. Też musimy to powiedzieć pacjentowi, że różny może być przebieg takiego leczenia, ale miejmy nadzieję, że u większości pacjentów uzyskamy to, co chcemy uzyskać, a więc żeby pacjent nie posiadał zmian skórnych i przede wszystkim zredukować u niego dolegliwości świątowe.
1: A na jak długo potem wystarcza taki program lekowy, żeby ta choroba się nie nawracała i nie nasilała?
0: Dopóki pacjent jest w programie, dopóki bierze leki, to leki działają. Niestety po odstawieniu takich leków zmiany chorobowe nawracają, bo nie jest to lek, który wyleczy z choroby. Jest to lek, który wprowadzi pacjenta w ten okres remisji, okres redukcji zmian skórnych, ale nie wyleczy z choroby. Więc na razie programy lekowe są nielimitowane. Pacjent może otrzymywać lek tak długo, jak lek jest skuteczny i tak długo, jak nie ma działań niepożądanych.
1: A potem te dawki się jakoś zmniejszają?
0: Różnie. Wszystko to jest w zależności od leku, jaki zostanie zastosowane.
1: Od leku i pewnie od przypadku, tak? Od pacjenta. Jak pacjent na co dzień powinien funkcjonować, żeby właśnie też nie nasilać objawów atopowego zapalenia skóry? No, higiena oczywiście. A czy on na samą wodę musi uważać? Czy to musi być, nie wiem, woda przygotowana? Są takie sytuacje, że pacjent nie może się kranówką myć, bo ta skóra tak reaguje?
0: To znowu gdzieś tam kwestia indywidualna. Z reguły jak najbardziej zalecamy pacjentom kąpiele regularne, codzienne. Tylko kąpiel nie powinna się odbywać w ciepłej ciepłej wodzie w wannie, nie powinna trwać długo, tylko prysznic, letnia woda i kilka minut, 2-3 minuty, opłukanie skóry, wyjście spod prysznica i co jest bardzo ważne, żeby zaraz po wyjściu naemolientować skórę preparatem nawilżającym, więc zaraz po kąpaniu cała skóra powinna być nawilżona.
1: To ten pacjent cały czas się masuje.
0: Cały czas, tak. Kilka razy dziennie tak naprawdę powinien o tą skórę dbać i pielęgnować. Są

0: też odpowiednie syndety przeznaczone do mycia. Więc mówimy o emolientach, jeżeli wspominamy o nawilżeniu skóry, ale są też syndety, które są przeznaczone do mycia, do skóry atopowej.
1: Ile to też czasu zabiera pacjentowi?
0: Też.
1: Bo to musi być jednak taka specyficzna higiena. Nie wystarczy tylko wskoczyć pod prysznic, umyć jej,
0: dokładnie,
1: wyskoczyć i lecieć do szkoły czy do pracy. O czym jeszcze musi pamiętać pacjent? Czy dietą jakoś można wpływać na atopowe zapalenie skóry? Jeżeli jest to związane z alergią, to pewnie
0: jeżeli
1: tak.
0: Jeżeli jest związane z alergią pokarmową, no to oczywiście tak, starać się tutaj eliminować te czynniki, które nasilają zmiany. Tak samo alergeny pokarmowe, jak i alergeny powietrzno-pochodne. Więc pacjent sam wie też, co nasila, więc starać się tego unikać. No zalecam unikanie stresu. Jak się da, to jest super, ale no nie zawsze w codziennym życiu jesteśmy w stanie tego unikać. Ważne też jest też rozmowa z pacjentem, w to właśnie wsparcie psychologiczne, o którym wcześniej już mówiliśmy, i też doradztwo zawodowe. Jeżeli mamy pacjenta młodego, który jest na początkowym etapie swojego życia, wyboru zawodu, a ma atopowe zapalenie skóry, ma reakcje podrażnieniowe na konkretne czynniki, no to też warte do przemyślenia, z czym dalej się zająć w swoim życiu przyszłym.
1: Mhm. Czy są jakieś czynniki, które sprawiają, że to takie miejscowe leczenie atopowego zapalenia skóry, że to już nie wystarcza, że trzeba znowu wrócić do lekarza? To znowu te sytuacje, te czynniki, które pani doktor wymieniała i przed chwileczką, i na początku naszego spotkania, jak one się pojawiają, to może to się pojawić mimo leczenia, mimo właściwego postępowania pacjenta.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Atopowe zapalenie skóry, jak już powiedziałam na samym początku, jest przewlekłą, nawrotową chorobą zapalną. Więc niestety pacjent będzie gdzieś tam wracał do nas z nasileniem, chociaż może być tak, że wejdzie w okres remisji, gdzie skóra będzie sucha, będzie wymagała odpowiedniej pielęgnacji zawsze, ale te zmiany wypryskowe będą mniej nasilone.
1: Pani doktor, co możemy na koniec powiedzieć pacjentom z atopowym zapaleniem skóry, żeby jakoś ich podbudować?
0: Myślę, że możemy powiedzieć, że medycyna idzie do przodu. Mamy coraz więcej nowych leków, coraz więcej nowych leków mamy zarejestrowanych w programach lekowych, więc myślę, że szanse dla takich pacjentów są ogromne.
1: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, lekarka dermatolog, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, wykładająca na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Opolskim, była moim Państwa gościem. Dziękuję Pani doktor.
0: Bardzo dziękuję Pani Państwu.
1: Za nasze kolejne spotkanie zapraszam ponownie. Ja zapraszam Państwa na kolejny program. Dziś to wszystko. Życzę przyjemnego weekendu, oczywiście bardzo dużo zdrowia, no i polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Do usłyszenia, Marzena Śmierciak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Cykliczny projekt edukacyjno-społeczny Europejskie Dni Dziedzictwa, zadedykowany promowaniu zabytków i dziedzictwa kulturowego, realizowany z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej, stał się wiodącym świętem zabytków Europy. W ubiegły weekend w cementowni Odra w Opolu odbyła się wojewódzka inauguracja dni. Natomiast dziś i jutro w wielu miejscowościach kolejne ciekawe przedsięwzięcia organizowane pod hasłem Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. W magazynie Obierze Świat o rzeźbie plaża Tadeusza Węcla opowie dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
1: Dziedzictwo to jest bardzo wiele różnych dyscyplin, bardzo szerokie pojęcie. Najczęściej, myśląc o dziedzictwie kulturowym, myślimy o takich trwałych zabytkach, o zamkach, pałacach, kościołach, ale mamy też dziedzictwo, które nie jest tak bardzo stare, a jest równie cenne. Troską o zachowanie maleńkiej części opolskiego dziedzictwa teraz, w tym czasie, jest skupienie się na rzeźbie Tadeusza Węcla plaża. Mamy ku temu szczególne powody. W 1926 autor urodził się, a więc jak łatwo obliczyć, w roku 2026 obchodzimy setną rocznicę urodzin Tadeusza Węcla. W zbiorach Galerii Sztuki Współczesnej znajduje się rzeźba plenerowa plaża, która stała za pływalnią przy ulicy Ozimskiej w Opolu. I tak się szczęśliwie złożyło, że w tym roku udało nam się pozyskać zewnętrzne środki. Aplikowaliśmy do programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Rzeźba plenerowa edycja 2026, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I udało nam się uzyskać dofinansowanie na konserwację tej rzeźby. Konserwacja jeszcze trwa. Musimy zakończyć wszystkie prace do połowy listopada i na pewno one będą zakończone, ale bardzo się cieszę, bo za nami już jest bardzo trudny etap tej konserwacji, mianowicie przeniesienie rzeźby.
2: I właśnie stoimy
1: na placu budowy. Proszę zobaczyć, to jest chyba jeden z najmniejszych placów budowy, jaki ja w ogóle w życiu widziałam, bo żeby przenieść tę rzeźbę, musieliśmy się zwrócić do Urzędu Miasta o pozwolenie na budowę, a więc prowadzimy tutaj budowę, czyli prowadzimy budowę nie tylko na placu teatralnym, naszą wielką przebudowę głównej siedziby, ale prowadzimy też nieopodal maleńką budowę. Jest tutaj tablica informacyjna. Wszystkie dane, jak na budowie, są napisane.
2: Powiedzmy dokładnie, w którym miejscu.
1: Jesteśmy bardzo niedaleko od pierwotnego miejsca posadowienia i bardzo niedaleko
2: i
1: od pływalni.
2: Ukrytego.
1: Tak. Zaraz powiem, dlaczego tak było ukryte. Jesteśmy bardzo blisko pływalni. Nie jestem za dobra w ocenianiu odległości, ale myślę, że nie więcej jak 100 metrów dzieli nas od ściany pływalni akwarium przy ulicy Ozimskiej. Jest tutaj taki ciąg spacerowo, rowerowy, z platanami, ze ścieżką, która prowadzi po dawnych schronach, a między tymi schronami są takie placyki i właśnie ten pierwszy, licząc od pływalni, placyk będzie nowym miejscem posadowienia rzeźby plenerowej plaża Tadeusza Węcla. Bardzo się cieszę, że akurat to miejsce będzie takie z jednej strony trochę związane z pierwotnym miejscem, bo niedaleko rzeźba się przesunęła, a z drugiej strony będzie to niesłychana poprawa widoczności. Muszę tutaj wspomnieć wkład pracy plastyka miejskiego Zbyszka Pelona, z którym zastanawialiśmy się, dokąd tę rzeźbę można przenieść. On zrobił wizualizację na to miejsce i rzeczywiście to miejsce jest świetne, bo teraz nawet właśnie przejeżdża autobus miejski, więc wszyscy Państwo, którzy będą jeździli na przykład autobusami miejskimi, bo kierowcom nie polecam, tylko pasażerom. Kierowców prosimy, żeby się nie rozglądali na ulicy Ozimskiej, ale pasażerowie samochodów jak najbardziej. Rzeźba będzie widoczna z tej pozycji właśnie jadąc ulicą Ozimską, ale też jadąc ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Ozimskiej, czy spacerując. Tutaj mamy kilka możliwości spacerowych, i środkiem, i z tyłu. Mamy tutaj piękne drzewa, mamy ławeczki, można sobie przysiąść, można popatrzeć, więc myślę, że bardzo dobre miejsce.

0: Wyjaśnijmy, skąd ta rzeźba w ogóle wzięła się za pływalnią. Musimy się cofnąć do początku lat 60. XX wieku. Opole wtedy się dosyć intensywnie rozwija. Jest wybudowana pierwsza kryta pływalnia. Trudno nam to sobie wyobrazić, że przed 63 rokiem nie było, przepraszam, była kryta pływalnia na cementowni przed wojną, ale ona była słabo dostępna, ale taka publiczna w mieście kryta pływalnia pierwsza to właśnie o aktualne akwarium przy Ozimskiej w innym kształcie trochę, w modernistycznym, pięknym budynku. Ona została oddana do użytku w 63 roku. Tadeusz Wencel był wtedy czynnym w Opolu już od kilku lat rzeźbiarzem, bo dyplom zrobił w roku 55 w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych, czyli był młodym wtedy rzeźbiarzem, który wykonywał różne prace i różne zlecenia.
1: U znakomitego profesora.
0: Dyplom zrobił u profesora Mariana Wnuka w Warszawie i tutaj osiadł, bo tutaj przyjechała po wojnie jego rodzina, on tu dołączył do rodziny. Wykonywał wtedy takie kameralne rzeźby w duchu bardzo modnej po 56, po odwilży, po tym wszystkim, co się nowego działo w Polsce, takiej nowoczesności, czyli mamy tutaj sylwetki ludzkie, ale one są takie trochę sugerowane, troszkę syntetyzowane, mamy bardzo duży oddech, mamy umieszczenie tych rzeźb w szerokiej przestrzeni. Na początku lat 60. pokazał te rzeźby w mniejszej skali, nawet na wystawie w Opolskim Biurze Wystaw Artystycznych i w tym mniej więcej czasie powstało właśnie na początku lat 60. ta rzeźba plaża, która jest rzeźbą w większej skali istniejącej wcześniej rzeźby w małej skali. Zresztą ta mała rzeźba znajduje się w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego. W magazynie nie jest pokazywana, ale jest zachowana.
1: Większość Opolan tę rzeźbę nazywa ławeczką.
0: Ławeczka, bo to jest, musimy powiedzieć, jesteśmy w radiu, więc musimy powiedzieć, co widzimy. Rzeczywiście jest to ławeczka, na której naprzeciwko siebie siedzą bardzo zrelaksowane dwie postacie, para, mężczyzna i kobieta, ale jak powiedziałam, te postacie są syntetyzowane, zasugerowane bryłą. To jest rzeźba wykonana w betonie barwionym, to nie są takie realistyczne bardzo postacie, tylko bardzo takie lekkie, rzeźbione w takiej organicznej formie.
1: W ruchu,
0: nawet kobieta sobie tak podrzuca te włosy do tyłu jakby. Dlatego autorski tytuł tej rzeźby to jest plaża, chociaż ławeczka rzeczywiście też jest elementem. Właśnie w 63 roku, kiedy otwarto tutaj ten basen, to być może nawet starsi mieszkańcy Opola pamiętają, muszę powiedzieć, że ja to też wiem od jednego z mieszkańców, który właśnie przypomniał mi i mówi, pamiętasz, jak kiedyś dawno na basenie było tak, że z tego basenu się wychodziło do tyłu na taki rodzaj małego parku, tam były leżaki, można sobie było wyjść, nawet w stroju kąpielowym usiąść i tam sobie wypoczywać. Tam rzeczywiście na tyłach to jest obecny parking, niestety. A kiedyś był to taki mini park z tyłu i ta plaża była centralnym elementem tego parku. Tak było do mniej więcej około 2000 roku, kiedy nastąpiła przebudowa nie tylko samej pływalni, ale i też otoczenia całego. Niestety samochody bardzo agresywnie się tutaj zaczęły wdzierać do centrum. Doświadczamy tego do dzisiaj. I każdy, kto przybywał na pływalnię, chciał dojechać jak najbliżej i zdecydowano ten park przerobić na parking. I wtedy też ta rzeźba została cofnięta całkiem pod mur posesji, za którym już jest kościół świętych Piotra i Pawła. I właściwie była bardzo niewidoczna. Ten parking zastawiony samochodami, zarastające rośliny. Tam jest taka wierzba płacząca, piękna, ale ona przykrywała w całości tę rzeźbę. To jest też ten czas, kiedy ta rzeźba trafiła do zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej, bo właśnie po tym przeniesieniu z tej poprzedniej instytucji zarządzającej basenem rzeźba została przekazana do zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej i jest częścią naszej kolekcji jako plenerowy element. No i ona sobie tak bardzo długo stała. Wiadomo, że konserwacja takiej rzeźby to są środki dosyć znaczące i jakby nigdy w budżecie własnym instytucji nie można takiej sumy wygospodarować, ale właśnie w tym roku pomyśleliśmy, że skoro jest taka okazja, że przypada setna rocznica urodzin Tadeusza Wencla, to może spróbujmy skorzystać z tego programu Rzeźba w Przestrzeni Publicznej. To jest program wymarzony do konserwacji rzeźby, prowadzony przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Złożyliśmy wniosek. Wniosek został bardzo wysoko oceniony. Byliśmy na pierwszym miejscu na liście rankingowej. Bardzo nas to ucieszyło. I dostaliśmy pełne dofinansowanie do tego przedsięwzięcia. Także dzięki temu, że miasto Opole włożyło wkład własny, bo tam zawsze trzeba włożyć jakiś wkład własny. A tak jak mówię, większość została pokryta z programu zewnętrznego Rzeźba w przestrzeni publicznej. Możemy te prace przeprowadzać i prace są w toku. Mamy tutaj plac budowy ogrodzony. Budowa cała polega na tym, że został wykopany taki dół o wymiarach rzeźby, czyli mniej więcej 3x2 głębokości, jakieś 80 cm, do którego wstawiony zostanie taka kratownica, na której ta rzeźba się trzyma i to wszystko zostanie zalane betonem, tak żeby ta rzeźba była mocno ustabilizowana i dopiero jak będzie zalana betonem ta podstawa i ustabilizowana, my widzimy teraz rzeźbę w takiej dziwnej szacie, tak? Oni trochę wyglądają jak para kosmitów, bo są owinięci taką folią, to wtedy dopiero zaczną się te właściwe zabiegi konserwatorskie.
1: Na czym to będzie polegało? Na malowaniu?
0: Nie, konserwację wykonuje Rafał Rzeźniczek, bardzo doświadczony konserwator rzeźby. On już pierwsze swoje zabiegi zrobił jeszcze tam na miejscu i to też bardzo śmiesznie wyglądało, ponieważ ten beton wymagał wzmocnienia. Beton kruszeje, więc trzeba było tą strukturę jakoś utrwalić. Ten beton został napuszczony jakimiś substancjami i też był owinięty. Więc ta rzeźba testuje różne stroje, powiedzielibyśmy, bo tamto owinięcie w folię było takie trochę bardziej romantyczne. Teraz mamy taką wersję bardziej futurystyczną, kosmiczną. Srebrna folia, jeśli ktoś z Państwa tędy przechodzi teraz, to polecamy, bo jeszcze przez chwilę to będzie. Ale tak jak mówię, już pan Rafał za chwilę będzie się zabierał do konserwacji. Konserwacja polega przede wszystkim na oczyszczeniu takim mechanicznym, na uzupełnieniu bardzo licznych ubytków, na staleniu kolorystycznym tych ubytków, na wzmocnieniu tej struktury i wreszcie na pokryciu tej struktury taką powłoką, która pozwoli na to, żeby ta rzeźba mogła tutaj przez następne wiele, wiele lat przetrwać. Oczywiście będziemy tutaj wykonywali też takie prace, które łączą się z warunkami dofinansowania, to znaczy będziemy musieli umieścić tutaj wszelkie informacje o źródłach finansowania, ale także bardzo ważne
1: o artyście.
0: Bardzo ważne w tym programie jest też umieszczenie właśnie informacji po pierwsze o artyście i o rzeźbie, ale też w taki sposób, żeby ta informacja była dostępna, więc ta informacja będzie też opracowana w języku Braille'a, będzie taki QR kod, przez który można będzie przechodzić do materiałów, więc tutaj będzie taka tabliczka, z której się wszystkiego będzie można o tej rzeźbie dowiedzieć. Natomiast właśnie ta tabliczka będzie prowadziła między innymi do filmu, nad którym w tej chwili jeszcze pracuję, mam nadzieję, że zdążę. Bo chcemy, żeby, podobnie jak było to w przypadku setnej rocznicy urodzin Mariana Nowaka, chcemy opracować taki krótki półgodzinny film, który będzie umieszczony na YouTubie Galerii Sztuki Współczesnej, który będzie przybliżał sylwetkę Tadeusza Węcla. Jestem w kontakcie z synem pana Tadeusza Węcla. Dostałam dostęp do fantastycznych archiwów fotograficznych, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy dla Opolan materiał, żeby zobaczyli to wszystko, co mamy tam na zdjęciach. Wykorzystamy też nagrania z autentycznych wypowiedzi artysty, no bo artysta żył bardzo długo, ale niestety setnych swoich urodzin nie dożył. Tego jeszcze nie powiedziałam. Zmarł w wieku 98 lat w 2024 roku. Jest pochowany w Opolu na Półwsi. W czasie, kiedy rzeźba będzie odsłaniana, a będzie to w pierwszej połowie listopada, bo tak musi to być, bo takie są warunki finansowania, będziemy chcieli pokazać Opolanom na Placu Wolności wystawę plenerową dotyczącą zarówno samego Tadeusza Węcla, jak i właśnie tej konserwacji, która tutaj będzie wykonana. Dokładnie tak jak w przypadku Mariana Nowaka. Wydaje mi się, że właśnie wracając do jakby początku naszej rozmowy, i dzieła Mariana Nowaka, i Tadeusza Węcla, i wielu innych osób, to jest nasze dziedzictwo. To jest nasze lokalne dziedzictwo, które absolutnie powinniśmy chronić. I za każdym razem, kiedy udaje się coś ochronić, kiedy udaje się coś zrobić, to jest zawsze wielka radość.

0: przyzna pani, że nie wszyscy Opolanie znają życiorys pana Tadeusza Wenzla.
1: Tak, wydaje mi się, że...
0: Może odejdziemy, bo troszeczkę na bok,
1: tak.
0: Bo jednak szum jest ogromny.
1: Jednak szumu trochę jest, a przy okazji obejrzymy sobie rzeźbę z drugiej strony, bo to jest rzeźba plenerowa, a więc do oglądania z każdej strony. I z każdej strony prezentuje się troszkę inaczej.
0: A tam za pływalnią tej możliwości
1: nie było. Nie, ona była przyciśnięta do muru. Ta możliwość była na początku, w tym pierwotnym posadowieniu, to o czym opowiadałam w latach 60., kiedy ona była centralną częścią tego parku. Natomiast właśnie to wciśnięcie pod mur było bardzo dla tej rzeźby nieszczęśliwe. Ale wracając do autora rzeźby, ja miałam przyjemność wielką znać Tadeusza Wenzla, ale mam takie poczucie, że jest to postać nieznana w Opolu. Mówię, że miałam wielką przyjemność, bo to naprawdę była olbrzymia przyjemność z nim rozmawiać. To był człowiek
0: skromny,
1: ale o niesamowitym poczuciu humoru, niesamowicie przenikliwie i krytycznie patrzący na wiele rzeczy. Człowiek, który zachował właściwie do końca życia taką świeżość umysłu niesłychaną, pogodę ducha również, jakiś dystans, jakiś humor. Wspominam to naprawdę z wielką przyjemnością i z wielkim wzruszeniem. Powiedzmy może trochę, bo to ważna postać bardzo.
0: Chociaż przez niektórych znana od chociażby z ogrodu zoologicznego.
1: Na przykład, chociaż też wydaje mi się, że te prace, o których zaraz powiemy, w ogrodzie zoologicznym pozostają bezimienne troszkę, ale rzeczywiście to właśnie Tadeusz Wenzel jako młody student wyrzeźbił te lwy, które były na wejściu do ogrodu zoologicznego. One są teraz przeniesione. Myślę, że chyba wszyscy, którzy chodzili do zoo, robili sobie zdjęcia, tak? Ja myślę, że może nawet zrobimy jakąś taką akcję, żeby przysyłać te zdjęcia, żeby każdy pokazał. Ja teraz szukałam do tego filmu, pytałam niektórych znajomych, którzy mogli sobie w latach gdzieś 60. robić zdjęcia, ale wszyscy mówią, że nie mogą znaleźć, więc nie wiem, może ktoś ma zdjęcia na lwach. Rzeczywiście to jest jego taka studencka, taka żartobliwa bardzo praca. Nie był jakoś specjalnie do niej przywiązany, ale to właśnie Tadeusz Wenzel te lwy wykonał. To była chyba jego pierwsza w ogóle praca w Opolu, chociaż pierwsza praca miała być całkiem inna, bo Tadeusz Wenzel, jak powiedziałam, kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. On w ogóle był związany z Warszawą. On się urodził w Mińsku Mazowieckim, ale jak był małym dzieckiem, to rodzina właściwie na stałe osiadła w Warszawie. Była związana mocno z Warszawą. Ojciec miał warsztat kamieniarski w Warszawie. Bardzo tragiczne losy wiążą się z życiem tej rodziny w czasie wojny. Oni mieszkali na Woli, na ulicy Powązkowskiej. Wenzel miał starszych braci, którzy działali w konspiracji w czasie wojny. Obaj zostali aresztowani, obaj zginęli w obozach koncentracyjnych. Właściwie cała rodzina była zaangażowana w ruch oporu. Tadeusz był jednym z najmłodszych, więc on jeszcze tak też coś tam działał, ale nie tak intensywnie. Natomiast tutaj rodzina zapłaciła bardzo dużą cenę za tą działalność. I w roku 45, ponieważ wszystko w Warszawie było spalone na tej Woli, to Wenzlowie zdecydowali się na przeniesienie się na ziemie odzyskane, tak zwane, jak to się wtedy mówiło, czyli do Opola. Ojciec Wenzla otworzył zakład kamieniarski przy ulicy Wrocławskiej. Są zresztą zachowane wspaniałe reklamy, bo on się reklamował jako warszawski zakład kamieniarski. W latach 40. ten warszawski zakład kamieniarski przy Wrocławskiej działał. A Tadeusz Wenzel nadrabiał czas, bo był z tego pokolenia lat 20., czyli tych roczników, którym wojna bardzo wiele zabrała, no bo jak wojna zaczynała się, miał 13 lat, a jak wojna się skończyła, to był już tak naprawdę więźniem kilku obozów, w których był na robotach przymusowych. Ostatecznie koniec wojny zastał go na terenie zachodnich Niemiec, koło Hamburga. Później był w obozach dla osób, które zostały wyzwolone, ale jeszcze od razu nie mogły wracać. Tych tak zwanych DP-sów, czyli displaced persons, które wracały z tych obozów. Więc jako młody chłopak, jeszcze nie 20-letni, bo w 1945 roku miał 19 lat, już miał całe to wojenne, bardzo mocne doświadczenie za sobą. Przyjechał do Opola, dołączył do rodziców i do sióstr i tutaj kontynuował naukę, skończył gimnazjum i liceum dla dorosłych, no bo miał już 19 lat. Ukończył je w 49 roku jako 23-letni chłopak i podjął studia w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych, czyli jakby wrócił do tej Warszawy. Tam zresztą miał kontakty z tych czasów. On znał tam ludzi, opowiadał o tym, że niektórych swoich profesorów spotykał już wcześniej. Studiował w pracowni profesora Mariana Wnuka, który był bardzo znanym twórcą wielkich pomników w tym czasie. okresie, a ten przełom lat 40. 50. to ten okres socrealizmu, kiedy powstawały olbrzymie pomniki, na przykład wdzięczności Armii Czerwonej. Wnuk był autorem takich pomników i to, co powiedziałam, że o mało co, a Wenzel byłby autorem innego pomnika w Opolu, był taki pomysł, żeby na 10. rocznicę zakończenia wojny, czyli w roku 55., wtedy, kiedy Wenzel akurat miał mieć dyplom, powstał w Opolu na tym terenie, gdzie teraz jest Opolanin mniej więcej, tutaj niedaleko, gdzie stoimy, taki olbrzymi pomnik wdzięczności Armii Czerwonej i właśnie miał go wykonywać profesor Marian Wnuk ze swoimi 3 studentami. Wśród tych studentów był Tadeusz Wenzel. Nawet były już jakieś szkice zrobione, były plany, to miało być wielkie przedsięwzięcie, no ale później przyszła już zmiana polityczna i jak to mówił Wenzel, całe szczęście, że do tego nie doszło. Ktoś to zarzucił, więc nie było to jego debiutem, a jego debiutem były właśnie te takie bardzo lubiane i bardzo zabawne lwy, które on bardzo żartobliwie traktował. Był czynny jako rzeźbiarz, kilka jego pomników jest na całej Opolszczyźnie zachowanych do dzisiaj. To jest między innymi pomnik w Oleśnie, w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku, ale najbardziej znaną jego realizacją jest Karolinka w Gogolinie.

To jest rok 67. Inicjatorem w ogóle tego przedsięwzięcia był Szymon Koszyk. On bardzo chciał, żeby doszło do upamiętnienia Karlika i Karolinki w tym Gogolinie, gdzie ona tam poszła. Chociaż to by świadczyło o tym, że Karolinka doszła do Gogolina. W 67 roku ten pomnik został odsłonięty. On jest do dzisiaj i on jest takim symbolem Gogolina. Chyba mieszkańcy są bardzo z nim zżyci, bo robią z nim różne rzeczy. Natomiast on trafił nawet do herbu Gogolina, więc to jest chyba najwyższy dowód jakiegoś zaufania i przekonania do dzieła sztuki.

0: czasu wensla się zmieniało. Tutaj były te formy takie organiczne lat 60., później w latach 70. one były bardziej takie abstrakcyjne, geometryczne. To były mocne takie kuby z wykorzystaniem metalu, ciężkich kamieni szlachetnych. Ta rzeźba kameralna też się zmieniała. Wencel może też nie jest tak bardzo znany w Opolu, bo on zdecydował się pod koniec lat 70. na objęcie stanowiska wykładowcy na ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Mieszkał cały czas w Opolu, ale jednak sporo dojeżdżał do tej Częstochowy. Jego intensywna praca związana była dużo bardziej z Częstochową, więc myślę, że tam w tym środowisku częstochowskim byłby bardziej rozpoznawalny. On tam od podstaw budował zakład rzeźby, miał tam bardzo wielu wychowanków. Bardzo też fajnie mówił o tej swojej pracy pedagogicznej, że dawał luz swoim studentom, dawał im możliwości, że nie można rygorystycznie podchodzić do takiej pracy pedagogicznej, artystycznej, tylko trzeba im pewne rzeczy pokazywać, ale jednak trzeba odejść i czekać, co z tego wyniknie. To rzeczywiście jest też, myślę, duża zasługa Tadeusza Wencla, że on pozostawił po sobie spore grono wychowanków. Oni do tej pory zachowują go we wdzięcznej pamięci, ale to są właśnie absolwenci tej uczelni częstochowskiej, a nie opolskiej, więc to jest też, że Tadeusz Wencel może nie jest tutaj tak bardzo znany. A później już pod koniec swojej pracy niestety zaczął mieć kłopoty ze wzrokiem. I ostatnia część jego życia to już jest ta część, kiedy on nie może się zajmować rzeźbą ze względów medycznych, bo usłyszał taką diagnozę, że nie powinien wykonywać ciężkich prac fizycznych, jeżeli chce ocalić jeszcze jakby możliwość widzenia. A rzeźbiarstwo to jest ciężka praca fizyczna jednak, więc potem już tylko jakieś takie bardzo drobne formy w tym ostatnim okresie życia i jak powiedziałam, to życie było bardzo długie, jak mi się wydaje, spełnione. Był niezwykle interesującą, inteligentną, fantastyczną osobą, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli tę postać na stulecie jej urodzin przypomnieć.
1: Rzeźbę Tadeusza Wencla możemy też zobaczyć w Warszawie, koncert.
0: Tadeusz Wencel w czasie swojego życia angażował się bardzo chętnie w takie przedsięwzięcia, które były dość charakterystyczne dla lat 60. i 70. Biennale, sympozja, to było takie dosyć modne w tym czasie. Bardzo też dużą aktywność wykazywał w takich sympozjach, po których nic nie pozostało, ale one intelektualnie były bardzo płodne, aranżowanych przez Mariana Bogusza. Między innymi na Opolszczyźnie też takie sympozja się odbywały. W Łosiowie, w Krapkowicach, w Opolu. On tam pracował w zespole z Marianem Boguszem właśnie i z Wincentem Maszkowskim jako zespół BMW, czyli Bogusz, Maszkowski, Wencel. To już świadczy o poczuciu humoru panów, że się nazwali BMW jako zespół projektowy, bo wiadomo, że kojarzy nam się to zupełnie z czymś innym. Ale po tych sympozjach nic nie zostało, oprócz katalogów, oprócz dokumentacji. A po tych sympozjach rzeźby plenerowej, w których uczestniczył Wencel, rzeczywiście zostały realizacje na Warszawskiej Woli, całkiem zresztą niedaleko miejsca, gdzie Wencel przed wojną mieszkał. To były takie działania bardzo modne w okresie PRL-u we współpracy z zakładami pracy, bo zakład pracy dla tych rzeźbiarskich, dużych konstrukcji dawał to całe zaplecze technologiczne. No bo rzeźbiarzowi jest jednak bardzo trudno robić duże formy samemu. On musi mieć robotników, musi mieć warsztat, musi mieć narzędzia. I to były te możliwości właśnie, trochę podobnie jak Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Też we współpracy z tamtejszymi zakładami mogły powstać wielkie formy przestrzenne. I tutaj też Biennale Rzeźby w Metalu było realizowane z zakładami Kasprzaka na Woli. Tych rzeźb było kilkadziesiąt, zostało ich tylko kilkanaście, bo tam się zmienił układ komunikacyjny, była przebudowana ulica, ale szczęśliwie rzeźba Tadeusza Wencla się zachowała. To jest rzeźba koncert metalowa, takie trąby, które grają w tak zwanym Parku Rzeźby na Woli. Możemy ją oglądać, więc gdyby ktoś z Państwa się wybierał do Warszawy i miał ochotę na jakieś mniej oczywiste zwiedzanie niż główne trakty, to bardzo polecamy Park Rzeźby na Woli, gdzie rzeźba Tadeusza Wencla stoi. I znowu sytuacja podobna jak z plażą. Miniaturowa jakby wersja, czyli mniejszy model tej rzeźby znajduje się w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego i czasami gdzieś tam na wystawach czasowych się pojawia.

0: Jesteśmy przy ulicy Ozimskiej, która chyba nam się nie kojarzy ze sztuką. To jest jednak głośna, przelotowa ulica, a wygląda na to, że powoli zaczyna nam się tworzyć taki szlak rzeźby przy ulicy Ozimskiej. Od zawsze stoi przy skrzyżowaniu z ulicą Plebiscytową, już od ponad 100 lat, pomnik autorstwa Tomasa Mertzka, pomnik poświęcony żołnierzom, którzy zginęli w I wojnie światowej. Na placu teatralnym stanął Pegas parę lat temu, też jakby widoczny z ulicy Ozimskiej. No i teraz tutaj pomiędzy tymi dwoma staje ta trzecia realizacja rzeźbiarska, więc właściwie powoli możemy już powiedzieć, że ulica Ozimska staje się troszkę taką ulicą rzeźby plenerowej, czy pomników i rzeźby plenerowej.
1: Artystów. Opolskich.
0: Opolskich, niezależnie od narodowości. Myślę, że taka przechadzka ulicą Ozimską śladami rzeźby będzie już teraz bardzo ciekawa, zwłaszcza, że można tutaj sobie przysiąść i popatrzeć też, jak ta rzeźba się zmieniała w różnych okresach. Najstarszy oczywiście będzie pomnik Mertka z lat 20. ubiegłego wieku. Pegas jest z roku 76, więc ma w tym roku 50 lat, jest najmłodszy z tych wszystkich rzeźb. No i ta plaża z początku lat 60. Tadeusza Węsla dołącza teraz do całego tego szlaku rzeźb widocznych z ulicy Ozimskiej w Opolu.

0: O rzeźbach z ulicy Ozimskiej w Opolu opowiadała Joanna Filipczyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Jestem przekonana, że ta ciekawa relacja z ulicy Ozimskiej zachęci dziś Państwa do obejrzenia tam znajdujących się rzeźb, o których opowiadała dr Joanna Filipczyk. Dziękując za wspólnie spędzony czas, pragnę polecić jeszcze stronę internetową Radia Opole, bo w zakładce Obierze Świat został udostępniony dźwiękowy zapis magazynu ubogacony zdjęciami. Życząc ciekawego weekendu, tymczasem nisko się Państwu kłaniam. Barbara Tysryk, do usłyszenia za tydzień.
1: Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Tygiel.
1: Renausz Prochera, dzień dobry. Inicjatywa Stop Scam zaproponowała rozwiązania prawne, które mają zatrzymać fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Chodzi m.in. o wdrożenie procedury Poznaj swojego klienta, czyli weryfikację reklamodawców w taki sam sposób, jak banki weryfikują swoich klientów. Zgłoszone postulaty są analizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. O szczegółach Michał Makowski.
2: Scam to oszukańcze inwestycje, podszywanie się pod banki czy metody na wyłudzanie danych w sieci. Prezes InPostu Rafał Brzoska proponuje, aby za każdą złotówkę zarobioną na skamie platformy musiały oddać złoty 50. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć, stąd propozycja wdrożenia procedury Know Your Client na platformach cyfrowych.
3: Nim zaczniemy obsługiwać firmę, której nie znamy, mamy obowiązek zweryfikować, czy ona istnieje, kto jest płatnikiem, czy nie jest jakimś słupem, który na przykład jest oszustem.
2: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski odpowiada, że najszybszą drogą do blokowania fałszywych reklam jest wdrożenie aktu o usługach cyfrowych. Wtedy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł kontrolować platformy cyfrowe.
4: Czy nie promują oszukańczych rozwiązań i czy dzielą się informacjami na temat tego, jak wygląda zarządzanie reklamami?
2: Ustawa w tej sprawie czeka na podpis prezydenta. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Australia proponuje nowe zasady korzystania z mediów społecznościowych. Rząd premiera Antoniego Albaneza przedstawił projekt przepisów nazwany My Feed, My Way, który ma dać użytkownikom większą kontrolę nad tym, co pojawia się w ich kanałach. Zgodnie z propozycją osoby korzystające z mediów społecznościowych, które ukończyły 16 lat, będą mogły wybrać między kanałem z treściami dobieranymi przez algorytm, a kanałem pokazującym przede wszystkim wpisy od znajomych i twórców, których same obserwują. Użytkownik będzie mógł zmienić te decyzje. My Feed, My Way jest częścią szerszego projektu Digital Duty of Care, czyli obowiązku platform internetowych do ograniczania przewidywalnych zagrożeń dla użytkowników. Australijski rząd podkreśla, że nie chodzi o decydowanie przez państwo, jakie treści mają oglądać obywatele, lecz o umożliwienie im wyboru sposobu działania algorytmu. Proponowane rozwiązania nawiązują częściowo do regulacji, które obowiązują w Unii Europejskiej na podstawie Digital Services Act. Reuters zwraca uwagę, że europejskie doświadczenia pokazały jednak problemy z praktycznym wdrażaniem możliwości rezygnacji z profilowania i rekomendacji algorytmicznych. Australijski projekt jest na razie przedmiotem konsultacji. Ostateczny kształt przepisów może się więc jeszcze zmienić. Trzy redakcje wykluczone przez prezydenta Donalda Trumpa z Białego Domu zapowiedziały pozew przeciwko administracji. CNN, Politico i MS Now twierdzą, że odebranie dziennikarzom akredytacji łamie amerykańską konstytucję.
5: Trump uzasadnił go tym, że media te jego zdaniem podają fałszywe informacje. Dziennikarze CNN, Politico i MS Now nie wpuszczono na teren Białego Domu, a Secret Service odebrała im przepustki. We wspólnym oświadczeniu redakcje napisały, że rząd nie ma prawa decydować o tym, co publikuje prasa. Podkreśliły, że akredytację odebrano bez uprzedzenia i bez żadnej procedury, wyłącznie z powodu treści publikacji. CNN, Politico i MS Now zwróciły się do sądu w Waszyngtonie o natychmiastowe przywrócenie przepustek. Ostry protest przeciwko decyzji Trumpa wystosowało Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, ale tylko co trzeci rodzic pyta o zgodę swoje dziecko. To wyniki najnowszego raportu Status udostępnione. Skala sharentingu w Polsce. Jak wyjaśnia seksuolożka, psycholożka i współautorka raportu Dominika Bartoszak, jest to duża rozbieżność między postrzeganiem tematu sharentingu przez rodziców i przez dzieci.
6: Ta perspektywa rodzica i dziecka niekoniecznie się zazębia, bo tylko 30% dzieci zadeklarowało, że ich rodzice publikują. To znaczy, że prawdopodobnie nie mają tej świadomości.
1: Co trzecie dziecko prosi rodziców o usunięcie swoich zdjęć z sieci. Przede wszystkim boją się ośmieszenia w kręgu rówieśniczym i hejtu. Poza tym świat cyfrowy bywa wykorzystywany w złych celach, ostrzega Wanda Mendes z Komendy Głównej Policji.
7: Pamiętajmy, że większość urządzeń cyfrowych podaje geolokalizację. Jeżeli nieświadomi jesteśmy tego nawet, że możemy zlokalizować dziecko. Miejsce, co może być przyczyną na przykład do nawiązania relacji z tym dzieckiem i nie zawsze relacji przyjaznej do wykorzystywania seksualnego tego dziecka. To może być kwestia kradzieży tożsamości tego dziecka.
1: Razem z publikacją raportu ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i dzieci. W jej ramach w szkołach odbędą się spotkania z ekspertami i z policjantami, którzy będą uświadamiać zarówno dzieci, jak i rodziców na temat konsekwencji udostępniania wizerunku dzieci w internecie. Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do redakcji. Jak wynika z badania SAP Polska AI Readiness Index, droga do autonomicznego przedsiębiorstwa, 56% menedżerów uważa, że wraz z rozwojem AI od pracowników będzie oczekiwać się wykonywania większej liczby zadań w tym samym czasie. 54% spodziewa się natomiast zmniejszenia liczby etatów w ciągu najbliższych 3 lat. O sprawie pisze miesięcznik Press, zauważając, że w mediach sztuczna inteligencja już pomaga m.in. w transkrypcji rozmów, analizowaniu dokumentów, przygotowywaniu materiałów czy moderowaniu komentarzy. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu w rozmowie z Pressem, mówi, że automatyzacja powinna przede wszystkim uwolnić dziennikarzy od najbardziej rutynowych czynności. Jego zdaniem, jeśli określone zadanie może skutecznie wykonać sztuczna inteligencja, nie ma powodu, aby robił je człowiek. Inaczej wygląda sytuacja w Polskiej Agencji Prasowej. Jej redaktor naczelny Wojciech Tumidalski podkreśla, że AI może być bardzo przydatna przede wszystkim przy analizowaniu ogromnych zbiorów danych i archiwów. Jednocześnie informacja agencyjna musi pozostać autentyczna i zweryfikowana przez człowieka. Problem polega więc nie tylko na tym, czy AI zabierze dziennikarzom pracę, może przede wszystkim zmienić charakter ich obowiązków. Dziennikarz może mieć mniej pracy przy przepisywaniu, formatowaniu czy tworzeniu prostych materiałów, ale więcej przy sprawdzaniu tego, co przygotowała sztuczna inteligencja. To właśnie nazywa się czasem efektem praktykanta. AI potrafi wykonać wiele zadań, ale zdarza jej się również wygenerować informacje nieprawdziwe albo pozbawione sensu. Człowiek nadal musi więc kontrolować rezultat prac sztucznej inteligencji.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Wraz z kalendarzową jesienią przyszło ochłodzenie, a to czas na robienie przetworów i wypicie dobrej herbaty z miodem. Dlatego też w programie będzie m.in. relacja z targów miodu, które zorganizowano w ubiegłą niedzielę w Muzeum Wsi Opolskiej. Będziemy rozmawiać z organizatorami, ale także z wystawcami. Przede wszystkim zapytamy o to, jaki miód, na jakie dolegliwości, czym się różni i dlaczego i jak je stosować. W Agroradiu będziemy także mówić o krupnioku śląskim, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych produktów regionalnych na Śląsku. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych chce, aby producentów, którzy mogą oficjalnie posługiwać się unijnym oznaczeniem chronione oznaczenie geograficzne, było więcej, dlatego też w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano szkolenie dla producentów. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy, a będziemy m.in. na Festiwalu Polskiej Żywności organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ale też powiemy o pierwszej rolniczej biometanowni w Polsce, którą przyłączono do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa. To wszystko i wiele innych wiadomości z Agroświata będzie można usłyszeć przez najbliższą godzinę.
0: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.
1: Krupniok śląski jest jednym z najbardziej charakterystycznych produktów regionalnych na Śląsku. Choć jego tradycja sięga wielu pokoleń, to producentów, którzy mogą oficjalnie posługiwać się unijnym oznaczeniem, chronione oznaczenie geograficzne, wciąż jest niewielu. Na Opolszczyźnie obecnie taki certyfikat posiada tylko jeden producent. Dlatego też Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych chce, aby takich firm było więcej. Dla producentów zainteresowanych uzyskaniem unijnego certyfikatu zorganizowano stosowne szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim. Na miejscu była nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Absolutnie nie używamy słowa kaszanka. Krupnioki śląskie są jedyne w swoim rodzaju. Taki właśnie produkt i to z taką nazwą został zarejestrowany przez województwo śląskie i opolskie. I tylko producenci, którzy sobie szanują tradycję i kulturę, produkując ten produkt, mogą używać nazwy Krupnioki Śląskie. Grzegorz Miketa, założyłem Stowarzyszenie Krupnioki Śląskie. Różnice są przede wszystkim w jakości. Również przez zarejestrowanie tego produktu w systemie unijnym gwarantujemy jakość tego produktu. A dlaczego są takie słynne? Dlatego, że one świadczą o naszej kulturze, o naszej tradycji. To one były głównym produktem przez wiele lat, wtedy, kiedy Polska w okresie powojennym była biedna, była na dorobku, kiedy tych produktów brakowało. Krupnioki śląskie były sztandarowe i takim pierwszym produktem tradycyjnym, który używało się praktycznie w każdym naszym domu.
3: To jak rozpoznać dobrego krupnioka?
2: To właśnie chronione oznaczenie geograficzne ma nam gwarantować jakość i uważajmy na osoby, które próbują się podszywać pod krupnioka śląskiego, bo tylko i wyłącznie z tym chronionym oznaczeniem można sprzedawać takie produkty. My jesteśmy po to, żeby tym producentom wskazać, jaka to jest droga i jakie korzyści wynikają z tego, że będą certyfikować swoje produkty.
4: Nazywam się Marcin Mroczek. Jestem właścicielem zakładów przetwórstwa mięsnego w Tarnowie Opolskim. No, jest to przede wszystkim mięso wieprzowe, tak? Są to płuca, wątroba, skórki wieprzowe, podgardle, no krew oczywiście, nie? Krew i kasza jęczmienna, nie? Przede wszystkim.
3: No to pytanie, jak doszliście do tego, że macie ten certyfikat jako jedyni na Opolszczyźnie?
4: Czy wyszło to z inicjatywy, tak jak już wspomniałam, taty Ryszarda Mroczek, który jest, można powiedzieć, prekursorem tego krupnioka śląskiego, bo zaczęło się to od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i później, tak już tutaj prezes Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie wspomniał, w 2016 roku producenci, raczej właściciele tych zakładów mięsnych wyszli z inicjatywą, żeby zrobić coś takiego, co jest rozpoznawalne, jest chronione oznaczeniem geograficznym. Inne kraje mają jakieś swoje produkty, dlaczego nie możemy my mieć tych produktów, tak? I tak to się zaczęło. Właśnie dlatego jest to dzisiaj takie szkolenie, żeby przypomnieć sobie o tym Krupnioku Śląskim. Wyszła ta inicjatywa, żeby jeszcze jakieś zakłady przyłączyły się do produkcji tego Krupnioka Śląskiego. No bo nie ukrywam, że podupadł trochę ten temat i dobrze się stało, fajnie się stało, że taki temat, takie szkolenie jak dzisiaj nawołujące do produkcji tego Krupnioka się odbywa, żeby sobie przypomnieć ten produkt, bo na przykład jak chodzimy gdzieś po sklepach i widzimy jakieś inne specjalne produkty, czy to jabłka grujeckie, czy to chorizo hiszpańskie, czy szynka parmeńska, to fajnie, że my Polacy, Polska możemy też coś od siebie dać, tak, taki produkt, nie? Ale myślę, że nie chodzi tu przede wszystkim o rynek lokalny, bo uważam, że na rynku lokalnym ta promocja nie ma przełożenia, że bardziej powinniśmy produkt promować za granicą, ale musi iść w tym kontekście dalej coś, wsparcie, żeby promować ten produkt za granicą, że tak jak klient polski kupuje tą hiszpańską chorizo, to tak samo, żeby, nie wiem, za granicą we Włoszech czy Hiszpanii tak samo kupowali Krupniak Śląski, nie? Żeby się dowiedzieli o tej Polsce.
5: Dorota Szyra, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Opolu. Właśnie nie doceniamy ten potencjał, który mamy na naszym terenie. Mamy dwa produkty chronione oznaczenia geograficzne, Krupniak Śląski i Kołacz Śląski. I tutaj martwimy się, że właśnie mamy bardzo mało producentów Krupnioka Śląskiego. Zorganizowaliśmy spotkanie, które ma połączyć wiele środowisk, zarówno producentów, jak i dystrybutorów, przedstawicieli handlu, detalistów, ale też instytucje wspierające, kontrolujące. Także to jest niesamowita okazja na połączenie tych wszystkich środowisk i wspólnie zachęcenie do produkcji, do zwiększenia produkcji Krupnioka Śląskiego. Krupniok Śląski kojarzy się z naszym rejonem, jest takim produktem tradycyjnym kuchni śląskiej. Jest wyróżniony, zasługuje na to, żeby nie tylko przetrwać, ale rozwijać się dalej. Jest to produkt autentyczny, wyróżniony, jest to produkt tradycyjny i też ma pochodzenie takie sprawdzone nasze, polskie, tego poszukujemy, tej autentyczności poszukujemy w naszych produktach.
3: No kto z nas nie był jak za dziecka, czy nawet teraz na świniobiciu u sąsiada?
5: No właśnie. A też chciałam powiedzieć, że to motto przewodnie Krupnioki Śląskie, szansa też nie jest przypadkowe, to zamierzony motto. Szansa tutaj ma wiele odsłon, to znaczy szansa dla produktu, szansa dla konsumenta, szansa dla producenta i szansa dla naszego regionu. I czy mamy kciuki za tą szansę i żeby ta szansa zamieniła się w słowo sukces?
3: To pytanie, czy trudno jest osiągnąć ten certyfikat chronione oznaczenie geograficzne?
5: W tym przypadku nie jest to trudne. Właśnie zorganizowaliśmy to spotkanie, żeby przybliżyć naszym producentom, w jak prosty sposób jest dostać ten certyfikat. Oczywiście może słowo certyfikacja, kontrola się może źle kojarzyć i może jest jakiś lęk, obawa. Natomiast my zachęcamy, jesteśmy też chętni wspierać, podpowiedzieć, co trzeba zrobić, więc wydaliśmy też przewodnik, żeby ułatwić naszym producentom. Jesteśmy otwarci, nie chcemy być kojarzeni tylko z instytucją kontrolującą, ale również z instytucją wspierającą naszych producentów.
3: Czyli reasumując, jeśli jest producent, który wie jak robić Krupniok Śląski, to zgłasza się do Was i Wy już dalej go kierujecie, co i jak zrobić, żeby go Krupniok zasłynął na arenie międzynarodowej.
5: Jeżeli

0: chcemy, żeby ten Krupniak Śląski był jak najbardziej znany, żeby też jego produkcja nie była byle jaka, tylko certyfikowana.
1: Produkcja Krupnioka na pewno nie jest byle jaka, ona jest certyfikowana, natomiast faktycznie zależy nam na tym, żeby ten produkt był rozpoznawalny, żeby jego było dużo i żeby ludzie chcieli przyjeżdżać na Opolszczyznę, żeby chcieli przyjeżdżać na Śląsk, między innymi właśnie po to, żeby spróbować Krupnioka, tak żeby on był w powszechnej sprzedaży, tak żeby również był w gastronomii, żeby turyści mogli pójść do restauracji i tam spróbować tego dziedzictwa kulinarnego, którym powinniśmy się niewątpliwie chwalić, bo polska żywność jest dobrej jakości, jest smaczna, jest dobra i naprawdę mamy się czym chwalić. A to, że na półkach jeszcze cały czas brakuje troszeczkę polskiej flagi i tych polskich produktów z oznaczeniami geograficznymi, no to wszystko przed nami, ale jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że się rozpędzamy i to wszystko idzie w dobrym kierunku.
2: Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. Jemy w ogóle kaszankę i chodzi o to, żeby wśród pełnych półek kaszanki przebił się tradycyjny Krupniok Śląski. Potrawa, wyrób chroniony regionalnie na terenie województwa opolskiego, śląskiego i jednej gminy dolnośląskiej, gdzie niestety producentów i dlatego inicjatywa inspekcji, gdzie niestety tylko 3 producentów produkuje tradycyjny Krupniok. Ja tutaj rozmawiałem z producentami, z branżą, która naprawdę pokaźne ilości produkuje, zachęcając ich do tego, żeby może nie całość, ale chociaż część w celach promocyjnych, tak, zachowania tradycji, zechcieli zainteresować się i przedstawić część produkcji na właśnie Krupnioka Śląskiego. A więc, tak jak powiedziałem, krok po kroku o śląskim Krupnioku i tego się dzisiaj trzymamy.
3: Dodajmy, że uzyskanie certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne to nie tylko potwierdzenie, że produkt jest związany z konkretnym regionem, to także gwarancja, że jest on wytwarzany zgodnie z określoną specyfiką i spełnia wymagania dotyczące m.in. surowców, sposobu produkcji i cech charakterystycznych tego produktu.

0: I zgodnie z zapowiedzią powiemy trochę więcej o miodach. Aura do tego też skłania, bo na jesienną słotę i budowanie odporności miody to najlepsze rozwiązanie. Okazją do tego, żeby porozmawiać z producentami miodów i zaopatrzyć się w te produkty, były targi miodów i rękodzieła w Muzeum Wsi Opolskiej. A sama impreza zgromadziła tłumy odwiedzających, którzy przyszli nie tylko po miody, ale również po porcelanę, zabawki czy przedmioty codziennego użytku wykonywane przez rękodzielników.
1: Beata Świątek, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wystawców mamy 70, w tym są rękodzielnicy też i osoby, które sprzedają regionalne jedzenie. To jest ostatnia impreza plenerowa, która jest organizowana na terenie muzeum.
2: Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania edukacji. Impreza zmieniała swój charakter. Zawsze to była impreza jesienna i połączona z miodami, ale przez jakiś czas organizowaliśmy ją jako święto plonów.
3: Janusz Manowski sprzedaje cebulki kwiatowe, a co rok jestem tutaj i na jesień, i na wiosnę, także no, cykliczna impreza.
4: Paweł Heizer, Wojewódzki Związek Pszczelarzy, Pszczelarz Sopola. Co roku sezon pszczelarski wygląda inaczej. Nawet gdybyśmy mieli ula postawionego w tym samym miejscu przez 10 lat, to co roku będzie inny miód z tego ula. To wynika z faktu, że środowisko się zmienia. Zmieniają się i rośliny, które kwitną. Zmieniają się pory kwitnienia tych roślin.
0: A o tym, jakie zastosowania mają konkretne miody, mówiła Ewa Fluder, właścicielka pasieki w Przydrożu Wielkim.
5: Miody to bogactwo przede wszystkim różnych kwasów, mlekowego, fenolowego i bogactwo minerałów, bogactwo magnezu. Przede wszystkim miody wzbogacają naszą odporność, tak? Wspomagają naszą odporność. Takim wiodącym miodem jest nasz miód lipowy. To jest w fazie przeziębień, po prostu sprawdza się rewelacyjnie. Tak samo jest miód nawłociowy. Miód nawłociowy i nasz polski lipowy pobił w badaniach miód manuka. Co jeszcze jest ciekawością? Na przykład miód gryczany. Bardzo dobry jest na kości, bardzo dobry jest na serce. Także no każdy miód, który my tutaj mamy, no ma inne właściwości. Spać iglasta i spać liściasta, one mają bardzo podobne właściwości, tylko że spać iglasta właśnie posiada więcej tych minerałów, czyli ma więcej tego magnezu, ma więcej właśnie potasu. Tak, miód lipowy bardzo dobrze działa, ale na potnie. Tak, kiedy mamy gorączkę, chcemy się wypocić, to miód lipowy jak najbardziej. Ale w momencie, kiedy mamy już takie zapalenie krtani i na przykład chcielibyśmy się wspomóc miodem lipowym, to czujemy no niestety mocno takie niekomfortowe drapanie w gardle. I to nas będzie wręcz przeciwnie, to będzie nas podrażniać. Co jeszcze bym powiedziała, bardzo dobrym miodem takie dolegliwości jest miód z pyłkiem i propolisem. Czyli mamy, tu stosujemy tak zwany synergizm, czyli jedno wspomaga drugie.
6: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Polska chce, by w nowym unijnym budżecie zostało utrzymane wsparcie na rozwój regionów i rolnictwo. Takie stanowisko przedstawił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, który wziął udział w unijnej naradzie poświęconej wydatkom wspólnoty na lata 2028-2034. Wiceszef MSZ-u powtórzył też sprzeciw wobec propozycji komisji, by część z dochodów z unijnego handlu uprawnieniami do emisji CO2 przekazać do wspólnego budżetu.
7: Bardzo wyraźnie mówimy, że nowe dochody własne budżetu nie mogą być regresywne, to znaczy nie mogą bardziej obciążać tych państw, które są biedniejsze. Najgorszym przykładem jest ETS jako zasób własny budżetu, więc wyraźnie się temu sprzeciwiamy. Myślę, że ta dyskusja dzisiejsza o budżecie nie doprowadzi nas jeszcze do jakiegoś kompromisu, ale jest kolejnym krokiem, a także przygotowaniem dyskusji podczas najbliższej Rady Europejskiej.
0: Najbliższy unijny szczyt poświęcony nowemu budżetowi odbędzie się za niecałe 4 tygodnie w Brukseli. Polska w tej dyskusji jest w grupie, która sprzeciwia się ograniczeniom wydatków w budżecie. Po drugiej stronie są płatnicy netto, kraje, które więcej wpłacają do wspólnej kasy niż z niej otrzymują, na czele z Niemcami. Domagają się one znacznych cięć. I zmieniamy temat. Indie, Turcja, Egipt oraz kraje Bliskiego Wschodu wzięły udział w rozmowach dotyczących przywrócenia ruchu statków na Morzu Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przeprowadziłem osobne rozmowy z przywódcami tych krajów, a nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych również pozostaje w kontakcie z ich odpowiednikami w tych krajach, powiedział Zełenski dziennikarzom podczas briefingu na WhatsAppie. Oprócz tych krajów pojawiły się również propozycje od innych państw dotyczące odblokowania Morza Czarnego, dodał. Ataki na statki i porty na Morzu Czarnym sparaliżowały transport morski i radykalnie ograniczają eksport pszenicy z Ukrainy i Rosji. W rezultacie ceny zboża gwałtownie wzrosły, a dostawy m.in. do Indonezji czy Egiptu znacznie spadły. I wracamy teraz do Polski. Świeże owoce i warzywa, sery, wędliny, pieczywo i przetwory. Ekologiczne i polskie. Na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie po raz czwarty zorganizowano Festiwal Polskiej Żywności #KupujŚwiadomie. Imprezę otworzył wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
8: Ten Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie to naprawdę piękna akcja, bo promujemy polską żywność. Kupujmy świadomie, bo to znaczy, że ten produkt polski jest wspierany, że rolnik polski jest wspierany. Ale dlaczego tak robimy? Bo jest po prostu bardzo dobry produkt. Wyśmienity, doskonały. Zresztą też my się szczycimy polską żywnością na rynkach i państw unijnych i innych świata. Cały świat zna nasze produkty, przetwory.
0: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz zauważa, że konsumenci coraz częściej wybierają polskie produkty.
9: To pokazują badania, że zwracamy uwagę na to, co kupujemy, zwracamy uwagę na etykietę. Czyli najdoskonalszą formą, z której nie każdy może skorzystać, jest to, że znamy w pobliżu kogoś, kto ma owoce, warzywa, idziemy i kupujemy z gospodarstwa. Taka sprzedaż też zyskuje dzisiaj znaczenie. Powraca trend do tego, aby chodzić jednak po chleb do piekarni, a nie kupować go w markecie.
10: Mamy tutaj 130 wystawców żywności wysokojakościowej. Mamy strefę warsztatów. Można doskonalić się w rękodziele, wikliniarstwo, stolarstwo, garncarstwo, malowanie porcelany, serowarstwo, kiszonki. Mamy również strefę wiedzy, panele dyskusyjne, gdzie wybitni eksperci opowiadają o tym świadomym kupowaniu, w jaki sposób szukać produktów, jak odżywiać się zdrowo.
0: Mówi Witold Wierzbicki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
11: Produkujemy naturalne produkty mleczarskie, współpracujemy z lokalnymi rolnikami. Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, Marzena Pawlak. W przyszłym roku obchodzimy 140-lecie naszej firmy i staramy się kultywować tradycje i cały czas utrzymywać naturalne smaki, tradycje, oczywiście w połączeniu z nowoczesnością.
12: Jesteśmy Farma Fox, prowadzimy gospodarstwo w okolicach Lublina. Tam uprawiamy owoce, warzywa, no i od jakiegoś czasu zaczęliśmy je przetwarzać, tak żeby gdzieś przedłużyć im to życie, wyjść trochę szerzej z naszymi owocami. No i sprzedajemy owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, no ale też właśnie mamy taką naszą drugą nogę, czyli fermentowane produkty i to są kombucze i zakwasy.
0: A to dodają wystawcy. Festiwal Polskiej Żywności jest organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jego celem jest promowanie polskiej żywności o wysokiej jakości i zwiększenie świadomości konsumentów na temat produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości. Festiwal promuje rodzimą produkcję i lokalnych wytwórców, tworząc przestrzeń do prezentacji i sprzedaży ich wyrobów oraz bezpośrednich spotkań z konsumentami. Inicjatywa ta miała również na celu zaprezentowanie różnorodności i potencjału polskiej żywności wraz z tradycjami kulinarnymi naszego kraju. I jeszcze jedna informacja. Kolejny krok na drodze budowania niezależności i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na Mazowszu w Komorowie przyłączono do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa pierwszą rolniczą biometanownię w Polsce. To przykład wykorzystania substratów rolniczych, czyli tego, co pozostaje po produkcji rolnej, w tym przypadku z gnojowicy i obornika, do produkcji zielonej energii. Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Szymon Paweł Moś powiedział, że spodziewa się rozwoju tego rynku.
13: Pokazujemy, że z naszego dostępnego tutaj substratu, który dostarczają producenci rolni, możemy wyprodukować, niezależnie od pogody, jako odnawialne źródło energii, właśnie biometan. Czym się różni biometan od gazu ziemnego? Otóż ta molekuła metanu nie różni się zupełnie niczym. Z punktu widzenia naszej sieci, sieci Polskiej Spółki Gazownictwa, zatłoczony biometan, ten metan, ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
0: Minister rolnictwa Stefan Krajewski dodał, że energetyka rozproszona jest w Polsce bardzo potrzebna. Z kolei Krzysztof Janiszewski, pełnomocnik inwestora firmy Agrobiogaz, podkreślił, że zapotrzebowanie na biogaz jest bardzo duże.
14: Funkcjonowanie tego miejsca polega na tym, że rolnicy substrat, czyli odchody zwierzęce pochodzące z ich własnych gospodarstw przywożą. Potem następuje proces wytwarzania biometanu w sposób naturalny dzięki bakteriom, które rozkładają ten substrat. A następnie mamy urobek w postaci biometanu, który jest doczyszczany do parametrów, które umożliwia przyjęcie do sieci. A reszta, to co pozostaje, jest nadal pełnoprawnym nawozem, który możemy nadal używać do użyźniania pól.
0: Dzięki inwestycji gazem wyprodukowanym w ten sposób będzie można zasilić kilkaset domów.

0: koniec jeszcze kilka informacji z naszego regionu. Na początek zaglądamy do szkoły rolniczej w Głubczycach. Dobiega końca remont wszystkich klatek schodowych głównego budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano także wymianę posadzek na parterze obiektu i malowanie klas lekcyjnych. Informuje Bogusław Chochowski, dyrektor placówki.
1: Kończymy remont klatki schodowej i to cała klatka schodowa w głównym budynku od trzeciego piętra aż do piwnic. To jest ponad 175 tysięcy zł. Na parterze będą także płytki zmieniane oraz ściany odnawiane, to jest prawie 100 tysięcy złotych. No i remont drugiego piętra, ponad 90 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że szkoła teraz już będzie funkcjonowała na zasadzie, że tylko jakieś drobne rzeczy, drobne naprawy będą niezbędne.
0: W ostatnim czasie w szkolnym internacie przeprowadzono remont łazienek. Realizowaną inwestycję w całości finansuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli organ prowadzący placówkę. Na koniec jeszcze zaproszenie na Europejskie Targi Chłopskie, które już jutro odbędą się w Krzyżowicach, to gmina Olszanka. Start o godzinie 11:00, uroczyste otwarcie zaplanowano w samo południe. Impreza na boisku sportowym potrwa do godziny 19:00, a w programie prezentacja lokalnych produktów, występy, stoiska rolników, ogrodników, rzemieślników i stowarzyszeń wiejskich. W programie tegorocznych targów znajdzie się także konkurs kulinarny pod hasłem Dynia wjeżdża na stoły. Będzie konkurs na najładniejsze stoisko, dynia w roli głównej, a Europejskie Targi Chłopskie to przede wszystkim okazja do poznania i zakupu lokalnych produktów, promocji regionalnych smaków, rękodzieła i dorobku mieszkańców obszarów wiejskich. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja przypomnę tylko, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6:00. Tymczasem życzę spokojnego i pogodnego weekendu. Proszę jeszcze z nami zostać. Lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Naszych słuchaczy zabieram dzisiaj na łąkę do Zdzieszowic. Rosną na niej przepiękne fioletowe kwiatki, które z daleka można pomylić z krokusami.
2: To nie są krokusy, są to zimowite jesienne. Ta łąka się zmienia i w pewnym momencie pojawiają się właśnie takie fioletowo, białe, różne odcienie fioletów kwiaty, zwane zimowitem jesiennym.
1: Zimowit to kwiat, który wyraźnie wskazuje na to, że lato wchodzi w jesień. I dzisiaj w programie właśnie o zwiastunach tej kolejnej pory roku, ale także o działaniach Fundacji Siedlisko Silesia. Będzie m.in. o hotelu dla jaskółek, wyspach dla rybitw i mieszkanku na wieży Katedry Opolskiej dla Sokoła. Proszę z nami zostać do 17:00. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Naszych radiowych słuchaczy zapraszam dzisiaj na spacer po Zdzieszowicach, po łąkach zdzieszowickich, a to dlatego, że dzisiaj wędrujemy z Markiem Zarankiewiczem z Fundacji Siedlisko Silesia i to jest moment, w którym z jednej strony będziemy szukać tych zmian w przyrodzie, wszak odchodzi lato, a przychodzi jesień, ale z drugiej strony też porozmawiamy o tym, co w tym sezonie udało się Fundacji Siedlisko Silesia, działającej na rzecz ochrony przyrody, zdziałać. Witam Cię, Marku, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Dosłownie przyjechałam przed momentem i powiedziałam, jak przepięknie ptaki śpiewają. A Ty powiedziałeś, o, ale to już nie jest ten śpiew taki letni.
1: Tak, tak, ta różnorodność ptasia już troszeczkę jest mniejsza, dużo ptaków nam też poleciało, a zwłaszcza tych, które tu zawsze przy fundacji bywają, a te świergoty, które były właśnie słyszane, to były szpaki, które żerują tutaj na owocach właśnie bluszczu.
0: Czy to jest ten właśnie jeden z elementów, które wskazują na to, że idzie jesień?
1: Zdecydowanie. Gromadzenie się ptaków w takich dużych ilościach, a tu jest ich parę setek tych ptaków jest, także to świadczy o tym, że one się zbierają, no i chcą podjąć podróż.
0: Przed momentem było bardzo mocno słychać ten śpiew szpaków, tymczasem teraz ucichły. Chyba wiedziały, że chcę je nagrać. Szybko wzbiły się w górę. No i teraz? No właśnie, próbuję usłyszeć inne głosy ptaków. No i nic, cisza.
1: I nie ma się innych głosów, dlatego jak przyszłaś, no to była tak, nie? Że mówię, że jednorodne głosy są. No i całe stado szpaków poleciało i nagle cisza. Ale one tutaj zaraz wrócą pewnie, bo one się kręcą, one sobie tu latają, no i żywią się tymi owocami.
0: To wędrujemy dalej, bo wiem, że chcesz mnie zaprowadzić na łąkę, na której widać doskonale to, że kończy się lato.
1: Tak, widać zwiastuny jesieni, ale śmiać mi się chce, bo rzeczywiście ostatnim razem spotkaliśmy się na wiosnę i oglądaliśmy łęk zdzieszowicki i pokazywałem Ci zmienność, jaka jest na łęku, to poprzez właśnie przebieśniegi, zawilce, kokorycz i to wszystko powolutku szło, teraz znajdujemy się w jesieni i widzimy zupełnie inne zmienności. Przyroda cały czas się zmienia, także to są takie jakby obrazki, które towarzyszą nam całe życie i to chyba nadaje taki naszemu życiu rytm.
0: To prawda, jeśli tylko chce się spojrzeć na tę przyrodę w różnych momentach, w różnych porach roku, to za każdym razem dostrzega się coś innego, coś nietypowego, coś niezwykłego. Nawet tutaj, jak jechałam ze Strzelec Opolskich do Zdziszowic do Ciebie, to zachwycałam się tymi polami, tym krajobrazem dalekim. Delikatnie już kolory są inne, nawet słońce inaczej świeci, prawda? Więc no myślę, że taka, nie wiem, taka większa wrażliwość chyba na tę przyrodę wystarczy.
1: No bo pewnie z czasem tak się dzieje, bo to wszystko tak troszkę usypia, ale rzeczywiście widoczne jest to, że jest zmienność kolorów. Pojawiają się te żółcie, brązy, te złote pola. No bo też obrazkiem tego nadchodzącej jesieni jest ruch na polach rolników, którzy tutaj jeżdżą maszynami, zbierają plony, także to też nam daje do myślenia. No i jeszcze taki element, który zawsze nas zaskakuje rano, to światło, że one jest takie ciepłe, że jeżeli jest pochmurne niebo i to światło wpada, no to rzeczywiście mam wrażenie takie, że po prostu światło jest ciepłe, inne, po prostu niżej zawieszone. To jest taki obrazek, no, który nam się już kojarzy.
0: No to idziemy dalej, idziemy na tę łąkę. Po mokrej trawie ja już mam mokre buty.
1: My się zawsze spotykamy rano, bo to jest najładniejszy czas na takie spotkania. No wtedy jest zupełnie inne światło i przyroda inaczej gra. No i nam zawsze ta rosa towarzyszy, więc my jesteśmy już nauczeni tego, że... Tylko nie przyzwyczajamy się i nie bierzemy ze sobą kaloszy. Jakoś to dziwne jest troszeczkę.
0: Nie wierzę. No. To są krokusy.
1: No tak wyglądają, tak wyglądają. Niestety to nie, znaczy niestety, to nie są krokusy, są to zimowite, jesienne. I one rzeczywiście są taką znaką, a zwłaszcza na fundacji, bo jak robimy cały rok jakieś działania, czy coś tam się dzieje, no to ta łąka się zmienia i w pewnym momencie pojawiają się właśnie takie fioletowo, białe, różne odcienie fioletów kwiaty, zwane zimowitym jesiennym.
0: No to ja od razu powiem, fundacja jest w Zdzieszowicach, dosłownie schodzi się kilka kroków w dół, wychodzi się na łąkę, no i tutaj na tej łące zielonej widać, no nie wiem, tysiące fioletowych kwiatków, no tak jak czasami, nie wiem, w Tatrach te przebitki na krokusy wiosenne, to no w tej chwili tak to tutaj wygląda. Na szczęście nie jest to zdeptane, w przeciwieństwie do tych łąk tatrzańskich.
1: No tak, ale prawda jest taka rzeczywiście, że jak się tu wychodzi, to się ma wrażenie, poza tym, że nie ma tutaj wysokości, to Dolina Chochołowska jest jakby tutaj takim odpowiednikiem tego miejsca. No i te kwiaty rzeczywiście widać po horyzont, znaczy po horyzont, w tej części, że tak powiem, mokrej łąki, to rzeczywiście one są. No i ta zmienność też tego kwiatka pojawia się też fajnie, bo one na początku tak nie widzą. Od początku sierpnia się tak gdzieś pojawiają pojedyncze sztuki, to już wtedy zaczynam się martwić, mówię, o, chyba jesień idzie. A w końcówce września to jest cała łąka, już tak powiem, ukwiecona. Taki łan po prostu zimowito jesiennego, który jest naprawdę imponujący i w Rzeszowicach, w gminie Rzeszowice jest kilka miejsc takich, aczkolwiek tu przy fundacji rzeczywiście jest to wyjątkowe, bo to jest duże nagromadzenie w jednym miejscu. One lubią takie łąki wilgotne, w takim krajobrazie odrzańskim widać je często, jak sobie spacerujemy wzdłuż właśnie jakichś tam grobli czy wałów, to one nam to towarzyszą i zawsze gdzieś tam widujemy w pojedynczych sztukach. A tutaj nagle okazuje się, że tych osobników jest po prostu masa.
0: Bardzo podobne są do krokusów, natomiast jakby tak postawić w tej chwili kwiatek krokusa i kwiatek ziemowita, to na co należałoby zwrócić uwagę, żeby je odróżnić? No raz przede wszystkim chodzi o porę roku, tak? Czyli tutaj krokus się nie pojawi o tej porze.
1: No to jest taka pierwsza rzecz, która nas odróżnia. Chociaż mówią czasami, że ziemowit też potrafi wiosną, ale to są takie przypadki. Natomiast zdecydowanie, jeżeli chodzi o kwiat, to kwiat jest wyżej osadzony. Ma tą nóżkę bardzo długą, wysoką, a przypomnij sobie, że krokus ma niziutką taką, nie? No i, że tak powiem, wielobarwność jest krokusa większa, a tu jest jednolite ubarwienie. Także tu się to tak zmienia, a w ogóle na wiosnę, jakbyśmy tu byli, to tak powiedzmy, że tam w marcu, kwietniu pojawiają się w ogóle takie dziwne, wystające z ziemi liście zielone. Wszyscy się zawsze pytają, co tak wystaje, to rzeczywiście na całej łące rośnie, a to jest właśnie pierwsza forma, faza rozwoju zimowitu, gdzie on nie kwitnie, tylko pierwsze puszcza liście. I to jest bardzo ciekawe. Należy też pamiętać, że roślina, jaką jest zimowit, jest w pełni trująca, czyli cała trująca jest. Czyli kwiaty i liście, wszystko jest trujące, także to jest roślina, której nie powinniśmy spożywać. Może być podobna do czosnku niedźwiedziego, bo też ma szerokie liście. Natomiast pokrywa się z okresem w sumie. Czosnek i ten, może byśmy rzeczywiście mogli w tym samym okresie gdzieś znaleźć. Natomiast jest trująca, bardzo szkodliwa i trzeba na nią uważać, żeby nie spożywać czasem tej rośliny.
0: Dobrze, to idziemy dalej w takim razie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Z Markiem Zarankiewiczem z Fundacji Siedlisko Silesia jesteśmy na spacerze w okolicach fundacji. Tutaj w tej chwili stąpamy po łące, na której no, można zobaczyć setki kwiatków, ziemowitów. No, wygląda to prześlicznie. A mówiłeś, Marku, że to nie jedyne miejsce, gdzie można takie łąki zobaczyć. Gdzie jeszcze tutaj w okolicach?
2: No generalnie to zimowid jesienny, on występuje na takich łąkach wilgotnych, czyli w zasadzie przyodrzańskich. Gdziekolwiek byśmy w Rzeszowicach w zasadzie nie poszli, może nie gdziekolwiek, ale są takie miejsca stałe, które odwiedzam i rzeczywiście ten zimowid się tam pojawia. Tylko mówię, tu jest spektakularnie, bo tego jest w jednym miejscu ogromna ilość, a tam są takie pojedyncze. Gdzieś widać jeden, dwa. Ostatnio byłem też na sąsiedniej łące w Januszkowicach i też mam taką łączkę, gdzie występują. Tam jest już też trochę więcej, ale mówię, jak się chodzi i spaceruje, to rzeczywiście widać takie pojedyncze osobniki tego zimowita.
1: I to jest oznaka jesieni, a dzisiaj tych oznak jesieni szukamy. Przed momentem na tym polu usiadła sójka. Rzadko widuję sójkę, przyznam szczerze. Przepiękny, taki no, charakterystyczny, kolorowy. A ty tak wzruszyłeś ramionami, no sójka.
2: Z takim pięknym lustereczkiem błękitnym. No tak, ona się tu pojawia często. Około fundacji mamy tych sójek bardzo dużo. Wydaje mi się, że to jest raczej odwiedzanie terenu tylko i wyłącznie, bo sójek rzeczywiście, ona jest bardzo popularna i ją widać dość często w lesie, na łąkach. Ona po prostu występuje. Także to nie jest tak, że po prostu częściej odwiedzać takie miejsca.
1: Jak to? Ja jestem co najmniej 3 razy w tygodniu gdzieś na polach, na łąkach albo w lesie. Nie wiem, może te miejsca, które odwiedzam, jakoś sójki sobie nie upodobały.
2: Myślę, że musimy zweryfikować ilość sójek w Polsce, bo wydawało mi się, że ich jest dużo więcej.
1: A może na przykład lubią bardziej takie podmokłe tereny?
2: Nie, to jest kwestia po prostu szczęścia i wydaje mi się, że te sójki zawsze są gdzieś wokół nas. Zresztą tym bardziej, że je bardzo mocno słychać często i to jest taki dowód na to, że one są gdzieś wśród nas.
1: To w takim razie muszę jakoś czujniej i się przyglądać i zwracać na te ptaki uwagę. No właśnie, a sówki odlatują na zimę?
2: Pozostają u nas, żywią się tym, co znajdą, co zakopią, co gdzieś tam, no po prostu to jest ptak, który zostaje u nas i możemy go obserwować zimą też.
1: A czy to są ptaki, które chętnie przyleciałyby do karmnika zimą?
2: One wpadają czasami do naszych karmników. Są nawet, można powiedzieć, takimi gośćmi, które widać, ale więcej tej drobizny jest, takich mniejszych ptaszków w naszych karmnikach. Sójka oczywiście się też pojawia, także ona jest wokół nas, więc na pewno zagląda, żeby coś tam sobie zawsze wziąć z tego karmnika.
1: Spoglądam teraz jeszcze na drzewa. W tym momencie dominuje zieleń, chociaż powiem Ci szczerze, że w środku lata, jak była ta potężna susza, to momentami miałam wrażenie, że te drzewa wyglądają właśnie jak te jesienne drzewa. Niektóre były brązowo-żółte, czerwono-żółte. Wyglądały tak, jakby już miały zrzucać liście.
2: Zdecydowanie deficyt wody, który mamy w Polsce, w ogóle na świecie deficyt wody jest i te upały, które miały miejsce tego lata, rekordowe, można powiedzieć, w Polsce, w dużym stopniu przy słabym systemie korzeniowym drzew przyczynił się do tego, że one rzeczywiście żółkły, że tej wody było mniej i można było rzeczywiście obserwować drzewa, które są żółte, a niektóre pozbawione w ogóle liści, bo nie dały rady po prostu. Także no, wpływa to bardzo mocno na pewno na kondycję naszych drzew.
1: Czy jakieś drzewa szczególnie ucierpiały? Jesteś w stanie tak ocenić teraz, po tym sezonie, po tym letnim sezonie, gdzie tak jak mówisz, tej wody no, było mało, deszczu było mało?
2: Myślę, że u nas w Rzeszowicach obserwuję takie drzewa, ale to głównie drzewa przydrożne, gdzie one generalnie mają problemy i z wodą, i z wszystkim, bo wszystko jest zabetonowe, zaasfaltowane. Są miejsca takie przynajmniej i one mają na pewno duże trudności. Wszystko zależy od warunków. Jakie były warunki, czy drzewo dało radę, czy miało warunki do tego, żeby sobie funkcjonować w porządku, czy po prostu miało duży problem i deficyt wody.
1: A propos drzew, tutaj widzę, chyba to jest dąb, tak? I tu tutaj jest taka szczególna budka, ale to jest dla nietoperzy czy dla jakichś ptaków? Bo wygląda bardzo dziwnie, taka mocno wydłużona.
2: No, znaczy ta budka jest normalną budką, to jest budką, którą powiesiliśmy tu z myślą o dudku. Oczywiście gnieżdżą się najczęściej w niej szpaki, a to wydłużenie, czy ta blacha taka przybita do tej, to jest taki system, który ma chronić ją przed wejściem drapieżnika, żeby drapieżnik się nie dostał do środka. Także wydłużenie tej budki jest spowodowane taką długością tej blachy.
1: A, to podejdźmy bliżej, to będę widziała z boku, jak to wygląda. Aha, rozumiem, czyli zwykła drewniana budka obita jest z przodu blachą. Jeśli drapieżnik chciałby dostać się do tej budki, po prostu by się zsunął po tej powierzchni.
2: Tak, no nie dałby rady, po prostu nie miałby przyczepności i po prostu by się osunął. Otwór jest dość duży, także duże prawdopodobieństwo, że tam jakiś drapieżnik mógłby łapką wybrać te jajka. Drugim zabezpieczeniem to jest ta grubość tej ścianki. Nie wiem, czy zauważyłeś, że to nie jest cieniutka deseczka, tylko to jest taka no, solidne 5-6 cm dechy, która też powoduje powoduje, że staw się nie zgina i łapka nie wchodzi. Także takie zabezpieczenie. Kolega takie rzeczy robi, nam tu czasami podrzuca.
1: Dobrze, ale ta druga budka mnie bardzo intryguje, bo ta, o której mówimy, to jest na raz, dwa, trzy, nie wiem, na 4-5 metrach wysokości. Natomiast ta druga to jest raptem, co, metr nad ziemią? Półtora metra nad ziemią? Z czego to wynika?
2: To wynika z tego, że zostało nam kilka budek w tamtym sezonie i postanowiliśmy je na szybko rozwiesić, ale też myśląc o tym, że na takiej wysokości budki też często są zasiedlane właśnie przez te nasze ukochane dudki, na które czekamy już tyle lat. Także wieszamy je po prostu na niskich wysokościach. One są dość dobrze zabezpieczone z podwójnymi dachami, także im się to nic nie dzieje. Natomiast no, jest to taka budka, która jest na takiej wysokości, łatwo ją wyczyścić, bo to też jest bardzo ważne. Wieszamy budki bardzo wysoko, a po sezonie trzeba je czyścić, czyli trzeba do nich się dostać, no i trzeba wtedy używać drabiny. A na takich wysokościach, powiedzmy 1,5-2 metrów, bez problemu je czyścimy.
1: O, to jest ważne, żeby to zrobić, tak?
2: No, czyszczenie budek jest ważne, no bo ptaki przylatują w kolejnym sezonie i te budki są zapchane po prostu materiałem z poprzedniego sezonu, także tam jest bardzo dużo różnych materiałów, które czasami też gniją, a w przypadku właśnie szpaków, to gdzie tam jest po prostu narobione bardzo mocno w tym gnieździe, także to trzeba usuwać, żeby tam i robactwo i ta budka też nie zaczęła gnić, bo to od tej wilgoci, która jest tam zgromadzona, niszczy się sama budka.
1: Ale w tej budce, jak to wygląda w środku?
2: Ona była zasiedlona przez szpaki, powinna już być tylko wyczyszczona.
1: Jest wyczyszczona, tak. Jest tylko pajęczyna w środku.
2: Pajęczynka, czyli różnego rodzaju owady, które korzystają z tej przestrzeni.
1: I czeka na wiosnę.
2: I czeka na wiosnę, tak. Jest wyczyszczona. Dlatego to jest bardzo ważne, nie? Żebyśmy pamiętali o tym, że jak wieszamy budki, to nie taki na samopas, że wieszamy budkę, o nie zapominamy, tylko trzeba do tych budek wracać co jakiś czas i po prostu je troszeczkę czyścić.
1: Mówisz o dudku, czyli co? Chcielibyście tutaj dudka? Znowu dudek, przepiękny ptak z taką kryzą na głowie i nie chce się tutaj zadomowić?
2: Każdy dudek ma swój czubek, krótko mówiąc. Nie, my go tu widujemy często. Ma tu pewnie gdzieś swoje miejsce, no ale tak pod obserwację, jakbyśmy mieli gdzieś go tutaj w jakiejś budce, to by było na pewno fajne do obserwowania i stąd te budki powieszone. A on ma naturalnych tutaj też dziupli dużo i ten teren jest dla niego taki idealny. Także w ogródku fundacyjnym często widujemy dudka, który sobie tam właśnie dość często poluje na turkucia podjadka na przykład. Nie? To jest taki szkodnik naszego ogródku, wie on pięknie go wyjada, także cenny gatunek dla nas i dla ogrodników, bo turkucie, jak wiemy, podgryzają nam warzywka.
1: Taki odgłos mają śmieszny.
2: Tak, drylują. Tak. Ja nie wiem tylko nazwać, ale generalnie rzeczywiście je słychać, można je usłyszeć.
1: Słodka nazwa, turkuć podjadek, prawda? Tymczasem, no nie, tak jak mówisz, to nie jest owad, który lubiany jest przez ogrodników.
2: No nie, on potrafi nam, że tak powiem, bardzo mocno dziesiątkować uprawy i wyciągamy na przykład rzodkiewkę z dziurami w środku, albo marchewkę, po prostu żeruje na korzeniach tych warzyw.
1: Także rozumiem, że chcecie jeszcze częściej tego dudka mieć w swoim ogródku.
2: Tak, byłoby bardzo miło, jakby się tu pojawił. Raz, że jest piękny, dwa, jest bardzo pożyteczny. No i tu jest taka bardzo fajna właśnie współpraca, naturalna współpraca. Nie sypiemy jakichś tam środków ochrony, tylko mamy naturalnych wrogów, naszych wrogów, krótko mówiąc.
1: No tutaj ważna jest ta bioróżnorodność. Im więcej tej bioróżnorodności między innymi w ogrodzie, tym też łatwiej chociażby pozbyć się różnego rodzaju szkodników.

0: Jak tu jest pięknie, najchętniej rozłożyłabym sobie kocyk wśród tych ziemowitów i tak została. Robi wrażenie. W chwili, gdy rozmawiamy, gdy nagrywamy, słońce przepięknie świeci. Oko też można gdzieś tam daleko na horyzoncie zawiesić. Ta przyroda potrafi niesamowicie koić nerwy.
1: Bardzo często się relaksujemy właśnie będąc w przyrodzie, w naturze. A zwróćcie uwagę na to, popatrz, jak wiele owadów jest na tych kwiatach. Jak teraz zapylają i motyle, i pszczoły, jeszcze trzmiele latają. Popatrz, jaka to jest różnorodność w ogóle owadów. I wszystkie gdzieś tutaj sobie czerpią z tych kwiatów. Także to jest ważne, żeby one były. No i też ważne, jak o nich mówimy, oczywiście zapraszamy zawsze wszystkich, mówię, przyjedźcie, zobaczcie, bo to naprawdę warto jest posiedzieć, pooglądać sobie to, żeby uszanować to, że one tu są i nie podeptać. Jest taka duża gęstość tych kwiatków, że jak człowiek się przemieszcza, to może podeptać, także trzeba po prostu przyjechać, pooglądać sobie i jakoś tak chodzić, żeby nie zniszczyć. O tak bym powiedział.
0: Jeśli wysłałbyś mi taki filmik z tego miejsca, to pomyślałabym ewidentnie o wiośnie, bo tak jak mówisz, można z daleka pomylić tego ziemowita z krokusem, do tego jeszcze motylek. O, motylek bielinek. Tutaj jakiś trzmiel. Tu jeszcze inny motyl. Tak, ewidentnie. Koniec lata, początek jesieni, a tutaj jakbyśmy byli u początku wiosny.
1: No bo zwróćmy uwagę na to, że słoneczko bardzo mocno świeci. Czujemy na sobie, że temperatura wzrosła. Także to jest idealna pora dla owadów wtedy. One się budzą, one się otrząsają z tego wszystkiego, z tej wody, z tych kropel, które na sobie dźwigają. Często takie obrazki widzimy gdzieś tam, ktoś zdjęcia robi, jak czy motyle, czy owady są w kroplach rosy. One się muszą wygrzać, osuszyć i dopiero ruszają. I ruszają, jak się pojawia słońce. Jak się pojawia słońce, korzystają z tych takich ostatnich kwiatów jesieni, gdzie korzystają, no i jeszcze pobierają ten nektar, nie, który im jest niezbędny, ten pyłek kwiatowy. Także tutaj, jak sama widzisz, jest go bardzo dużo. Wszystko kwitnie. Cała łąka jest kwiecą.
0: Czyli nie o jesieni, a o wiośnie rozmawiamy.
1: No chyba tak, jakbyśmy się troszkę przenieśli. No ale niestety, no jakbyśmy tu byli może jeszcze 2 tygodnie temu, to masę jaskółek tu latało, masę różnych innych ptaków jeszcze było, także no generalnie jesteśmy już w jesieni i obserwujemy te zmiany polegające na tym, że znikają nam ptaki, które obserwowaliśmy w ciągu lata, zmieniają się łąki, zmieniają się kolory, owadów coraz mniej, chociaż jeszcze latają, budzą się, bo światło jeszcze sprzyja i mamy to poczucie takiego ciepła jeszcze na sobie. No i z tego bardzo często właśnie korzystają te wszystkie organizmy, które nas otaczają, lubią to ciepło. A im dalej, tym tego ciepła mniej. Im dalej, tym te kolory się jeszcze bardziej stają szare. Także no, jesteśmy w jesieni, można powiedzieć.
0: Ale próbujmy łapać jeszcze te momenty wiosenne. Tak jak my teraz. Stoimy sobie tyłem do słońca. Ja czuję to ciepełko na plecach.
1: Łapmy to światło, łapmy to ciepło, które nas rozgrzewa. No i nośmy te obrazy w głowie i będzie nam fajnie zimą.
0: Także. Za chwilkę do rozmowy wrócimy. Ale przypomnę, że rozmawiam z Markiem Zarankiewiczem z Fundacji Siedlisko Silesia ze Zdzieszowic. Podpytam cię o te projekty na rzecz przyrody, które realizowane były w tym sezonie przez fundację.

0: Z naszymi słuchaczami jesteśmy dzisiaj w siedzibie Fundacji Siedlisko Silesia w Zdzieszowicach. Mimo, no właściwie już jesieni, czujemy się jak w środku wiosny, dlatego, że przed chwilą wędrowaliśmy po łące pełnej ziemowitów, a na tych ziemowitach siedziały trzmiele, nad łąką latały motyle, więc naprawdę można było poczuć się jak z początkiem wiosny. Ale teraz słów kilka, zgodnie z zapowiedzią o tym, czym między innymi Fundacja Siedlisko się zajmuje. Trochę projektów za Wami, część projektów jest realizowana już od lat, no i warto byłoby o tym powiedzieć. Między innymi, z tego co wiemy, w Żyrowej, nieopodal pałacu w Żyrowej, można zobaczyć taki szczególny domek dla ptaków. Ten domek to nie jest maleństwo, to jest wielki, wielopokojowy hotel. W czym rzecz, Marku?
1: No tak, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Opolu pomogli nam sfinansować taki pomysł, bo wiemy i ci ludzie, którzy odwiedzają pałac w Żyrowej, często widzą na elewacji tego pałacu przy oknach, w różnych zakamarkach tego pałacu jaskółki, które są na tej zabytkowej elewacji. No i żeby jakby odciągnąć troszkę od tego elementu zabytkowego, żeby nie niszczyły, one może nie niszczą, ale rzeczywiście wpływają troszkę na tą elewację, postanowiliśmy zrobić takie siedlisko zastępcze. No i jeżeli się wjeżdża do pałacu, to po prawej stronie przy kościele zainstalowany na słupie jest taki duży domek, apartament na kilkadziesiąt gniazd jaskółek. Tam jaskółki mają już sztuczne gniazdka wykonane z betonu. No i też jest przestrzeń, gdzie one mogą sobie same budować. Także no zobaczymy, jak to będzie działało. To od wielu rzeczy zależy. Ten projekt jest taki bardzo nowatorski, aczkolwiek wiemy, że w Polsce w wielu miejscach już działa i te jaskółki rzeczywiście zasiedlają takie przestrzenie. Natomiast u nas to jest pierwszy w ogóle na Opolszczyźnie chyba. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Tam też są emitowane dźwięki w okresie, kiedy jaskółki przylatują, tak żeby je jeszcze dodatkowo zwabić. Za wcześnie, żeby o tym mówić, natomiast możemy wspomnieć, że rzeczywiście coś takiego robiliśmy w tym roku i to takie było nowatorskie, jeżeli chodzi o Opolszczyznę.
0: Faktycznie kojarzę ten domek, bo byłam jakiś czas temu na spacerze po parku w Żyrowej, bo to takie miejsce niezwykle urokliwe. W pierwszej chwili pomyślałam, że to może jakiś domek dla nietoperzy, ale zaraz jakoś tak się zreflektowałam i pomyślałam o tych jaskółkach. Kojarzę pomiędzy kościołem a wejściem, bramą wjazdową do pałacu, więc proszę podnieść głowę, zwrócić na to uwagę. No i ciekawe, czekamy, bo czasami człowiek wprowadza coś w środowisko, ale to nie jest tak, że to środowisko chce od razu odpowiedzieć, tak, na działania człowieka. Tak jak tutaj przed momentem rozmawialiśmy, że czekacie na Dudka, specjalnie pod niego szykujecie budki, a Dudek, no i owszem, gdzieś tutaj się kręci, ale niekoniecznie chce skorzystać z waszego apartamentu.
1: No to jest wiele prób różnych, nie? Staram się różne działania robić. Niektóre są z większym efektem, które z mniejszym. Natomiast jak człowiek nie próbuje, no to nigdy nie będzie wiedział i nigdy nie osiągnie celu. Także staramy się, zobaczymy, może nawet jakby to miało za parę lat być, ale może jednak się zdarzy. Także tam rzeczywiście ciekawa konstrukcja z takimi sztucznymi gniazdami i jeżeli będziecie w pałacu, to myślę, że warto na to zwrócić uwagę. A o efektach i tym, jeżeli kiedykolwiek będzie zasiedlona, to będziemy o tym rozmawiać.
0: Wrócimy do tego tematu za jakiś czas. Sprawdzimy, czy te apartamenty

0: Co w trawie piszczy?
1: Proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację. Siedzimy przy budynku Fundacji Silesia w Zdzieszowicach. Na schodach słoneczko przepięknie świeci, grzeje nam twarz, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. No i w takie okoliczności zapraszamy naszych słuchaczy w Radio Opole. Rozmawiam z Markiem Zarankiewiczem z tejże fundacji. Marku, kolejny temat. Mówiliśmy o jaskółkach i jeszcze słów kilka o ptakach, ale innych, a mianowicie o rybitwach. Powiedz mi, jak czują się rybitwy, które zamieszkały na wyspach, które zbudowaliście tutaj w Zdzieszowicach? Ale może na początek przypomnijmy, na czym polegał ten projekt.
2: Projekt polega na tym, żeby odizolować rybitwy, mewy, śmieszki od drapieżników. Stąd pomysł taki budowania takich wyizolowanych wysp, tudzież platform, na których te ptaki mogą bezpiecznie sobie przeprowadzać lęgi i spokojnie żyć. Także taki był projekt. No i na jednej z wysp właśnie zbudowaliśmy sztuczną, czyli wyspa na wyspie, można by powiedzieć, bo normalnie to zazwyczaj były robione wyspy pływające z takimi dużymi burtami, żeby drapieżnik się nie dostał, a myśmy zbudowali taką sztuczną wyspę na wyspie. No i była ona przez, w zasadzie jest do tej pory zasiedlana, to już czwarty chyba sezon, ja już tak, nie wiem dlaczego ja tak już liczyć nie potrafię, nie pamiętam po prostu. Natomiast to jest chyba czwarty, czy tam piąty sezon, gdzie pojawiły się rybitwy, świetnie to...

0: zaakceptowały to siedlisko. Lęgi się odbywały, mieliśmy w pierwszym, drugim roku bardzo super efekty, tam było dużo młodych, które też tutaj nasi koledzy obrączkowali. Natomiast w ubiegłym sezonie, czyli 2025, mieliśmy praktycznie pełną stratę. No wynikało ona też z pogody, z warunków atmosferycznych, ale też i odkryliśmy, że sowa, puszczyk odwiedzała tą wyspę, no i wybierała nam młode z tej wyspy, także można powiedzieć, że ogołociła nam całą wyspę z młodych. I nie tylko z młodych, bo też wpadały, że tak powiem, ofiarą osobniki starsze. No i co? I kolejny sezon. No i tak, żeśmy się zastanawiali, jak to będzie. W tym roku bardzo się ograniczyliśmy do zaglądania na tej wyspę.
1: Pływali, żeby nie straszyć.
0: Żeby nie straszyć, żeby nie płoszyć. Chcieliśmy zobaczyć, jak będzie zupełnie pozbawiona jakiegoś kontaktu. Jedyne obserwacje były prowadzone, to one były prowadzone za pomocą drona. Także dron nadlatywał, obserwował, ile jest ptaków. W tym roku tam było około 30 par ryb bitwy, czyli bardzo, bardzo fajny efekt. No i w tym roku były młode, które obserwowaliśmy i młode, które się dochowały i odleciały. Także pełen sukces, można powiedzieć.
1: A jak z tymi ptakami jest? Czy one wracają do miejsca, gdzie się wylęgły i faktycznie będą chciały tutaj wrócić za rok?
0: Często tak bywa, może nie w pierwszym, drugim, może w pierwszym, drugim roku. Nie jest zawsze tak, że tego samego roku następnego roku przylatują. Natomiast te działania, które są związane z obrączkowaniem, bo te ptaki obrączkowaliśmy, czasami widujemy obrączki i ptaki, które były zaobrączkowane na przykład 2-3 lata temu i one rzeczywiście pojawiają się na tych wyspach albo widzimy je w okolicy, czyli one gdzieś tam pojawiają się na stawach i możemy je przez lunetki obserwować i szczytywać lunety te numery obrączek i to potwierdza, że rzeczywiście te ptaki wracają do nas.
1: Rybitwie też niezwykle piękne ptaki z mewami nam się kojarzą, natomiast no nie ten rozmiar przede wszystkim.
0: Rozmiar, ale przede wszystkim rybitwa to ona jest bardzo łatwo ją odróżnić, dlatego że ona tak zawiesza się w powietrzu i wpada do wody po tą rybkę, czyli ona atakuje tą rybkę z lotu, a mewa nie wpada do wody. Mewa, że tak powiem, połyka to, co jest na powierzchni, to, co znajdzie po prostu. Także łowy rybitwy rzecznej są spektakularne. Bardzo ładnie to wygląda.
1: Niektórzy nie wiedzą o tym, że tutaj rybitwy mieszkają. No i zdarza mi się, że słyszę, że mewa przyleciała, tak? Skąd tutaj się wzięła? Myślę, że ta świadomość nie jest taka pełna.
0: Chyba się przyjęło tak, że wszystko, co białe i nad wodą, to mewa. Tak większość ludzi rzeczywiście nazywa potocznie, powiedzmy, grupę ptaków. Ale jak się człowiek przyjrzy, zacznie się tym interesować, będzie widział zdecydowane różnice między tymi ptakami, także to da się wypatrzeć bardzo łatwo.
1: Rybitwy przede wszystkim lubią rybki? Czy coś jeszcze innego jedzą?
0: No głównie polują na rybki. Tu mieliśmy też fajne działanie, bo na rybitwach zakładaliśmy nadajniki, które śledziły ich przemieszczanie się. Zależało nam na tym, żeby zobaczyć, gdzie rzeczywiście jest ich siedlisko, gdzie najwięcej pokarmu pobierają. Lokalizacja naszego zbiornika Staropolanki w gminie Rzeszowice jest nieopodal Odry, czyli to jest może jakiś kilometr, 1,5 kilometra, chyba nawet nie będzie. Czyli jest to bardzo blisko Odry i rzeczywiście było widać w sezonie lęgowym, jak te nadajniki były i funkcjonowały, że rybitwy odwiedzają Odrę i bardzo często. Czyli było widać non-stop lot ze zbiornika na Odrę i z powrotem. Także one pokarm pobierały z Odry.
1: Przy okazji prowadziliście takie badania naukowe, można by powiedzieć.
0: No, powiedzmy, że to jest też już wiadomo pewnie, że gdzie są zbiorniki takie otwarte i żyjące jak rzeki, to rybitwy odwiedzają. Natomiast tu jakby chcieliśmy sprawdzić przede wszystkim, bo to jest mały zbiornik, ta Staropolanka, i chcieliśmy sprawdzić, jak dużo pobieranego jest pokarmu z tego zbiornika, bo to jest też informacja dla wędkarzy, nie? Czy im te rybitwy dużo tam wyjadają, tych ryb wyjadają z tego zbiornika. Więc to argument za tym, że to nie przeszkadza.
1: A, no właśnie, no tak, dlatego, że mogą się troszeczkę zrzymać, że tutaj dbacie o rybitwy i w związku z tym nie mamy co łowić.
0: To jest głównie drobnica, także mówimy tu o drobnicach, ale mimo wszystko, no jest to ciekawe badanie, z którego wyszło, na grafice było bardzo fajnie pokazane, tutaj Joachim Sikiera takie badanie robił, jak one rzeczywiście przelatują i widać, że ten lot jest z Odry na Staropolankę. Co nie znaczy, że w ogóle nie jedzą ryb ze Staropolanki, na pewno też jedzą i to widać, bo czasami wpadają, także, ale w sezonie lęgowym, kiedy ptaki potrzebują dużo pokarmu, młode potrzebują dużo pokarmu, widać, że te loty odbywają się bardzo często na Odrze.

0: O, szpaki się chyba odezwały, chociaż jak podchodzę za blisko i chcę nagrać, to przestają śpiewać. Jesteśmy w fundacji Siedlisko Silesia w Zdzieszowicach z Markiem Zarankiewiczem. Marku, siedzieliśmy w słoneczku, ale zrobiło się tak ciepło, że chyba się przeniesiemy, co?
1: Normalnie jest taka gorąca, taki upał dzisiaj, że aż nie wierzę po prostu.
0: Chociaż przed momentem na łące, w cieniu, to zapinałam bluzę. No,
1: to są właśnie oznaki jesieni, że jak się jest w otwartym terenie, jest słońce, to jest ciepło, a jak się wchodzi do cienia, to jest chłodno. To jest też jakby taka oznaka, nie? Różnica.
0: Ja czuję właśnie, że twarz mam czerwoną od tego słoneczka. Wystarczyło kilka minut rozmowy w pełnym słońcu, przodem do słońca i faktycznie to słońce od razu łapie. O, znowu zaczęły śpiewać szpaki.
1: No właśnie odsuwamy się, a zaczynamy.
0: W tej części naszego programu rozmawiamy o tym, czym Fundacja Silesia się zajmuje. Rozmawialiśmy o wyspach dla rybitw, rozmawialiśmy o hotelu dla jaskółek w Żyrowej, a może teraz o sokołach, które, no właśnie, jak się mają, bo to jest kolejny projekt związany z wieżą Katedry Opolskiej. Przypomnij, na czym on polega.
1: Tak, udało nam się fajnie załatwić z księdzem, że była możliwość zainstalowania budy dla sokoła na katedrze. Wynikało to z tego, że od jakiegoś czasu był widywany na tej katedrze, także takie postanowienie, żeśmy sobie założyli, no i udało się. I od 2-3 lat już na Katedrze Opolskiej jest zainstalowana taka buda dla ptaków, a przede wszystkim celowaliśmy w sokoła. No nie udało nam się tam takiego sokoła zlokalizować, natomiast pojawił się mniejszy jego brat, pustułka. Też sokół, ale mniejszy. No i od w zasadzie 3 lat, tak jak tą budę postawiliśmy, zainstalowaliśmy na katedrze, mamy rokrocznie potomstwo. W tamtym roku były 4 osobniki, w tym roku 3, także dzieje się dużo i działa.
0: Aha, czyli to jest troszeczkę tak, że wy wykorzystujecie to, co już przyroda daje, czyli w tym wypadku zauważyliście, że ptak drapieżny w tych okolicach się pojawia, zresztą jest to jak najbardziej uzasadnione, jest to wysoki punkt, a te ptaki lubią, prawda, gdzieś tam wysoko gniazdować i troszeczkę chcieliście pomóc mu, rozumiem, w znalezieniu sobie takiego dobrego miejsca do zamieszkania.
1: No tak, chodziło o to, że jeżeli on tam występuje, naturalnie się pojawia, to może sprowokujemy go do tego, żeby założył sobie tam rodzinę. Chcieliśmy, żeby tam się osiedlił. Stąd pomysł na zrobienie takiej sztucznej budy. Ten sokół, którego obserwowaliśmy, nie zamieszkał, ale tak jak powiedziałem, mamy sokoły mniejsze, pustułkę, która rokrocznie korzysta z tej budy, no i rzeczywiście efekty są lęgowe, czyli mamy młode i które wylatują rokrocznie. Także projekt tak powiódł się, a można powiedzieć w 100%, bo mamy ptaka, mamy sokoła mniejszego. Także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, a ciężko powiedzieć, czy kiedyś może rzeczywiście nie pojawi się ten, na którego czekamy. Natomiast ciekawostką w tym roku było to, że sokół miał młode, kiedy już te sokoły opuściły budę na katedrze, pojawiła się para gołębi i wyprowadziła też młode. Także mam nadzieję, że to nie będzie takie powtarzalne, wzoryczne, no bo też fajnie było, jakby tych gołębi tam akurat na katedrze nie było, bo to znowu jakiś obiekt, zabytek. A wiemy, co potrafią gołębie zrobić. Być może incydentalnie i w to ufajmy.
0: Poza tym sokół powinien chyba gołębiami się zaopiekować. Czy to tak nie działa?
1: O dziwo, pierwszym łupem, który był wyłapany przez pustułkę, był gołąb. Także...
0: No właśnie, dlatego o tym mówię. Czyli raczej pustułka powinna przegonić gołębie, a nie odwrotnie. No, chociaż, można mieć taką nadzieję.
1: Chociaż ciężko sobie to wyobrazić, bo ta pustułka też nie jest wielka. Ona do takiego gołębia jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o wielkość. Może ma też większe skrzydła. Natomiast no, jakąś chyba sierpóweczkę musiały złapać, także ten gołąb się pojawił. No, one działają troszkę odstraszająco na pewno na te gołębie, także czuwają sobie na katedrze, odstraszają gołębie i wychowują potomstwo. Także chyba korzyść jest taka wspólna dla wszystkich.
0: I tutaj znowu widać tę zależność, że ta przyroda potrafi nam pomóc. Kilkanaście minut temu opowiadałeś o tym, jak to dudek zjada wam w ogrodzie turkucia podjadka. Turkucie podjadki nie są lubiane przez ogrodników, a tutaj ten ptak drapieżny może, no nie musi, ale może odstraszać gołębie. W tym wypadku, tak jak mówisz, gołębie to nie są ptaki, które byłyby mile widziane chociażby na szczycie katedry. Po prostu brudzą, mówiąc wprost.
1: No tak, i przede wszystkim, no wiadomo, że większość obiektów sakralnych, muzealnych jest chroniona w różny sposób. Często są to niestety kolce na oknach i tak dalej. Nie jest to humanitarne, uważam też, no bo wiadomo, te ptaki też pewnie rozpędzony ptak, który wyląduje na parapecie, nie zauważy, może się nabić na te golce. Także mi się wydaje, że korzystajmy z takich naturalnych metod, podpatrujmy tą przyrodę i będziemy wtedy widzieć te zależności, relacje między różnymi organizmami. No a w tym przypadku rzeczywiście no, takie pojawienie się pustułki, a w ogóle jakby się sokół pojawił, no to na pewno mamy załatwione gołębie. One po prostu nie będą tam latały, bo to jest naturalny ich wróg. Także w bardzo prosty, higieniczny sposób pozbywamy się gołębi.
0: A widzisz, to od razu mi się kojarzy jeszcze inny pomysł. Czytałam kiedyś o wspólnocie mieszkaniowej, ale takich wspólnot pewnie w Polsce jest dużo więcej. To nie jest kwestia jednostkowa, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe budują albo przygotowują specjalne miejsca dla jeżyków. Mówimy tutaj nie o ssakach, tylko mówimy tutaj o ptakach, dlatego że jeżyki z kolei na przykład żywią się komarami.
1: Przede wszystkim dużą zależnością jest to, że jak mamy dużo jeżyków, jaskółek, jeżyków, różnych ptaków u nas, zawsze tych owadów jest dużo mniej. Nieszczęśliwe te jeżyki sobie budowały te gniazda w tych kratkach wentylacyjnych. Nastały czasy, kiedy zaczęli te budynki ocieplać, także musieli likwidować te otwory, znaczy likwidować, zaślepiać te otwory często. No i człowiek wymyślił coś takiego, że można zrobić budki na elewacji, czyli żeby im troszeczkę ułatwić bytowanie na tych wysokich budynkach, bo pamiętajmy o tym, że jeżyki wymagają dość wysokich budynków. Także znowu kolejna rzecz, ściągamy sobie ptaki, wiemy, mamy świadomość tego, że one nam pomagają, chcemy, żeby tych ptaków było wśród nas bardzo dużo, dlatego że one wyjadają nam owady, które nas dręczą po prostu. Także jeżyk jak najbardziej i to działanie związane z budkami na elewacjach, super po prostu.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Jesteśmy w Fundacji Siedlisko Silesia w Zdzieszowicach. Przed momentem Marek Zarankiewicz, który oprowadza mnie tutaj i po fundacji, ale też po łąkach i polach wokół, poczęstował mnie pomidorkiem, przepysznym pomidorkiem z takiej potężnej szklarni, która tutaj stoi. No to też jest część działania fundacji.
2: My generalnie zachęcamy do wszelkiego rodzaju własnych upraw. To jest ważne, żeby sobie mieć te takie kąty, gdzie mamy te własne warzywka porobione. Do czego jeszcze? Do gromadzenia wody, o której mówiliśmy na początku, nie? O tym deficycie wody, nie? Mamy beczki poustawiane, mamy to wszystko jakoś tak, taki system porobiony, że tej wody gromadzimy dużo. Wiadomo, trzeba podlewać, wody jest coraz mniej, najlepiej byłoby z sieci nie korzystać. No i to robimy. A robiliśmy jeszcze taki mały projekcik z powiatem krapkowickim, też bardzo fajny, taką agrokulturę. Chcieliśmy młodzieży pokazać, że wszystko, co mamy w domu, te nasze bio tak zwane, przetwarzamy, robimy kompost, wykorzystujemy to, zrobiliśmy takie inspekty, trzymamy inspekty, w którym są takie kalfasy pomieszczane, w nich są właśnie te przetworzone różne rzeczy zamieszczane, no i to jest po prostu przykryte ziemią, no i na tym w tym roku dużo rzeczyśmy sadzili i mieliśmy takie własne ogródki podniesione, zresztą widzisz, na takich konstrukcjach są metalowych, one są podniesione, można do nich sobie podejść, czyli nie trzeba się schylać. No i one zadziałały. Nawet w jednym z nich moja żona arbuzy posadziła i te arbuzy tam wiszą do teraz, do tego momentu, także czekamy, mam nadzieję, że dojrzeją do końca. Także...
1: Ale w czym rzecz powiedz? Chodzi o to, że jak na kompost nakłada się ziemię, czy odwrotnie? Jak, o co chodzi?
2: Głównie chodzi o to, żeby po prostu wszystko, co mamy bio w domku, skorupki po jajkach, czy wszelkiego rodzaju, czy po herbatach, torebki i tak dalej, żeby to wszystko nie wyrzucać do worków na bio i zapełniać kosze, które są serwowane, a jeżeli zrezygnujemy całkowicie, że tak powiem, z tego odkładania, to w zasadzie do tego biona nie zostaje w ogóle nic. My to wszystko wykorzystujemy, tu mielimy, przekładamy, robimy kompost, także chodzi o to, żeby po prostu jak najmniej wyrzucać rzeczy po prostu. Chodzi o to, żeby je wykorzystywać i one akurat u nas się świetnie sprawdzają, bo i mamy i szklarnię, mamy te inspekty podniesione, także wszystko przerabiamy sobie i w zasadzie nie mamy takich zanieczyszczeń, w cudzysłowie oczywiście, bo inne powstają, ale jeżeli chodzi o bio, to mamy zagospodarowane.
1: Kompost to jest generalnie świetna sprawa. Są też różne sposoby na to, jak ten kompost wykorzystywać. Między innymi obserwuję na YouTubie taką ogrodniczkę, która no, niezwykle dba o to, żeby ten kompost w ogrodzie był. Wiadomo, tutaj chodzi o to, żeby jak najmniej rzeczy wyrzucać do ogólnego kosza, ale też chodzi o to, że docelowo po prostu na tym się oszczędza. Jeśli masz swój kompost, czyli taką materię organiczną, która może wspomóc nasze rośliny w ogródku, to dlaczego z tego nie korzystać?
2: Przede wszystkim nie zanieczyszczać. Czyszczono, wiemy, co mamy, wiemy, co wrzucamy, także mam pełną świadomość tego, na czym nasze warzywa będą rosły. A to jest bardzo ważne.
1: Oczywiście, że tak. To co, jeśli mogę, to jeszcze pomidorka jednego złapię. Tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej zapraszam na pomidory.
1: To idę. No i wchodzimy do szklarni. Och, jak tu pachnie tymi pomidorkami. A widzę, że też winogrona, który pomidorek nadaje się do tego, żebym go skonsumowała.
2: Może te koktajlowe?
1: Wspaniałe.
2: Drobne. Może się częstować jak najbardziej. No, ja tu się tak chwalę tymi wszystkimi rzeczami, ale to zasługa mojej małżonki, żeby to było jasne, bo to ona jakby jest głównym, że tak powiem, żeby nie powiedzieć prowodylem, ale zaczyna tą działalność tutaj i zawsze te pomidory obsadza, warzywa, wszelkiego rodzaju inne, które tutaj też widzisz, których już praktycznie nie ma. Chociaż ogórki, jeszcze paprykę widzę, jakieś takie rzeczy są. No ona się tym głównie zajmuje. Oczywiście my tam coś pomagamy, to nie jest tak, że nic nie robimy, ale to jest rzeczywiście życie mojej żony.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich ogrodników, wszystkich miłośników ogrodów i tak generalnie przyroda. A ja, Marku, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę. No i pewnie spotkamy się, tak jak mówiłeś, rozmawialiśmy wiosną, teraz rozmawiamy na przełomie lata i jesieni, no więc jeszcze zima nam została.
2: Zobaczymy, jaki będzie moment na spotkanie. Na pewno będzie miło i zachęcam też również do przyjazdu do nas. Zawsze coś się dzieje. Także ja bardzo dziękuję za rozmowę, no i pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: Marek Zarankiewicz z Fundacji Siedlisko Silesia w Zdzieszowicach.
2: Do usłyszenia.

0: Ten weekend pogoda nadaje się idealnie do spacerów i do nich serdecznie, rzecz jasna, zachęcamy. Można wybrać się na przykład do lasu na grzyby. Ale a propos lasów, to do 18 października trwa akcja leśników pod hasłem Jesień. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z terenów leśnych, ale także ochrona przyrody i leśnej infrastruktury. Jesienią w lasach rozpoczyna się sezon grzybowy. Pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów, stąd większa potrzeba działań prewencyjnych, tłumaczy Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
1: Jeżeli idziemy do lasu, to najważniejsze, żeby kogoś z bliskich poinformować, że do tego lasu w ogóle idziemy, że idziemy zbierać grzyby. Z osobami starszymi jest problem, często są takie zaginięcia, te osoby nie mają telefonów. To jest klasyk taki coroczny, straż leśna, leśnicy, ale wieczorami to głównie myśli dworzą tych zabłąkanych grzybiarzy, którzy zostawili swój samochód pod krzywą sosną, więc warto zapamiętać, zapisać sobie lokalizację, gdzie zostawiamy swój samochód.
0: W trosce o bezpieczeństwo miłośników grzybobrania funkcjonariusze policji przygotowali specjalny poradnik z najważniejszymi wskazówkami zachowania w lesie. Mówi młodszy aspirant Karol Maryszczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Po pierwsze, starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną. Zabierzmy ze sobą również naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Apelujemy także o rozwagę i ostrożność. W przypadku zagubienia lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu zawsze należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Taką oto informacją żegnam się z naszymi słuchaczami. Życzę pięknych jesiennych spacerów, no i rzecz jasna koszy grzybów. Do usłyszenia i do zobaczenia na trasie. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Dzień dobry, w programie Sami rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak. Ze mną wieloletni, doświadczony samorządowiec Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. Witam serdecznie, panie
2: burmistrzu.
1: Dzień dobry,
2: witam panią redaktor, witam radio słuchaczy Radia Opole. Dzień dobry Państwu.
1: Zacznijmy proszę od powodzi, bo mijają dwa lata od tych okropnych wydarzeń, to trzeba powiedzieć wprost, bo ja też jak oglądam te archiwalne zdjęcia, to naprawdę serce się kraje. Powódź, która nawiedziła nasze województwo we wrześniu, wiele dobytków ludzi ucierpiało, wiele samorządów ucierpiało. Parę liczb może, jeśli chodzi o usuwanie tych skutków, bo też spore pieniądze na to poszło, aby wszystko odbudować i to z tym plusem. Niedawno Polski Urząd Wojewódzki takie podsumowanie przygotował i na usuwanie skutków powodzi z września, dwa lata temu, wydano do tej pory około 681 milionów złotych. Całkowite wydatki szacuje się na prawie miliard 939 milionów złotych. Jeszcze jedna opinia. Burmistrz Lewina Brzeskiego mówi, że jego gmina nie jest bezpieczna po dwóch latach. Panie burmistrzu, co pan powie po tych dwóch latach?
2: To przykra konkluzja, natomiast będąc realistą, może odnieśmy się na początek do kwestii związanej ze środkami finansowymi, z potrzebami. Więc ten miliard złotych, myślę, że to jest jedna nieznaczna część na pokrycie tych wszystkich strat, jakie wystąpiły po powodzi na mieniu gminnym, ale nie tylko, bo też trzeba powiedzieć o mieszkańcach. Mówię, że przede wszystkim o mieszkańcach. Oni bardzo mocno ucierpieli. Gmina Paczków ucierpiała na poziomie, według aplikacji rządowej, 80 milionów złotych, mówimy o mieniu komunalnym, mieniu gminnym. Natomiast w rzeczywistości po przetargach, po kosztorysach mamy kosztów na około 120 milionów złotych, więc można powiedzieć, że częściowo te wartości w aplikacji są niedoszacowane. I też otrzymujemy, spływają te środki z budżetu państwa na różnego rodzaju zadania, ale one są oczywiście mniejsze, w wielu przypadkach mniejsze niż te nasze realne potrzeby. No dla przykładu podam, oczyszczalnia ścieków w Paczkowie przygotowana w programie funkcjonalno-użytkowym. Teraz odpowiadamy na pytania dotyczące zainteresowanych podmiotów, które chcą tą oczyszczalnię budować. Kosztorys opiewa na kwotę 44 miliony złotych. Środków z budżetu państwa mamy na poziomie 18 milionów, więc to jest też skala. Aczkolwiek, żebyśmy mieli sprawę jasną, naprawdę bardzo mocno pomaga nam Urząd Wojewódzki w realizacji tych zadań. Wyraża dużą dobrą wolę, jeżeli chodzi o wsparcie samorządów. Myślę, że większość samorządów jest w stanie to powiedzieć, jak nie wszyscy. Natomiast no, są pewne ograniczenia, jeżeli patrzeć na budżet państwa i pewnie nie na wszystkie, nie na całą odbudowę otrzymamy 100% środków, albo nawet 80%. Sporo zrobiliśmy w międzyczasie, a jeszcze to, co ważne, dla mieszkańców, dla 1016 rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi, wypłacono łącznie 19 milionów złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, nie chcę na ten temat polemizować. Natomiast gmina Paczków część zadań zrealizowała, natomiast na kolejne oczekujemy, jeżeli chodzi o dofinansowanie, i nie ukrywam, że no liczymy na to, że jednak te środki finansowe będą troszkę większe niż te, które wynikają z aplikacji, bo dla porównania mieszkańcy się już mocno niecierpliwią, a my cały czas jesteśmy w trakcie odbudowy po powodzi. Na przykład dla odbudowy jednego mostu, którego wartość jest na poziomie 1 400 000 złotych, otrzymujemy niecałe 300 tysięcy w ramach środków rządowych, więc gmina, która mocno ucierpiała, ma ograniczone dochody, musiałaby pójść do banku po kredyt, żeby móc zrealizować tą inwestycję i jeszcze wiele, wiele innych, które czekają na ich realizację. Co do środków, które zostały przekazane, które będą przekazane, i tych pierwszych potrzeb, oczywiście, że woda przyszła w ciągu 5 dni, zniszczyła sporo infrastruktury. Będziemy się odbudowywać nie 2, nie 3, myślę, że znacznie więcej lat. Tak też to wynika z procesu takich trudniejszych zadań, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych. Natomiast dla mnie jako burmistrza, to na co zwrócił uwagę również burmistrz Lewina Brzeskiego i nie tylko on, myślę, że równolegle powinna iść odbudowa infrastruktury i tak zwana odbudowa plus, czyli zabezpieczenie, lepsze zabezpieczenie tych terenów, które są zagrożone wysoką wodą. I to dotyczy nie tylko mojej gminy Głuchołaz, ale Głuchołaz, Odmuchowa, Nysy, wszystkich tych, które ucierpiały, łącznie z Lewinem Brzeskim. To jest jakby jedna kwestia. Na pewno zwróciłem uwagę na to i na to zwracam uwagę, że są miejscowości, które są bezpośrednio wystawione na niszczące skutki górskich rzek. U mnie w gminie takich miejscowości jest 6 i nie ukrywam, że przekazywanie środków za każdym razem, kiedy pojawia się tego rodzaju tragedia, jest oczywiście zasadne, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie zminimalizować skutki przyszłych powodzi.
1: Zadziałać
2: bo to wygląda w ten sposób, że w zasadzie to jest pewnego rodzaju perpetuum mobile. Tak? Przychodzi powódź, my wypłacamy środki, budżet państwa wypłaca środki, mieszkańcy się odbudowują, za kilka lat znowu przychodzi powódź, jest to samo, ludzie przeżywają olbrzymie tragedie, narażone jest ludzkie życie, zdrowie. No właśnie, a my cały czas jakby na poziomie, już nie chcę mówić jakim, ale nie wyciągamy wniosków. Wczoraj byłem w ministerstwie u wiceministra Leśniakiewicza. Prosiłem, aby wsparł naszą gminę specjalnym programem. Myślę, że nie tylko my jesteśmy, oczywiście powinniśmy być uwzględnieni w tym obszarze. Mamy taką miejscowość Dziewiętlice, przez nią przepływa rzeka Świdna, wpływa z miejscowości Bernardice i powódź w gminie Paszków, taka pełnoskalowa, jak w 2 lata temu, ona pojawia się mniej więcej raz na 30 lat, bo ostatnio była w 97 roku, ale w Dziewiętlicach średnio raz na 6 lat. Mhm. Ta miejscowość ze względu na kształtowanie zlewni z pradziada i która spływa do tej rzeki Świdnej, to powoduje duże niebezpieczeństwo i tam faktycznie mieszkańcy raz na 6, na 7, na 5 lat zderzają się z tą brutalną rzeczywistością. I teraz, czy nie moglibyśmy na przykład wyasygnować środki z puli budżetu państwa na zabezpieczenie przeciwpowodziowe, na ustawienie odpowiednich barier, oczywiście na stałe, częściowo też mobilnych barier, które będą w stanie zebrać tą wodę w szerszym, dajmy na to, ustawianym w danym czasie, kiedy wiemy, że zbliża się niebezpieczeństwo. A wiemy, bo przecież o Niżu Genułyńskim wiedzieliśmy, ja wiedziałem 4 dni wcześniej i te pytania też zadawałem do określonych instytucji i mieliśmy czas, żeby się na pewne działania przygotować. Więc można niektóre działania przewidzieć, niektóre zjawiska pogodowe, bo dzisiaj mamy nowoczesny sprzęt i on temu ma służyć. Jesteśmy w stanie zareagować, tylko musimy mieć z czym. Gdybyśmy na przykład wyłożyli dzisiaj około 10 milionów złotych na zabezpieczenie miejscowości Dziewiętlice, to proszę zobaczyć. Wyliczyłem, w samej miejscowości Dziewiętlice po powodzi mieszkańcy otrzymali 2 miliony złotych zbiorczo, natomiast na odbudowę, na usuwanie skutku powodzi gmina otrzymała 6 milionów złotych. Na drogi, na rzekę, poprzez RZGW, ale my przygotowaliśmy przetargi na odtworzenie czy budowę nowej remizy strzelackiej za 5,5 miliona złotych. To jest 8 milionów złotych przy jednorazowej powodzi. Gdybyśmy liczyli to razy mniej więcej średnio 5-6 lat, taka sytuacja, która miała miejsce, no to poza cierpieniem, które jest najistotniejszym aspektem ludzkim, są kwestie oczywiście materialne, odszkodowań, odbudowy. Możemy tego uniknąć w przyszłości albo zminimalizować skutki? Tak, budując odpowiednie systemy przeciwpowodziowe.
1: I to uda się faktycznie te Dziewiętlice zabezpieczyć?
2: Nie wiem, no tak naprawdę bardzo mi na tym zależy. Chciałbym tu rozpocząć. Wiemy, że kadencja nam się skończy za 2,5 roku, więc też zmagamy się z czasem, ale będzie kontynuacja. Przyjdą nowi burmistrzowie, nowi wójtowie i będą się z tymi tematami musieli zmagać, bo nikt nie jest w stanie zagwarantować ani w tym studiu, ani poza tym studiem, kiedy po raz kolejny przyjdzie niżne genułyńskie albo intensywne opady, takie jakie miały miejsce w tym roku w miejscowości Głuchołazy. Więc no, apeluję też o to, żeby równolegle przy odbudowie, chociaż życzyłoby się, żeby wcześniej powstały wały przeciwpowodziowe, a dopiero później, w drugiej kolejności, odbudowywać mocno oczekiwaną infrastrukturę typu hale sportowe, stadiony. No jeżeli zainwestujemy 50-30 milionów hale sportowe w stadiony w ramach odbudowy, ale nie usuniemy tak naprawdę skutków tego zniszczenia, no to tylko czekać na kolejną falę powodziową.
1: To na dziś nie ma pan takiego poczucia, że gmina jest bezpieczna?
2: Nie, nie mam takiego poczucia. Powiem więcej, 2 lata po powodzi na 7 głównych cieków wodnych, z których wystąpiła woda, w niektórych ciekach z przykrością nadal stwierdzam, tak jak rok temu podczas jednej z konferencji prasowych, stwierdzam, że zalega rumorz skalny i jest mocne wypłycenie, nie mówiąc
1: właśnie
2: już o odbudowie.
1: Pan zwracał uwagę, że...
2: Nie mówiąc już o odbudowie, więc to są pewne fundamentalne kwestie, które powinny zostać rozwiązane w przeciągu nie roku, nie dwóch, nie sześciu. Mówimy o uprzątnięciu koryt rzecznych, mówimy o podstawowej odbudowie nabrzeży, nie mówiąc już o tym, co pozostaje dzisiaj w sferze marzeń, czyli odbudowie plus, czyli lepszej infrastrukturze, którą przyszła woda, wysoka woda nie zabierze. Już nie mówiąc o tym, że też liczymy na budowę wałów przeciwpowodziowych w miejscach, które tego wymagają. No bo na przykład, no my apelujemy, proszę Państwa, o to, aby zostały wybudowane wały na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej pomiędzy obiektem zrzutowym na zbiorniku Kozielno a mostem na drodze 382 i następnie w kierunku oczyszczalni ścieków, która została zniszczona podczas powodzi sprzed 2 lat. I jak się okazuje, w planach RZGW budowa tych wałów jest od 97 roku, minęło 30 lat, nadal wałów nie ma, a tylko przypomnę, przy 360 metrach sześciennych zrzutu wody na obiekcie zrzutowym podczas powodzi, gdzie potem doszło do 2000 metrów sześciennych na sekundę, a potem już dostałem pismo od RZGW, tyle ile wody wpłynie, tyle wypłynie. Czyli przy 360 metrach sześciennych na sekundę nam zalało przedszkole i żłobek na Młyńskiej i mieszkańców, którzy tam mieszkają. A jak czytam w programie redukcji ryzyka powodziowego dla Nysy Kłodzkiej, zakłada się zrzuty na poziomie 600 metrów sześciennych na sekundę, czyli z premedytacją ktoś twierdzi, że no, ta woda będzie występować z brzegów i zalewać nam część Paczkowa.
1: Ale ta sprawa nie była dobrze przekonsultowana? Bo przecież
2: my zwracaliśmy na to uwagę wielokrotnie, natomiast otrzymałem informację, że to jeszcze będzie być może podlegać korekcie w chwili, kiedy powstanie zbiornik Kamieniec Ząbkowicki o pojemności 110 milionów metrów sześciennych, gdzie on będzie stanowił tą strefę buforową i wtedy będzie można opracować, dopiero wówczas będzie można opracować instrukcję zrzutu gospodarowania wodą na zbiornikach kaskadowych na jednej rzece Nysie Kłodzkiej, a trzeba przypomnieć, że jak powstanie ten zbiornik, o którym przed chwilą powiedziałem, to będzie 5 zbiorników kaskadowych na Nysie Kłodzkiej, z czego 3 przed samym Paczkowym. Za zbiornika 100 milionów metrów sześciennych wody będzie wpływać woda do zbiornika 26 milionów metrów sześciennych wody, z tego zbiornika do zbiornika 16 milionów metrów sześciennych wody, jeżeli nie będziemy mieli wału przeciwpowodziowego, to następnie będzie wpływać do Paczkowa.
1: A zbiornik w fazie projektu. Także jeszcze trochę.
2: Zbiornik jest w fazie projektu. Powstanie. Zapewniane są, mamy zapewnienia z MSWiA i nie tylko, że zostanie wybudowane do 35 roku. Natomiast co do tego czasu, to jest pierwsza kwestia, to jest jeszcze 9 lat. Ale druga sprawa, nawet jeżeli zostanie wybudowane, to zwracam uwagę na te istotne aspekty. Zrzuty na poziomie 600 metrów sześciennych wody na sekundę na zbiorniku Kozielno zaleją Paczków.
1: Jeszcze jest kwestia budowa kanału Ulgi na Nysie Kłodzkiej. Tu też pan zwraca uwagę, że to by się przydało.
2: No tak, jest miejsce, można by było to zrobić, natomiast to na pewno jest wielomilionowa inwestycja. Nikt do tego tematu nie podszedł w ten sposób, że warto by było zabezpieczyć mieszkańców gminy Paczków, miasta Paczkowa w tej części, która została totalnie zalana. Być może... Nie wiem dlaczego, nie chcę się wypowiadać. Oczywiście mam na ten temat swoje zdanie, ale to jest generalnie nie do powtarzania. No przykro mi, że w ten sposób jakby podchodzi się do tematów przeciwpowodziowych.
1: Panie burmistrzu, idziemy dalej. W Paczkowie niedawno otwarto, zresztą też pan wspomniał, żłobek i przedszkole, a często rozmawiam w programie Sami Rządzą o problemie demografii. Będzie kim wypełnić te placówki?
2: Trzeba przyznać się jedną istotną kwestię. Tak, mamy problem depopulacyjny, olbrzymi, chyba nie tylko w Paczkowie, ale jak czytamy prognozy demograficzne na 2060 rok, to z 38 milionów ma nas zostać 26-28, więc o 10 milionów osób być może Polska zmieni stan na minus.
1: Chyba nawet problem europejski.
2: Względem to jest problem
1: jest
2: europejski,
1: tak,
2: że... tak. Natomiast my patrzymy na Polskę, na województwo opolskie, które niestety też ma olbrzymi problem depopulacyjny od 20 lat i na również gminę Paczków. Więc na chwilę obecną jest taka sytuacja, że my przenieśliśmy w ramach odbudowy 1:1, czyli tyle, ile dzieci uczęszczało do żłobka, to zostało przeniesionych do nowego obiektu, wyremontowanego, dostosowanego i tyle, ile dzieci uczęszczało do przedszkola, tyle samo zostało przeniesione do tego obiektu. Natomiast tak w przyszłości może być taka sytuacja, że będzie potrzeba rozpatrywać jakieś racjonalne rozwiązania związane z kumulowaniem dzieci w jednym, w dwóch obiektach. Natomiast ten obiekt, który my żeśmy na dzisiaj przygotowali w ofercie edukacyjnej i jeżeli chodzi o żłobek, to pomocy społecznej, to jest troszeczkę inna klasyfikacja, to trzeba sobie powiedzieć wprost, on jest niezmiernie nowoczesnym obiektem, naprawdę spełniającym wszystkie normy, wszystkie kryteria bezpieczeństwa, bardzo, bardzo nowoczesnym w każda, to myślę, że panie opiekunki będą wiedziały, o czym mówię, bardzo ergonomiczne rozmieszczenie sal, przy każdej sali jest bezpośredni dostęp do łazienki, do toalety dla dzieciaczków, więc to też czyni pewien rodzaj komfort opieki nad niewielką grupą podopiecznych. Wypełniliśmy wszystkie wymogi wynikające ze standaryzacji. Mamy tam bardzo wiele systemów, obiekt jest mocno docieplony, można powiedzieć, że przekroczyliśmy Rubikonu przynajmniej 10 lat do przodu, więc jak nie więcej, także to będzie super, naprawdę jest super. super obiekt adresowany do najmłodszych, a już moi następcy będą decydować, co dalej.
1: No właśnie, bo to jest trochę takie błędne koło. No jak nie ma przedszkola, nie ma żłobka, no to też nie ma, powiedzmy, tej ala motywacji ze strony młodych rodzin, żeby, no nie ma infrastruktury, no to nie bierzemy się za zakładanie
2: rodzin. Myślę, że jest znacznie więcej problemów dotyczących tego, że dzisiaj nie zakłada się rodzin, jest bardzo dużo rozwodów, bardzo mały poziom urodzeń, pewna rodzaju zmiana mentalności, pewna narracja, pewna zmiana kulturowa. Wie pani, kiedy wraz z moją żoną zakładaliśmy rodzinę i mieliśmy pierwsze dziecko, a to już 28 lat temu, to chcę pani powiedzieć, że reklamy w telewizji były przepełnione pampersami, oliwkami i baby showerami, różnego rodzaju rzeczami adresowanymi do najmłodszych, a dzisiaj jak pani włączy telewizję i ma pani chwilę czasu, żeby zobaczyć reklamy, to generalnie są odżywki dla zwierząt, jedzenie dla zwierząt, to dominuje. Albo piwo.
1: To taka przykra refleksja. Tak, ma pan jako samorządowiec jakiś, no bo można się prześcigać w różnych pomysłach, czy to jakieś dodatki dla świeżo upieczonych rodziców, albo jakieś ulgi, czy powinna powstać, nie wiem, jakaś taka strategia dla samorządów, czy każdy indywidualnie samorządowiec powinien do tego podejść, biorąc pod uwagę specyfikę swojej gminy? No bo coś pani, trzeba chyba
2: tym
1: robić.
2: Tym tematem zajmują się od wielu, wielu lat demografowie i w województwie opolskim i te wszystkie strategie demograficzne na poziomie również województwa opolskiego, one nie przyniosły większego rezultatu, więc tak jak pani sama powiedziała, pewnego rodzaju zmiana kulturowa niestety nie stawia się dzisiaj zbyt mocno na model rodziny. No nie chcę krytykować młodych, bo przecież jeszcze nadal jesteśmy młodzi, ale jest pewien rodzaj zmiana, jeżeli chodzi o podejście w pierwszej kolejności. Dobra praca, zaspokojenie własnych potrzeb. Może nie u wszystkich występuje ten skupienie przede wszystkim na sobie, a generalnie na innych potrzebach dookoła już w mniejszym stopniu. No ale młodzi mają troszeczkę dzisiaj inne priorytety i mamy tego świadomość. Też to jest kształtowane przez różnego rodzaju nurty i to niestety powoduje, że te mocno rozwijające się społeczeństwa, do których dzisiaj należy Polska, one może nie tyle, nie chcę użyć złego słowa, zatracają się w tej przestrzeni związanej z prokreacją i z przedłużeniem gatunku, a jednocześnie stworzeniem rodziny, ale mówiąc tak, jak pani powiedziała, to nie jest dzisiaj priorytet w znacznej mierze i jesteśmy tego niestety beneficjentami. To będzie potężny problem dla Polski, dla Europy, dla takich małych gmin jak Paczków, ale to, co jest ważne, trzeba powiedzieć sobie dzisiaj. Mamy 38 milionów mieszkańców, 10,2 miliona mieszkańca mieszka w miastach takich jak Opole i powyżej 100 tysięcy mieszkańców, ale 27 milionów mieszkańców mieszka na terenach Polski powiatowej, z czego 15,6 miliona mieszkańców mieszka na terenie Polski lokalnej wiejskiej, w gminach wiejskich. Dlaczego to powiedziałem? Dlatego, że mówiąc o zrównoważonym rozwoju, trzeba inwestować właśnie tam, gdzie mieszkają ludzie, ale tam, nie tam, gdzie byśmy chcieli, żeby mieszkali. Jeżeli Polska ma być Polską dużych metropolii, no to konia z rzędem, kto przeniesie w przeciągu najbliższych 10 czy 20 lat wszystkich mieszkańców z, w cudzysłowie, Polski lokalnej do dużych ośrodków miejskich. One też mają swoją pojemność, one też będą dotknięte za jakiś czas procesem wieku średniego, a później postępującego wieku starszego. Będą musieli tworzyć srebrną gospodarkę i miejmy świadomość, że tam też w pewnym momencie przestaną się rodzić dzieci. Trzeba będzie utrzymać tą infrastrukturę, aby ją przekształcać na różne rodzaje inne formy, więc jeżeli ma nas być za 20 czy 30 lat 10 milionów mniej, też to dotknie duże miasta. Trzeba myśleć naprawdę o zrównoważonym rozwoju i te środki finansowe i dobre pomysły powinny iść z góry, przechodząc na sam dół. Burmistrzowie i wójtowie wykorzystają środki każdego rodzaju, jeżeli będą dostępne. Natomiast one muszą być w odpowiedni sposób dystrybuowane. My musimy zauważyć ten problem. Natomiast mam wrażenie, że on nie do końca jest widziany. Patrzę na podział środków z KPO, więc chcę pani powiedzieć, że jak przeanalizowałem, to 60% środków wezmą większe miasto, duże miasto, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, gdzie tam mieszka 10,2 miliona mieszkańców, a z kolei 40% wpłynie do, nawet chyba mniej, do Polski lokalnej z 27 milionami mieszkańców, więc sam podział tych proporcji już dużo mówi.
1: Czyli potencjał KPO nie do końca wykorzystany?
2: O tym mówiła Unia Miasteczek Polskich, o tym mówiły również te stowarzyszenia takich mniejszych gmin wiejskich, także na to zwraca się uwagę. Natomiast, no właśnie, no,
1: To już a propos, jak jesteśmy przy komisji też małych miast, której...
2: Pan, Związku Miast Polskich.
1: Związku, tak, tak, Miast Polskich, ale jest Komisja Małych Miast. Pan tutaj szefuje tej komisji. Sporo uchwał państwo podejmują, ale jedna mnie zainteresowała i to jest kwestia wcześniejszych emerytur dla wójtów i burmistrzów. Dobrze wiemy, że jest dwukadencyjność, że wielu samorządowców no, będzie musiała się pożegnać ze swoim stanowiskiem pracy. Chcą czy nie chcą. Różnie to będzie. W naszym województwie ostatnio też sobie tak analizowałam, to może być pogrom. No właśnie, jakie są główne założenia tego pomysłu wcześniejszej
2: emerytury? Nie taki pogrom i nie jest aż tak źle. Natomiast...
1: Ale ubędzie sporo doświadczonych samorządowców.
2: Będą sobie musieli jakoś na rynku pracy poradzić. Gorzej z tymi, którzy na przykład skończą kadencję, zwłaszcza kobiety, mając 58 lat, gdzie już powiedzmy, że są w wieku chronionym, ale to też są pewne zobowiązania po stronie nowego pracodawcy. Na pewno może być taki moment, że będą miały olbrzymi problem, żeby znaleźć zatrudnienie na rynku pracy i nie oszukujmy się, w wieku 58 lat, nie ujmując kobietom, ale są pewnego rodzaju też i fizyczne ograniczenia, niełatwo będzie nagle stanąć na rynku pracy i w jakiś sposób się odnaleźć, czy założyć własną działalność gospodarczą, ale to nie w tym rzecz. Proszę Państwa, geneza była zupełnie inna. Problem polega generalnie tego, że w trakcie, można powiedzieć, zasad gry, w trakcie gry zostały zmienione zasady. Kiedy ja kandydowałem na burmistrza w wieku 38 lat, nikt nie mówił, panie burmistrzu, kandyduje pan na 3 kadencje. To nie znaczy, że ja chciałbym się tego stanowiska trzymać kurczowo przez kolejne wiele lat. O tym decydują mieszkańcy. Mhm. Odebrano mieszkańcom po pierwsze decydowanie o wyborze jednej z najważniejszych osób w swoim środowisku, dlatego że wójt, burmistrz, prezydent, trzeba mieć świadomość, że my realizujemy około 70% codziennych spraw dla mieszkańców. Poważnie. Począwszy od oświaty, pomocy społecznej, kreowania lokalnego rynku pracy i wielu inwestycji, z których codziennie korzystamy, nawet ich nie zauważamy. Coś, co dotyczy każdego. Nie rząd, my. I tak jak sobie mieszkańcy wybiorą, tak przez następne lata będą w jakiś sposób zaopatrzeni. Więc mieszkańcy odebrano to prawo, no bo często było tak, że mówią, no ale my chcielibyśmy głosować na tego wójta burmistrza, bo on się sprawdza. Dlaczego my mamy dzisiaj z niego zrezygnować? Bo rząd nam nie pozwala, czy przepraszam, Sejm nam nie pozwolił, to jest jedna rzecz. Dwa, myślę, że to, co jest niezmiernie istotne, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, nie mający żadnych wyroków, oni zostali pozbawieni niekonstytucyjnie prawa wybieralności. Mhm. O tym trzeba sobie powiedzieć. Wie pani, wszystkie inne grupy samorządowe, radni powiatu, starostowie, radni sejmików, marszałkowie, senatorowie, posłowie, oni są z innej gliny, na to wychodzi, nie podlegają dwukadencyjności, jedynie prezydent. No i patrząc na prezydenta, prezydent ma zabezpieczenie faktycznie, bez względu na to, ile ma lat w wieku wyboru, ale jest zabezpieczony jakąś formą zabezpieczenia. My nie jesteśmy pazerni, bo tak to mogło być przedstawiane i tak jest to przedstawione, że burmistrzom, wójtom, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze, tak, oni się napaśli. Z tym pasejem to też polecam Państwu zobaczyć, jak wyglądają wynagrodzenia netto burmistrza, wójta, prezydenta po wprowadzeniu 32% podatku.
1: Porównać z odpowiedzialnością jakąś.
2: Na przykład w czerwcu, gdzie ktoś powie, no co ten człowiek opowiada, 9 tysięcy złotych na rękę, no pani sprzątająca w żłobku, w przedszkolu otrzymuje 3600, więc niech nie przesadza, tacy takie same mamy żołądki. Proszę Państwa, no to jeżeli nie widzimy pewnej różnicy między tymi stanowiskami, no jesteśmy zaślepieni. Po prostu. I nie można wszystkich sprowadzać do jednego worka, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, o te wszystkie problemy, jakie spływają na wójta, burmistrza, prezydenta, na jego rodzinę. Trzeba mieć świadomość, że jak wszystko idzie dobrze, jest super, ale jak się coś zaczyna dziać, a wiem, że społeczeństwo dzisiaj jest niejednokrotnie mało wyrozumiałe, a ma świetne narzędzia do tego, żeby ten brak akceptacji wyrażać, to cierpi również rodzina. Jeżeli burmistrz, wójt podchodzi do tego tematu związanego ze swoją pracą jako pełnienie pewnego rodzaju misji, jest odpowiedzialny i się sprawdza, to też trzeba mieć świadomość, że również cierpi choćby nawet rodzina, bo jest bardzo duża złąka, dzieci rzadko kiedy widzą tego swojego taty, czy mam, jest mocno zaangażowany. Ale oczywiście to są, to może się rozmawiać, ktoś powie, tak, oczywiście, w jaki sposób przyjmujemy te argumenty, ale przecież nie przesadzajmy. Jeżeli sołtys otrzymuje dodatek do emerytury po dwóch

0: zarobić całkiem godziwą pensję.
1: Mm-hmm.
0: Czy szkoda tego potencjału, czy nie szkoda, już tam nie jestem jakiś rewelacyjny, świetny, wyjątkowy, natomiast trzeba mieć trochę pokory, ale żadna praca absolutnie nie hańbi i nie wykształcenie świadczy o wartości człowieka. Miałem tego świadomość. Natomiast trzeba powiedzieć sobie wprost, wielu tych doświadczonych, być może ich ten potencjał zostanie gdzieś zagrzebany. W bardzo trudnych realiach, w bardzo trudnym momencie, kiedy mówimy o wojnie na Ukrainie, kiedy mówimy o obronie cywilnej, pakuje się w nas środki finansowe, szkoli nas się kongres za kongresem i nagle zostanie dokonana wymiana, potężna wymiana na stanowiskach, bo już społeczeństwo nie może postawić po raz kolejny tego wójta, burmistrza czy prezydenta. Wracając do tych emerytur. My płacimy też, proszę Państwa, całkiem spore składki emerytalne. Trzeba mieć świadomość. Z tych 20 czy 19 czy 18 tysięcy brutto. Ja jestem burmistrzem, który zarabia najmniej brutto w powiecie nyskim. Ale mi to w żaden sposób nie wadzi.
1: A ile pan zarabia?
0: Niecałe chyba 19 tysięcy złotych. No wiem, że nie będę porównywał się z innymi wiejskimi gminami, tam są większe wynagrodzenia. A netto jeszcze znacznie mniej, trzeba mieć tego świadomość. Natomiast nie narzekam. Mam świadomość tego, że to musi wystarczyć i wystarcza. Nie powiem jak kiedyś jeden z ministrów, że mi nie starcza do pierwszego. Proszę Państwa, wystarcza. Tak. Ale coś za coś, tak? I do czego zmierzam? Wojskowi, strażnicy graniczni, oczywiście ja nie zaglądam Państwu do kieszeni, policjanci i jeszcze wiele innych grup zawodowych, nie płacąc bezpośrednio składek na ZUS, na system emerytalny. Bardzo wcześnie, niejednokrotnie otrzymywali emerytury już po 15 latach. Tak było, czy tak nie było? Wojskowi jeszcze dodatkowe ekwiwalenty na mieszkańców są potężne w czasach pokoju, odchodzą na emeryturę, a dzisiaj mamy sytuację bardzo niebezpieczną. No i cóż, puszcza się tych wojskowych dosyć szybko na emerytury. Wiecie, coś tu jest też z tym zaburzeniem jakby prawdziwego, rozsądnego systemu.
1: Znaczy,
0: natomiast to, co jest ważne, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Może nie każdy to wie, ale na przykład wójt, burmistrz, prezydent ma ograniczenia związane z możliwością podejmowania pracy na terenie własnego obszaru administracyjnego, gdzie wydawał decyzję. To jest ustawa antykorupcyjna. Więc mówiąc wprost, na dzień dobry, jeżeli nie założę działalności gospodarczej, nie mówię o sobie, generalnie każdy inny po zakończeniu kadencji, no to co musi robić? W podziękowaniu za to, że przez 10 lat, czy 16, czy 20, rzetelnie pracował na rzecz rozwoju gminy. No oczywiście mieszkańcy jedni powiedzą, rzetelnie, a inni powiedzą, leser niesamowity, jeszcze się taki nie narodził, żeby każdemu dogodził. Natomiast może się okazać, że nie podejmie jakiejkolwiek pracy, nikogo nie zatrudnia na terenie własnej gminy. W wieku 58 lat będzie musiał założyć własną działalność gospodarczą. Może już nie mieć zdrowia, to też eksploatuje jak każdego innego w zawodach.
1: Oczywiście.
0: No i wyjdzie na to, że będzie musiał na przykład wyjechać za granicę, w cudzysłowie na saksy, na szparaki. To o to chodzi? Tak mamy się traktować? Tak mamy się traktować względem właśnie tych, którzy na przykład przeżyli powódź i niejednokrotnie byli wychwalani, bo uratowali ludzkie mienie, życie, stanęli na wysokości zadania, jedni stanęli, drudzy nie. Ja nie miałem jakiejś super interwencji na terenie gminy Paczków podczas powodzi, gdzie miałem 1/5 miasta zalaną i w zasadzie 10 miejscowości dotkniętych wodą. Myśmy sobie poradzili z tym tematem. Kosztem zdrowia i nie tylko, ale żeśmy sobie poradzili. Oczywiście nie proszę, żeby mi dawać laurki. Dostałem Złotego Krzyża od prezydenta. Natomiast rzecz w tym, że żeśmy się sprawdzili i dzisiaj, mówiąc wprost, jesteśmy traktowani troszeczkę jak piąte koło uwozu, wie pani, przez system. Jak coś się dzieje złego, to gdzie jest ten wójt, burmistrz, prezydent? Gdzie jest to piąte koło uwozu? COVID, gdzie jest wójt, burmistrz, prezydent? Wojna na Ukrainie, trzeba lokować uchodźców z Ukrainy, gdzie wójt, burmistrz, prezydent? Kopertowe wybory, wójt, burmistrz, prezydent na polecenie Poczty Polskiej, ktokolwiek się pod tym podpisał, się nikt tam nie podpisał, wykona polecenie. Ochrona ludności, obrona cywilna, wójt, burmistrz, prezydent. Powódź, wójt, burmistrz, prezydent. Bryszczyca, wójt, burmistrz, prezydent. I generalnie tych tematów jest sporo.
1: Ale co do czego się wystawia laurkę?
0: Co dalej
1: z tym pomysłem?
0: Nie, ten pomysł nie będzie kontynuowany, dlatego że my tym pomysłem chcieliśmy tylko... zwrócili uwagę, że jesteśmy niesprawiedliwie potraktowani i w związku z tym, że nas nie słuchano, kiedy mówiliśmy... Rozmawiajcie o tym, że niekonstytucyjnie potraktowaliście obywateli państwa polskiego, wójtów, burmistrzów, prezydentów, których często potrzebujecie w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, ale generalnie to mówi się, że no, sitwa, układy, kupowanie sobie głosów, no i co złego to wójt, burmistrz, prezydent, tak to nie może wyglądać. Nie szanuje się po prostu stanowisk publicznych w naszym państwie, nie szanowało i nie wiem, czy się szanuje obecnie. Natomiast wszyscy liczyli, że Koalicja Obywatelska, że Koalicja

0: zmieni ten staż rzeczy. Zresztą z takim hasłem też szli do wyborów. Minęło 3 lata i z tego, co słyszymy, jest rozdźwięk, bo to jest ponoć nieakceptowalne społecznie. My rozmawialiśmy o tym, żeby odrzucić tę sytuację. Żeby, skoro jest to niekonstytucyjne i tak się traktuje w państwie prawa niekonstytucyjnie wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy o 70% wykonują zadań na rzecz społeczeństwa, to żeby ten stan rzeczy odmienić. Skoro nas nie słuchano, to żeśmy postanowili włożyć kij w mrowisko i powiedzieć, dobrze, w takim razie dajcie nam jakieś dodatki.
1: Taki pomysł.
0: Tak, jak na przykład jest to w Niemczech. Często obecny rząd porównuje się do sytuacji dobrych przykładów idących z zachodniej granicy. Więc jak to jest w Niemczech, tak jak to jest we Francji, tak jak to jest w Styrii, w Austrii, tak jak to jest w Szwajcarii, tak jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Bo w Stanach Zjednoczonych wójt, burmistrz, który zarządza odpowiednim mieniem w gminie, następnie po zakończeniu kadencji również otrzymuje wsparcie finansowe. Więc w takim, można powiedzieć, bardzo kapitalistycznym kraju, gdzie nawet nie ma opieki zdrowotnej powszechnej, jednak ten wójt, burmistrz jest w jakiś sposób wsparty przez system państwa i nie tylko, i z własnych środków emerytalnych. No u nas się tego nie da zrobić, naprawdę nie jesteśmy pazerni, jeszcze raz podkreślam, to było zwrócenie uwagi na problem.
1: A kiedy ten pomysł ujrzał światło dzienne, to z jakim odzewem?
0: Znaczy, generalnie to nie wyszło ze Związku Miast Polskich. Nie powinno wychodzić ze Związku Miast Polskich, bo to był projekt komisji bardzo długo dyskutowany i poddany pod obrady zarządu. Natomiast gdzieś ktoś w międzyczasie bocznym wejściem wszedł, wyprowadził ten dokument, który miał być dyskutowany i się zrobił szum wokół tego tematu. Natomiast ja jeszcze raz podkreślę, my nie będziemy nad tym tematem procedować nadal, dlatego że z jednej strony słyszymy, że dwukadencyjność jest akceptowalna przez 80% społeczeństwa. Proszę Państwa, skoro jest taka wola, dobrze. Ja naprawdę z tym werdyktem społeczeństwa się zgadzam. Nie dyskutuję. Natomiast trzeba mieć świadomość, że społeczeństwo akceptuje łamanie konstytucji. Bo to jest chyba artykuł 64, już teraz dokładnie pamiętam, bo nie wiedziałem, że będziemy w tym kontekście aż tak głęboko wchodzić. Natomiast w ten obszar, ale chyba tam właśnie jest kwestia związana z wybieralnością i z możliwością wybierania każdego mieszkańca nieograniczonego.
1: Znaczy dobrze, że pan o tym mówi, no bo to jest pewna konsekwencja.
0: Więc my się nie będziemy już więcej w cudzysłowie upominać, choć to nie było upominanie, tylko zwrócenie uwagi na problem.
1: Skoro
0: społeczeństwo mówi, dobrze, niech się wymienia wójtów, burmistrzów niekonstytucyjnie, nie dajemy szansy już tym, którzy otrzymywali duże poparcie powyżej 70% co wybory, akceptujemy status quo. Proszę Państwa, będziemy sobie musieli poradzić. Ja mam dwie zdrowe ręce, względnie zdrowe ręce, naprawdę przeżyję.
1: Wszystkiego dobrego panu życzę. Dziękuję ślicznie. Artur Rolka był gościem Radia Opole, burmistrz Paczkowa.
0: Dziękuję uprzejmie. Życzę dobrego dnia.
2: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Kaja od rana z taką werwą, a tu spać się chce. Zbliża się godzina 6, za kilka sekund dosłownie. Zapraszam zatem na wiadomości. Uwaga kierowcy, od 8 do 14 przejazd przez Opole będzie utrudniony ze względu na maraton Opolski. Na Bania Fest w Krapkowicach ustanowiono rekord Polski. Największa dynia waży ponad 900 kg. Polonia Nysa w derbach opolszczyzny wygrała z MKS-em Kluczbork.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Opolu czekają dzisiaj utrudnienia. To w związku z półmaratonem opolskim. Od godziny 8 do 14 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięte zostaną m.in. ulice Chabrów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana, Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, a także część ulic w centrum. Zmiany obejmą również komunikację miejską, mówię Ewelina Laksy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
2: Dotyczy to 15 linii i są to linie 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 28 i 30. Również część przystanków na trasach tych linii będzie wyłączona z użytkowania.
0: Szczegółowe informacje na stronie MZK w Opolu.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: A teraz sprawdzamy pogodę dla kierowców, którzy ruszają w dalszą trasę. Niedziela w całym kraju zapowiada się bardzo słonecznie. W niektórych regionach termometry pokażą ponad 20 stopni, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Tylko na wschodzie i południu okresami pojawi się zachmurzenie umiarkowane. Będzie cieplej od 17 stopni na północy, północnym wschodzie i Podhalu, około 20 stopni w centrum, do nawet 23 stopni na ziemi lubuskiej. Chłodniej miejscami będzie też nad samym morzem, szczególnie w rejonie Półwyspu Helskiego. Tam może się utrzymać temperatura około 16 stopni.
0: Za kilka chwil szczegółowa prognoza pogody z naszego regionu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: 918 kg. Tyle waży największa dynia tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach. To rekord Polski. Rekordowa dynia przyjechała z Wielkopolski z Krzysztofem i Tomaszem Olejniczakami. Jak mówią, kluczowe znaczenie ma genetyka nasiona, ale bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu, mówi Krzysztof Olejniczak.
4: Rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych. Wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości. Też szczęścia.
5: Najciekawsze jest to, że dynia potrafi w ciągu dnia nawet 20 kg lub więcej przybierać. Rośnie w oczach. Centymetry po prostu, no widać jak przybiera. Ta dynia, która tu jest, dokładnie od zapylenia ma 90 dni.
0: Dodaje z kolei Roman Gawlik, którego oka zważył 764 kg. A zdjęcia z ogromnymi dyniami można znaleźć na stronie Radio Opole.
1: www.radioopole.pl.
0: Polonia Nysa z kompletem punktów w derbach polszczyzny. W 10. kolejce trzeciej ligi grupy trzeciej goście pokonali MKS Kluczbork 3-1. Debiut w roli trenera Polonii i wygrana. Bardzo się cieszę, że moja przygoda w Nysie tak się zaczyna, powiedział po meczu Adrian Pajączkowski, trener Polonii Nysa.
6: Myślę, że ani trener nie zdołał za wiele zrobić, ani efekt nowej miotły. Ciężka praca, myślę, tych zawodników dzisiaj dała im satysfakcję w postaci wygrania tutaj meczu derbowego, bo naprawdę od początku było widać, jak bardzo chcą ten mecz wygrać i tutaj mówię duży szacunek dla chłopaków, bo to dzisiaj głównie ich zasługa.
0: Nie ma co się oszukiwać, zagraliśmy słaby mecz, boli ta porażka, powiedział Łukasz Ganowicz, trener MKS-u Kluczbork.
7: Konkrety by były, jakbyśmy zamieniali 2 czy 3 sytuacje na bramki. No nie można liczyć, że w każdym meczu będzie 12 czy 15 i my będziemy sobie wybierać. Jest pierwsza, trzeba strzelić, jest druga, trzeba strzelić. My tego nie robimy. Do tego mecz się ułożył przeciwnikom idealnie, no bo taka niesłychanej urody bramka. To nie są juniorzy, żeby ich bronić i głaskać, bo jeśli chodzi o tą finalizację, no to oni muszą to z zamkniętymi oczami robić.
0: Polonia Nysa dzięki wygranej wyprzedziła Ślęzę Wrocław i awansowała na 16 miejsce w ligowej tabeli. Nysanie pozostają jednak w strefie spadkowej trzeciej ligi. MKS spadł na 11 pozycję.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże, w drugiej połowie dnia małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna przyjemna od 20 do 21 stopni, do tego wiatr słaby umiarkowany. W nocy zachmurzenie małe, ale mogą lokalnie pojawić się mgły. Temperatura minimalna od 8 do 9. A jutro, proszę bardzo, bardzo dużo słońca. Rano tylko zamglenia. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. A radiowy termometr w tej chwili pokazuje stopni 8.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
13: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
14: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
15: Ja lubię cukierki.
16: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
17: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
18: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
19: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
20: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
21: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
22: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
23: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
24: Ty też możesz nam pomóc!
23: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
25: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
23: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna. Efata. Otwórz się na słowo.
26: Witam Państwa serdecznie w 26. niedzielę zwykłą. Przed nami we wtorek święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV gości we Francji. Dzisiaj w programie także o tragedii w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Powiemy również o obchodach Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Wspomnimy rocznicę śmierci ojca Pio, włoskiego stygmatyka, oraz rocznicę aresztowania prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Będzie też m.in. zaproszenie na męski różaniec w Opolu i pielgrzymkę pracowników i wolontariuszy Caritas Diecezji Opolskiej do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. A teraz oczywiście zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
1: Słowo na niedzielę.
27: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówił mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od bardzo krótkiego pytania, które Chrystus kieruje do słuchaczy. To pytanie brzmi: co myślicie? A następnie opowiada przypowieść o dwóch braciach. Pytanie to, tak niepozorne, jest ogromnie ważne, bo pokazuje nam, że człowiek jest istotą rozumną i posiada zdolność rozumowania, myślenia, formułowania i wyciągania logicznych wniosków. Dlaczego to takie ważne? Bo jeśli człowiek przestaje myśleć, analizować, zadawać pytania, drążyć temat, to staje się łatwo podatny na kłamstwa i manipulacje. Pewnie wszyscy znamy zespół muzyczny Budka Suflera. Wśród wielu przebojów tej grupy jest jedna piosenka zatytułowana Kiedy rozum śpi. Pierwsza jej zwrotka ma następujący tekst. Nie musisz mówić nic, sam o tym dobrze wiem. Kiedy nasz rozum śpi, demony budzą się. Ludzie wciąż błądzą tak, jakby stracili wzrok. Kiedy rozumu brak, ziemię ogarnia mrok. Kiedy rozum zaśnie, kiedy pójdzie spać, to jest pora właśnie, by się bać. Bardzo mądre słowa tego utworu. Zachęcam wszystkich, by posłuchali dziś tę właśnie piosenkę. Autor słów trafnie zauważa w przenośni, że kiedy rozum idzie spać, a więc gdy ludzie wyłączają myślenie, to wokół zaczynają się dziać groźne zjawiska. Budzą się demony, bo człowiek zatracający trzeźwy osąd poddaje się namowom do złego. Zaczynamy błądzić, chodzimy jak ślepcy po omacku i zaczynamy się wszystkiego bać. Nie zapomnijmy nigdy, że rozum, zdolność myślenia i stawiania pytań to dar Boży, który powinniśmy używać z pożytkiem dla nas i naszych bliskich. Tym bardziej XXI wiek jest groźny pod tym względem, że każdego dnia płynie do nas potok różnych informacji, w których czasem trudno się rozeznać i poruszać. Tyle informacji, newsów, czerwonych pasków w telewizji, masa telefonów, rozmów, czasem plotek. Bądźmy czujni i nie wierzmy we wszystko ślepo, bo tak mówili w telewizji. Rozum powinien nam w tym natłoku bodźców podpowiadać, że już nieraz jakaś wieść okazywała się kłamstwem albo plotką i dobrze jest sprawdzić inne źródła, spytać kogoś, kto może lepiej od nas zna się na pewnych sprawach, doczytać, zapoznać się z literaturą fachową, nie bać się trudnych pytań. To właśnie ta zdolność myślenia, a nie kierowania się instynktem czy biologią wyróżnia nas od innych stworzeń, zwierząt, roślin i rzeczy. Potrzeba dziś wiele czujności, by nie dać się oszukać ani zmanipulować. Wróćmy do dzisiejszego Słowa Bożego oraz do innych tekstów biblijnych. Pismo Święte ma dziesiątki fragmentów mówiących o tym, jak ważna jest umiejętność rozumnego myślenia, a więc tego, co nazywamy mądrością. Nawet w Biblii znajdziemy całe księgi poświęcone mądrości. Księga Przysłów, Księga Mądrości, Mądrość Syracha. Czy znasz te księgi Starego Testamentu? Czy je kiedyś czytaliśmy i analizowaliśmy? Może tam jest odpowiedź na pytania, na które dotychczas nie znaleźliśmy odpowiedzi. Dzisiejsza Ewangelia ma w sobie bardzo wyraźny apel do nas wszystkich, by być ludźmi mądrymi, zdolnymi do refleksji. Refleksja przyszła po pewnym czasie do drugiego ewangelicznego syna. Pierwszy na polecenie pracy w winnicy odparł, że pójdzie, ale nie poszedł do pracy. Drugi odmówił w pierwszej chwili, ale po namyśle poszedł i spełnił wolę ojca. Pierwszy syn odpowiedział bezrefleksyjnie, na odczepnego, mechanicznie i ostatecznie praca nie została wykonana. Drugi też odpowiedział pochopnie, ale tu po pewnym czasie przyszła chwila refleksji, rachunku sumienia. Może wyrzuty sumienia, że zawiedzie czy rozczaruje swojego ojca, któremu zawdzięcza życie, wychowanie, majątek, poczucie bezpieczeństwa. Najlepiej by było, gdyby każdy z tych braci po otrzymanym poleceniu świadomie w poczuciu obowiązku wypełnił wolę ojca, ale nawet jeśli to będzie po jakimś czasie, to też się liczy. Praca ostatecznie została wykonana. Jak przełożymy tę dzisiejszą przypowieść Pana Jezusa na nasze życie, to zobaczymy, że ona często się powtarza. Nieraz słyszeliśmy na kazaniach albo na rekolekcjach, że powinniśmy robić to czy tamto, że trzeba się modlić, chodzić na mszę, czytać Biblię, spełniać dobre uczynki. Może pod wpływem chwili entuzjazmu podejmowaliśmy dobre postanowienia, ale z czasem był to słomiany zapał i nie zrobiliśmy tego, co należało wykonać. Innym razem uważaliśmy, że wola Boga Ojca jest zbyt trudna i Słowo Boże czy przykazania odrzucaliśmy, ale po jakimś czasie widzieliśmy, że to jednak ma sens i przynosi wiele dobra, pokoju w sercu i podejmowaliśmy jakiś trud. Pan Bóg jest Ojcem wyrozumiałym i dobrym, który nawet mimo naszej odmowy czeka z wielką cierpliwością i miłością, aż wykonamy Jego polecenia. Chociaż często trudne, wymagające czasu i wielu sił, staną się dla nas źródłem łaski i błogosławieństwa.
26: mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Za chwilę o wizycie papieża we Francji, wcześniej jednak jeszcze chronologicznie wydarzenia z Watykanu. Leon XIV zwrócił uwagę świata na kryzys humanitarny w Somalii. Papież, który poprowadził modlitwę Anioł Pański na placu Świętego Piotra, wezwał społeczność międzynarodową do działania. Z wielkim zaniepokojeniem śledzę rozwój kryzysu humanitarnego w niektórych częściach Somalii. Mam nadzieję na obszerną odpowiedź ze strony społeczności międzynarodowej. Analitycy ostrzegają, że jakiekolwiek osłabienie sił pokojowych Unii Afrykańskiej poważnie podważyłoby pozycję somalijskiego rządu i mogłoby zaostrzyć chaos polityczny w niestabilnym regionie nad Morzem Czerwonym. Węgierski premier został przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Leona XIV. Jak opowiedział dziennikarzom po spotkaniu, rozmowa dotyczyła bieżących problemów zarówno katolików państwa węgierskiego, jak i tych dotyczących Europy i świata. Rozmawialiśmy o sytuacji w Europie, o polityce europejskiej w ogóle i nie mówię tu o polityce partyjnej, ale o tym, jak trudna jest sytuacja, że kryzys goni kryzys. Właściwie stało się to codziennością, że musimy radzić sobie z kryzysem wojennym, kryzysem energetycznym czy zmianami klimatu. Węgierski premier był też zaskoczony wiedzą papieża na temat aktualnych problemów jego kraju. Pytał mnie, jak radzimy sobie z Dunajem. Był bardzo dobrze poinformowany o niskim poziomie wody w Dunaju i naszych wyzwaniach. Potem rozmawiałem z arcybiskupem Gallagherem, który jest watykańskim ministrem spraw zagranicznych i omówiliśmy wiele kwestii bardzo szczegółowo. Dla Petera Madziara ważne było również odwiedzenie grobu świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Jak sam mówi, słowa "nie lękajcie się" przyświecają mu ciągle w czasie jego politycznej walki. A do papieża przywiózł dwa związane z węgierską historią kościoła dokumenty odnoszące się do wydarzeń z 1956 roku. Pierwszym jest ręcznie wykaligrafowany zapis przemówienia radiowego papieża Piusa XII z 10 listopada 1956 roku, wygłoszonego w czasie rewolucji węgierskiej. Drugim pierwsze amerykańskie wydanie wspomnień kardynała Józefa Minczentiego, opublikowane w Nowym Jorku w 1974 roku. Madziar powiedział, że po 70 latach oba dokumenty łączy przesłanie wolności, godności człowieka i pokoju. A teraz już Vatican News, prezentuje je Krzysztof Brąk.
0: Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego. Mówił papież na audiencji ogólnej, podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
2: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
0: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego José Marii Escrivę, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny. Prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło „Małżeństwo rodzi życie”. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
0: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
2: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
26: A serwis Vatican News przygotował Krzysztof Brąk. Papież w piątek rozpoczął wizytę we Francji. Leon XIV spędzi nad Sekwaną 4 dni, odwiedzając Paryż, Sanktuarium w Lourdes oraz Metz. To pierwsza tak ważna wizyta głowy Kościoła katolickiego we Francji od czasów świętego Jana Pawła II. Wśród francuskich wiernych i duchownych mówiło się, że podobnie jak wtedy, wizyta papieża budzi entuzjazm i nadzieję, zwłaszcza wśród młodzieży.
4: Minęło 40 lat od wizyty Jana Pawła II. Bardzo się cieszymy, że po 40 latach kolejny papież zdecydował się przyjechać do Francji. Tutaj nie mówi się aż tak dużo o religii katolickiej. Przyjazd papieża sprawia jednak, że wiele osób zadaje sobie pytania. Jest ciekawych, co się wydarzy. Czuję zaraźliwy entuzjazm. Bardzo wiele osób się mobilizuje, zwłaszcza młodych. W naszej parafii zaproponowałem zorganizowanie autokarów na wyjazd do Paryża. Początkowo planowaliśmy 2 autokary. Ostatecznie będą 3 i wszystkie są pełne. Papież przyciągnie tłumy. W dzisiejszych czasach młodzi potrzebują lidera, takiej osoby, która ich poprowadzi.
26: Na lotnisku w Paryżu papieża powitał prezydent Emmanuel Macron. Szczegóły Stefan Folzer.
4: W chwili lądowania samolotu papieża w całej Francji przez 7 minut biły dzwony kościelne. Na lotnisku Orly oprócz przedstawicieli władz Leona XIV powitało kilkudziesięciu młodych mieszkańców Paryża. Następnie odbyła się krótka ceremonia powitania z udziałem Gwardii Republikańskiej. Na życzenie Watykanu uroczystość miała jednak skromniejszy charakter niż planował Pałac Elizejski. Francuski prezydent chciał powitać Ojca Świętego z honorami, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom przywódców. Watykan odmówił, tłumacząc, że papież przyjeżdża do Francji jako głowa Kościoła w ramach podróży apostolskiej.
26: Leona XIV przyjęła w Pałacu Elizejskim para prezydencka. W przemówieniu inaugurującym wizytę papież zwrócił uwagę na katolickie korzenie Francji i zaapelował o ochronę życia.
4: Witając papieża, francuski prezydent podkreślił szczególne więzi łączące jego kraj z Kościołem, mimo panującego obecnie laicyzmu. Francuski laicyzm nie jest w żaden sposób negacją religii, podkreślił Emmanuel Macron. Papież zapewnił, że często modli się za Francję. Papież nie zapomina o swoich normandzkich i bearnańskich korzeniach, żartował Leon XIV. W swoim wystąpieniu akcentował katolickie korzenie Francji, ale zwrócił również uwagę na różnorodność kulturową współczesnego francuskiego społeczeństwa. Odniósł się także, choć nie wprost, do przyjętej niedawno przez Francję ustawy legalizującej eutanazję. Powtarzam z siłą, że ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament jakiegokolwiek prawa człowieka. Zaznaczył papież, ostrzegając przed, jak to ujął, zaprogramowaną śmiercią i złudzeniem, że nauka będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie ludzkie cierpienia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
26: Po wizycie w Pałacu Elizejskim, siedzibie UNESCO, Leon XIV przejechał papamobile z dzielnicy Montparnasse przez południową część miasta. Na liczącej niemal 3 kilometry trasie zgromadziło się około 300 tysięcy osób, które witały papieża śpiewem, okrzykami i modlitwą. Leon XIV modlił się w katedrze Notre Dame. Była to pierwsza od czasu zakończenia odbudowy wizyta głowy Kościoła katolickiego w tej świątyni. Minęło 7 lat, odkąd cały świat wstrzymał oddech patrząc na płonącą katedrę. Uświadomiliśmy sobie, że Notre Dame jest nie tylko zabytkiem. Jesteśmy w centrum życia cywilizacji, powiedział Leon XIV. Papież zakończył dzień czuwaniem na Stade de France, na którym zgromadziło się 80 tysięcy młodych Francuzów. A wizyta Leona XIV we Francji będzie przełomowa dla tamtejszej młodzieży, powiedział Polskiemu Radiu ksiądz Tomasz Sokół, redaktor portalu Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Polski FR. Jednym z jej tematów jest powrót francuskiej młodzieży do kościoła po latach kryzysu. Oznaką tego zjawiska jest trzykrotny wzrost liczby chrztów młodzieży i dorosłych w ciągu ostatnich 10 lat. W ubiegłym roku we Francji udzielono ich ponad 21 tysięcy. Ksiądz Tomasz Sokół zwraca uwagę na postawę osób, które zdecydowały się przyjąć chrzest.
5: Kościół francuski przeżywa takie przedwiośnie swoje. I to widać właśnie po postawie szczególnie ludzi młodych, że ci młodzi ludzie, którzy proszą o chrzest, bo jest to oczywiście pewien fenomen, który tutaj w kościele francuskim występuje, chcą w tym kościele jakoś aktywnie uczestniczyć.
26: Ksiądz Tomasz Sokół zaznacza, że francuski kościół próbuje zrozumieć przyczyny tego zjawiska i zastanawia się, jak na nie odpowiedzieć.
5: Mam taką nadzieję, że Ojciec Święty właśnie nakreśli drogę, aby tych młodych ludzi nie stracić i myślę, że to dla młodych ludzi, dla młodych Francuzów rzeczywiście będzie to wizyta taka przełomowa, da im trochę, no mówiąc właśnie żargonem młodzieżowym, takiego duchowego powera.
26: Jak podkreśla ksiądz Sokół, francuski kościół staje się przykładem dla innych europejskich krajów dotkniętych sekularyzacją. Niedawno na jego przykład powołali się w swoim liście także polscy biskupi.
5: Zauważono kościół francuski, gdzie właśnie grupy, spotkania, gdzie autentyczne świadectwo wiary i sytuacja oczywiście samego kościoła francuskiego, pokornego kościoła, który potrafił się zmierzyć nieraz z różnymi problemami, chociażby powołaniowymi i tak dalej. No można powiedzieć, ten kościół we Francji powoli zaczął się, prawda, odradzać, nie?
26: Papież rozpoczął podróż po Francji od Paryża. Wczoraj jeszcze spotkał się z członkami zgromadzenia synodalnego prowincji, katechumenami i neofitami w Instytucie Katolickim w Paryżu. O 15 odprawił mszę świętą na Placu Zgody. Wieczorem modlił się przy grocie Masabielskiej w sanktuarium Matki Bożej już w Lourdes. A dzisiaj przed papieżem między innymi o 9 spotkanie z francuskimi biskupami i o 11 msza święta w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Jutro wizyta w Metz, a następnie papież wróci do Watykanu, a my do tej podróży apostolskiej także jeszcze powrócimy w przyszłym tygodniu.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Pozostajemy jeszcze za granicą. 50 tysięcy osób na stadionie w St. Louis wzięło udział we mszy świętej beatyfikacyjnej arcybiskupa Fultona Sheena, znanego w XX wieku amerykańskiego duszpasterza. Zasłynął on jako kaznodzieja wykorzystujący radio i telewizję do ewangelizacji. W 1952 roku rozpoczął cotygodniowy program telewizyjny Life is Worth Living, który w szczytowym okresie oglądało około 30 milionów osób tygodniowo. W 1935 roku otrzymał nagrodę Emmy dla najlepszej osobowości telewizyjnej. W imieniu Leona XIV mszy beatyfikacyjnej przewodniczył kardynał Luis Antonio Tagle. W liście apostolskim papieża Leona, w którym ogłoszono, że arcybiskup Fulton Sheen może odtąd być nazywany błogosławionym, opisano go jako niestrudzonego głosiciela Ewangelii za pomocą współczesnych środków komunikacji oraz gorliwego pasterza ożywionego zapałem misyjnym. Fulton Sheen pełnił urząd biskupa pomocniczego archidiecezji nowojorskiej oraz biskupa diecezji Rochester. Z racji swoich zasług i funkcji został również obdarzony godnością arcybiskupa tytularnego. Katolickie wojska Habsburgów raz jeszcze starły się z protestancką armią czeską i jej sprzymierzeńcami. W Pradze odbyła się rekonstrukcja bitwy na Białej Górze. Wzięło w niej udział około 1000 rekonstruktorów, również z Polski. Rozmawiał z nimi korespondent Polskiego Radia.
2: Na Białej Górze walczymy po stronie Habsburgów. Polacy historycznie dołączyli do wojny.

0: zdecydowało okres rekatolizacji oraz głębokich zmian politycznych i społecznych. W czeskiej pamięci historycznej klęska na Białej Górze pozostaje ważnym symbolem i punktem odniesienia. To pierwsze z 12 wielkich świąt w cerkiewnym roku liturgicznym. Prawosławni świętowali w poniedziałek narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu cerkiew wspomina okoliczności narodzenia Marii i składa dziękczynienie Bogu za jej dar dla każdego człowieka. Oddaje też hołd rodzicom, Bogu Rodzicy, Joachimowi i Annie. W Białymstoku święto szczególnie uroczyście jest obchodzone w cerkwi Bazyliki Mądrości Bożej. W tradycji ludowej święto jest nazywane Preczysta. Zgodnie z dawnym zwyczajem w tym okresie po uprzątnięciu pól gospodarze zaczynali siewy. Za nami także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, złożył życzenia wszystkim związanym z przekazywaniem informacji i komentowaniem wydarzeń. Przypomniał też orędzie papieża.
1: Od wielu lat kolejni papieże publikują orędzia z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Także papież Leon XIV, kontynuując tę tradycję, skierował w tym roku swoje orędzie poświęcone współczesnym wyzwaniom związanym z komunikacją. W centrum jego przesłania znajduje się konkretny człowiek wraz z jego historią, doświadczeniem, wrażliwością, a także niezbywalną godnością. A skoro tak właśnie jest, to Ojciec Święty prosi, by przywrócić komunikacji międzyludzkiej twarze i głosy konkretnych osób. Trzeba mieć przed sobą przede wszystkim drugą osobę z jej doświadczeniami, przeżyciami, emocjami i odczuciami, a nie maszynę. Cieszę się, że papież po raz kolejny zachęca nas do refleksji nad sposobem, w jaki się komunikujemy, a także nad odniesieniem do konkretnego człowieka. W dobie coraz bardziej wkraczającej tak w życie społeczne, jak i indywidualne, tak zwanej sztucznej inteligencji, rzeczywiście musimy mieć pełną świadomość, że człowiek, ku któremu się zwracamy, ma konkretne oblicze. Nie jest on dobrze zaprogramowaną maszyną, która jedynie przywłaszcza sobie ludzkie twarze i głosy. Dlatego nie powinniśmy zastępować drugiego człowieka maszyną posługującą się algorytmami, lecz powracać do komunikacji opartej na osobowym spotkaniu. Chciałbym złożyć wszystkim dziennikarzom i pracownikom mediów najlepsze życzenia. Niech będą one przedłużeniem pragnienia Leona XIV, zawartego w jego tegorocznym orędziu, by w różnorodności poglądów, doświadczeń i opinii współczesnego świata pozostać w gotowości do słuchania drugiego człowieka, by mogło ujawnić się piękno komunikacji. Życzę, aby w odpowiedzialnej pracy związanej z przekazywaniem informacji i komentowaniem wydarzeń zawsze najważniejszy był człowiek i jego godność.
0: A nasza komunikacja by prowadziła do autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, dodał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. W nocy z 22 na 23 września 1968 roku zmarł ojciec Pius Pietrelcini, włoski stygmatyk i mistyk, święty Kościoła katolickiego. Francesco Forgione, znany jako święty ojciec Pio, żył w latach 1887-1968. Zasłynął jako spowiednik o szczególnym darze rozeznania sumień. 20 września 1918 roku otrzymał stygmaty, trwałe znaki męki pańskiej na dłoniach, stopach i boku. Rany zagoiły się po 50 latach, na krótko przed jego śmiercią w 1968 roku. Doktor Wanda Pułtawska, zaprzyjaźniona jeszcze z Karolem Wojtyłą, później Janem Pawłem II, w 1962 roku została cudownie uzdrowiona z choroby nowotworowej. Odbyło się to za wstawiennictwem ojca Pio na prośbę ówczesnego biskupa Wojtyły. Doktor Pułtawska podkreśliła w 2008 roku, że człowiek współczesny potrzebuje świadectwa świętych.
2: Ludzie dzisiaj są zainteresowani, ale dawniej nikt nie wiedział o ojcu Pio, to teraz w Polsce wiedzą, teraz pielgrzymki do Rzymu jak jadą, to jadą też do San Giovanni Rotondo. Fakty są jednoznaczne i myślę, że świat współczesny, który niszczy sakrum, równocześnie potrzebuje sakrum. Ludzie chcą wiedzieć, że są święci, bo jednak dusza ludzka się upomina. Duch nie może być całkiem zniszczony.
0: Włoski kapucyn, który za życia unikał rozgłosu, jest obecnie jednym z najpopularniejszych świętych nie tylko we Włoszech, ale także na świecie. W Polsce

0: Polsce jest blisko 20 kościołów parafialnych pod jego wezwaniem. W 2016 roku po kraju peregrynowały relikwie ojca Pio, gromadząc tłumy wiernych. 25 września 1953 roku komunistyczne władze aresztowały kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Po zatrzymaniu bez sądu i wyroku kardynał został wywieziony z Warszawy i pozostawał w odosobnieniu przez 3 lata. Bezpośrednim powodem zatrzymania prymasa był memoriał biskupów do władz z maja 1953 roku. Kardynał Wyszyński mówił w nim, że wobec represji, jakich doznaje Kościół w Polsce, nie jest możliwy kompromis. Święta Bożego Narodzenia 1953 roku kardynał Wyszyński spędził w odosobnieniu w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego. W Wigilię Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa nadała życzenia poety i pisarza Jana Lechonia, który mówił o prymasie jako odważnym pasterzu Kościoła.
1: Wesołych świąt wołamy z głębi synowskich serc do kardynała Wyszyńskiego, który w oczach wszystkich Polaków, choć zawleczony do tajemnego więzienia, teraz właśnie stał się prawdziwym prymasem interreksem, odznaczonym władzą potężniejszą, niż ją mieli dawni arcybiskupi gnieźnieńscy, bo zdobytą nieustraszoną odwagą.
0: Ksiądz Jan Sikorski, który jako kleryk odwiedził kardynała Wyszyńskiego w Komańczy w sierpniu 1956 roku, po latach wspominał, jak wraz z kolegą udało mu się zmylić straże i wejść na strzeżony teren. Opowiadał, że stanęli przed prymasem ubrani w zetępowskie koszule, w krótkich spodenkach i brudnych trampkach.
2: Ksiądz prymas nas serdecznie przywitał, uczęstował obiadem. Było to wzruszające spotkanie. Na pytanie nasze, takie proste pytanie ze wzruszeniem. Kiedy ksiądz prymas do nas wróci? On mówi, oni tak mnie tutaj kochają, że mnie prędko stąd nie wypuszczą.
0: Podczas internowania prymas Wyszyński opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Został uwolniony 28 października 1956 roku. Przez cały właśnie październik dzień i noc ma trwać nieprzerwana modlitwa różańcowa o pokój na świecie i Boże błogosławieństwo dla Polski. Organizatorzy 5. edycji nieustającego różańca proszą o zapisy, aby wypełnić wszystkie godziny miesiąca. Dołączyć może każdy, odpowiadając w ten sposób na ponawiane przez Leona XIV wezwania do modlitwy o pokój. Aby było to możliwe, potrzebni są kolejni uczestnicy. Zapisy już trwają na stronie nieustającyróżaniec.pl. O wzajemną odpowiedzialność i solidarność apeluje prymas Polski po tragedii w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu. W wyniku ataku nożem rannych zostało 5 osób, wśród poszkodowanych było 3 duchownych oraz 2 osoby świeckie. Najciężej ranny ksiądz zmarł w szpitalu. Podejrzanym w tej sprawie jest 31-letni Ukrainiec. Niech ta tragedia nie będzie zarzewiem nienawiści, prosi metropolita gnieźnieński, arcybiskup Wojciech Polak.
3: Chciałbym, aby to wydarzenie, jakkolwiek bolesne, tragiczne, które rodzi w nas ból i gniew, nie stało się zarzewiem nienawiści, która będzie skierowana wobec wszystkich ludzi pochodzących z Ukrainy. Jeżeli nie będziemy budować jedności, to ta nienawiść nas po prostu zniszczy.
0: Prymas odprawił w piątek nabożeństwo, podczas którego modlił się za ofiary w Jarosławiu. Według ustaleń dziennikarzy sprawca nie został przepuszczony przez przejście graniczne w Korczowej, ponieważ nie miał ważnego ubezpieczenia samochodu. Pojazd został odholowany do Jarosławia. Mężczyzna udał się do miasta, aby odzyskać samochód. Tam popełnił zbrodnię w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba narodowa.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Agresja i niechęć do kogokolwiek z tej racji, że ktoś jest innego wyznania, innej rasy czy z innego kraju, ta niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską, mówił przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców biskup Krzysztof Zadarko podczas konferencji prasowej przed przybadającym właśnie dziś 112. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy. Odnosząc się do tegorocznego orędzia papieża Leona pod tytułem Nawet jedno z tych dzieci, biskup Zadarko wskazał, że Ojciec Święty kieruje naszą uwagę na dziecko.
2: Chciałbym apelować do wszystkich, zobaczmy dzieci, które nie mogą, nie radzą sobie, nie są w stanie odnaleźć się w tej rzeczywistości nienawiści, sztucznie podsycanych lęków, agresji wzajemnej i nie rozumieją tego, czym jest polityka i czym jest to brutalne dzisiaj konfrontowanie się całych grup społecznych, które na celowniku wzięły jako w pewnym sensie paliwo polityczne i ideologiczne obecność obcokrajowców, obecność cudzoziemców.
1: Biskup Zadarko zapowiedział także komunikat Rady KEP do spraw migrantów i uchodźców w obliczu narastającej atmosfery niechęci względem przybyszów. Odnosząc się do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce 24 września w Jarosławskim Opactwie, biskup Zadarko stwierdził, iż każdy wierzący katolik wie, że mamy do czynienia z wielką tragedią. Nie znamy wszystkich szczegółów, ale przenoszenie odpowiedzialności za ten czyn z jednego człowieka na całe społeczeństwo, całą grupę etniczną czy narodowościową jest nadużyciem i kryminalnym przestępstwem. Dr Tomasz Sieniow, wykładowca z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, poinformował, że od 20 lat zajmuje się uchodźcami. Przyznał, że razem ze studentami wspiera uchodźców, którzy nie mają dostępu do pomocy prawnej. Odniósł się też do niedawnych wydarzeń w opactwie.
3: Bardzo istotną kwestią jest rosnąca niechęć, podsycana nienawiść wobec osób pochodzących z Ukrainy. Myślę, że to jest test dla naszego chrześcijaństwa, jest to test dla naszego człowieczeństwa bardzo często, kiedy jesteśmy wmanipulowani w pewną grę, która jest podsycana także wiadomościami z mediów społecznościowych, często nieprawdziwymi, często przeinaczonymi. Dobra manipulacja zawsze opiera się na jakimś pewnym, jednym prawdziwym fakcie, ale podsycana nam jest jakąś odpowiednią interpretacją i sytuacje szczególne traktowane są jako zasada ogólna dotycząca całego narodu, na przykład ukraińskiego. To, że doszło do tragicznego zdarzenia, którego ofiarami były osoby w Jarosławiu, nie oznacza, że każda spotkana w sklepie ekspedientka z Ukrainy, czy każdy ukraiński pracownik budowlany, czy taksówkarz jest odpowiedzialny za to, że jakaś osoba z nieznanych nam przyczyn popełniła ten straszny czyn.
1: Doktor Sieniow wezwał, aby łagodzić nastroje antyukraińskie, które obecnie panują. Rolnicy podziękowali za plony podczas dożynek diecezjalnych na Górze Świętej Anny. Delegacja dekanatów już przed 10:00 ustawiała się z koronami przy schodach prowadzących do Groty Lurdzkiej, które w trakcie uroczystej mszy świętej zostały pobłogosławione. Rolnicy dziękowali i modlili się, aby następny rok był co najmniej taki sam, ale na pewno nie gorszy.
4: Piotr Friedla, sołtys Poborszowa. No tradycyjnie, chociaż przyznam się, że ja jako sołtys jestem pierwszy raz tutaj, no jest to taka dla sołtysa jakby troszkę nawet duma się zaprezentować tutaj na gronie diecezjalnym.
5: Jak zbiory w tym roku? Bo wiem, że były pewne problemy.
4: No myślę, że były problemy, ale chyba nikomu chleba nie zabraknie.
6: Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy. Mamy za co dziękować. Każdy rok w tym świecie rolniczym jest trochę inne, czasami zbyt dużo słońca i susza, czasami zbyt dużo opadów i problemy, że jest zbyt dużo wilgoci.
7: Jerzy Sywielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Jest za co dziękować Panu Bogu i rolnikom za ich ciężki trud. No dzisiaj tego chleba nam naprawdę nie brakuje.
1: Ksiądz biskup Rudolf Pierskała podczas mszy świętej dożynkowej na Górze Świętej Anny dziękował z kolei rolnikom. Dziękując na pierwszym miejscu samemu Stwórcy, wiemy jednocześnie, że Bóg działa przez ludzi, dlatego pragniemy włączyć w ten nurt wdzięczności wszystkich, którzy pracują na nasz chleb powszedni, powiedział. Łukasz Mularz, strażak z OSP Wysoka, ruszył rowerem na liczącą niemal 2,5 tysiące kilometrów trasę do Francji. To jego trzecia charytatywna pielgrzymka. Tym razem zbiera środki dla 3-letniej Agnes z Otmic, która potrzebuje kosztownej operacji, bo zmaga się z rzadką wadą kości udowej. W planie odwiedziny w Lizie, gdzie znajduje się grób świętej Teresy oraz opactwo świętego Michała Archanioła na Mont Saint-Michel. Cała podróż ma się zakończyć pod wieżą Eiffla w Paryżu. Planowany jej koniec to 20 października. A zbiórka jest prowadzona na portalu siepomaga.pl. Link oraz profil całej akcji można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Patronaty. W Prudniku powstanie Zakład Aktywności Zawodowej dla 25 niepełnosprawnych osób. O jego utworzenie wystąpił zakon Bonifratrów, który prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Nową działalność będzie realizować w jednym z obiektów odzyskanego przed laty byłego kompleksu szpitalnego. Założenie było takie, że 2/3 utworzenia zakładu będzie finansowane z pieniędzy PFRON-u, mówi Mateusz Biczyk, przeor konwentu Bonifratrów w Prudniku.
8: Okazało się, że w tym roku zostały mniejsze środki przyznane dla PFRON-u i staliśmy w obliczu tego, że albo będziemy kolejny rok czekać na środki, albo postaramy się własnymi siłami to zrobić. I tak też się stało, natomiast mamy już zapowiedź, że od 1 stycznia 2027 roku finansowanie działalności zostanie wsparte ze środków PFRON-u.
1: Zakład Aktywności Zawodowej w Prudniku ma być otwarty pod koniec grudnia, a obecnie trwa remont jego przyszłej siedziby i rekrutacja pracowników. Uroczystości świętego Michała Archanioła będą miały miejsce we wtorek w sanktuarium świętego Józefa w Jemielnicy. Początek o 18.30. W trakcie czuwania, które poprowadzi ksiądz Andrzej Żarkowski, zaplanowano m.in. możliwość przyjęcia szkaplerza i błogosławieństwo olejem świętego Michała Archanioła. 33. pielgrzymka pracowników i wolontariuszy Caritas diecezji opolskiej do grobu świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w najbliższą sobotę, 3 października. Pielgrzymkę rozpocznie msza święta o godzinie 10.30 w Bazylice Świętej Jadwigi, której przewodniczyć będzie biskup opolski Andrzej Czaja. Następnie w Bazylice konferencja formacyjna, a na zakończenie pielgrzymki nabożeństwo różańcowe. Czerwone stroje, balony, flaga, koncert i przemarsz. Tak wyglądał happening Szlachetnej Paczki na rynku w Opolu. Celem akcji było poszukiwanie wolontariuszy i liderów, których jeszcze w naszym regionie brakuje, o czym mówi Joanna Widera ze struktur Szlachetnej Paczki w województwie opolskim.
9: Brakuje nam jeszcze ponad 100 osób, około 130 wolontariuszy, no i 6 liderów. Wolontariusze pośredniczą między potrzebującymi rodzinami, a wspaniałymi ludźmi, czyli darczyńcami, którzy chcą ich obdarować, czyli odwiedzamy rodziny, poznajemy ich historię i włączamy do projektu lub nie. I potem towarzyszymy im przez całą edycję i opiekujemy się zarówno rodzinami, jak i darczyńcami aż do samego weekendu cudów.
1: Historie związane z wolontariatem zapamiętuje się na długo. Ja szczególnie zapamiętam pewnego 6-latka, dodaje Joanna Widera.
9: To dziecko utkwiło mi szczególnie w pamięci, bo ono w momencie, kiedy rodzina podaje potrzeby, które chciałaby, żeby gdzieś darczyńca pomógł jej zrealizować, to ten mały chłopczyk chciał buty dla mamy. On dla siebie w momencie wybierania upominków nie chciał nic, tylko chciał buty dla mamy właśnie. Także to jest taka historia, która wzbudza po prostu dreszcze i chyba już zostanie tak ze mną na zawsze.
1: Zapisy na stronie szlachetnapaczka.pl. Ksiądz Dawid Kątny, asystent diecezjalnego moderatora Żywego Różańca, zaprasza wszystkich ojców, mężów, synów i dziadków do udziału w spotkaniach formacyjno-modlitewnych pod nazwą Męski Różaniec, które będą miały miejsce w Opolu w pierwsze soboty miesiąca. Spotkania rozpoczną się mszą świętą o godzinie 8 w kościele katedralnym, a najbliższe spotkania 3 października. W wybrane piątki o godzinie 19 w domu Nazaret w Jemielnicy będą miały miejsce spotkania dla młodych dorosłych. Zamysłem spotkań jest rozwój życia chrześcijańskiego i rozpalenie misyjnego zapału. Najbliższe spotkanie 2 października poprowadzi ksiądz Tomasz Szczeciński. A 11. Festiwal Mikołaja z Koźla odbędzie się w dniach 2-4 października. Tegoroczna edycja będzie miała szczególnie symboliczny wymiar, bowiem jej termin przypada dokładnie w czasie 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu, założyciela wspólnoty, do której należał Mikołaj z Koźla. Zaplanowano 5 koncertów, odbędą się one w kościele parafialnym świętego Zygmunta i świętej Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie Koźlu. Dodajmy, że franciszkanie z Nysy zapraszają do udziału w nabożeństwie Transitus. To pamiątka 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu, które będzie sprawowane w sobotę w Nysie. Początek o 19.30 w kościele świętej Elżbiety Węgierskiej, a następnie procesja do kościoła świętego Franciszka. Nabożeństwu przewodniczyć będzie ksiądz biskup Waldemar Musioł. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole, mamy niedzielę, chłodny na razie poranek, godzina 7 na zegarze w Radio Opole, teraz czas na informacje.
2: Patrole policji w lasach mają poprawić bezpieczeństwo grzybiarzy i spacerowiczów. Polska pokonała Francję w finale Mistrzostw Europy. Kibice nie kryli radości.
3: Polska! Zawsze kibicuję siatkarzom.
2: Mamy też informacje dla kierowców. Dziś spore utrudnienia w stolicy regionu.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: W stolicy regionu dziś organizowany jest półmaraton Opole, stąd kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia. Od godziny 8 do 14 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zamkniętych zostanie kilka ulic, m.in. Habrów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, a także część ulicy w centrum. Zmiany obejmą również komunikację miejską, mówi Ewelina Laksy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
4: Niemniej pasażerowie naprawdę muszą uzbroić się w cierpliwość, bo przejazd po prostu przez miasto będzie bardzo trudny. Najwięcej zmian wprowadzonych będzie na trasach linii 10, 17, 18, 21 i 28. Po otwarciu ulic, czyli około godziny 14, wszystkie nasze autobusy wrócą na swoje standardowe trasy.
2: A szczegółowe informacje na stronie MZK w Opolu.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Policjanci wspólnie ze strażnikami patrolują tereny leśne. Dodatkowe kontrole w ramach akcji Jesień mają m.in. poprawić bezpieczeństwo grzybiarzy i spacerowiczów. Zdarza się, że zwłaszcza seniorzy tracą orientację i gubią się w lesie. Młodsza aspirant Edyta Daroch radzi, jak przygotować się na grzybobranie.
5: Wybierając się do lasu, warto poinformować bliskich o planowanym miejscu pobytu i przewidzianej godzinie powrotu. Należy zabrać ze sobą naładowany telefon oraz nie oddalać się od znanych tras, szczególnie po zmroku. Pamiętajmy, aby ubrać się w jasne, dobrze widoczne ubrania.
2: Warto też założyć kamizelkę odblaskową, to w razie potrzeby może ułatwić poszukiwania, szczególnie po zmroku. A podczas patroli policjanci zwracają też uwagę na nielegalnie wjeżdżające do lasu samochody, zaśmiecanie, niszczenie przyrody i zachowania grożące pożarem. I zmieniamy temat. Pomiar cholesterolu, ciśnienie tętniczego, ocena wydolności układu krążenia oraz konsultacje ze specjalistami. Z takich badań i porad można było skorzystać w Opolu w ramach Dnia Serca, a specjaliści zwracali uwagę na profilaktykę.
6: Nie popadajmy też w skrajności. To nie jest tak, że pacjent, który dobrze się czuje, musi codziennie mierzyć ciśnienie, ale jeśli pojawią się takie objawy jak rozdrażnienie, zaburzenia snu, bóle głowy, powinien być to jakiś sygnał ostrzegawczy, który zachęcił i powinien nas zmobilizować do tego pomiaru ciśnienia.
2: Mówiła Jadwiga Marynowicz, lekarz z oddziału kardiologii USK w Opolu.
0: Światowe agencje informują.
2: 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w rosyjskich atakach na obwód Zaporoski na Ukrainie. W wyniku ataku na miejscowość Komyszuwa jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Papież odwiedzi dzisiaj sanktuarium w Lourdes. To kolejny etap jego wizyty we Francji. Leon XIV rozpoczął ją w piątek w Paryżu, a zakończy jutro w Metz.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Polscy siatkarze mistrzami Europy i to po raz kolejny. W emocjonującym meczu z Francją wywalczyli złoto i jednocześnie kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
7: Piękny mecz, emocjonujące widowisko. Zawsze wierzyliśmy w nich.
8: Bardzo pozytywnie. Francja nam nigdy nie leżała. A tutaj chłopaki naprawdę się postarali.
3: Polska! Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi.
2: No rzecz jasna, gratulujemy naszym polskim siatkarzom. I jeszcze na koniec sport opolski. Polonia Nysa z kompletem punktów w derbach opolszczyzny. W 10. kolejce 3. ligi grupy 3. goście pokonali MKS Kluczbork 3-1. O zwycięstwie zdecydowała przede wszystkim skuteczność Polonii, która po bramce Patryka Kupczaka dołożyła trafienia Beniamina Glinki i Dominika Sikory. Honorową bramkę dla MKS-u zdobył Dawid Rachel.
0: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dzisiaj na razie chłodno, chociaż do 20, nawet 2 kresek ma być w regionie i słonecznie jednak. Obecnie 7 stopni na termometrach, tak też było w nocy i będzie ponownie. Poniedziałek, wtorek także zapowiadają się bardzo słoneczne, dość ciepłe. Trochę chmur pojawi się w środę, w czwartek już zachmurzenie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: I muzyki mamy sporo w porannym programie Radia Opole. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, Marcin Głowienkowski za konsoletą. No to rozpoczynamy poranne spotkanie z Radiem Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
8: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radio Opole, teraz spojrzymy na to, co dzieje się na festiwalu w Gdyni 51. Nagrody przyznane. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Reżyser otrzymał nagrodę główną 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Maciej Sobieszczański przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej. Rozmawiali ze sobą za pomocą alfabetu Morsa.
1: Film Przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
2: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
1: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
3: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna. I taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
1: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Jaśmina Polak dostała nagrodę za główną rolę kobiecą w filmie Exotic. Z kolei nagrodę za główną rolę męską otrzymał nieobecny na gali Anson Boone za kreację w filmie Jana Komasy Dobry Chłopiec. Z kolei za drugoplanową rolę kobiecą nagrodę odebrała Monika Frajczyk za kreację w filmie Exotic, zaś drugoplanowa rola męska najlepsza okazała się ta w wykonaniu Jacka Komana. Zagrał on w filmie Nasza Rewolucja lekarza Marka Delmana, który opiekuje się śmiertelnie chorą Grażyną Kuroń. Tyle jeśli chodzi o nagrody przyznane podczas 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: jest tu.
1: Słuchajcie, Radia Opole, teraz będziemy mówić o śląskiej jesieni. Ta wystartuje w Łubnianach, w tamtejszym Domu Kultury już w środę. W programie na początek spotkanie z Grażyną Bułką, ślązaczką, aktorką teatralną, filmową i dubbingową, znaną światu, znaną Polsce. Z monodramu Mianują mnie Hanka, tam zagrała rolę Hanki. No i to będzie spotkanie, któremu też będzie towarzyszyła książka Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. O życiu, aktorstwie i Śląsku. O tym opowiedziała w książce Grażyna Bułka. Myślę, że więcej opowie też w Łubniańskim Ośrodku Kultury w środę o godzinie 18. Wstęp jest wolny. To będzie początek śląskiej jesieni. Później zaplanowano kolejne spotkania, między innymi 9 października z aktorem Piotrem Polkiem. Cały scenariusz, całą rozpiskę tego, co będzie się działo w ramach śląskiej jesieni, można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.

0: Biblioteka w Pradze zadba o dziedzictwo tego dramaturga, dysydenta, byłego prezydenta Czech. Takie licencje na wykorzystanie nazwiska przekazała instytucji wdowa po polityku Dagmar Havlova.
1: Decyzja jest konsekwencją sporu wokół założonej ponad 20 lat temu Biblioteki Wacława Havla. W jej przypadku Dagmar Havlova wycofała zgodę na korzystanie z nazwiska męża, reagując tak na konflikt między pracownikami biblioteki a kierownictwem oraz odejście głównych fundatorów. Biblioteka była w prywatnych rękach, a na stanowisku dyrektora wymieniło się kilkanaście osób. To niedobrze. Zakładam, że teraz oddałam nazwisko mojego męża we właściwe ręce. Powiedziała dziennikarzom Dagmar Havlova. Nie będziemy zmieniać nazwy miejskiej biblioteki, ale przygotujemy specjalny program dostępny dla szerokiej publiczności i sygnowany nazwiskiem Havla, wyjaśnił dyrektor miejskiej biblioteki w Pradze Tomasz Rzechak. Szczegóły mają zostać przedstawione w listopadzie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W tym roku przypada 10. rocznica urodzin Wacława Havla, dramaturga, działacza antykomunistycznej opozycji, ostatniego prezydenta Czechosłowacji, pierwszego prezydenta Czech, który zmarł w grudniu 2011 roku. Jego dorobek artystyczny i polityczny przypomną jesienią liczne wydarzenia organizowane w Czechach i za granicą.

0: Słuchacie Radia Opole. Teraz będzie czas na powrót na festiwal filmowy w Gdyni. Ten zakończył się wczoraj. Łukasz Rotunda ze Srebrnymi Lwami. Reżyser otrzymał wyróżnienie za film Powiedz mi, co czujesz, który opowiada o parze młodych artystów, Patryku i Marii, na których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Łukasz Rotunda podkreśla, że nagroda jest dla niego zaskoczeniem.
1: Nie spodziewałem się, ale bardzo dziękuję jury. To jest niesamowite wyróżnienie. Bardzo szczęśliwy jestem, tak bardzo, bardzo. Włożyliśmy dużo serca w ten film. Dużo takiej autentyczności własnej. Aktorzy, Janek Sałasiński, Izabela Dudziak. Ten film powstał naprawdę z takiej wielkiej bliskości. No i opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o autentyczność w takim bardzo brutalnym świecie.
0: Łukasz Rotunda podkreśla, że jego film dotyka niezwykle ważnego społecznie tematu, relacji między młodymi ludźmi.
1: Nasz film opowiada o nowych sposobach komunikacji wśród młodych ludzi, nastawionych na taką autentyczną komunikację emocjonalną, na nazywanie i wyrażanie emocji. No i tak jakby jest to zupełnie inna sytuacja niż na przykład moje pokolenie, w którym ja wzrastałem. Zupełnie inaczej podchodziło do emocji.
0: No i przypomnijmy, że w tym roku też Grand Prix Festiwalu, czyli Złote Lwy, trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez Ściany. Zapowiada się, że to będzie ciekawa filmowa jesień, kiedy te wszystkie filmy trafią do kina, a w środę, przypomnijmy, też premiera ekranizacji Lalki na dużym ekranie.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: I choć to chłodny poranek jeszcze, to słońce spogląda na nas trochę przez okna Radio Opole. Godzina 8, jest niedziela, teraz czas na wiadomości.
2: Uwaga kierowcy, w Opolu zamykane są ulice. Dziś przez miasto poprowadzony będzie półmaraton opolski. W Prudniku piknik sportowy imienia Zenona Zaczyńskiego, a ponadto polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzostw Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Właśnie teraz niektóre ulice w Opolu są zamykane. To w związku z półmaratonem opolskim. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Do 14 zamknięte będą m.in. ulice Chabrów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana, Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowa, Rejmonta, a także część ulicy w centrum. Pasażerowie autobusów muszą uzbroić się w cierpliwość, mówi Ewelina Lakse z Miejskiej Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
3: Bo przejazd po prostu przez miasto będzie bardzo trudny. Najwięcej zmian wprowadzonych będzie na trasach linii 10, 17, 18, 21 i 28. Po otwarciu ulic, czyli około godziny 14, wszystkie nasze autobusy wrócą na swoje standardowe trasy.
2: A szczegóły na stronie MZK w Opolu.
0: Nowy dzień, nowe wiadomości.
2: Dzisiaj od południa piknik sportowy imienia Zenona Zaczyńskiego, wybitnego sportowca i trenera. A to na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Kościuszki w Prudniku. W programie turniej piłkarski oraz pokazy i warsztaty tagball. To dynamiczna dyscyplina sportowa będąca połączeniem piłki nożnej i tenisa stołowego, rozgrywana na specjalnie zakrzywionym stole. Oprócz sportu dmuchańce, animacje dla dzieci, porady dietetyczne i darmowy poczęstunek.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Początek jesieni to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku dla ornitologów i miłośników obserwowania ptaków. Właśnie rozpoczęto się masowe migracje, a Mierzeja Wiślana jest miejscem, gdzie można obserwować wędrówkę tysięcy ptaków. Żeby jednak trafić na prawdziwy spektakl, potrzebna jest odpowiednia pogoda, wyjaśnia Jan Piotrowski z nadleśnictwa Elbląg.
4: Bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć, ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami i autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim. Wygląda to bardzo spektakularnie.
2: A najlepsze miejsca obserwacyjne to wieża na górze Pirata oraz punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem.
0: Światowe agencje informują.
2: Hawaje w stanie gotowości. Huragan Nolo powoli zbliża się do wyspy, niosąc za sobą ulewne deszcze i silny wiatr. Prędkość wiatru dochodzi do 200 km na godzinę. Największym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą Nolo, są powodzie i osuwiska ziemi. Szwajcarzy decydują, czy zaostrzyć konstytucyjne zapisy dotyczące neutralności. W dzisiejszym referendum głosują nad projektem prawicowych środowisk, uważających, że sankcje na Rosję, do których Szwajcaria dołączyła po ataku Kremla na Ukrainę, stanowiły naruszenie pełnej neutralności ich kraju.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku, mówi przyjmujący Aleksander Śliwka.
5: Dodatkową nagrodą właśnie jest ten awans do LA i z pewnością sztab szkoleniowy będzie mógł się już zastanawiać, jak budować tę drużynę na te igrzyska. I to, że mamy bilet do LA, oczywiście daje nam pewien rodzaju komfort, natomiast wychodząc na boisko nie będziemy o tym myśleć i będziemy walczyć, czy to w przyszłorocznym VNL, czy oczywiście w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Polsce. I też będziemy wycelować bardzo wysoko.
2: Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. I jeszcze na koniec Katarzyna Niewiadoma, kolarską wicemistrzynią świata w wyścigu ze startu wspólnego kobiet. W Montrealu Polka po dwójkowym finiszu przegrała z Holenderką Demi Follering. Brąz dla Włoszki Elizy Longo-Borghini.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dalej chłodno, 9 stopni na termometrach, trochę słońca, tak, całkiem piękne i słoneczne niebo tutaj widzę przez okno Radia Opole. Dzisiaj maksymalnie od 20 do 21, no i zachmurzenie takie częściowe, ale będzie też sporo słońca w ciągu dnia, w nocy od 8 do 9, w poniedziałek do 23 i bezchmurnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Kłaniamy się ponownie. Poranny program Radia Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Głowienkowski za konsoletą. W tej godzinie oczywiście też stały cykl. To już niebawem sporo tańca, ruchu, emocji, które wyzwala też zespół pieśni i tańca Opole się pojawi.

0: Mask. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Pole. Teraz czas na nasz stały, niedzielny cykl, na który zaprasza Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Ruszcie z Radiem Opole.
2: Witam Państwa serdecznie. Tym razem ruszamy w rytm tańca ludowego i odwiedzamy Zespół Pieśni i Tańca Opole. Porozmawiamy o tańcach, które od pokoleń są częścią ich działalności, o blisko 75-letniej historii zespołu i o tym, jak wygląda życie na scenie. Sprawdzimy też, jakie marzenie chcieliby spełnić jego tancerze. A zdradzę Państwu, że jest to wyjazd na festiwal do Maroka. Zostańcie z nami.
3: Przede wszystkim tradycja ludowa. Barbara Owsiak, kierownik Zespołu Pieśni Tańca Opole. Przepiękne stroje ludowe, które no też przyciągają, bo wiadomo, że nawet jak tańczą bez tych strojów, to nie ma to takiego efektu, jak potem pojawiają się na scenie w tych przepięknych, kolorowych strojach. Młodzież, która jest z nami bardzo często od dziecka, od początku, więc to już takie, można by powiedzieć, że rodzinne koligacje, prawda? My już się traktujemy jak rodzina, znamy się bardzo dobrze, czasami więcej czasu spędzają z nami niż z najbliższymi, bo tu dwa razy w tygodniu zajęcia, wyjazdy wspólne, tydzień ferii, tydzień wakacyjny, czy jakieś koncerty, więc no naprawdę jak funkcjonujemy tu prawie jak w rodzinie.
4: Ale piękne jest też to, że 75 lat istnieje szkoła, tak można powiedzieć, zespół istnieje i on przez 75 lat ma popyt. To nie jest tak, że wy narzekacie chyba na brak chętnych, bo cały czas zgłaszają się i chcą tańczyć, chcą być razem z wami w tej rodzinie.
3: Tak, czasami jest więcej, czasami jest mniej. No mamy też takie czasami lata, że po prostu no gdzieś nam tam brakuje, musimy uzupełniać tutaj te braki osobowe. Dlatego też zajęcia postanowiliśmy już rozpocząć od tych najmłodszych, od trzylatków, bo jeżeli te małe dzieci zarażą się tą właśnie ludowością, tym tańcem, to po prostu potem już zostają z nami i wtedy to już są takie pewniaki, bo oni już naprawdę są tu z zamiłowania, a nie z przymusu.
4: To pani Basiu, miała pani tak, że chodziło dziecko, później dorosło dziecko i chodzi dziecko teraz tego dziecka?
3: Tak, oczywiście, u nas takich rodzin jest sporo, zresztą nasze panie choreografki, chociażby wszystkie dwie i trzecia, która zaczyna, startuje, no to ich dzieci są w zespole. No oni zaczynali, rodzice nie, ale ich dzieci już są wszystkie w zespole, a one zostały i pracują nadal.
4: Mieliście małżeństwa?
3: Tak, oczywiście. Właśnie wśród naszych pracowników, tak? Mamy panią choreograf, która tańczyła i poznali się chyba praktycznie tu w zespole i tańczą nadal, bo mąż jest w grupie tych naszych tak zwanych 30+, czyli oldboyów, a Sandra jest choreografem, przejęła pałeczkę.
4: No to zaraz do pani Sandry wrócimy, jak to było od tej ludowości, od tego tańca do małżeństwa. Ale pani Basiu, wracając, no właśnie, kto może przyjść do was? Bo wspomniała pani o dzieciach, czyli jak co, mamy 3 lata i dziecko gdzieś lubi tańczyć, lubi ruch, to zapisujemy, no bo mamy wrzesień i wiem, że rodzice jeszcze myślą, kombinują, gdzie to dziecko, że tak powiem, dać, gdzie je posłać, żeby miało dobrze.
3: Tak, no te 3-letnie dzieci, które no już w miarę są na tyle takie ogarnięte, można powiedzieć, że są w stanie same na sali przebywać, bo to jest też warunek, tak, że nie rodzice z nimi na sali tanecznej, tylko dzieci muszą być na tyle samodzielne, że na tej sali zostaną. Tych dzieci jest dość sporo, no my teraz we wrześniu tak mamy już ich dużo, bo już ich chyba ponad 30. Ale wiadomo, że to nie zostanie taki skład, bo one się zmieniają, bo dzieci nie wiedzą, albo będzie im się to podobało, albo nie. Także my też zachęcamy rodziców, żeby przyjść, zobaczyć, spróbować, bo wiadomo, że to nic na siłę. Dzieci czasami po prostu no nie złapią tego bakcyla i wtedy po prostu odchodzą, szukają czegoś innego, ale na to miejsce zawsze mamy kilku następnych.
4: A jeśli ktoś by chciał później, mając więcej lat, też może dołączyć?
3: Tak, oczywiście. Mamy grupy wiekowo, potem grupy przygotowawcze, grupy Małego Opola, czyli szkolne od klasy pierwszej aż do klasy ósmej. Mamy podstawowy skład i tutaj stawiamy na te umiejętności taneczne, ale jeżeli ktoś nie tańczył nigdy, ale lubi to i czuje, że ma jakieś predyspozycje albo chce się sprawdzić, to też zapraszamy, jak również mamy grupę 30+, czyli my tą grupę nazywamy oldboye, powyżej 30 roku życia i tam są osoby, które kiedyś tańczyły w zespole, czyli już jakieś umiejętności mają, ale są też osoby całkiem nowe, które po prostu spełniają swoje życiowe marzenie, żeby jednak potańczyć.
4: To teraz jeszcze wróćmy do marzeń, bo macie jedno takie marzenie, które jest chyba teraz na pierwszym miejscu i nic ważniejszego nie ma. No właśnie, powiedzmy o marzeniu tanecznym, dzięki któremu cały świat usłyszy o zespole Tańca i Pieśni Opole.
3: No nasze marzenie to jest po prostu, w ogóle naszym marzeniem był wyjazd gdzieś dalej niż w kraje europejskie, do krajów europejskich, bo po Europie podróżujemy już od wielu lat. W wakacje jeździmy na festiwale folklorystyczne i praktycznie no już Europa jest nam tutaj znana, szczególnie południowa, wschodnia, zachodnia. Natomiast zamarzyło nam się wyjechać gdzieś dalej, tak? Wymienić się tymi doświadczeniami kulturowymi. Byliśmy w 2018 roku w Korei. To było dla nas niesamowite doświadczenie, więc zdecydowaliśmy, że teraz nadarzyła się właśnie okazja festiwalu w Maroko, czyli Afryka. No i dlaczegoż by nie? Zobaczyć tamtą kulturę, tamtejszą kulturę i pokazać, co my mamy naszego właśnie polskiego.
4: To ile potrzeba, żeby to marzenie spełnić?
3: No całościowy koszt wyjazdu to jest ponad 100 tysięcy złotych. Oczywiście wszystkie te dodatkowe koszty, bo sam pobyt, no najdroższy jest też bilet lotniczy, bo jednak poruszamy się po Europie autokarem, to tutaj niestety musimy przelecieć, nie da się dojechać autobusem, więc to jest spory wydatek. Tak ponad 4 tysiące złotych wyszło na jednego z uczestników, a wyjeżdżają osoby, które to są młodzi ludzie, którzy podjęli dopiero niedawno też pracę. Dla nich to jest spory wydatek. 21 października, no już jesteśmy bliżej niż dalej, także no na pewno to marzenie nasze gdzieś się tam ziści, ale oczywiście prosimy o wsparcie jak tylko można. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.
4: To ja trzymam kciuki i teraz przechodzimy do pani Sandry. No właśnie, pani Sandra, jak to było z tym zespołem Tańca i Pieśni? Bo tutaj słyszymy, że to przygoda, która trwa od ilu lat?
5: No ja już związana z zespołem jestem ponad 30 lat. Dokładnie będzie chyba 32 lata. Zaczęło się od tego, że moi rodzice mieszkają naprzeciwko tutaj budynku, siedziby zespołu, więc żeby posłać mnie gdzieś na jakieś zajęcia, to przeprowadzili mnie tutaj na tańce ludowe. No i tak to się zaczęło. I tak przychodziłam sobie dzień po dniu na zajęcia.
4: I tak zostało.
5: I tak zostało do tej pory, tak. Najpierw byłam tancerką, a w tej chwili już zawodowo gdzieś tam prowadzę zajęcia z małymi dziećmi, z młodzieżą.
4: To co takiego jest w tym zespole? Co jest tak pięknego, że no właśnie przyciąga, że chce się zostać, że nie potrafi się chyba odłączyć, nie potrafi się zerwać tej pępowiny?
5: No myślę, że takim atutem w naszym zespole, w ogóle w zespołach pieśni i tańca jest to, że jesteśmy razem. Jesteśmy grupą, wspieramy się, tańczymy razem, śpiewamy razem, bawimy się razem i myślę, że to jest takie najbardziej przyciągające i to jest to, czego myślę teraz w wielu miejscach brakuje, a u nas można to znaleźć.
4: Czyli jesteście jedną wielką rodziną.
5: Dokładnie, wielopokoleniową rodziną.
4: I też rodziną, w której można znaleźć miłość.
5: Można. Można. Oczywiście tak było też w moim przypadku. Tak, poznałam się tutaj z moim mężem. Wiele, wiele lat tańczyliśmy razem. Najpierw traktowaliśmy się jako koledzy po prostu. Powiem szczerze, że nie pajałam zbytnią miłością i sympatią do mojego obecnego męża, wręcz w drugą stronę, ale kto się czubi, ten się lubi. Natomiast po latach no, gdzieś to się przerodziło w jakąś taką iskierkę i w miłości. Tak skończyło się to małżeństwem. I mamy teraz trójkę dzieci, którzy oczywiście też uczęszczają obowiązkowo na zajęcia, więc no nie mają innego wyjścia.
4: To pani Sandro, jak wyglądają te zajęcia? Bo ja przed chwilą widziałam dziewczyny, które szły w baletkach, w dresach. No wiadomo, że nie trenujemy w sukniach i w strojach, w których występujemy. No ale jak one wyglądają? Bo macie dwa razy w tygodniu i co jest podczas nich ćwiczone?
5: Podczas zajęć przede wszystkim rozciągamy się, rozgrzewka, wiadomo jak przed każdym treningiem. Przede wszystkim mamy zajęcia z klasyki, z podstaw klasyki, gdzie to też wzmacnia naszą technikę taneczną. Ćwiczymy elementy kroki, figury, no a później w ostatniej fazie zajęć, że tak powiem, ćwiczymy już konkretną choreografię.
4: Są jakieś cechy, które tancerz, który chce przyjść do zespołu, musi mieć?
5: Przede wszystkim chęci. Jeżeli ktoś chce bardzo i jest zaangażowany, to nawet ktoś, kto nigdy nie tańczył, nie miał poczucia rytmu, naprawdę myślę, że jest w stanie tutaj siebie odnaleźć i zarazić się tą naszą wspólnotą, tą naszą ludowizną. Po prostu przyjść i tańczyć i się z nami bawić.
4: Co u pani było najtrudniejsze w tym całym przedziale 30-letnim, nie wiem, przechodzenie do różnych grup, występowanie? Co było takiego, nie wiem, jest coś takiego, czy wszystko przychodziło tak, o?
5: Znaczy, to jest jakiś problem. proces, więc ja będąc małą dziewczynką byłam taka bardzo skryta, gdzieś tam troszeczkę bałam się wystąpień publicznych i dzięki zespołowi troszeczkę się otworzyłam, odważyłam i nabrałam takiej pewności siebie. To jeżeli chodzi o moją osobę i na pewno ten zespół gdzieś tam otwiera nas. Natomiast no wszystko jakby, tak jak mówiłam, to jest proces, więc wszystko w jakimś tam przedziale czasu jest się w stanie wypracować.
4: No to idźmy zobaczyć, jak sobie radzą tancerzy na dole, bo są zostawieni sami sobie, więc może idźmy zobaczyć.
5: Jak najbardziej, zapraszam.
6: A teraz proszę krzesany. Tą samą nogą rozpoczynamy. I z obrotem. Wysoko ręka, odchylić się i poprowadzić ładnie ręce. I

0: Max, ile ty już tańczysz w zespole?
1: Ja w zespole tańczę od 2012 roku. Przyszedłem, gdy miałem 4 lata. W zasadzie przyprowadzili mnie tutaj rodzice. I tak już 14 rok tańczę. Na przestrzeni czasu było ciężko. Gdy przyszedłem na początku, to oczywiście z wielką chęcią, ale na przełomie tych kilkunastu lat, których mam przyjemność tutaj tańczyć, no było różnie, dlatego że każdy z nas był na różnym etapie. Byliśmy w podstawówce, potem taki dość wymagający okres, gdy się szło do liceum. Nie zawsze było to takie oczywiste, no ale udało się i do dzisiaj jestem wdzięczny, że zostałem, nie uciekłem.
0: Czyli były momenty trudne.
1: Tak, były. Z pewnością był to taki moment, chyba przełom trzeciej, czwartej klasy. Pamiętam, że bardzo chciałem zrezygnować, dlatego że wtedy bardzo modna była piłka. I chłopacy grali w piłkę na boisku, a niekoniecznie tańczyli. No jeszcze taniec z partnerką, trzeba się uśmiechnąć do partnerki, to była dziewczyna, więc to wtedy było wszystko takie, jednak wskazywało, że ta piłka może jednak, a dzisiaj cieszę się, że owszem, piłka była, ale udało się to pogodzić z tańcem.
0: No właśnie, chciałam o to zapytać, bo ja rozumiem dziewczyny, z całym szacunkiem, rozumiem, jak dziewczynki idą do zespołu pieśni i tańca. To jest jakby naturalne, tak? Że dziewczynki zawsze chciały tańczyć, zawsze chciały pięknie wyglądać i się pokazywać. Ale co kieruje chłopakiem, który idzie do zespołu pieśni i tańca i zostaje? I chce jeździć, chce się pokazywać. No i nie wstydzi się tego przed kolegami, że ja tańczę w zespole pieśni i tańca Opole.
1: Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że folklor uznaje się tak obecnie, a może już teraz coraz mniej, ale przez długi czas uznawało się folklor za jakiś taki gatunek niszowy. Może nie do końca atrakcyjny, był bardzo popularny modern i cały czas modern, jazz i różne inne gatunki tańca, a ten folklor był jednak cały czas, można powiedzieć, taki niszowy. A myślę, że co kieruję tutaj chłopakami, których mamy w zespole i oczywiście zapraszamy kolejnych, taka autoreklama. Jeżeli ktoś znalazłby czas i w tygodniu, to zapraszamy serdecznie do zespołu. Cały czas prowadzimy nabór. A myślę, że przede wszystkim to, że tutaj my wszyscy tworzymy taką naprawdę jedną wielką rodzinę, że zespół to rodzina. Znamy się bardzo często od dziecka, bo przychodzimy tutaj w wieku 3-4, bardzo często, 3-4 lat. No a mamy w zespole osoby, które mają 60 kilka i dalej tańczą w tej grupie tak zwanych old boy. No i to jest właśnie piękne, że tworzymy taką jedną wielką ekipę i właśnie razem tworzymy, pokazujemy się na świecie też. No i to jest piękne w tym wszystkim.
0: Martyna, twoja przygoda ile trwa?
2: Moja przygoda trwa 17 lat już.
0: Wow! To ile ty miałaś, jak przyszłaś?
2: Miałam lat 4 albo 5, jakoś tak. Teraz mam 22, więc powiedzmy, że tak plus minus 17 lat.
0: To co jest takiego? Co sprawiło, że ty zostałaś? Bo 17 lat, tańczyć w jednym zespole, no to jest coś.
2: Powiem tak, był bardzo duży kryzys, ja się wypisałam z tego zespołu na pół roku, ale akurat...
0: O, to zaszalałaś.
2: Tak, bardzo zaszalałam, ale akurat był to okres, kiedy zespół się przygotowywał do jubileuszu 60-lecia, a zazwyczaj jest tak, że jak mamy te jubileuszy, to starsi tancerzy, którzy kiedyś tańczyli, mają szansę też wejść na scenę i zatańczyć raz na 10 lat po prostu w amfiteatrze. No i że ja pochodzę z tańczącej rodziny, bo moja mama i mój tata się poznali tutaj, no to mama przychodziła na próby i ja pamiętam, że jak był koncert tego 60-lecia, to ja wyłam pod sceną, że ja chcę jednak wrócić na tańce, że ja chcę z powrotem tańczyć. Także tak.
0: Czyli jednym słowem, ty to po prostu kochasz.
2: No tak. Jednym słowem tak.
0: Co jest najtrudniejsze w tych tańcach?
2: Najtrudniejsze jest utrzymanie dobrej kondycji, to na pewno, bo czasami tak ludzie sobie myślą, że a, tańce ludowe to jakieś tam starsze panie śpiewające na wiosce jakieś kurde wiejskie piosenki, a no kurczę, jest to bardzo wymagające i czasami my schodzimy po prostu z tej sceny, szukamy tylko pierwszej, lepszej butelki wody, nawet nie patrzymy, czy to nasza, czy kolegi, czy koleżanki, ale no wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze, że

0: gorzej.
1: No właśnie, czyli kondycja. Wspomniałaś o tym bardzo ważnym aspekcie, że właśnie tańce ludowe często są kojarzone z paniami z kół gospodyń wiejskich, niestety, starszymi paniami, które stoją i śpiewają z kartki, a to wcale tak nie jest. To jest dbanie o tradycję, o to, co nasze.
2: Tak, dokładnie. Dbanie o folklor i też pokazywanie, że mimo, że no, jesteśmy pokoleniem, jakim jesteśmy i wszyscy tak myślą, że ta młodzież tylko w tych telefonach, a później wychodzimy my, młodsze też dzieci od nas, nastolatkowie i tak dalej, i trochę też udowadniamy tym, że no nie jesteśmy taką młodzieżą gapiącą się w telefon, tylko jednak chcemy celebrować naszą kulturę i pokazywać się w tym.
3: Dziękuję, proszę, wszechownicy, parami się ustawiamy przodem do lustra. W tych samych parach ustajemy, proszę. Naprzeciw siebie, krzesany, krzesany, do siebie, od siebie. I...

0: Julia, powiedz mi, czy treningi są wymagające?
1: Teraz akurat jest rozgrzewka, cieszę się, że ją omijam. Myślę, że to zależy też od dnia i to, czy jesteśmy przed koncertem, bo no, to zależy od tego właśnie, czy treningi są wymagające. Ale zwykle no, nasze treningi wyglądają tak, że jest rozgrzewka, a później tańczymy i to trwa tak no, 2 godziny, więc no, jesteśmy zwykle zmęczeni po tych treningach i to jest dużo pracy.
0: Wy też te treningi macie dość późno. Może rzeczywiście jest czas gdzieś tam na naukę po drodze, no ale mimo wszystko do domu wracacie po 20, no przed 21 tak naprawdę.
1: Tak, zgadza się.
0: No właśnie, więc to nie jest tak łatwe pogodzić to wszystko i jednak spiąć się, żeby tańczyć, żeby nie zrezygnować.
1: No zaiste, nie jest to łatwe. Zwłaszcza też, no jest na przykład zaraz zima i musimy po prostu po ciemku chodzić na ten zespół. Na przykład też chodzę do szkoły muzycznej i ja na przykład od razu biegnę z moich zajęć dodatkowych tutaj. Kończą mi się o 18.15 w szkole muzycznej, a zespół zaczyna się o 18.00, więc nie jest to łatwe do pogodzenia, ale...
0: To gdzie ty masz czas na naukę?
1: No, po zespole.
0: No dobrze, a właśnie powiedzcie o tańcach. Który taniec, nie wiem, dla ciebie jest najłatwiejszy, a który taniec jest najtrudniejszy?
1: No na pewno trojak, ponieważ to zwykle tańczymy i to suita śląska to jest taka w sumie nasza podstawowa suita i najbardziej wymagający jest chyba spisz. Też nie mam okazji go za bardzo tańczyć zbyt często, ponieważ to tańczą jakby bardziej doświadczeni tancerze. No ze względu na to na szybki po prostu rytm tańca i naprawdę pamiętam, że jak tańczyłam na próbach, to byłam zdyszana, naprawdę.
0: Czyli rozumiem, że wy macie tak, że niektóre tańce są zarezerwowane tylko dla tych już takich super, super ekstra.
1: Można to tak ująć?
0: Franek, pierwsze pytanie do ciebie. Ile ty masz centymetrów?
2: 2 metry i 3 centymetry.
0: 2 metry i 3 centymetry. Nie jesteś siatkarzem, nie jesteś koszykarzem, tylko jesteś tancerzem w zespole pieśni i tańca.
2: Tak, jakoś tak.
0: Co się stało?
2: Stało się, że od zawsze lubiłem taniec i akurat zespół stanął na drodze i zostałem. Pokochałem i taniec, i muzykę, i wszelkiego rodzaju połączenie z kulturą, a sport to jest mój sport.
0: Stanęło na drodze, to kiedy ci to stanęło na drodze, że zdecydowałeś, że nie będziesz nic innego, tylko będziesz tańczył, co jest piękne, bo i wielki szacunek w ogóle dla was chłopcy, bo wiem, sama tańczyłam taniec towarzyski i zazwyczaj chłopcy albo się nie przyznawali w szkole, co robią, albo chodzili gdzieś po kryjomu, że oni chodzą na salę taneczną, no albo już przychodzili, bo mama kazała.
2: Znaczy, mnie personalnie akurat taniec interesował od młodych lat, ale było jakieś takie chodzenie z zajęć do zajęć, nie było jakichś takich konkretnych, żeby zostać. Aż 8 lat temu, tak, chyba tak, gdzieś tam zobaczyłem jakiś występ zespołu, rodzice zaproponowali, żeby pójść spróbować i na początku nie byłem chętny, by przyjść, jednak od razu po pierwszej próbie od razu podszedłem do rodziców, powiedziałem, że chcę zostać, kupuj baletki, no i to teraz aż tańczę.
0: Ja muszę powiedzieć, że ja nie wyobrażam sobie, przepraszam, z tobą tańczenia, bo ja nie wiem, jaką ty masz wysoką partnerkę, bo nawet ty jak kucniesz do obrotu, to jesteś jak chyba, no Julki wzrostu.
2: Jest różnie, no ale...
0: Ty nas twoją partnerką?
2: Czasami. No czasami się tańczy z jedną, czasami z drugą. No, trzeba umieć się przyzwyczaić do różnych partnerek, różnych wzrostów.
0: To dla ciebie co jest najtrudniejsze w tym wszystkim? Oprócz rozgrzewki, bo to już ustaliliśmy, to już widziałam tutaj zresztą, że bardzo dużo osób wychodzi w trakcie rozgrzewki po picie, do toalety, w ogóle nie wiem, jakieś takie wycieczki są nagle w trakcie rozgrzewki, ale oprócz rozgrzewki co jest jeszcze najtrudniejsze?
2: Powiedziałbym, że też czasami patrzenie na układy jako ogół, nie tylko na

jako nasza para, którą tańczę ja z partnerką, ale też ogólnie jako cały układ, całe 8 par, żeby wszyscy jednocześnie w dobrym rytmie, żeby to dobrze wyglądało z widowni.

0: To był zespół pieśni i tańca Opole, blisko 75 lat tradycji, muzyki i tańca. A przed zespołem kolejne plany i wielkie marzenie. Udział w festiwalu w Maroku. Trzymam mocno kciuki, żeby udało jej się spełnić. To była kolejna odsłona Rusz się z Radiem Opole, programu, w którym nie brakuje ruchu, energii i pasji. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Rusz się z Radiem Opole.

Słuchacie Radia Opole. Ostatnia szansa dzisiaj, żeby wybrać się na opolską scenę tańca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Wydarzenie cyklicznie co roku przyciąga tancerzy i performerów nie tylko z Polski, bo ze świata. Dzisiaj zespół ze Szwecji Unless Machine i spektakl pod tytułem Roger. Dynamiczny spektakl o władzy, która kształtuje nasze codzienne życie, oparty na relacji trójki performerów będących jednocześnie bliskimi przyjaciółmi. Prowadza widzów do przestrzeni, której przywództwo nieustannie się zmienia poprzez serię fizycznych gier i zachowań. To oczywiście spektakle oparte na ruchu, na choreografii. Taka jest idea opolskiej sceny tańca. Takie są przedstawienia, które w tym czasie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu można oglądać. Ostatni pokaz w ramach tegorocznej sceny dziś o godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio Opole, godzina 9. Mamy niedzielę. Przygotowaliśmy dla Was teraz kolejną porcję informacji.
9: Skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza z drogą krajową 46 w Paczkowie będzie przebudowane. W stolicy regionu ostatni dzień Dni Czeskich. Nie zabraknie też informacji ze świata sportu.
10: Wiadomości Radia Opole.
8: Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Ale na początek przypominamy kierowcom, w związku z półmaratonem opolskim do 14 w Opolu spore utrudnienia w ruchu. Zamknięte będą m.in. ulice Chabrów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana Pileckiego, Bohaterów Monte Cassino, Plebistytowa, Rejmonta, a także część ulicy w centrum. Można spodziewać się też zmian w rozkładzie jazdy autobusów. Szczegóły na stronie MZK Opole.
10: Poranne wiadomości Radia Opole.
9: A propos informacji dla kierowców, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zapowiada przebudowę skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z drogą krajową 46 w Paczkowie. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w dodatkowe pasy ruchu, doświetlone przejście dla pieszych, przejazdy dla rowerów. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą, a wartość inwestycji to prawie 7 milionów złotych, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału dyrekcji.
11: Inwestycja obejmuje również budowę chodnika w obrębie skrzyżowania, a także wymianę oświetlenia drogowego, harmonogramu robót, dlatego zadania przewiduje na ten rok prace przygotowawcze, które nie będą powodowały utrudnień w ciągu drogi krajowej.
9: A utrudnienia na drodze pojawią się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
10: To dzieje się teraz w regionie.
9: W weekend w stolicy regionu 4 dni czeskie. To koncerty, prezentacja miast i regionów partnerskich z Czech, konkursy i spotkania. W ostatnich latach stosunków polsko-czeskich

0: jest stosunki te są niesamowite, podkreśla Bratisław Danczak, ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie.
1: Ja myślę, że znajdujemy się, jak się w Polsce lubi to określać, w okresie złotego wieku stosunków czesko-polskich. Czesi, Polacy razem świętują zmiany po 89, rozwój gospodarczy, współpracę. Mamy tego samego nieprzyjaciela na wschodzie, bardzo dobrze się rozumiemy, czego dokładem jest między innym udział żołnierzy czeskich w obronie wschodniej granicy polskiej.
0: A w ramach Dni Czeskich na rynku biesiada z muzyką. Od 16 koncerty, między innymi zespołu Dotknie Muzyki Live pomiędzy Pragą a Opolem.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: Dziś święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Z tej okazji na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie zorganizowano państwowe uroczystości. Dowódca formacji, generał dywizji Krzysztof Stańczyk, przypomniał o misji żołnierzy w codziennym wspieraniu lokalnych społeczności.
3: To wy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jesteście najbliżej obywateli. Wasza obecność i gotowość do działania są realnym wzmocnieniem kraju, zarówno w czasie pokoju, jak i sytuacjach kryzysowych.
0: I jeszcze Kraków. Rozpoczęły się tu przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Lokale wyborcze rozpoczęły pracę o 7:00. W jednym z lokali był Paweł Pawlica.
4: Tak wcześnie rano do głosowania?
5: Albo po pracy akurat.
6: Ja zwykle jak idę gdzieś na wycieczkę, to przychodzę bardzo wcześnie albo bardzo późno.
7: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
0: Głosowanie potrwa do 21:00. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.
2: Światowe agencje informują.
0: Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Niemiec Siergiej Ławro i Johan Wadeful spotkali się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Było to pierwsze takie spotkanie od rosyjskiego ataku na Ukrainę. W komunikacie cytowanym przez Reutera minister poinformował, że przekazał Rosji stanowisko w sprawie agresji na Ukrainę i wezwał do natychmiastowego, całkowitego zawieszenia broni. 17 osób zginęło w strzelaninie w tawernie w Wedeli w Republice Południowej Afryki. Policja informuje, że napastnicy byli uzbrojeni w karabiny i pistolety. Otworzyli ogień do znajdujących się przed lokalem, a następnie weszli do środka. Części klientów zabrali telefony komórkowe, po czym uciekli.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Siatkarze reprezentacji Polski obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
9: Po Mistrzostwach Świata był lekki niedosyt, no bo chcieliśmy też zdobyć złoto, natomiast nie udało się w tamtym roku, udało się w tym roku. Na 4 turnieje od tamtego roku zdobyliśmy 3 złote medale i brązowy, więc myślę, że jest się z czego cieszyć. Dla mnie jest najważniejsze to, że zdobywamy złoto, że jesteśmy jako drużyna najlepsi w Europie i to myślę pokazaliśmy przez pryzmat całego turnieju, a chłopaki naprawdę zasłużyli na to, żeby być wyróżnionymi.
8: Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. Bartosz Zmarzlik zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Nowym mistrzem został Brytyjczyk Robert Lambert, który wygrał Grand Prix Polski w Toruniu, 10. ostatnią rundę mistrzostw. Anglia przegrała z Hiszpanią 2-3 w meczu grupy trzeciej najwyższego poziomu piłkarskiej Ligi Narodów. W innym spotkaniu tej grupy Czechy uległy Chorwacji 1-2. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w kajak-krosie na zakończenie Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej miejscowości Ivrea. Złoto dla Czeszki Teresy Kneblowej, a srebro dla Brytyjki Mallory Franklin to trzeci medal Zwolińskiej w tych zawodach. Brytyjczyk George Russell wygrał na torze w Baku wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu, 15. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Liderem pozostaje Włoch Kimi Antonelli. Wracamy do futbolu. Polonia Nysa z kompletem punktów w derbach opolszczyzny. W 10. kolejce trzeciej ligi piłki nożnej goście pokonali MKS Kluczbork 3-1, mówi Adrian Pajączkowski, nowy trener Polonii.
10: Myślę, że ani trener nie zdołał za wiele zrobić, ani efekt nowej miotły. Ciężka praca, myślę, tych zawodników dzisiaj dała satysfakcję w postaci wygrania tutaj meczu derbowego, bo naprawdę od początku było widać, jak bardzo chcą ten mecz wygrać i tutaj mówię, duży szacunek dla chłopaków, bo to dzisiaj głównie ich zasługa.
8: Polonia dzięki wygranej wyprzedziła Ślęzę i awansowała na 16. miejsce w ligowej tabeli. Nysanie pozostają jednak w strefie spadkowej. MKS spadł na 11. pozycję. W sobotę grała także trzecia drużyna z Opolszczyzny. Stal Brzeg przegrała w Rybniku z miejscowym Rowem 3-4. Za niespełna godzinę rozpocznie się półmaraton Opole 2026. Uczestnicy tegorocznej edycji wystartują do biegu o 10 z ulicy Okulickiego. Na liście zgłoszeń jest ponad 1600 osób z całej Polski. Wydarzenie poprzedzi bieg rodzinny Family Run Opole, start i meta przy Stegu Arenie.
2: Pogoda.
5: 12 stopni Celsjusza aktualnie w regionie, dzisiaj do 22 kresek, przed nami słoneczna niedziela, w nocy 7 stopni Celsjusza, w poniedziałek dalej słonecznie, temperatura podobna do dzisiejszej, taka ma się utrzymywać w zasadzie przez cały nadchodzący tydzień.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Niby jeszcze nie tak zimno, ale poranki chłodne. Chociaż my mamy dla Was bardzo gorącą muzykę w Radiu Opole. Kłaniamy się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Za konsoletą niezmiennie czuwa Marcin Głowienkowski. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
0: Po reklamie.
4: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I zaglądamy do kina Meduza w Opolu, bo tak można spędzić dzisiejszy wieczór, a nawet popołudnie. Mamy czwarte dni czeskie, w związku z tym jeden z pokazów w kinie Meduza dzisiaj w Opolu, także jest temu wydarzeniu dedykowany. Dziewczyna Ferrari Dino to film w reżyserii Jana Nemca z 2009 roku. Autobiograficzna podróż na pograniczu eksperymentu i eseju fabularnego opowiada o okolicznościach towarzyszących filmowaniu sowieckiej inwazji na ulicach Pragi 21 sierpnia 1968 roku. Cztery rolki nakręconego materiału nie miały żadnej wartości w okupowanym państwie, ale poza jego granicami już tak. Reżyser, dziewczyna, w której się kochał, a także jej partner wyruszają w podróż do Austrii z jednym celem, przewiezieniem taśm filmowych przez zamkniętą już granicę. Ten pokaz dzisiaj w kinie Meduza o godzinie 16 w Opolu. W kinie Meduza dzisiaj także o tej samej porze można zobaczyć film Obcy w reżyserii Francisa Ozona, ekranizacja jednej z najwybitniejszych powieści autorstwa Alberta Camus. To także o godzinie 16. Spoglądam na to, co jeszcze w repertuarze. Jest także węgierski film pod tytułem Kura, którego reżyserem jest Gyorga Palfiej. Główną bohaterką nowego filmu węgierskiego jest tytułowa kura. Pozornie bezbronne zwierzę ucieka z przemysłowej fermy drobiu w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, aby móc wychowywać swoje pisklęta. To z kolei propozycja na godzinę 18. Filmy i kino w ogóle stają się coraz bardziej wrażliwe na prawa zwierząt także.

0: Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie Celsjusza i chociaż było już zimniej we wrześniu chociażby, to jednak poranki bardzo chłodne, a w Tatrach to już w ogóle zimowa aura. Na szlakach podobno sporo osób, ale pewne rzeczy się też nie zmieniają. Trzeba poczekać w kolejce, żeby wjechać na Kasprowy Wierch. Część turystów też zmienia plany z powodu śniegu, wybiera niższe trasy, ale są też tacy, którym śnieg nie przeszkadza.
1: Coś będzie w planach. Świnica chyba. Przede wszystkim buty we dwójki, raki, do tego muszą być czekan. Takie podstawowe wyposażenie na zimę. No i co? No tak to spodnie przeciwdeszczowe jak lepsze, no i kurtki.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy od powtórki. Hit different, czyli że coś działa inaczej niż działało wcześniej, to nam towarzyszyło w zeszłym tygodniu. Było też takie sformułowanie: he is funny now, all his jokes hit different, czyli że on jest taki zabawny teraz, wszystkie jego żarty działają inaczej, czyli prawdopodobnie wcześniej były kiepskie.
2: Mm-hmm. I inny dobry przykład to był ten z kawą, bo wiele osób ma taki efekt, że jak piją kawę w tygodniu, to jest taki normalny napój, natomiast w poniedziałek rano ma zupełnie inne działanie ten napój na ludzi i tam mieliśmy takie wrażenie, że coffee on Monday morning hits different, czyli zupełnie inaczej na nas oddziaływuje. I to była Sabrina Carpenter i przeskakujemy znów mocno w tył, 94 rok, zespół Żurawiny, czyli The Cranberries, bo to niektórzy nie wiedzą, że Cranberries to właśnie żurawina. Oni zasłynęli takim dosyć rockowym utworem, a okazało się, że to nie do końca była ich prawdziwa natura. Oni przeważnie nie grają takiej muzyki. Utwór pod tytułem Zombie, The Cranberries.
1: Bardzo popularny hit, tak.
2: Też kojarzysz na pewno, prawda? Oni się nie identyfikują do końca z tym utworem i utwór, który ja wybrałem na dzisiaj, Ode to My Family, czyli jakby oda, list do mojej rodziny, to jest coś, co bardziej ich pokazuje ich prawdziwą naturę, gdzie w tekście pojawia się ta sytuacja, że oni byli wychowani w jakichś takich małych rodzinkach w Irlandii, w miejscowości Limerick, bardzo, bardzo ciekawa lokalizacja. Tamto życie mocno odbiega od tego, co się wydarzyło po utworze Zombie, czyli nagle zaczęli jeździć po świecie i być praktycznie w całym świecie i wszyscy ich rozpoznawali. O tym jest ta piosenka. Co ciekawe, teledysk był reżyserowany przez tego samego twórcę, co Smells Like Teen Spirit od Nirwany. Mm-hmm. Czyli były takie jedna z tych ikon, które tworzyły w latach 90. ciekawe teledyski i też warto zajrzeć na ten teledysk. To jest także cały tekst, to jest praktycznie wspomnienie z dzieciństwa. To, co się pojawia, taki amerykanizm trochę w tym tekście, to takie wyrażenie.
1: Give a damn, czyli że coś jest obojętne. Mhm. Damn to jest takie kolokwialne sformułowanie, takie przekleństwo nawet lekkie.
2: Give a damn, delikatne. Tak.
1: Mieć to gdzieś.
2: Tak. My w tym... Jakby kolokwialnie używając, my w polskim mówimy, że cholerny świat na przykład, będzie damn world, prawda? To damn w takim charakterze występuje. Tak jak mówisz, taki leciutki, kolokwialne podejście do przekleństwa, żeby nie powiedzieć brzydkich słów. Tutaj mamy zdania.
1: He doesn't give a damn what people think, czyli że on ma to gdzieś, co ludzie myślą.
2: Mhm. O właśnie, ma to gdzieś, też kolokwialne określenie dokładnie tego, jak to wygląda.
1: She didn't used to give a damn about fashion, czyli ona kiedyś, dawniej miała to gdzieś, moda była jej obojętna. Mm-hmm. Ale musi być inaczej, bo tutaj jest użyte she didn't used to, czyli że tak było kiedyś, więc prawdopodobnie teraz ją obchodzi bardzo.
2: Kasiu, będę chyba zatrudniał, czasami będę potrzebował coś wytłumaczyć komuś, jak używać. Super, Kasiu, dokładnie tak to wygląda. Didn't used to, gdzieś tam nam się pojawiało wcześniej w piosenkach. Coś było, a teraz jest inaczej, albo już tego nie ma. I dlatego w tym zdaniu she didn't used to give a damn about fashion oznacza, że ona teraz bardzo zwraca na to uwagę, a kiedyś to zupełnie nie miała tego w głowie. I w piosence tak to wygląda.
1: We didn't give a damn because we were raised to see life as fun, czyli że nie mieliśmy tego gdzieś, ponieważ byliśmy wychowani do tego, żeby widzieć życie jako zabawę, przyjemność.
2: Mhm. I to jest to nawiązanie właśnie do tego, jak zespół egzystował przez pół życia, jak i w dzieciństwo całe, w takim spokojnym, wiejskim klimacie i jakby cały świat dookoła ich nie interesował. I to jest właśnie bardziej takie ogólne użycie don't give a damn, bo jak powiemy na przykład o kimś he doesn't give a damn, bez niczego, to nie musi dotyczyć jakiejś sytuacji, która go nie obchodzi, to oznacza po prostu, że po tym człowieku wszystko spływa. On się kompletnie nie przejmuje żadną sytuacją, wtedy powiemy he doesn't give a damn.
1: Ale to jest pod... he doesn't?
2: He doesn't give a damn.
1: To jest podwójne zaprzeczenie.
2: To jest wtedy zaprzeczenie, że, bo to jest zawsze give a damn albo don't give a damn. Mm-hmm. Jeśli powiem he gives a damn, to znaczy, że tak, jego to interesuje i gdzieś tam chce coś z tym zrobić. He doesn't give a damn, tak jak w piosence we didn't give a damn, kompletnie nas to nie ruszało.
1: Okay.
2: Ten cały blichtr, ten świat, cały show biznesu i tak dalej. Cranberries to żurawiny, ode to my family. I słuchamy wyrażenia, Kasiu?
1: Give a damn.
2: Give a damn.
1: To słuchamy.
2: Zapraszamy.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Po reklamie. Kolejna godzina mija, godzina 10:00 teraz dokładnie na zegarze, to znaczy, że kolejna porcja informacji także na naszej antenie. Właśnie teraz w Opolu startuje półmaraton. Areszt dla podejrzanego o próbę wysadzenia butli z gazem w bloku mieszkalnym, a ponadto Orlik w pokoju do końca miesiąca będzie zamknięty.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek Kędzierzyn-Koźle. Tu na ulicy Olszowej doszło do pożaru przydomowego magazynu energii. W tej chwili trwa jego dogaszanie. Na miejscu jest 8 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Z Kędzierzyna-Koźle przenosimy się do stolicy regionu. Tu właśnie ze startu przy Stegu Arenie ruszają zawodnicy półmaratonu Opole.
5: To dzieje się teraz w regionie.
6: W związku z zawodami ulicznymi można spodziewać się utrudnień w ruchu, a więcej o tym Katarzyna Doros-Stachoń, która jest na starcie półmaratonu.
7: Na starcie tegorocznej edycji półmaratonu Opole zameldowało się blisko 1600 zawodników i jak słyszymy od organizatorów, to rekord frekwencyjny. Organizatorzy podkreślają również, że ulice naszego miasta doskonale nadają się do tego typu imprez, są szerokie, a nie ma też większych przewyższeń. Sami biegacze chwalą także dzisiejszą pogodę, która ma sprzyjać może jakimś życiówkom. Kierowcy natomiast muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Te potrwają do godziny 13, ale na miejscu można spotkać się wielu funkcjonariuszy policji, którzy będą podpowiadać, jak omijać wyłączone odcinki. Z Opola Katarzyna Doros-Stachoń.
6: Bardzo dziękuję za relację.
5: Nowy dzień, nowe wiadomości.
6: Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt dla mieszkańca Siedlec podejrzewanego o próbę wysadzenia butli z gazem w bloku mieszkalnym. Pijany mężczyzna po domowej awanturze zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że doprowadzi do eksplozji butli gazowej. O szczegółach Michał Makowski.
8: Czuć gaz? Czuć! Dobra, mam go!
9: Brawurowa interwencja policji zakończyła się wyważeniem drzwi do mieszkania, obezwładnieniem mężczyzny i odebraniem mu zapalniczki. Później 65-letni Edward trafił na obserwację na oddział psychiatryczny szpitala w Siedlcach. Dopiero po 7 tygodniach od zdarzenia stan podejrzanego pozwolił na postawienie mu zarzutów, które dotyczą sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
6: Bardzo dziękuję. No i wracamy do regionu.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Do końca miesiąca mieszkańcy pokoju nie skorzystają z tamtejszego kompleksu Orlik. To ze względu na przeprowadzany tu remont. Mam nadzieję, że inwestycja uda się bez komplikacji, mówi Barbara Zając, wójt pokoju.
10: Przeważnie są jakieś problemy, zawsze jak to na każdej budowie, ale mam nadzieję, że dzieci będą mogły korzystać. Nie tylko dzieci, bo po południu korzystają i dorośli mieszkańcy nie tylko naszej gminy. Także mam nadzieję, że uda nam się to zakończyć w terminie. Zmieni się piłkochwyty, czyli to ogrodzenie, zmieni się nawierzchnia trawiasta, że na nowszą, na piłkę nożną i mamy też tam nawierzchnię do kort tenisowy z piłką koszykówką i siatkówką. To jest jeden, to podlega renowacji, ten kort.
6: A w związku z pracami zamknięte są wejście i wjazd na teren przy Orliku i sali gimnastycznej. Niedostępny jest również parking przy Urzędzie Gminy. Tymczasowy parking dla petentów znajduje się z kolei na działce u zbiegu ulic Sienkiewicza i 1 Maja.
5: Światowe agencje informują.
6: Iran czeka na oficjalną odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie propozycji ponownego otwarcia cieśniny Ormus, informuje irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Wcześniej prezydent USA Donald Trump publicznie odrzucił ofertę Teheranu, uznając ją za nie do przyjęcia. Co najmniej 19 osób zginęło z powodu powodzi i osuwisk w Indiach i sąsiednim Nepalu. 10 osób zaginęło po zejściu lawiny. Ulewne deszcze dotknęły 63 indyjskie dystrykty, a w ciągu 24 godzin do soboty odnotowano tam opady niemal 20-krotnie przewyższające normę.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
11: Poranek się trochę ociepla, już 14 kresek, 22 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach w regionie, słonecznie, także jutro i pojutrze, cały tydzień powyżej 20 stopni. No i cóż, w nocy 7 kresek, także noce już zimne niestety.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Ale muzyka w Radiu Opole gorąca, zwłaszcza kiedy Shakira pojawia się na playliście. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Głowienkowski za konsoletą. Zapraszamy, kolejna godzina, spora dawka muzyki.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywają po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie.

0: słuchacie Radia Opole. Teraz będziemy mówić trochę zapowiadając to, co wydarzy się na naszej antenie po godzinie 14, ale też może zapraszając do drobnej refleksji nad komunikacją. Komunikacja to jest znaczący element jakości naszego życia. Jestem o tym przekonana i o tym dzisiaj będę rozmawiać z socjoterapeutką i psycholożką Katarzyną Mordowską. Jak bardzo często trudno jest wyrazić swoje potrzeby, konkretnie je nazwać, samemu nazwać to, o co nam chodzi, a taka komunikacja w relacjach jest istotna i o tym dzisiaj Katarzyna Mordowska będzie mówić.
1: W taki sposób najzwyklejszy, najprostszy i wydawałoby się z pozycji, ja czasem mówię, pracując z młodzieżą, mówię im, żeby komunikowali w taki sposób trochę dziecięcy. Chcę, żebyś mnie teraz posłuchała. Ale co jest też bardzo istotne, na przykład jeżeli dziecko mówi do mamy, co jest ważne, po pierwsze nie uczymy się tego, to jest z kawałka umiejętności miękkich, których moglibyśmy się uczyć w szkole, ale już w tej szkole bardzo często dzieci są unieważniane, są deprecjonowane. No przecież całkiem niedawno jeszcze mówiono do dzieci, ryby i dzieci głosu nie mają, zarówno w domach, jak i w szkołach. Na pewno pamiętasz takie określenie. Więc popatrz, zaczynając od tego prostego zaklęcia, musielibyśmy porzucić to i mieć w głowie taką frazę, taką sentencję: chcę, żebyś do mnie mówił, chcę cię wysłuchać. Bo tym będziemy epatować, na przykład do dziecka. Natomiast często jest tak, że rodzice mówią: ach, nie mam czasu, nie mów teraz, bo ja teraz jestem zajęta, teraz jestem w pracy, no co chcesz, czego chcesz? I dajemy do zrozumienia temu dziecku, że ono jest nieważne, że to, co mówi, jest nieistotne. Podobnie jest w szkole. Bardzo często jest tak, no trudno też wyobrazić sobie klasę 30-osobową, żeby każdy mówił, ale możemy znaleźć przestrzeń, nie wiem, na godzinie wychowawczej, żeby oddać dzieciom głos.
0: I oddać też głos sobie, dać sobie prawo do tego głosu, umieć nazywać swoje potrzeby, umieć je komunikować. Komunikować także granice, bez agresji, ale asertywnie i zdrowo. Parę porad, przemyśleń też z tym związanych dzisiaj się pojawi po godzinie 14. Katarzyna Mordowska będzie gościnią audycji Lepiej Żyć w Radiu Opole.

0: Słuchacie Radia Opole. Powracamy jeszcze do festiwalu filmowego w Gdyni, bo to są nagrody, na które wiele osób czeka. To są też rekomendacje filmów, które będą się pojawiać. Maciej Sobieszczański ze Złotym Lwem, ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Tę nagrodę główną 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Maciej Sobieszczański odebrał wczoraj. Obraz przedstawia prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej. Rozmawiają ze sobą za pomocą alfabetu Morsa. Reżyser po zakończeniu gali rozdania nagród nie krył zaskoczenia i radości.
1: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
0: Maciej Sobieszczański wyjaśnia, że film Przez ścianę ma wyjątkową moc.
1: Nas, Polaków, od jakiegoś czasu historia dzieli, natomiast myśmy go zrobili w takim poczuciu wielkiego obowiązku, żeby ta historia nas połączyła. Ta energia miłości, ta energia dobra, która płynie z naszych bohaterów, to ich doświadczenie miłości, którym oni byli żywym przykładem, ona dotarła do naszych czasów. Myśmy ją opowiedzieli i ja myślę, że ten film jest o miłości. Trudno, żeby on kogoś chciał dzielić.
0: Nagrodę za zdjęcia do filmu Przez ścianę otrzymała także operatorka Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy zaś przypadły w udziale Łukaszowi Rotundzie za film Powiedz mi, co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna, który też jest polskim kandydatem do Oscara.

0: Radio Opole. Teraz oczywiście pora na nasz stały cykl.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: W programie Kreatywnie i aktywnie dzisiaj podsumujemy i powiemy o festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych Moc Art. Ten festiwal już za nami, więc tym bardziej cieszę się, że będziemy mogli trochę porozmawiać o tym, co tam się wydarzyło. Jakiś czas temu zapowiadaliśmy na naszej antenie ten festiwal, ale wydaje mi się, że taka rozmowa będzie bardzo interesująca, zwłaszcza, że dzisiaj w naszym studiu jeden z laureatów tego festiwalu, oczywiście pani dyrektor artystyczna Katarzyna Puma-Piasecka do nas dołączy, ale zanim to ja wykorzystam obecność właśnie jednego z laureatów tego festiwalu. W naszym studiu Radia Opole Beniamin Golec.
3: Dzień dobry.
2: Beniamin, na początek chciałam ci powiedzieć, że masz piękne imię, ale od razu właśnie wyjaśnijmy, bo to jest Beniamin, ale Beniamin pisane przez J. Jaka jest historia tego imienia i nazwiska?
3: Historia mojego imienia wiąże się również z tym wspomnianym przez panią nazwiskiem polskojęzycznym Golec, albowiem moja mama chciała bardzo nadać mi na imię Beniamin przez J, co spowodowało sytuację, gdzie wykorzystała do tego niemieckie dokumenty taty z niemiecką pisownią nazwiska, tak więc oficjalnie w polskich dokumentach mój tata ma na nazwisko Golec pisane tak jak Golec w orkiestra, podczas gdy ja mam Golec przez dwa elite Z.
2: Wiem tyle, ile mi zdążyła powiedzieć pani dyrektor artystyczna przez telefon, że między innymi jesteś studentem na Uniwersytecie Opolskim. Jaki studiujesz kierunek?
3: Właśnie obroniłem angielski w komunikacji publicznej, a teraz szykuję się do rozpoczęcia lingwistyki stosowanej drugiego stopnia.
2: Dobrze, i to jest jedna rzecz, ale oprócz tego, to nie jest tak, że ty tylko sobie studiujesz, bo co jeszcze robisz?
3: Działam w radiu studenckim, Radio Sygnały, pozdrawiam całą
2: czyli
3: naszą
2: mamy
3: ekipę.
2: Radiowca dzisiaj.
3: Tak, a także prowadzę swoje własne media anglojęzyczne na temat Opola, projekt opolink.pl. Projekt rozpocząłem 2 lata temu, jest to pomysł mój, na który wpadłem jeszcze przed rozpoczęciem studiów, mianowicie chciałem bardzo wypełnić tą niszę dla studentów i osób niepolskojęzycznych w Opolu, aby móc informować ich o wydarzeniach, o historii Opola, przygotowywać wywiady z różnymi ciekawymi osobistościami. Projekt można znaleźć na stronie opolink.pl jak link do Opola. Mamy też swoje profile w social mediach na większości popularnych platform oraz aplikacje dla systemu Android. Korzystają z tego osoby w różnym wieku, które zapraszamy także do naszych audycji, bo prowadzimy w Radiu Sygnały Studenckim audycje anglojęzyczne, gdzie naszymi głównymi gośćmi zazwyczaj są studenci zagraniczni albo erasmusowi, albo długoterminowi, a także czasem pracownicy uniwersyteccy. Niedawno mieliśmy gości między innymi z Indii. Na naszej stronie też znajduje się mapka, na której można zobaczyć, z jakich krajów już mieliśmy dotychczas przyjemność gościć współprowadzących oraz naszych rozmówców.
2: Już jest z nami pani dyrektor artystyczna Kasia Puma-Piasecka.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Opole i bardzo mi miło gościć w studiu i mówić o pięknych, artystycznych rzeczach.
2: Jak zwykle zabiegana, zapracowana, ale z pięknymi projektami i dzięki tobie, Kasiu, dziękuję ci, bo już poznałam młodego, wspaniałego człowieka, studenta, z którym już jestem w międzyczasie na antenie umówiona na kolejne spotkanie, bo oprócz śpiewania prezentuje też bardzo ciekawe anglojęzyczne projekty i do nich wrócimy, bo to bardzo kreatywna przestrzeń. Ale dobrze, Beniamin, skoro już pani Kasia z nami jest, skoro dzisiaj podsumowujemy festiwal Moc Art, no to moje pytanie brzmi, anglojęzyczne sprawy, ale skąd to śpiewanie i ta muzykalność w tobie? Czy chodziło o to, żeby zaśpiewać twój tekst? Bo słyszałam, że właśnie napisałeś tekst w języku angielskim do piosenki finałowej festiwalu.
3: Tak, piosenki finałowej tekst w języku angielskim napisałem w sumie w wolnej chwili podczas ostatniego dnia festiwalu, kiedy mieliśmy taki moment oddechu na jakby przeznaczony na czekanie na następny etap prób i ćwiczeń.
2: Aha, czyli to tak po prostu się pisze, super.
3: Znaczy jestem osobą, która bardzo lubi tworzyć, ja jestem od paru lat człowiekiem zainteresowanym właśnie czy pisaniem utworów, czy pisaniem tekstów do utworów, więc pracuję też nad muzyką czasem z przyjaciółmi, prowadzę swoje takie małe domowe studio, gdzie wpadają, żeby nagrywać ze mną utwory, więc mam już z tym jakieś doświadczenie, a też od dziecka tak naprawdę interesuję się muzyką. Byłem częścią chóru licealnego, uczęszczałem na dodatkowe zajęcia ze śpiewu do szkoły muzycznej.
2: A jesteś stąd? Czy tutaj do Opola przyjechałeś na studia?
3: Przyjechałem ze Szczelec Opolskich.
5: A, to ty jaki tam przyjechałem? To przecież blisko.
2: Nasz człowiek. Jesteś stąd, tutaj studiujesz. Ale Kasia, może ty powiedz, bo to będzie tak bardziej zręcznie. Beniamin został też laureatem festiwalu Moc Art w tym roku.
4: Tak, tak. Beniamin jest laureatem Nagrody Specjalnej w tym roku, bo bardzo nam zależało na tym, żeby jak najwięcej osób, które zgłosiły się do naszego festiwalu, a nie było ich mało, stąd zwiększyliśmy też ilość osób zakwalifikowanych. No i tak się stało też w przypadku Beniamina i ta nagroda trafiła do ciebie, z czego bardzo się cieszę. I wraz z zespołem organizacyjnym Festiwalu Mozart, jak i Stowarzyszeniem Power of Soul organizującym to przedsięwzięcie, że właśnie człowiek nasz tu z Opola, a urodzony w Czelcach Opolskich, jest wśród tych wyróżnionych, tych osób, które mają

0: dajemy sobie takie impulsy do kolejnych super przedsięwzięć, więc ja myślę, że to jest taki początek też naszych projektów, które będziemy, myślę, że wspólnie realizować, bo ja wiedziałam, że tak będzie, kiedy Benjamin pojawi się w audycji, że to chyba za sobą pociągnie kolejne spotkania.
1: Programy i spotkania, tak.
0: Kolejny program, bo wiem, co robi i troszkę rozmawialiśmy, ale też nie było za dużo czasu przy tych wszystkich naszych działaniach muzyczno-psychologicznych i tych warsztatach, które zaplanowaliśmy i chcieliśmy jak najwięcej dać naszym Mozartowiczom, żeby mogli skorzystać z tej oferty. Ona była bardzo, bardzo, myślę, atrakcyjna, ale przy tym też no, intensywna, a do tego kręciliśmy też wizualne kwestie z naszą panią reżyser, panią Basią Szajkowską, która przyjechała do nas realizować teledysk, który też będzie miał swoją premierę i oczywiście muzyczne kwestie, a czyli ten materiał audiowizualny i to pozwoliło na to, żeby też no, chwilę dać odpocząć, ale widzę, że Benjamin nie odpoczywał, tylko dalej tworzył.
1: Pamiętasz fragment chociaż, bo to z pamięci pewnie trudno.
2: That's what makes us strong. It is found so deep in our hearts.
1: A co tobie, Benjamin, podobało się najbardziej na festiwalu?
2: Dotychczas miałem okazję śpiewać albo z podkładami, które były stworzone przez kogoś innego, albo z podkładem własnym, aczkolwiek na żywo poza pianinem albo fortepianem nie miałem jeszcze okazji, więc to było dla mnie całkowicie nowe, interesujące, zabawne, cudowne przeżycie. Ja tak naprawdę pierwszą próbę zakończyłem takim wyjściem z sali i dość dłuższym momentem śmiechu. Po prostu nie umiałem się opanować, bo było to dla mnie coś takiego, o czym być może zawsze marzyłem. Tak naprawdę zawsze miałem w głowie to, że fajnie by było kiedyś wystąpić z zespołem, jakoś tak poczuć tą wspólną energię i fajnie było mieć tą okazję dzięki pani Katarzynie i dzięki Mozartowi właśnie.
1: Też rozmawiasz w Radiu Studenckim z innymi osobami. Z twojej perspektywy, kiedy też rozmawiałeś z innymi uczestnikami, to jak oni odbierają festiwal? Bo to jak Kasia zawsze opowiada o festiwalu, to jest jedna perspektywa, a dzisiaj korzystam, Kasiu, z tego, jak to wygląda z tej drugiej strony.
2: Dla mnie chyba największym takim wskaźnikiem tego, jak cudowne jest to przedsięwzięcie, jest fakt, że ludzie wracają po 11, 8 lat
1: no
2: z rzędu.
1: Nie.
2: I za każdym razem mają w głowie nowe pomysły, nowy repertuar, nowe chęci działania. Bardzo podobała mi się ogólnie energia tego festiwalu, pozytywna, wszystkie warsztaty, próby. Pamiętam między innymi warsztaty z panią psycholog, które były dla mnie bardzo ciekawe.
1: Muzyka i psychologia?
2: Sądzę, że dla osób niepełnosprawnych jest to coś jak najbardziej wskazanego.
1: Ja to specjalnie tak cię podpytuję, żeby tutaj dowiedzieć się więcej.
2: Dla mnie był to dość ciekawy zabieg, bo pozwolił mi też chwilę porozmawiać o stresie przed występem i takich rzeczach, o których zazwyczaj może nie myślimy na pierwszy rzut oka, kiedy mamy w głowie to, że mamy wystąpić gdzieś, ale jednak one z tyłu głowy gdzieś są, te myśli, ten stres, te jakieś takie emocje, które chowamy w sobie. A to jednak pomaga jakby przezwyciężyć to, kiedy jesteśmy już na scenie.
1: Czy ten temat niepełnosprawności, on też jest bardzo istotny podczas właśnie takich rozmów?
2: Sądzę, że w wielu przypadkach tak, ale też jakby każdemu z nas przydałaby się czasem właśnie taka pomoc poradzenia sobie z ciężkimi sytuacjami albo przygotowania się przed jakimś ważnym wydarzeniem, tak jak w tym przypadku.
1: Czyli tutaj z jednej strony te opanowanie emocji, stresu, no to dotyczy każdego dnia nas wszystkich, absolutnie. A jeśli chodzi o te kwestie muzyczne?
2: Dla mnie na pewno zaskoczeniem było, jak dużo ciekawych było piosenek, jeśli chodzi o dobór repertuaru, nieoczywistego często, utworów, które gdzieś może kiedyś miałem okazję usłyszeć, ale jeden, dwa razy w życiu i teraz miałem okazję zobaczyć, że one dalej są jakby żywe i często wybierane przez osoby właśnie na takich festiwalach. Utwory różne gatunkowo. Mieliśmy tam od utworów pana Młynarskiego po Linkin Park, więc tak naprawdę dość szeroki zakres i też jakby pozytywna energia, z jaką grał dla nas Mozart Band, też dała się odczuć podczas tych wszystkich wykonań. Ja wiem, że sam miałem na przykład wykonanie dość energiczne, ale

0: większość utworów była jednak balladami albo dość smutnymi utworami, które wymagały trochę innej aranżacji, trochę mniej, powiedzmy, tempa i trochę więcej takiego muzycznego podejścia do smutku czy żalu.
1: I z jednej strony to jest fajna zabawa, warsztaty, emocje, ale jednak na samym końcu występujesz, jest jury, które ocenia, jak ty jako uczestnik w tej takiej ocenie się czułeś, jak się czuli w tym inni uczestnicy. Czy rzeczywiście to jest tak, że to na tym etapie w życiu schodzi na drugi plan, czy jednak się przeżywa te werdykty, analizuje się?
0: Trochę stresu było, ale ja nie odczułem jakby takiej stricte rywalizacji między nami, bo tak naprawdę nawet po festiwalu wszyscy sobie porozmawialiśmy ze sobą, posiedzieliśmy razem, znaleźliśmy swoje konta w social mediach, żeby mieć ze sobą kontakt, więc tak naprawdę nie było to takim, powiedzmy, mocnym dla nas obciążeniem i chęcią bycia najlepszym. To było jednak dla nas takie wyrwanie się trochę z tego codziennego marazmu, trochę chęć zrobienia czegoś innego, wystąpienia, zaśpiewania, pokazania swojej pasji, a nagroda czy, powiedzmy, chęć rywalizacji schodziła w tej sytuacji na drugi plan. Większość uczestników w tym roku była jednak z innych okolic, innych regionów. Tak samo mieliśmy nawet uczestnika z Lwowa.
1: Pierwsze edycje festiwalu miały wśród uczestników osoby z Holandii. Pojawił się później właśnie Iwan, który przyjeżdża do nas spod Lwowa, ale też były właśnie takie akcenty anglojęzyczne, bym powiedziała, więc chyba Benjamin właśnie wszystko na temat, który ty bardzo lubisz. No, laureat Grand Prix 12. edycji Festiwalu Mozart jest ze Szczecina. W związku z tym jego nagroda, Benjamin wie też o tym, nagroda no, musi być wysłaną, w związku z tym, że nie miał jak jej zabrać. Pracy nasz Kacper Kujawski, bo to on jest zwycięzcą 12. edycji festiwalu, no wracał pociągiem.
2: A no tak.
1: Więc tu nie było takiej możliwości, a jednak Szczecin jest na drugim końcu Polski, ale to nas naprawdę cieszy, że właśnie do stolicy polskiej piosenki, że właśnie do Opola przyjeżdżają z różnych stron osoby, które chcą się dzielić swoim talentem. Spotykamy się właśnie w tym miejscu, gdzie wszyscy możemy to przeżywać z takimi emocjami, w tym jednym czasie łączyć się w tym wszystkim i czuć też taką integrację. Tu jest tak wiele aspektów poza muzyką, ale ona jest tym głównym łącznikiem i ja się bardzo cieszę, kiedy w tych uśmiechach uczestników i Benjamina również, teraz też...
2: Taka pogoda ducha od
1: tak,
2: Benjamin od ciebie bije, naprawdę, tak, to jest niesamowite.
1: I cały festiwal podczas tej 12. edycji, tak samo poprzednich, zawsze ja to odczuwam mimo naszej pracy takiej, często nas eksploatującej mocno, ale ja mogę powiedzieć, że ja nie czuję tego zmęczenia. Teraz oczywiście po festiwalu potrzebna jest jakaś regeneracja i taki powrót do rzeczywistości, ale naprawdę w trakcie festiwalu to jest coś niesamowitego, jak wzajemnie sobie dajemy siłę, tą moc i dlatego jest w naszej nazwie od 12 lat Moc Art i ja cieszę się, że to się tak mocno rozwija i to widzę, że przechodzi w taką formę, która spełnia też te potrzeby, które nie tylko są zapisane w dźwiękach. Myślę, że jeszcze w tym roku będzie ten moment takiego zjawiskowego dla nas wszystkich, myślę, czasu, który udało nam się uwiecznić, udało nam się nawet stworzyć tą moc w takiej formie, że no, będzie to widoczne na teledysku i słyszalne.
2: I dzięki temu ten festiwal już zaczyna, bo ja tak obserwuję, on zaczyna trwać cały rok, bo za chwilę premiera teledysku, a wy już znacie kolejny termin.
1: Ja już mogę zaprosić na 13. edycję, oczywiście będzie to wrzesień przyszłego roku,
2: no,
1: ale sale, wszystko już mamy zarezerwowane, dopasowane też do możliwości naszych stałych przyjaciół festiwalu, osób, które wprowadzają od lat wielką energię i niesamowite emocje, a przy tym też takie serducho. Mówię tutaj między innymi o naszym konferansjerze Konradzie Bilskim, który jest tak naprawdę od początku festiwalu, z małymi przerwami, człowiek bardzo wszechstronny, ze zdolnościami aktorskimi, ze zdolnościami wokalnymi. My się znamy od lat i przede wszystkim jako konferansjer no świetnie prowadzi, świetnie potrafi nawiązać też kontakt z Mozartowiczami i w bardzo błyskotliwy, żartobliwy sposób skierować też wiele takich fraz do publiczności, gdzie wszyscy z uśmiechem przeżywamy te najpiękniejsze chwile, takie finałowe. Mówię między innymi o gali, bo w tym roku konkurs poprowadziła nasza laureatka z roku 2024, Natalia Smogulecka, która wyśpiewała Grand Prix w roku 2024, tak jak wspomniałam, ale przy tym jest bardzo, bardzo wszechstronną osobą, więc te talenty, ja się bardzo cieszę, że możemy ukazywać, tak jak w przypadku naszej laureatki z 2015 roku, Darii Barszczyk, z którą były warsztaty wokalne podczas festiwalu, więc ja sobie nie wyobrażam też tej naszej rodziny mozartowej bez osób, które tak wiele wnoszą i tak chcą w tym wszystkim być i dzielić się też swoimi umiejętnościami pedagogicznymi, umiejętnościami związanymi właśnie z konferansjerką, związanymi z prowadzeniem różnych przedsięwzięć, koncertów, wydarzeń kulturalnych. No, jest to naprawdę interdyscyplinarna impreza, więc ja zapraszam już na 13 edycję. 13 to wcale nie oznacza, że
2: to szczęśliwa.
1: Dokładnie. Myślę, że ona będzie szczęśliwą, a jak będzie się to roznosiło też po całej Polsce, po całym świecie. Mówię tutaj w takim kontekście, że nie chodzi o PR festiwalu Mozart, tylko chodzi o to, żeby właśnie ludzie, którzy chcą się dzielić swoim talentem, mieli więcej możliwości pojawiać się na festiwalach tego rodzaju. Uważam, że w Polsce jest za mało takich festiwali. My jesteśmy zaraz po festiwalu Zaczarowanej Piosenki Ani Dymnej, którą też zapraszamy i jesteśmy w kontakcie i możliwe, że do nas też dołączy w przyszłych edycjach. Pracujemy nad tym i to jest oczywiście związane z bardzo zajętym grafikiem i kalendarzem naszej wspaniałej artystki.
2: Ja wam pięknie dziękuję za to spotkanie. Moimi gośćmi byli dzisiaj Katarzyna Puma-Piasecka i Benjamin Golec, pisane przez J.
1: Tak, wszystko wiem.
2: Benjamin jest jednym z laureatów festiwalu, a Kasia oczywiście od wielu lat jest dyrektorką artystyczną tego festiwalu. Pięknie wam dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Kreatywnie i aktywnie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie na antenie Radia Opole. Kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj ponownie się usłyszymy po godzinie 14 w audycji Lepiej Żyć, która dotyczy tematów psychologicznych. Niebawem wiadomości w Radiu Opole. Później kolejny program, niedzielna loża radiowa. Dzisiaj poprowadzi ją Joanna Matlak. Do usłyszenia. Kłaniam się, dziękuję. Marcin Głowienkowski audycję zrealizował.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
3: Przepięknie w naszym regionie i bardzo przyjemna temperatura. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz 11. Dokumenty przygotowane, ale nadal nie ma pieniędzy na inwestycje. Chodzi o rozbudowę obwodnicy południowej Opola. Szajka oszustów naciągała osoby, które przez internet szukały pracy. Za godzinę w Prudniku rozpoczyna się piknik sportowy imienia Zenona Zaczyńskiego.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Dokumentacja jest gotowa, ale na realizację wciąż brakuje pieniędzy. Dokończenie obwodnicy południowej Opola pozostaje więc pod znakiem zapytania. Mamy zaprojektowany odcinek od węzła na ulicy Niemodlińskiej do Krapkowickiej. Mamy zrobioną pełną dokumentację, wykupy i poszukujemy źródła finansowania, tłumaczy Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.
5: Też zaprojektowany odcinek dalszy z mostem przez Odrę i on jest kluczowy, też biorąc pod uwagę strukturę komunikacyjną miasta. Jest to odcinek od Krapkowickiej do ulicy Popiełuszki. Ten odcinek pierwszy od węzła na Niemodlińskiej do ulicy Krapkowickiej na pewno by nam pomógł, dlatego że no nie musielibyśmy spuszczać całego ruchu krajowego w okolice osiedla Dambonia. Nie musielibyśmy się męczyć na skrzyżowaniu Niemodlińska-Halera.
3: Władze Opola deklarują, że jeśli uda się pozyskać pieniądze, miasto będzie gotowe do ogłoszenia przetargu, a pierwszy odcinek ma kosztować około 200 milionów złotych.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Do tarnowskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie szajki, która oszukała ponad 1000 osób szukających pracy z całej Polski. 3 mężczyzn zakładało fikcyjne spółki i oferowało pracę poprzez ogłoszenia w internecie. Miesięczne wypłaty miały sięgać 6-7 tysięcy złotych na rękę. O szczegółach Bartek Maziarz.
6: Warunkiem otrzymania atrakcyjnej pracy przy monitoringu czy na magazynie było podanie swoich danych, a następnie wypełnienie internetowego testu. Tyle, że został ułożony w taki sposób, że nikt spośród ponad 1000 osób go nie rozwiązał.
7: Te testy nie miały nic wspólnego ze stanowiskiem, na które ta rekrutacja się miała odbywać.
6: Jak dodaje Marcin Stępień z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, pierwsza próba rozwiązania testu była bezpłatna, ale kolejne były już płatne, co zaznaczono, a jakże w mało widoczny sposób.
7: Więc niemal nikt tego nie czytał. Niektórzy nawet kilkanaście razy próbowali ten test rozwiązywać i w ten sposób generowali koszty.
6: Część poszukujących pracę uległo zastraszeniu i wpłaciło kwoty od kilkudziesięciu do ponad 1000 złotych.
3: 3 mężczyznom, którzy zorganizowali to oszustwo, grozi do 3 lat więzienia.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: I jeszcze informacja dla mieszkańców regionu, którzy planują wypad w góry. Warunki w Beskidach są idealne do uprawiania turystyki. Szlaki są suche, temperatura stale rośnie. Ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Edmund Górny zwraca uwagę jednak, że szybciej robi się ciemno.
8: Jest bezpiecznie, ważne tylko, żeby się odpowiednio przygotować i zwracać uwagę na to, że dzień jest znacznie krótszy, żeby zdążyć przed mrokiem do domu lub do samochodu, gdzie został na parkingu.
3: GoProwcy przypominają o aplikacji Ratunek oraz o bezpłatnym numerze alarmowym 985.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: W Prudniku od południa piknik sportowy imienia Zenona Zaczyńskiego, wybitnego sportowca i trenera. To na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Kościuszki. W programie turniej piłkarski, pokazy oraz warsztaty tekbolu. To dynamiczna dyscyplina sportowa, będąca połączeniem piłki nożnej i tenisa stołowego, rozgrywana na specjalnie zakrzywionym stole. A oprócz sportu, również dmuchańce, animacje dla dzieci, porady dietetyczne i darmowy poczęstunek.
4: Światowe agencje informują.
3: Co najmniej 27 osób zginęło w 2 nocnych strzelaninach w Republice Południowej Afryki. Policja poszukuje sprawców obu ataków. W Wedeli, kilkadziesiąt kilometrów kilometrów od Johannesburga. Napastnicy otworzyli ogień w tawernie. Zginęło 17 osób, 15 zostało rannych. Kilka godzin później do strzelaniny doszło w lokalu Lwandle na obrzeżach Kapsztadu. Zginęło 10 osób, a 11 zostało rannych. Niezidentyfikowany obiekt naruszył w nocy przestrzeń powietrzną Rumunii. Lokalne media piszą, że to dron, który pojawił się w pobliżu granicy z Ukrainą. Do monitorowania sytuacji poderwano dwa hiszpańskie myśliwce oraz rumuński śmigłowiec wojskowy.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W ciągu dnia dużo słońca, mało chmurno i bardzo przyjemna temperatura, maksymalnie 20-21 stopni, więc proszę z tej pogody korzystać i pójść na spacer albo na rower. W nocy zachmurzenie małe i bezchmurnie, lokalnie jednak mogą pojawić się mgły, temperatura minimalna od 8 do 9. Jutro mało chmur, 21-23, a więc nawet delikatnie cieplej niż dzisiaj. I rzecz jasna, spoglądam na radiowy termometr, na nim 12,8 stopnia.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
9: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
10: Ja lubię cukierki.
11: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
12: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
13: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
14: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
15: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
16: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
15: A dziś?
17: Jestem zadowolona, że żyję.
18: Kawka to jest powód do zadowolenia.
19: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
20: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
21: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
22: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
23: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
24: Ty też możesz nam pomóc!
23: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
25: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
23: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
4: Reklama społeczna. Niedzielna loża w Radiu Opole.
3: Dzień dobry. W niedzielnej loży radiowej kłania się Państwu Joanna Matlak. Na arenie międzynarodowej sporo się dzieje, ale dzisiaj sporo o polityce wewnętrznej, o naszych sprawach wewnętrznych. Dzisiaj o dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczy decyzji ministra finansów, zgodnie z którą pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. A drugi temat to interwencja rzeczniczki praw dziecka, która wzbudziła kontrowersje i polityczne emocje. A ze mną w studiu są goście. Jacek Fior, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
26: Dzień dobry Państwu.
3: Natalia Podmostka, Nowa Lewica.
27: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Stefan Połonecki, Polska 2050.
28: Dzień dobry.
3: To strona rządząca, teraz opozycja. Jerzy Wyrembiak, Prawo i Sprawiedliwość.
29: Dzień dobry Państwu.
3: Maciej Szemraj, Nowa Nadzieja, Sławomira Mencena, czyli Konfederacja.
30: Dzień dobry, witam Państwa.
3: I Jerzy Przystajko z Partii Razem, witam serdecznie.
31: Dzień dobry, Partia Razem, witam w niedzielę.
3: A zatem pierwszy temat. Pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie, między innymi wspólne rozliczanie PIT. Minister finansów Andrzej Domański podpisał ogólną interpretację podatkową w tej sprawie. Przypomniał, że transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą nakazał Naczelny Sąd Administracyjny, to się stało w marcu, opierając się m.in. na wytycznych prawa unijnego i wyrokach TSUE. Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych i do ZUS-u dołącza teraz resort finansów. Taką opinię ciekawą znalazłam, wypowiedź właściwie. Pani Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy, to jest pełnomocniczka rządu do spraw równości, powiedziała, że to jest kolejny krok w stronę pełnej równości prawnej. I mówi tak, załatwiliśmy wspólne rozliczanie, transkrypcję, świadczenia. Właściwie mamy już praktycznie NFZ i oczywiście, że tak, idziemy po adopcję, bo kwestia kolejnych wywalczonych praw i tego, jak daleko zaniosą nas te prawa, będzie oznaczała, że to jest zmiana, której nie da się odwrócić.
0: A zacznę od opozycji. Może pan Jerzy Wrębiak. Jak pan skomentuje tę decyzję ministra finansów i tę wypowiedź?
1: Bardzo prosto. To jest wprowadzenie znowu rozwiązań kuchennymi drzwiami. Mamy artykuł 18 Konstytucji, który definiuje, co nazywamy małżeństwem. Małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny i póki co nic się nie zmieniło. I wydaje mi się dzisiaj, że właśnie koalicja rządząca próbuje znowu obchodzić prawo. W niektórych rozwiązaniach, takich jak sejf, niewymagana była zgoda pana prezydenta, weto zostało jakby postawione, natomiast dalej nic się z tym nie działo. I dzisiaj również wiedzą o tym, że to jest niedopuszczalne w myśl Konstytucji Polskiej. Próbują znowu na skróty wprowadzać pewne rozwiązania, które w myśl polskiego prawa są nie do przyjęcia. Więc realizują obietnice, ponieważ ta koalicja jest bardzo egzotyczna. Cieszę się, że w ostatnim czasie wreszcie ktoś głośno powiedział, że mamy tylko dwie płcie, bo do niedawna byliśmy świadkami takich idiotycznych dywagań na ten temat, że jest ileś tych płci. W związku z tym tak naprawdę ja jestem bardzo mocno zdziwiony, że dzisiaj próbujemy dyskutować nad rzeczami, które są irracjonalne. Tak naprawdę polska konstytucja jest ponad prawem unijnym i powinniśmy się do niej stosować, więc jeżeli ktokolwiek próbuje wprowadzać rozwiązania rozporządzeniami, które nie stanowią wyższego aktu prawa, jeżeli chodzi o polskie państwo, nad konstytucję, no to łamie prawo i myślę, że jesteśmy świadkami wielokrotnego łamania prawa, więc nie dziwi mnie nic, że prawdopodobnie jeszcze do końca kadencji właśnie koalicji rządzącej będziemy świadkami wielu takich precedensowych sytuacji, tak jak mamy dzisiaj z paliwem, kiedy mówi się, że to pan prezydent poprzez swoje weto ogranicza możliwości tych ulg dla kierowców. Tymczasem, kiedy była podejmowana decyzja w sprawie sejfu, nikt nie pytał pana prezydenta, nikt się nie liczył z jego zdaniem. Więc są takie rzeczy, kiedy powiedzmy pan prezydent jest tym, który jest przyczyną niepowodzeń, ale w sytuacjach, kiedy koalicja chce coś zrobić, to oczywiście nie ogląda się na nikogo. Jest takie powiedzenie, że jeżeli chce coś zrobić, to znajdę sposób, jeżeli czegoś nie chcę, to znajdę powód i myślę, że to jest doskonały przykład tego, co się dzieje w naszym kraju.
0: Dziękuję bardzo. Pan Stefan Połonecki, Polska 2050. To jest naturalna konsekwencja tego rozporządzenia z marca, panie Stefanie, czy...
2: Osobiście patrząc na to wszystko, nie podoba mi się ten sposób prowadzenia i tworzenia prawa. Zaproponowaliśmy tutaj, żeby nie ruszać artykułu 18 instytucji małżeństwa, żeby powołać nową instytucję zwaną związkami partnerskimi i zawarcia związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie u notariusza. Taką też robiliśmy konferencję prasową, ażeby uporządkować pewne kwestie prawne. Patrząc tutaj na to, co w tej chwili się wyprawia, bo tak to można nazwać, bo to żadnych... I wchodzenie w instytucję małżeństwa i w artykuł 18 wydaje mi się bardzo dużym nadużyciem. Jeżeli jest grupa społeczna, która potrzebuje uregulowania swoich praw i obowiązków, bo to też trzeba łączyć, nie tylko mówić o prawach, ale też i obowiązkach względem państwa i społeczeństwa, należy ustalić i ponad podziałami spotkać się i stworzyć prawo, które będzie służyło danej grupie społecznej, a nie naruszało jakby fundamentów tutaj naszej konstytucji. Konstytucja polska nie zakazuje stworzenia instytucji, zawarcia związków partnerskich, więc to nic nie destabilizowałoby naszego porządku prawnego. I patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, pani Kotula, pan minister finansów, pan premier, każdy coś tam dokłada, jakąś cegiełkę do tego, żeby zrobić tej grupie społecznej dobrze, to przypomina mi się taka bajka Trzy Świnki. Jak ktoś ma dzieci, to pewnie wie, o co chodzi. Więc tak to wygląda i powiedzmy ale nie zapominajmy tutaj o tym wilku, który jeszcze jest. I ten wilk to jest pan Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim, więc takimi rozporządzeniami my nic nie stworzymy. I ten słomiany domek to są rozwiązania oparte wyłącznie na decyzjach urzędników lub rozporządzeniach. Drewniany, rozwiązania oparte głównie na wyrokach sądów, które mogą być później kwestionowane. Natomiast powinniśmy robić wszystko tak, żeby to był ten domek murowany, żeby to była kompleksowa ustawa uchwalona przez parlament po analizie konstytucyjnej, ponad podziałami politycznymi, bo też mówimy o grupie społecznej, która płaci podatki w tym kraju, która tutaj żyje, która tutaj pracuje. Natomiast dużym nadużyciem wydaje mi się, jeżeli ktoś z zagranicy przyjeżdża i mówi, że zawarł za granicą związek małżeński. Oczywiście, za granicą to może się nazywać związek małżeński. Powinniśmy mówić o akcie stanu cywilnego, który został zawarty za granicą.
5: A jakbym ja się ożenił za granicą z kobietą, to też jest nadużycie, że chcę, żeby moje małżeństwo było uznane w Polsce? No to jest małżeństwo, proszę pana, więc co, no, gdzie to jest to nadużycie?
1: No, że związek kobiety i mężczyzny, właśnie mówimy o tym.
2: Związek kobiety i mężczyzny.
5: Ale tu za granicą jest związek jednopłciowy, który jest małżeństwem. Przyjeżdżają, teraz jest wyrok sądu w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Tak, ale Polska
5: że mają możliwość transkrypcji aktu małżeństwa, bo jesteśmy w Unii Europejskiej.
0: To jak pan ktoś Stefan, dosłownie dwa zdania
5: ktoś
0: dokończy,
5: zawiera małżeństwo za granicą, to jest małżeństwem. No.
2: Tak, ale w polskim prawie, w polskiej konstytucji zupełnie inaczej wygląda obraz małżeństwa. Dlatego proponujemy, ażeby stworzyć instytucję zawarcia związków partnerskiego i wtedy, czy to będą właśnie związki zawierane za granicą z kobieta z mężczyzną, kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną, obojętnie jak, wtedy w Polsce będzie to traktowane jako związek partnerski, nie naruszając artykułu 18 Konstytucji i nie wchodząc jakby w buty tego fundamentu, który jest w tej chwili.
0: Ciekawą sytuację mamy, bo pan Stefan Połonecki, przecież reprezentant koalicji rządzącej, nieco sceptyczny wobec...
2: Tak,
0: wobec,
2: ale to też koalicji, wypowiadają się
0: a z
2: nasi...
0: Z drugiej strony pan Jerzy Przystajko
6: Stefana, bo
0: z opozycji,
6: że zacznie
0: jednak
6: od opozycji,
0: tak
6: dlatego.
2: Nie, ale nawet...
5: Znaczy ja chętnie szerzej wyjaśnię.
0: Tak, już za chwilkę właśnie
2: nasi nawet koalicjanci mówią, że trzeba po prostu szukać tutaj zgody, a w tej chwili wiadomo, jaki jest klimat i w polskim parlamencie. I
0: to idziemy dalej. Pan Jerzy Przystajko, bardzo proszę, bardziej razem.
5: No to okej, klimat w polskim parlamencie jest taki, że w 2023 była potrzeba zmiany w Polsce. I ta zmiana polegała również na tym, żeby prawa osób LGBT były uznawane i to było, myślę, dla wyborców oczywiste. Teraz mamy wykręcy przez kilka lat ustawę, która właściwie wchodzi z wybitymi zębami i szczerze powiedziawszy, to jest trochę na wyrost nazywanie tego związkiem partnerskim nawet to, co weszło. Właściwie nie weszło, bo prezydent tego nie podpisał. Mamy koalicjantów z Polski 2050, którzy opowiadają o wilku Nawrockim, no ale pan Połanecki po części się z tym wilkiem zgadza.
2: Nie, ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam.
5: Że artykuł 18 Konstytucji ze strony koalicji rządzącej, myślę, że słuchacze powinni to zanotować, że artykuł 18 Konstytucji, który absolutnie nie wyklucza małżeństw jednopłciowych w Polsce, co więcej, mówi o ochronie rodziny, a przypominam, że rodziny jednopłciowe to są rodziny, więc pomieszanie z poplątaniem kompletnie.
2: No właśnie, pan Zjara.
5: A jeśli chodzi o to, co udało się osiągnąć sądom, nie rządowi, sądowi się to udało osiągnąć, naczelnemu, administracyjnemu i Trybunałowi Europejskiemu, no to tak, do tej pory osoby w związkach jednopłciowych w Polsce zderzały się ze ścianą, jeżeli chciały w ogóle zalegalizować swój status. Teraz to zostało zamienione na bieg przez płotki, bo przypominam, że żeby zrobić tą transkrypcję aktu małżeństwa, to trzeba jeszcze trafić do Urzędu Stanu Cywilnego, który tą transkrypcję wykona. Już wiemy, działaczka partii Razem, Ewa Rozpleszcz, monitoruje tę sprawę na Opolszczyźnie, czekamy na odpowiedzi Urzędu Stanu Cywilnego. Już wiemy, że...
0: Do wszystkich wysłaliście, tak z ciekawości?
5: Tak, wysłaliśmy do wszystkich zapytania. Już wiemy, że w Polsce jest zjawisko Urzędów Stanu Cywilnego, które kupują od kremlowskich agentów szkolenia, jak odmawiać transkrypcji. Więc tu jest płotek za chwilę do przeskoczenia. Za chwilę będzie kolejny płotek do przeskoczenia, to znaczy uznawanie statusu podatkowego. Dobrze, że minister Domański wydał rozporządzenie, jest oczywiste. Jeżeli uznajemy, że za granicą zawierane małżeństwa to są małżeństwa, no to uznajemy, że są logiczne małżeństwami, mają w konsekwencji uprawnienia małżeństw w Polsce. W tym nie ma nic złego. I jeszcze jedno zdanie. Na związki partnerskie to w Polsce był czas ćwierć wieku temu. Dzisiaj jest czas na to, żebyśmy weszli wreszcie w 2026 roku w takie rozumienie, że teraz nie jest czas na tolerancję, tylko jest czas na akceptację i na pełną równość małżeńską.
6: A ja mam do pana Jerzego szybkie pytanie, bo pan mówi o sądach. A od kiedy w Polsce obowiązuje prawo precedensu? Bo to chyba nie jest ten system prawny i ta cywilizacja, w której jest prawo precedensu.
5: A od kiedy w Polsce wyrok sądu wydany w imieniu Rzeczpospolitej to nie jest wyrok sądu wydany w imieniu Rzeczpospolitej? No niech się pan zastanowi.
6: To oczywiście jest wyrok sądu
0: wydany
6: w imieniu Rzeczpospolitej,
0: to
6: tylko on nie zmienia aktów rzędu prawa wyższych.
1: Ale mamy weto pana prezydenta. Jest jakiś akt prawa, który by to sankcjonował?
5: Prezydent może wetować wyroki sądu.
1: Wydaje mi się, proszę pana, mamy właśnie teraz konflikt w Trybunale. Właśnie chyba po to jest ten konflikt, żeby pan prezydent był tutaj bardzo mocno ograniczany w kwestii
5: doradztwa. Teraz stanowiska prezydent będzie wyżej od władzy sądowniczej.
1: Nie, prawo polskie ponad prawem unijnym.
0: Bardzo proszę. I pan Jacek Fior z Koalicji Obywatelskiej, to jak to jest?
7: No jest bardzo prosto, wydaje mi się, że no klasycznie tam, gdzie czegoś albo nie wiemy, albo nie rozumiemy, albo nie chcemy rozumieć, to się wspieramy czymś, co jest wyżej. Tak jak tutaj koledzy i koleżanki posługują się konstytucją i odwołują się do artykułu słynnego dotyczącego ochrony rodziny i związku złożonego z kobiety i mężczyzny, to ta interpretacja, podkreślam słowo interpretacja ministra finansów, nie rozporządzenie, nie złamanie konstytucji, nie rozszerzanie żadnych praw i obowiązków, tylko interpretacja, którą minister wydaje, aby urzędy w Polsce podchodziły do jednego tematu w ten sam sposób. Przecież minister takich interpretacji wydaje wiele. I one są po to, żeby porządkować stan prawny. Żeby nie było tak, że obywatel danego kraju przychodzi do jednego urzędu, dostaje jedną decyzję, w innym dostaje drugą. To jest bardzo proste. Wynika to też z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Część zobowiązań u aktów prawnych obowiązuje nas dlatego, że jesteśmy w pewnym układzie.
1: A to nie jest, prawda, przekroczenie uprawnień? Właśnie.
7: Jeszcze raz, jak może minister przekroczyć uprawnienia, wydając interpretację?
1: No tak,
7: jak należy dany przepis interpretować? Czytał pan inne interpretacje ministra finansów?
1: Nie,
7: jest ich 20 od początku jego kadencji.
1: Jeżeli chcemy szanować
7: rozumiem, że kwestionuje pan tą kompetencję ministra do wydania interpretacji, jak należy interpretować zdarzenia. Więc proszę dać mi skończyć.
0: Pan Jacek Fior, bardzo proszę.
7: To jest prosta rzecz. To jest porządek, który należy się nam w państwie. My nie możemy na dole dyskutować z tym, czy możemy, ale nie kwestionujemy tego, co idzie z góry. Na dole w administracji, w urzędzie dostajemy pewne zalecenia i je realizujemy. To jest prosta rzecz. Ktoś przyjeżdża z zagranicy, bo to wcale nie musi być obywatel Polski, obywatel Europy, chce tutaj zamieszkać i chce mieć takie same prawa, jak miał w swoim kraju. Podatkowe, również obowiązki. Nie zawsze rozliczenie podatku.
1: Prawo unijne ponad prawem.
7: Nie wiem,
1: polskim.
7: Skąd ten pomysł, żeby sobie tak przeszkadzać.
1: No bo nie zgadzam się z tym.
7: Ale jak pan się nie zgadza, ja się z panem też nie zgadzałem. Gadał pan, głupoty o prezydencie, ja nie przerywałem, prawda? Zmierzam do tego, że jeśli ktoś przyjeżdża do Polski, to ma prawo do tego, żeby go urząd traktował w sposób poważny. Jeśli ma swój akt małżeński, zostanie on transkrybowany, czyli wchodzi do naszego rejestru umów cywilnych, prawda? No to nie możemy nagle udawać, że go nie ma i nie traktować w sposób, który należy traktować przez urzędy. Powtarzam, przez urzędy. Urząd Podatkowy, ZUS i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z konstytucją, z artykułem 18. Nie zmieniamy i tutaj się zgadzam z kolegami, ja pewnie miałbym inne poglądy, ale w dzisiejszym układzie koalicyjnym, politycznym, walki politycznej, jakoś nie widzę szans na to, żebyśmy normalnie podeszli do prostego tematu, tego, że ludzie sobie żyją tak, jak chcą żyć. Jak sprowadzimy to na poziom taki codzienny, domowy, w każdym z naszych miast, miasteczek, wsi, znajdują się osoby, które tworzą związki jednopłciowe i w temacie sąsiedzkim nikomu to nie przeszkadza. Ale nagle jak się to nazwie małżeństwem, no to wszystkim zapalają się pioruny w oczach i jest coś do ugrania politycznie, no więc zaczynamy na tym grać.
0: Bardzo proszę pani Natalia Podmostka, bo chciałabym, żeby wszyscy zajęli
8: stanowisko. Tak, ja się przysłuchuję tutaj państwu i szczerze mówiąc cieszy mnie taka dyskusja nad tym wszystkim, to znaczy, że temat, o którym się mówi, istnieje. Tak jak już tutaj było wspomniane, wcześniej prezydent zawetował ustawę osoby najbliższej. Stąd też no, poczyniliśmy kroki po to, żeby o tych osobach, o których chcemy walczyć jako Lewica również i tutaj współrządzący pokazać przede wszystkim, że nie zapominamy. Jeśli chodzi o samo podejście do transkrypcji i uznania tych małżeństw, w końcu osoby, które żyją ze sobą wspólnie, będą mogli się rozliczać wspólnie, tak jak każde małżeństwo, ponieważ wspólnie dobytek budują, tak? Czy to w kwestiach właśnie takich materialnych, czy w kwestiach właśnie ochrony zdrowia. Proszę pamiętać, że ci ludzie byli, są i będą i cieszę się, że w końcu w naszym państwie będą uznawani za tak naprawdę równe społeczeństwo. Sam pan premier powiedział, że każde małżeństwo będzie miało takie same prawa. Cieszę się, że w końcu to wybrzmiało i będziemy mogli wspólnie szanować się nawzajem. Myślę, że to jest kwestia dyskusyjna tutaj dla państwa. Natomiast pani też prowadząca poruszyła temat w przyszłości przede wszystkim pełnej rodziny, tak? Gdzie będzie możliwość posiadania dzieci. Myślę, że to jest temat jeszcze dosyć mocno dyskusyjny i na razie bym nie skupiała się na tym, tylko nad takimi podstawowymi prawami, gdzie ludzie będą mogli żyć, mieszkać, rozliczać się wspólnie, dbać o swoje zdrowie i przede wszystkim formalnie nazywać się rodziną.
0: Za chwilkę pan Maciej Szemraj, Konfederacja.
6: Zacznijmy od podstawowej sprawy. No to tak jak już koledzy tutaj wspomnieli, te interpretacje przepisów, no moim zdaniem i zdaniem Konfederacji są niezgodne z konstytucją. Ale może zastanówmy się, skąd u nas w tym kraju, w kraju wzięło się to, że my wprowadzamy jakieś rozwiązanie kuchennymi drzwiami. Może przypomnijmy sobie COVID, gdzie wprowadzaliśmy obostrzenia rozporządzeniami, które były nielegalne. Przypomnijmy sobie tutaj, a akurat szybko, bo póki pamiętam, uwaga do pani Natalii. W NFZ-cie można było upoważnić osobę do swoich danych medycznych przez tak, mój pacjent i to nie było problemu z tym, więc to nie jest
8: natomiast tu
6: rzecz
8: mówimy
6: pilnie
8: o szerszym spektrum, gdzie możemy też dziedziczyć, że tak powiem, i emerytury. Mówimy o całości, nie tylko o NFZ-cie.
6: No dlatego tak ad vocem właśnie do tego. I właśnie i tutaj jeszcze taka, tutaj jest jeden z konkretów Koalicji Obywatelskiej z wyborów, czyli że neo-KRS powinien być zbudowany inaczej. Jakoś ten neo-KRS nagle jest paleo-KRS-em i on działa i on nie jest zakwestionowywany i wszystko działa, więc my jako Konfederacja sprzeciwiamy się takiemu obchodzeniu prawa tylnymi drzwiami i zastanawiam się, dlaczego my w ogóle zamiast zbudować ład od góry do dołu, tak jak trzeba...
5: Traktat Unii Europejskiej jest nielegalny? To jakby dobrowolnie Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.
6: Tak,
5: to
6: ale...
5: Europejski
6: ale...
5: Sąd Maciej Polski Szemraj potwierdził. No to co tu jest nielegalnego?
6: Ale to nie mówię, że jest nielegalne, tylko pragnę przypomnieć, że podczas wstępowania do Unii Europejskiej jako dwa kraje unijne, czyli my i Wielka Brytania, nie podpisaliśmy deklaracji o Europejskiego Traktatu Praw Człowieka, albo jak to jest jakoś tak nazwane, ale my jako dwa kraje...
7: Chyba nie ma się czym chwalić.
6: Jest... I nie mamy takich obowiązków wobec Unii, jeśli nie podpisaliśmy tego traktatu.
5: Ale teraz mamy wyrok sądu w imieniu Rzeczpospolitej, więc nie mamy obowiązku, mamy możliwość.
9: Proszę Państwa, ale mamy też konstytucję pana prezydenta.
6: To co jest sąd, a wyda...
0: Pan Szemraj jeszcze dokończy za chwilkę, bo wszyscy...
6: To jeśli, ja rozumiem,
0: wyrwają,
6: to jeśli
0: ale
6: sąd w miejscowości A wyda taki wyrok, a sąd w miejscowości B wyda taki wyrok, do którego sądu będziemy się stosować? Ja rozumiem, że sąd
5: naczelny
0: sąd administracyjny.
5: Panie Jerzy,
0: bardzo proszę.
6: Ja rozumiem, że jest naczelny sąd administracyjny, ale dalej nie ma w Polsce instytucji zmiany prawa poprzez wyrok sądu. To może być sugestia dla innych sądów w danych sprawach, ale to dalej nie mamy zmiany ustawy. Dalej w dzienniku ustaw ustawa jest niezmieniona, więc ja nie rozumiem, dlaczego tutaj w ogóle to jest kwestionowane, że czy się zmieniło, że sąd wydał wyrok? No chyba nie.
0: Wolne głosy teraz. Pan Jerzy
9: Tramiak. Ja chciałbym się odnieść do tego, co państwo mówicie, bo moim zdaniem dyskusja jest zupełnie bezprzedmiotowa, bo jeżeli chcemy patrzeć na zasadzie legalności władzy, no to sami państwo powiedzieliście, że pan prezydent zawetował tę ustawę. W momencie, kiedy pan prezydent zawetował ustawę, to mamy jedno wyjście. Sejm powinien odrzucić weto. Nie było takiej sytuacji, żeby weto zostało odrzucone. Pan prezydent powoływał się na zapis właśnie na ten artykuł 18, mówiący o małżeństwie jako kobiecie i mężczyźnie, o rodzinie, o ochronie rodziny. I dzisiaj państwo nagle wymyślacie sytuację, która jest zupełnie nieuzasadniona. Nikt w Polsce nie dyskryminował tych par, które były jednopłciowe. Przecież to wszystko się funkcjonowało przez dłuższy okres czasu. Tak samo nigdy nie było problemu, aby ich w czymkolwiek ograniczać, bo jeżeli przysięgę ci sędziowie trybunały mogli złożyć przed notariuszem, to tak samo, jeżeli chodzi o sprawy majątkowe, mogły być rozwiązywane. Dzisiaj mówimy o tym, że jest nadinterpretacja prawa, do którego prawa nie ma minister Domański, dlatego że dzisiaj w Polsce wiemy o tym, że jest wyższość prawa Konstytucji Rzeczypospolitej nad prawem unijnym. Chyba że idziemy w kierunku kwestionowania tego i wtedy rzeczywiście ten tok myślenia, o którym państwo mówicie, on będzie bardzo legalny i to by też rozgrzeszało właśnie sejf po wecie pana prezydenta, gdzie jednak mimo tego, że było weto, zostało to zrealizowane, a paliwa nie można obniżyć z uwagi na to, że pan prezydent też wetuje. Ja powiem w ten sposób, jesteście...
0: Ostatnie zdanie.
9: Właśnie, działacie sprzecznie i myślę, że społeczeństwo też to widzi. W społeczeństwie nikt nigdy nie dyskryminował tych par. I, a szczególnie w Polsce, że jesteśmy krajem bardzo tolerancyjnym.
0: Naprawdę.
9: Oczywiście.
7: Nie, no proszę sobie nie żartować.
6: Wracam do paliwa tylko. Jedno zdanie.
0: Ale to nie, bo będziemy mieszać tematy.
8: Ale
0: pani
8: nie
0: mieszajmy
8: tematów. Może porozmawiajmy na temat, tak,
9: jeszcze jedna tylko
8: dzisiaj.
9: Rzecz właśnie taka, że państwo jakby od samego początku deprecjonujecie urząd pana prezydenta. Tak jakby pokazujecie to, co jest w opinii publicznej, że ten prezydent się nie liczy, że weto właściwie
0: Kropka.
9: Nie jest obowiązujące.
0: Kropka. Dziękuję. Pani Natalia prosiła. No muszę tutaj,
8: tak, to ja może się odniosę. Już pomijając obecny rząd pana prezydenta, jego działania, wspomniał pan, że... Znaczy chodzi mi ogólnie o rządzenie pana prezydenta. Wspomniał pan, że pary jednopłciowe nie były dyskryminowane w Polsce. No aż mi się uśmiech na twarzy pojawił, bo powiem szczerze, proszę mi powiedzieć, skoro pan tak uważa, że nie były dyskryminowane, czyli rozumiem, że mogli się wspólnie rozliczać, mogli budować majątek, mogli dziedziczyć emerytury po sobie nawzajem?
9: W myśl polskiego prawa dzisiaj no nic nie stoi na przeszkodzie,
8: dzisiaj,
9: żeby...
8: ale przez lata nie można było tego dokonywać. Dlatego też chcemy wyjaśnić, że w chwili obecnej zaczynamy pokazywać pary jednopłciowe jako równych obywateli, którzy żyją wspólnie w związkach. Czy to nazwaliby państwo związkiem małżeńskim, związkiem partnerskim, statusem osoby najbliższej, bo o to też wnioskowaliśmy początkowo. Nie zmienia to faktu, że te osoby mają prawo wspólnie budować gospodarstwo domowe, wspólnie żyć i wspólnie korzystać z wszelkich praw osób w związkach małżeńskich, jeżeli was tak mocno ta nazwa boli.
9: Nie, to zmieńcie prawo. Musicie państwo zmienić prawo.
0: Pan Stefan Płonecki się zgłaszał, pamiętam o panu Jacku Fiorze, tak?
2: Ja,
0: i o panach
2: ja tylko
0: również.
2: Chciałem powiedzieć, Płonecki. Że nie chcę być źle odebrany, ale chodzi o to, że nie podoba mi się to, że są jakieś rozporządzenia, tworzone prawo i nie chciałbym, żeby to prawo było tylko na tą kadencję. Że przyjdzie kolejna opcja polityczna, kolejny prezydent, i tak dalej. I to wszystko skasuje. Mi chodzi właśnie o to murowane prawo, ten murowany domek, żeby to wszystko było stworzone dla tych...

0: to chodzi.
1: Faktycznie ja prawo na
0: odniosę się, odniosę się najpierw do wcześniejszej wypowiedzi kolegi z Konfederacji, Sławomira Mencena, bo to jest Naczelny Sąd Administracyjny, żeby ujednolicać orzecznictwo dla administracji publicznej. I to nie jest każdy inny sąd, bo pan przedstawiał to w taki sposób, że od kiedy to sąd decyduje. On nie decyduje. On wskazuje, jak należy interpretować pewne sytuacje albo pewne zapisy prawa. I teraz administracja się tym posługuje. Jeśli nawet ktoś zrobi inaczej, sąd niższy rangą zadecyduje inaczej, to każdy, kto się odwoła do sądu administracyjnego, naczelnego, no to dostanie tą interpretację, którą wcześniej ten sąd wydał. Na tym polega siła tej decyzji. I to nie są rzeczy, które się decyduje w 5 minut dla wygody jednej czy drugiej partii, tylko one decydowane są na lata. I teraz ja tutaj podzielam optymizm kolegi, że jak ustalimy jakieś prawo, to przyjdzie Braun i go nie zmieni. No zmieni, bo prawo też można zmienić ustawy, wywalić starą do kosza. Widzieliśmy to niejednokrotnie w wykonaniu kolegów z PiS-u, więc to nie jest tak, że my samą ustawą zablokujemy zmiany. No musimy dbać o to, żebyśmy zrobili to w sposób, który jest ponad podziałami. To jest możliwe, bo przecież dzieje się w innych krajach, które też są konserwatywne, a jednak radzą sobie z tym problemem. Więc nie szukajmy wymówek, realizujmy to, co jest na dzisiaj do zrealizowania. To, co dzisiaj realizujemy, to jest tylko i wyłącznie czysta administracja. Nikt nie zmienia konstytucji, pewnie nigdy nie zmieni. Mam nadzieję, że w mądrzejszy sposób dojdziemy do tego, że związki jednopłciowe nikomu nie zagrażają, nie zagrażają rodzinie pana Brębiaka, nie zagrażają mojej rodzinie, po prostu stanowią osobną, odrębną jednostkę.
2: Dobrze,
0: i będą się razem
2: rozliczać. Czy weto prezydenta w takim razie jest istotne? Czy pan tak traktuje to jako jakby organ, który
0: pan znowu wciąga do tego prezydenta, aż uważam, że mi szkoda tego prezydenta, bo wciąga go pan do spraw, które na to nie zasługują.
2: Tworząc prawo w naszym kraju,
0: ja tylko odpowiem panu. Przed chwileczką powiedział pan, że to weto prezydenta blokuje obniżenie cen paliwa. Przecież widać.
2: Nie, ja właśnie irracjonalnie pokazałem państwu, że możecie to zrobić. Też
0: sprawiają, że pewnych dochodów państwa nie ma.
2: Nie,
0: to
2: możecie
0: pieniędzy
2: obniżyć.
0: Brakuje.
2: Po co
1: już nie schodzili na te paliwa.
2: Po co czekać na weto?
3: A ja tylko jedno zdanie dodam.
1: Pan Maciej Szemraj i panowie później Jerzy Przystajko, idziemy do drugiego tematu.
3: Tak, panowie schodzą na te paliwa, no to przede wszystkim mówicie to.
1: Nie.
3: Ale
1: nie,
3: tylko
1: panowie.
3: Jedno zdanie.
1: No to jedno.
3: To jest ulga dla kierowców? Ale dla firm to jest jednak mniejsze odliczenie VAT-u, więc to jest strata. Tylko to jest moje jedno zdanie.
1: Dobrze,
3: żebyście wy i słuchacze...
0: No, oczywiście, że tak.
1: To temat jeszcze transkrypcji. Tutaj, tak. Panie Macieju, coś dla uzupełnienia, czy...
3: Tak. To może kolega najpierw, może coś jeszcze potem dodam.
1: Uprzejmości
4: ja
1: są, bardzo dobrze.
4: Ja tylko powiedzieć, że słuchałem pana Jerzego Wrębiaka z PiS-u, który mówi, że Polska jest krajem tolerancyjnym i ja się zgadzam i się w sumie cieszę, że teraz już nawet na prawicy powolutku to stanowisko dryfuje w tą stronę,
2: zawsze
4: że jesteśmy
2: tak
4: krajem tolerancyjnym. Tym bardziej, że ustawa Przyjaciel Plus, która przeszła przez parlament głosami koalicji rządzącej, no to może będzie tak, że w przyszłej kadencji prawica przyłoży rękę do tego, żeby ten status osoby najbliższej się pojawił w polskim porządku prawnym. Przy czym no to jest rozwiązanie takie, że zabetonuje drogę do zawierania małżeństw zgodnie z polskim prawem w Polsce, a chciałbym, żebyśmy też nie mieszali porządków. Polscy obywatele i obywatelki mają prawo zawrzeć związek małżeński za granicą, na zasadach zagraniczną i zagraniczne małżeństwo funkcjonuje w Polsce coraz bardziej jak małżeństwo w porządku.
1: Maciej Szemraj,
5: może trzeba zrobić tak, żeby mogli je zawierać w Polsce.
4: Ale oczywiście, że trzeba zrobić
2: przez pana prezydenta Rzeczypospolitej.
4: Oczywiście, trzeba w Polsce wprowadzić równość małżeńską.
3: Ja wszystko rozumiem, co tutaj, tylko że problem polega na tym, i to nawiążę do tego porównania, które użył pan Stefan, że ten słomiany domek się w końcu rozwali. Te budowanie prawa na interpretacjach, na rozporządzeniach, to się rozwali i to z hukiem. I wtedy będzie problem jeszcze większy, bo będziemy musieli uporządkować system prawny od zera. Zamiast to zbudować trwale, to robimy jakieś półśrodki, bo rok jest do wyborów, bo premier Tusk potrzebuje sukcesów i musi jakieś ogłosić i nagle jest pożar i trzeba go ugasić. Bo wychodzi jedna afera, druga afera, trzeba przykryć.
2: Tak. Prowizorki, które rozwalają system prawny w Polsce.
1: To może tak państwo, tylko kończąco chciałam powiedzieć, to może apeluję do państwa, skoro wszystkim z państwa wychodzi na to, ważne są prawa osób z

0: związkach jednopłciowych, żebyśmy bajkowym nazewnictwem nie dążyli do tego, żeby ten domek słomiany się rozwalił, tylko właśnie, żeby zbudować taki dom na mocnych fundamentach, żeby osoby żyjące w związkach jednopłciowych czuły się u nas bezpiecznie, a przede wszystkim akceptowane.
1: Dziękuję serdecznie za tę część. Przechodzimy do części drugiej. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak wpłynęło do prokuratury krajowej, a ma to związek z opisywaną przez media interwencją rzeczniczki, która dotyczyła rodziny z Białołęki, a która skończyła się odebraniem rodzicom dwójki małych dzieci. Sama interwencja jak przebiegła, właściwie trudno powiedzieć, bo rzeczniczka twierdzi, że matka szarpała, wyzywała dziecko bardzo wulgarnie, z kolei matka twierdzi, że przekleństwa padły, ale w stronę rzeczniczki, która miała robić dzieciom zdjęcia. Ale fakty są takie, że policja i kurator sądowy ani sąd nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej, a mimo to dzieci trafiły do tej placówki opiekuńczo-wychowawczej i taka decyzja miała zapaść podczas nadzwyczajnego spotkania z oddziałem pani rzecznik i komendanta stołecznego, chociaż tu też są rozbieżności, czy to faktycznie był komendant, czy nie. Ale fakt jest taki, że sąd nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców i tutaj w uzasadnieniu, jak wskazuje portal Zero.pl, te działania pani rzecznik były rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia. Rzeczniczka odpiera te zarzuty, mówi, że widziała przemoc. Pytanie, czy powinna zapaść decyzja na szczeblu politycznym, no bo nie ma żadnych innych możliwości, aby pani Horna-Cieślak stanowisko straciła. Czy jeszcze tutaj są pewne rzeczy, które trzeba dopowiedzieć i wtedy ewentualnie się zastanowić? A może pan Jacek Fior tym razem? Proszę.
2: Myślę, że warto tutaj rozdzielić dwie rzeczy, bo spojrzałem na tą sprawę i też spoglądam na nią troszkę takim okiem tego dołu samorządowego, sytuacji, z którymi się spotykam na co dzień. Więc rozdzieliłbym to dosyć wyraźnie na tą część, przy której pewnie wszyscy się zgodzimy, bo wstyd by było inaczej, czyli samej reakcji. Jeśli widzę, że dziecku dzieje się krzywda, to nie kalkuluję, nie zastanawiam się, czy mi się to opłaca, czy mam rację, czy nie. Lepiej, jeśli zareaguję i się pomylę, niż jeśli nie zareaguję. To jest oczywiste. Przypadków, w których nie reagujemy i później jest tragedia i później pada to pytanie, gdzie wszyscy byli, gdzie był OPS, gdzie była policja, gdzie był sąsiad, to jak sobie państwo zgooglujecie sytuację, kiedy dzieci trafiają do szpitala pobite, kiedy kończy się to zgonem, to zawsze zobaczycie ten moment, w którym ktoś pyta, gdzie były instytucje. Prawda? Więc w tej kwestii pewnie wszyscy się zgodzimy w dosyć oczywisty sposób, że czy to była pani rzecznik, czy to był inny obywatel, miał obowiązek, nie tylko możliwość, miał obowiązek
1: reagować. Dodajmy też, że to była sytuacja prywatna na przystanku autobusowym.
2: Oczywiście, że tak, ale my w takich sytuacjach mamy reagować.
1: Ale zostały podjęte oficjalne
2: teraz
1: działania.
2: Ta druga część no jest już mniej oczywista, bo ona podlega emocjom i interpretacjom. Pani przytacza co napisał portal
1: Zero.pl.
2: Tak? Zero, no to on to napisał, prawda? Mamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy zawiadomienie o nadużyciu swojej roli jako rzecznika. To jeszcze nic nie znaczy. Decyzję o odebraniu dzieci podjęła policja, nie pani rzecznik. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. To policja podjęła taką decyzję. Zresztą policja też tej decyzji po wyroku sądu broniła, twierdząc, że historia rodziny wskazywała, że rzeczywiście mogło tam dochodzić do nadużyć. I teraz w sposób oczywisty ja nie stwierdzę dzisiaj jednoznacznie, czy policja wykonała swoją pracę rzetelnie i tylko tym się kierowała, czy gdzieś kierowała się takim naciskiem, który nawet nie musiał być wypowiedziany, bo skoro wpłynęło to od rzecznika praw dziecka, no to zupełnie inaczej to traktuje, niż jak wpłynie od Kowalskiego. I trochę bym pewnie szerzej winił taki, co wypracowaliśmy sobie niestety przez ostatnie dwie dekady, pewien serwilizm instytucji wobec władzy, no ale sami do tego doprowadziliśmy, traktując często policję jako kogoś, kto ma wypełniać nasze polecenia w sposób skrajny już zarządów poprzednich Prawa i Sprawiedliwości. No i to niestety płacimy czasami cenę za to. Więc w tej dyskusji pewnie bym chciał rozdzielić te dwie kwestie. No i tutaj poddaję to
1: państwu. A stanowisko ocenie. Pan ma, czy powinna pani Horna-Cieślak swoje stanowisko stracić, czy...
2: No dzisiaj nie wiem na jakiej podstawie, bo to wszystko, co wiemy, to są doniesienia, prawda? Mamy stanowisko policji, która zareagowała i podjęła decyzję o odebraniu dzieci. Mhm. Jeszcze raz powtarzam, nie pani rzecznik, policja.
1: Ale jest też stanowisko sądu.
2: Mamy stanowisko sądu, mocne, które wyraziło swój sprzeciw. Okej, policja się znowu do tego odniosła, tak? Ale ten, nie wiem, czy sąd brał historię rodziny pod uwagę, czy tylko skupił się na tym jednym zdarzeniu. Tego na dzisiaj nie wiemy, więc będziemy zgadywać. Wiem, że łatwo tutaj zagrać na emocjach. Gdyby się okazało, że takie nadużycia są, no to na pewno były wymagane pewne konsekwencje.
3: Mhm. Można?
1: A proszę, dobrze. To tak.
3: Ja myślę, proszę państwa, że sytuacja jest i bulwersująca, i kompromitująca. Nie zgodzę się z panem z Koalicji Obywatelskiej, ponieważ te restrykcje wobec rodziny były zbyt drastyczne. Proszę państwa, my nie mamy w Polsce tylko samych idealnych rodzin. Ja mówię o tym, ponieważ w 2007 roku Brzeg był stolicą praw dziecka. Miałem przyjemność być na konferencjach, współpracować wtedy z panem Markiem Michalakiem, który był rzecznikiem. I decyzja o odebraniu komuś dzieci to byłaby decyzja ostateczna, ostateczność. Tutaj mamy sytuację po prostu, która naprawdę bulwersuje całe społeczeństwo, bo mieliśmy sytuację kiedyś, kiedy pani rzecznik napisała, że lody dla dzieci z wyróżnieniem nie powinny być serwowane w jakiejś lodziarni, czyli zajmuje się w ogóle sprawami irracjonalnymi, drobiazgami. I dzisiaj też jakby pani pokazuje, że nie potrafi wyjść ponad swój temperament, dlatego że sytuacja, która miała miejsce gdzieś na ulicy, nawet wtedy, kiedy pod wpływem emocji matka ją skrytykowała, ona nie powinna kończyć się tak, jak się skończyła, że nagle pani rzecznik filmuje, że nagle pani rzecznik udowadnia, kim ona jest i co ona potrafi zrobić. Ja domniemuję, że rzeczywiście sąd dobrze sprawdził ten temat. Ta rodzina nie była idealna, ponieważ tam była niebieska karta, ale są wszelkie działania podejmowane wobec rodzin. Wiem, że był sprawdzany też telefon. Ta mama miała pełno zdjęć takich rodzinnych dzieci właśnie w tym telefonie. I wyobraźcie sobie państwo, którzy macie swoje dzieci, że nagle w sytuacji, kiedy podnosicie głos, ale sytuacja była krytyczna, no bo dziecko wychodzi na ulicę i matka zareagowała nerwowo, być może wcześniej też miała jakieś sytuacje, które ją do tego skłoniły. I przychodzi ktoś obcy i nagle próbuje ją pouczać. I pewnie nie zachowała się idealnie, bo emocje wzięły górę i troszkę ją poniosło, ale odebrać matce dzieci, które przeżyły traumę, to jest to, co powiedział sąd. To jest po prostu przemoc instytucjonalna, więc ktoś taki nie powinien zajmować takiej funkcji, bo i ta lodziarnia, o której mówię, i teraz sytuacja z rodziną, przecież ten rzecznik również mógłby zachować się zupełnie inaczej. Albo wszcząć postępowanie wobec tej rodziny, zorganizować jakąś pomoc, to myślę, że wszyscy byliby ukontentowani, że rzecznik zauważył, że jest problem w rodzinie. Nagle spotkał się z dzielnicowym, ze szkołą, z osobami, które pomagają tej mamie, i wszczął postępowanie takie, żeby po prostu dyskretnie pomóc tej rodzinie, dowiedzieć się coś więcej, a nie robić się afery na całą Polskę. Dla mnie to jest kompromitacja i myślę, że no, nie powinna ta pani dłużej pełnić tej funkcji.
1: I pan Maciej Szemraj się zgłaszał, proszę, Konfederacja.
4: Może jak już rozmawiamy o pani rzecznik praw dziecka, to może weźmy sobie do kontekstu, najpierw przytoczmy poprzednie sytuacje z tą panią. Mieliśmy sytuację, gdzie 30 osób oskarżyło o mobbing w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Mieliśmy przykładowo tą sytuację już przytoczoną z lodziarnią. No, najwidoczniej nie jest to z charakteru krystaliczna osoba, jeśli kolejna sprawa tego typu wychodzi na jaw. No ale teraz jak wygląda ta sytuacja? No, matka była zła na dziecko, że wyszło na ulicę. Przychodzi do niej obca osoba. No i została obrażona z tego, co wiadomo z doniesień medialnych, niecenzuralnym słowem. No i co w tej sytuacji robi rzeczniczka? Nagrywa, idzie pod klatkę, sprawdza, jaki to jest adres, zgłasza na policję, no i jak wygląda interwencja na policji w ogóle? Z doniesień zero, tam są w artykułach wklejone notatki policyjne, czy tam sądowe. 13, policja nie widziała i 14 sierpnia podstaw do odebrania tych dzieci rodzicom. A nagle 15 są podstawy. Nagle powodem są dwa piwa znalezione, nieotwarte w barku. No naprawdę nie rozumiem, w jaki sposób możemy bronić, bo to jest ewidentnie, na pewno jest szansa, że coś tam w tej rodzinie było. No jak mówił pan Jerzy, była niebieska karta. Rozumiemy, że tam coś mogło się dziać w tej rodzinie. Ale jeśli pani rzecznik jednego wieczoru w TVP Info mówi, że dzieci nie są w domu z jej informacji. A następnego dnia dzieci przychodzą z rodzicami do kanału Zero i nagrywają wywiad, że one są z rodzicami, no to
1: coś
4: tutaj się narracja rozjeżdża.
1: Czego się Konfederacja domaga?
4: No my się domagamy, żeby rzeczniczka została odwołana albo podała się do dymisji.
1: Mhm. Jerzy Przystajko, Partia Razem.
5: Tak, ja bym chciał zwrócić uwagę, że pan Mencen też używa strasznie rynsztokowego języka w tej dyskusji o Rzeczniku Praw Dziecka. I tu są dwie płaszczyzny, bo jak się o kimś mówi wiedźma, to myślmy też o tym, że jest dyskusja o tym, kto pełni urząd. I tutaj rzeczywiście wątpliwości co do pani Cieślak są. Nie pierwszy raz. No i jest też dyskusja o tym, jak powinna wyglądać instytucja polskiego państwa. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Rzecznik Praw Dziecka to jest instytucja, którą powinniśmy traktować jak straż pożarną. Nie mieć absolutnie żadnych wątpliwości, że jak zawiadomimy Rzecznika Praw Dziecka, to on będzie działał w interesie dzieci taktownie, proporcjonalnie, to znowu wyrok sądu, który jest bardzo ostry, tam jest mowa o przemocy instytucjonalnej. I trzymając się tej metafory straży pożarnej, no myślę, że nikt nie ma wątpliwości w Polsce, że jak zadzwoni na straż pożarną, bo pali się patelnia, to straż pożarna nie przyjedzie i nie zburzy mu domu, tylko będzie działać odpowiednio do sytuacji. I wrócę do tej krytyki, bo to jest krytyka rynsztokowa również ze strony premiera byłego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Niestety to jest ton, który powoduje, że spada zaufanie społeczne do bardzo ważnej instytucji. Mnie to martwi po prostu. Mhm. Bardzo mnie to martwi, bo przemoc wobec dzieci to jest bardzo, bardzo realne zjawisko i trzeba reagować. Ja sam byłem w sytuacji na ulicy, gdzie widziałem bardzo niewybrednie krzyczących rodziców na małego chłopca i zareagowałem. To jest sytuacja, która wymaga też pewnego przełamania strachu, a czasem wystarczy po prostu zwrócić uwagę. Przemoc wobec dzieci to jest realne zjawisko. W zeszłym roku to było prawie 30 tysięcy interwencji policji. Więc czy odwołać, czy nie odwołać, na pewno powinna się odbyć dyskusja na ten temat.
1: No
5: i na pewno powinniśmy wziąć pod uwagę to, że mamy problemy z wiarygodnością instytucji i mamy te problemy również przez poprzedniego rzecznika, bo pan Michalak dorobił się serii reportaży, zresztą nagrodzonych, pana redaktora Janczury, pod tytułem Niedorzecznik. Tak świetnie pełnił swój
1: Pani Natalia Podwórska.
0: Ja również zawrzeć głos, natomiast pan myślę, że już miał swoje 5 minut i warto by było poczekać na osądy słowa innych osób. Będzie miał wtedy pan być może więcej ad vocem. Natomiast ja chciałam tutaj powiedzieć, że przede wszystkim powinniśmy oddzielić kwestie polityczne na ten moment od tego, co się wydarzyło. Jeśli chodzi o kwestie takie polityczne, oczywiście jeśli jako nowa lewica na pewno jakby te konsekwencje zostaną wyciągnięte, jeżeli pani rzecznik będzie rzetelnie osądzona i wskaże swoją, że tak powiem, wyższość instytucjonalną, nieprawne reagowanie. Natomiast tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, trzeba w pewnych sytuacjach wykazać się ogromną odwagą, żeby zwrócić uwagę niejednokrotnie rodzicom na nietaktowne zachowanie względem dzieci. Często uważa się, że problemu nie widać, a potem jeżeli pewne kwestie miały miejsce, nawet na naszej opolskiej ziemi, nieraz mieliśmy sytuacje i reportaże, że rodziny, jak już stała się tragedia, to nagle wszyscy zauważali problem. Sąsiedzi widzieli problem, instytucje widziały problem. Tu jest główny problem właśnie jest w tym, że powinniśmy reagować niezależnie, czy była to pani rzecznik praw dziecka, czy Jan Kowalski na przystanku. Nie zapominajmy o tym, że naszym obowiązkiem obywatelskim jest reagowanie na krzywdę ludzką, a przede wszystkim też na krzywdę dzieci. Jeżeli faktycznie pani rzecznik zbyt mocno podjęła kroki, no to jakby była tego, podejrzewam, świadoma, mając takie stanowisko. Nie zwalnia to jednak z tego, że wyraziła odwagę, żeby móc zawalczyć o dziecko. Ja apeluję tutaj raczej do naszych mieszkańców, że jeżeli faktycznie zauważają sytuację w swoich najbliższych podwórkach, otoczeniu, bo to jest taka mała nasza ojczyzna, jeżeli wiedzą Państwo o jakiej sytuacji, że w rodzinach dzieje się krzywda, czy to wśród partnerów, czy właśnie dzieci, nie bójcie się
1: to reagować.
0: Ale
1: pani rzecznik, zostały dwie minutki. Jeszcze pan Stefan Połanecki, przepraszam, Polska 2050. Bardzo proszę.
6: To znaczy, tu trzeba na pewno rozdzielić właśnie to, jakie było zagrożenie realne stworzenia krzywdy dzieciom. Mówimy tutaj o rodzicach. No może ta rodzina nie była idealna, tak jak pan tutaj mówi, że miała niebieską kartę, oczywiście, ale to potrzebuje też pomocy od instytucji, które na danym terenie funkcjonują i powinny monitorować. Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności osób, które widzą daną sytuację, że powinny reagować. Ale też chciałem zwrócić uwagę na to, popatrzmy w drugą stronę, jak działa druga strona, jak dzieci dzisiaj terroryzują rodziców. Zobaczmy w sklepach, zobaczmy na ulicach, zobaczmy na placach zabaw. To jest, nie wiem, czy to ten tutaj przypadek Rzecznika Praw Dziecka, nie wiem, czy pani rzecznik ma swoje dzieci, bo może jeżeli nie ma, to może inna jest reakcja, jeżeli ma, to ma bardziej wyważony stosunek do tego i podejście do różnej reakcji, że ktoś dziecko szarpnie, żeby nie wbiegło na ulicę i to nie jest przemoc, to jest po prostu ochrona tego dziecka przed tragedią, która może się wydarzyć.
5: Moment, niech pan to powtórzy. Szarpanie dziecka to nie jest przemoc.
6: Nie, no zatrzymanie, żeby nie wtargnęło na ulicę, no to chyba nie jest.
5: Dzieci terroryzują, to jest walka z terrorem, tak?
3: A pomoc to jest zabranie dzieci.
6: Tak, rodziców. Pomóc, to jest pomoc.
3: To jest,
6: zabieramy,
3: to nie jest, to jest surowa kara dla rodziców. To jest surowa kara.
1: Szanowni Państwo, pięknie dziękuję. Realizator mi już mruga, że niestety koniec czasu. Pięknie dziękuję. Jacek Fiors, Koalicji Obywatelskiej.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jerzy Przystajko, Partia Razem. Stefan Połanecki, Polska 2050. Jerzy Wyrembiak, Prawo i Sprawiedliwość. Pan Maciej Szemraj z Konfederacji. Dziękuję. I pani Natalia Podmostka z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja nazywam się Joanna Matlak. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
7: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
3: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
0: Po reklamie.
4: Przepiękne słońce w regionie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze korzystają z tej pogody. Teraz już zbliża się godzina 12 i wiadomości. Ulicami Opola biegną zawodnicy półmaratonu Opole.
5: Pogoda dopisuje, damy z siebie wszystko.
4: Dzisiaj święto Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: Cześć, żołnierze!
4: Będzie też o nocnych poszukiwaniach Polek w słowackich Tatrach. Te zakończyły się sukcesem.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Blisko 1600 biegaczy mierzy się z dystansem 21 km w stolicy regionu. Trwa druga edycja półmaratonu Opole. Wcześniej Family Run Opole na 2 km zgromadził prawie 500 osób. W przypadku obu biegów możemy mówić o mocnym rekordzie frekwencyjnym, mówi Jacek Makowski z Fundacji W Działaniu, organizator półmaratonu.
7: Kolejne lata liczę na to, że ten limit będziemy mocno mogli zwiększyć i ta impreza będzie się rozrastała, bo naprawdę jest ogromny potencjał w mieście Opole do tego, żeby taką imprezę zrobić na bardzo wysokim poziomie. Opole jest dość płaskie, są jakieś przewyższenia, ale one nie są aż tak znaczące. Szerokie drogi, szerokie ulice, arterie, które naprawdę można poprowadzić właśnie taki bieg.
4: A każdy z zawodników ma swoje cele na ten bieg.
5: Rok temu było przepięknie, dzisiaj pogoda dopisuje, damy z siebie wszystko. Dzisiaj celuję poniżej 2 godzin, to mi wystarczy, chcę się dzisiaj dobrze bawić.
8: Zacząłem 11 lat temu i tak mnie to wciągnęło, że biegam do teraz. Dla zdrowia, głównie dla zdrowia i przyjemności.
9: No tak jakoś nigdy tu nie byłem, a chciałem spróbować. Na półmaraton mam godzinę 34, więc myślę, że może dzisiaj się uda zbliżyć.
4: Linia startu i mety znajduje się na ulicy Okulickiego przy Stegu Arenie, a trasa półmaratonu prowadzi m.in. ulicami Chabrów, Rejtana, Ozimską, Plebiscytową, przez Rynek Budowlany, Harcerską, Luboszycką, Oleską do mety na ulicy Okulickiego. Także kierowcy i pasażerowie MZK w Opolu do 14 muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Spółki medyczne nieprzypadkowo stały się celem cyberataku, mówi Mikołaj Rogalewicz z portalu Cyber Defense 24. W ostatnich tygodniach hakerzy zaatakowali platformę MyDoctor, aplikację Medyk oraz centrum medyczne Enelmed. Ekspert tłumaczy, że wspólnym mianownikiem tych ataków są atrakcyjne dla przestępców dane wielu osób.
10: Przede wszystkim dane osobowe wielu osób. Mówimy też o bardzo wrażliwych danych. To nie są wyłącznie właśnie takie podstawowe dane, ale też możemy mówić o wielu danych medycznych. To są spółki, które muszą też działać w sposób ciągły. Przerwanie działalności może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Więc w mojej ocenie to nie jest przypadek i te spółki są po prostu atrakcyjnym celem z punktu widzenia cyberprzestępców.
4: Do końca roku mają być gotowe przepisy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Na razie jednak jednym ze środków zapobiegawczych pozostaje zastrzeżenie numeru PESEL.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Dziś święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Centralne uroczystości zorganizowano w podwarszawskim Ossowie. Jak podkreśla dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji dr Krzysztof Stańczyk, to na barkach żołnierzy WOT-u spoczywa odpowiedzialność za obronę lokalnych społeczności.
11: W obliczu wojny toczącej się za wschodnią granicą oraz zmieniającej się dynamiki zagrożeń, znaczenie terytorialsów rośnie z każdym dniem.
6: Czuj, żołnierze!
12: Oddziały patrz! Na ramię broń! Do nogi broń! Oddziały patrz!
13: Yeah.
12: Wyróżnieni dowódcy poczty proporcowe. Do szyku! Masz? Panie generale, melduję zakończenie uroczystej zbiórki z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: Wiadomości Radio Opole.
4: Słowaccy ratownicy górscy odnaleźli 4 Polki, z którymi przez kilka godzin nie było kontaktu. Kobiety zaginęły w Tatrach Zachodnich. Okazało się, że urządziły sobie biwak.
0: Turystki wczoraj wieczorem dzwoniły do bliskich z rejonu Chrubego Wierchu. Później kontakt z nimi się urwał. Ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby rozpoczęli nocne poszukiwania. Sprawdzili parkingi w rejonie Doliny Wąskiej, gdzie miało znajdować się auto Polek, a także szałas w Dolinie Jamnickiej. Kobiety odnaleziono w pobliżu szałasu. Nocowały w śpiworach pod drzewami, były całe i zdrowe, nie potrzebowały pomocy ratowników. Słowaccy ratownicy przypominają, że warunki w wyższych partiach gór są zmienne i mogą być zdradliwe. W Tatrach Zachodnich obowiązuje obecnie pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.
4: Mówił Wojciech Stoba i na koniec region. Od 1 października nie będzie opłat przy Centrum Handlowym Karolinka w Opolu. Na czas rozbudowy galerii władze obiektu postanowiły znieść opłaty za parkowanie. Przypomnijmy, rozbudowa galerii wystartowała. Wiąże się to ze zmniejszeniem liczby miejsc postojowych i nową organizacją ruchu.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Przepiękna pogoda w regionie, sporo słońca, temperatura maksymalna od 20 do 21 stopni, w nocy bezchmurnie, ale silne zamglenia, temperatura minimalna od 8 do 9, a jutro nawet delikatnie cieplej, do 23 stopni, zachmurzenie małe, no i rzecz jasna, sporo słońca. Radiowy termometr pokazuje 15 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl...
15: Dlaczego ja?
16: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
14: Jeszcze chciałabym pożyć.
17: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
18: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Reklama społeczna.
19: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
20: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
21: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.

niedzielne popołudnie. Witam Państwa w audycji w dobrym rytmie przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś, drodzy Państwo, sprawdzimy nową odsłonę Marcina Czyżewskiego, który postanowił przyjąć nowy pseudonim artystyczny i nieco zmienić swój muzyczny kierunek. Powiemy także o nowym, trzecim już wydawnictwie solowym Artura Rojka, z którym powraca po kilkuletniej przerwie. Gorąco zachęcam, aby pozostać z Radiem Opole co najmniej do godziny 14:00.

Na dobry początek posłuchamy Arka Kłusowskiego, który rozpoczyna nowy etap swojej kariery singlem Bingo. I to jest utwór, który zapowiada album planowany na wiosnę przyszłego roku, ale stanowi także część większego projektu łączącego muzykę, teledysk i niestandardową kampanię promocyjną. Bingo porusza temat świata, w którym kreowany wizerunek zaczyna przesłaniać prawdziwego człowieka. Arek przygląda się popularności, konsumpcjonizmowi i presji tworzenia perfekcyjnej wersji siebie, no i stawia pytania o cenę życia na pokaz. Myślę, że autentyczność staje się dobrem luksusowym, jest jednym z głównych punktów wyjścia całego projektu. W teledysku, który wyreżyserował i zmontował Jakub Józefowicz, pojawia się także gościnnie Michał Marszał, a także Gosia Andrzejewicz. Za tekst i produkcję odpowiadają Arek Kłusowski i Michał Sarapata, który zajął się także produkcją. Posłuchajmy efektów tej współpracy.

Doczekaliśmy się, drodzy Państwo. Mrozu wydał właśnie 7. album studyjny zatytułowany Wszystko, czego chciałem. Ta płyta to jest bardzo osobisty zapis obecnego etapu życia tego artysty. Jest to refleksja nad tym, jak z czasem zmienia się postrzeganie szczęścia, sukcesu, a także spełnienia. Jak podkreśla Mrozu, kiedyś szukał ich głównie w osiągnięciach, w podróżach, w silnych emocjach, a dziś coraz większe znaczenie ma dla niego możliwość dzielenia tych doświadczeń z innymi. W sumie na płycie znalazło się 10 utworów, w tym wcześniej opublikowane Nie ma miejsca jak dom, Pół na pół, Anioły czy Odpowiedni moment. Tytułową piosenkę artysta nagrał wspólnie z braćmi Kacperczyk, a w pozostałych kompozycjach gościnnie pojawiają się Julia, Pietrucha i Zalia. Cały charakter tego albumu wyznaczają przede wszystkim gitarowe riffy, które prowadzą te utwory w stronę soulu, funku i rock'n'rolla inspirowanego latami 70. Nie brakuje też wpływów indie i muzyki latynoamerykańskiej. Brzmienie wzbogacają orkiestra smyczkowa, instrumenty dęte oraz chór, który nadaje całości większy rozmach. Na kształt tej płyty wpłynęły lata intensywnego koncertowania. Mrozu tworzył nowe utwory z myślą o późniejszym wykonywaniu ich na żywo, dlatego ten album przede wszystkim ma zachować przestrzeń na energię sceny i oczywiście kontakt z publicznością. Trasa koncertowa rusza już niebawem, bo 2 października w Łodzi.

Marcin Czyżewski rozpoczyna nowy etap swojej kariery jako Rin. Zmiana pseudonimu nie oznacza odcięcia się od dotychczasowej działalności Czyżewskiego, który współpracował chociażby z oddziałem zamkniętym, orkiestrą Piotra Rubika czy Harlemem. Występował też w programach Must Be The Music czy Voice of Poland. Teraz Rin ma być dojrzalszą kontynuacją całej tej historii. A nowy singiel Warto Grać jest pierwszą zapowiedzią tego projektu. Nowa muzyczna tożsamość artysty na pewno łączy emocjonalny pop z elektroniką, z pop-rockiem, ale też z brzmieniem instrumentów organicznych. Ważną rolę odgrywają chwytliwe melodie oraz teksty, które poruszają tematy relacji, zmian, nadziei, odwagi potrzebnej do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Rin zaprezentował również teledysk do singla Warto Grać, który jest nie tylko premierą nowego utworu, ale też symbolem takim namacalnym zmiany wizerunku i estetyki tego artysty. A piosenka mówi o porażkach, o rozczarowaniach i chwilach zwątpienia, w których łatwo się poddać. Rin przekonuje, że nawet po przegranej warto spróbować jeszcze raz zawalczyć o swoje marzenia –

Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał z

amerykańsko-polska wokalistka Keira ma talent do łączenia nowoczesnego popu z wpływami R&B soulu. Dowodem na to jest jej pierwszy w pełni polskojęzyczny projekt, czyli epka, której zapowiedzią jest emocjonalny singiel zatytułowany Na moje nieszczęście. Nadchodząca płyta ma opowiadać uniwersalną historię o trudach rozstania i o leczeniu złamanego serca, z którą wielu słuchaczy, myślę, że będzie mogło się utożsamić. Energetyczny utwór Na moje szczęście, który pojawi się za moment w warstwie tekstowej i muzycznej, na pewno niesie duży ładunek emocji i frustracji typowych dla końca trudnego związku. Piosenkę napisała Keira wraz z Moniką Wydrzyńską i Magdą Wójcik, a produkcją zajął się Arek Kopera.

singlach Fire i My Michał Szpak pojawia się z kolejną tegoroczną premierą, która pokazuje nowy obszar jego muzycznych poszukiwań. Piosenka Kochanie, bo taki nosi tytuł, opowiada o zakochaniu, o bliskości, euforii towarzyszącej tym uczuciom. Można powiedzieć, że ten utwór jest taką osobistą historią o silnym zauroczeniu i wpisuje się w kierunek, który artysta zaznaczył przy wcześniejszych singlach, bo Fire miało dla niego szczególny wymiar i wiązało się z ważną relacją, natomiast My mówił o samotności i szukaniu własnego szczęścia. Co ważne, Kochanie ma też filmowy kontekst, dlatego że znalazło się w obrazie Syrenki Picassa w reżyserii Janusza Zaorskiego. Jest to pierwszy raz, gdy muzyka Michała Szpaka pojawia się w pełnometrażowym filmie.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opol. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
6: Za kilka sekund godzina 13, za kilka sekund wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Wiemy już, kto stanął na podium półmaratonu Opole. Na boisku w Krzyżowicach odbywają się Europejskie Targi Chłopskie w programie konkursy, występy i stoiska. ZUS ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu dokumentów.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Podium półmaratonu Opole dla Kenijczyków. Ulicami miasta biegło blisko 1600 zawodników, którzy dystans 21 km musieli pokonać w maksymalnie 3 godziny. Najlepszy z zawodników, Kipkemoi Kennedy, na mecie zameldował się po godzinie, 6 minutach i 40 sekundach. Pierwszy z Polaków był czwarty z czasem godziny 11 minut. Wśród pań podium także należy do Kenijek. Najlepsza z kobiet, Chegnegat Sang, stawiła się na mecie po godzinie 17 minutach i 8 sekundach. Najlepsza z Polek, bo czwarta, była Wiktoria Redzimska z Siemianowic Śląskich. Ukończyła bieg po godzinie 25 minutach i 38 sekundach. A tuż przed maratonem odbył się też bieg rodzinny.
7: Tata, mama i syn. Najlepsza ekipa. 2 kilometry, 200 metrów. To jest nasz drugi raz, ale jesteśmy zachwyceni. Podoba nam się bardzo organizacja. Całą rodziną staramy się aktywnie spędzać nasz wolny czas.
6: A jeszcze do około 14 w stolicy regionu można spodziewać się utrudnień w ruchu. Dokładna trasa biegu na stronie Radia Opole.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: Program pracowniczych planów kapitałowych, czyli długoterminowego oszczędzania, coraz popularniejszy. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK rośnie. Zbliża się do 58 miliardów złotych. Zdaniem eksperta Oskara Sobolewskiego w kolejnych miesiącach może przekroczyć granicę 60 miliardów.
8: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie. Z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty, zarówno wpłaty pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
6: A PPK to program, w którym do prywatnych oszczędności uczestnika dokłada się jego pracodawca i państwa.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: Do 19 na boisku sportowym w Krzyżowicach w gminie Olszanka 24. Europejskie Targi Chłopskie. W programie konkursy kulinarne, dynia wjeżdża na stoły i na najładniejsze stoisko. Dynia w roli głównej, a także konkursy i występy artystyczne dla zwiedzających. Ponadto stoiska z lokalnymi produktami, rękodziełem, miodami, wypiekami i zdrową żywnością.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: ZUS ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do placówek zgłaszają się osoby, które otrzymały listy z gotowymi umowami i pełnomocnictwami. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Tłumaczy Sebastian Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego oddziału ZUS.
0: Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, jak najbardziej może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, i taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców i konsultantów.
6: A teraz zmieniamy temat.
9: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Papież odmówił modlitwę przed fotografią poświęconą ofiarom molestowania w kościele. W ten sposób rozpoczął wizytę we francuskim Lourdes, gdzie rozmawiał z francuskim episkopatem i celebrował mszę świętą. Jak podaje France 24, spotkanie Leona XIV z osobami wykorzystywanymi przez duchownych jest najbardziej wyczekiwanym momentem dzisiejszego dnia. W Krakowie doszło do złamania ciszy wyborczej, informuje Miejska Komenda Policji. W mediach społecznościowych pojawił się post promujący jednego z kandydatów. Takie działania są surowo zabronione. Może za to grozić grzywna w wysokości nawet do 5000 zł lub nawet kara pozbawienia wolności.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Zachmurzenie umiarkowane i duże, w drugiej połowie dnia małe i umiarkowane. Naprawdę sporo słońca w regionie, do tego 20-21 stopni i wiatr słaby umiarkowany. W nocy zachmurzenie małe, ale będą mgły, które będą ograniczały widzialność. Proszę uważać. Temperatura minimalna od 8 do 9 stopni. Jutro dużo słońca, mało chmur. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Na radiowym termometrze w tej chwili 17,7 stopnia.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Autopromocja.
9: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
7: Autopromocja. Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie, na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

Witam serdecznie w drugiej godzinie audycji w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Zachęcam, aby pozostać z Radiem Opole.

Po 6 latach Artur Rojek wraca z trzecim solowym albumem zatytułowanym Chciałbym urodzić się, żeby latałem, czyli pierwszym studyjnym wydawnictwem od Kundla z roku 2020. Nowy krążek to jego najbardziej osobista płyta, zbiór historii o dorastaniu, o rodzicielstwie, o relacjach, pamięci i godzeniu się z samym sobą. Promocję zaczęto od kampanii z plakatami, które pokazywały obraźliwe słowa wytatuowane na skórze, co poprzedziło premierę singla Gruby i Mały, który opowiadał o wstydzie, o kompleksach i zdaniach, które zostają z człowiekiem na lata. Przy tym singlu i całym albumie Rojek współpracował z producentem Olkiem Świerkotem, a w tekstach pomagali mu m.in. Daria ze Śląska i Cortez. Kolejne single stopniowo odsłaniały charakter tej płyty, bo pojawiły się W objęciach, Yeti z Dawidem Podsiadło, który zaśpiewał go z Rojkiem na stadionie koncertowym w Chorzowie, a także letni utwór Mirafiori, czyli nostalgiczna, bardzo lekka opowieść o wolności, o rodzinnych schematach. Stała się ona też jednym z największych radiowych hitów Rojka ostatnich lat. Tytuł tego albumu, czyli Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który na pierwszy rzut oka brzmi dziwnie i nie po polsku, pochodzi od zdania wypowiedzianego kiedyś przez młodszego syna artysty, które Rojek zapamiętał, zapisał, a potem nawet wytatuował.

Ostatnio pojawił się piąty singiel Filipa Mettlera, który zapowiada jego nadchodzący album. Utwór nosi tytuł Wsedno i jest to alt-popowa kompozycja z wyraźnie zaznaczonymi gitarami i żywymi instrumentami. Przy tym utworze Mettler współpracował m.in. z Paulą Romą i Szymonem Mikułą. Z kolei tekst tego utworu nawiązuje do piosenki, którą artysta wydał jeszcze w czasach udziału w The Voice of Poland. Po latach chciał powrócić do tamtego momentu z nowej perspektywy, konfrontując telewizyjne oczekiwania z późniejszą rzeczywistością. Tak więc nowy utwór jest opowieścią o niepoddawaniu się i kolejnych próbach realizacji własnych planów. Na pewno ważnym motywem jest zmiana spojrzenia na przyszłość, bo Mettler podkreśla, że marzenia i to, co jeszcze może się wydarzyć, są ważniejsze od ciągłego wracania do dawnych etapów życia. Wszystkie single Filipa, które usłyszeliśmy do tej pory, utrzymane są w szeroko rozumianej stylistyce popowej, ale pokazują też różne jej odcienie i stopniowo odsłaniają charakter przygotowywanego albumu, który ma być podsumowaniem tego wszystkiego, co przez dekadę inspirowało Filipa Mettlera.

Helsinga, kasztanowce i francuskie pocałunki Martyna Wrochna prezentuje nam singiel Gościnny pokój, który zapowiada jej debiutancki album Myśli pisane, którego kluczowymi motywami są po prostu natura i powroty. Cała płyta mówi o tęsknocie za dziecięcymi wspomnieniami, o ucieczce od miejskiego pędu i o marzeniu o miejscu, w którym po prostu można poczuć się bezpiecznie. Gościnny pokój jest więc taką opowieścią o przejściu między dwoma etapami życia, o wątpliwościach, których nie da się cofnąć i o tęsknocie za czymś, do czego nie ma już powrotu. Jak mówi Martyna, utwór może przywołać słuchaczom miejsca, do którego już nie wrócą, osoby, której już obok nie ma, albo po prostu dawną wersję własnego życia. Myśli pisane, czyli debiutancki album Martyny Wrochny, ma się ukazać już 23 października.

Bas Astrali i Marek Niedzielski połączyli właśnie siły w nowym utworze Latanie, czyli słodko-słonej piosence o pragnieniach, które potrafią zarówno unosić, jak i rozczarowywać. To jest efekt współpracy dwóch artystów, którzy spotkali się na styku alternatywnego popu i elektroniki. Dla Niedzielskiego nowy singiel oznacza bardziej elektroniczny kierunek niż dotychczas, a sam utwór powstał właśnie z myślą o

koncertowej energii, wspólnym śpiewaniu z publicznością. Natomiast dla Bass Astral to jest kolejna, jak mówi, podróż prosto na Księżyc, z której przywozi muzyczne pamiątki. Posłuchajmy.

Choć Leon Krześniak swój solowy projekt rozwija od 2025 roku, to od lat jest jednym z najważniejszych twórców polskiego popu. Współpracował między innymi przy albumie Mroza Wszystko, czego chciałem oraz dwóch ostatnich płyt Zali, w tym nagrodzonym Fryderykiem w 2026 roku albumie Serce. Pracował także jako producent, kompozytor i dyrektor muzyczny Męskiego Grania. A w najbliższych miesiącach ponownie spotka się z Mrozem, tym razem jako gość jego halowej trasy koncertowej po Polsce. W swojej autorskiej muzyce łączy przede wszystkim indie pop z retro inspiracjami, ciepłymi partiami gitarowymi, nowoczesną produkcją. W kwietniu ukazał się jego debiutancki album Słoneczna strona ulicy, a teraz pojawia się nowa piosenka zatytułowana Kręci się ziemia, która powstała z potrzeby swobodnego tworzenia i fascynacji lekkim, ciepłym brzmieniem. Tutaj Krześniak sięga po bardzo przestrzenne aranżacje, które mają przedłużyć tę letnią atmosferę mimo zbliżającej się jesieni. Sam autor określa ten kierunek jako świeży, bezpośredni, pełen energii. Posłuchajmy.

Nasze muzyczne spotkanie dobiega końca. Pięknie Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej niedzieli, udanego tygodnia i do usłyszenia. Kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
2: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
3: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
4: Fakty zamiast fikcji.
2: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych. Wiadomości Radia Opole.
5: Reklama.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Po reklamie.
8: Słońce pięknie zagląda do naszego studia, więc informacje o pogodzie za kilka minut. Teraz zbliża się godzina 14. A w wiadomościach mamy ważną informację dla kierowców jadących opolskim odcinkiem A4. Na wysokości Jaszkowic zderzyły się dwa pojazdy. Kibice witają polskich siatkarzy na lotnisku.
9: To są zawodnicy z klasą. Nikt nam nie może dorównać.
8: Minęła godzina 14.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Zapraszam, Agnieszka Wawer, Krajewska. Uwaga kierowcy, wypadek na autostradzie A4 w kierunku na Katowice. To 234 km między węzłami Opole Zachód i Opole Południe. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, na wysokości Jaśkowic samochód osobowy wjechał w tył naczepy samochodu ciężarowego. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Kobieta z samochodu osobowego została zabrana do szpitala. Na czas działania służb jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Na miejscu jest w tej chwili 5 zastępów Straży Pożarnej.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Jeszcze wypadek bardzo niebezpieczny. Tym razem dwóch nastolatków w ulicy Bieleckiej na Lubelszczyźnie. 14 i 15-latek zderzyli się ze sobą jadąc na motocyklach krosowych. Obrażenia nastolatków są poważne, mówi sierżant Jagoda Jawor z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
10: Obydwaj kierujący trafili z poważnymi obrażeniami do szpitala w Lublinie. Jeden z nich, to był 14-latek, został przetransportowany śmigłowcem LPR. 14-latek posiadał kask, natomiast 15-latek go nie miał. Obydwa te pojazdy, którymi się poruszali, nie były zarejestrowane oraz nie posiadały ważnego ubezpieczenia.
8: Policja ustala okoliczności tego zdarzenia.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Koniec drogowego absurdu w Czarnowąsach. Rondo wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 454 do końca roku zostanie przebudowane. To za 200 tysięcy złotych. Lada moment mają rozpocząć się prace, wyjaśnia Teresa Sobel-Wiej, dyrektor MZD w Opolu.
11: Prace są zlecone, wykonawca ma tam około 2 miesięcy na to, żeby przystąpić do robót i je wykonać. Zlecenie już zostało przeze mnie podpisane, wykonawca również je przyjął do realizacji. Jeżeli chodzi o kierowców, to na pewno muszą się liczyć w pierwszym etapie z utrudnieniami, czyli wprowadzeniem z tymczasowej organizacji ruchu, która będzie w pewien sposób utrudniała, zawężała albo uniemożliwiała pewne relacje. Natomiast docelowo na tym rondzie pierwszym można będzie już bezpośrednio skręcić w stronę Namysłowa.
8: A przypomnijmy, mieszkańcy od lat zabiegali o przebudowę tego ronda.
0: Światowe agencje informują.
8: Holandia zainwestuje w superkomputer AI, aby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych i Chin. Maszyna pojawi się w przyszłym roku na terenie kampusu uniwersyteckiego w Groningen. W 2028 roku rozpocznie obliczenie. Co najmniej 19 osób zginęło z powodu powodzi i osuwisk w Indiach i sąsiednim Nepalu. 10 osób zaginęło po zejściu lawiny. Ulewne deszcze dotknęły 63 indyjskie dystrykty, a w ciągu 24 godzin odnotowano tam opady niemal 20-krotnie przewyższające normę.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
8: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku witały polskich siatkarzy. Drużyna obroniła wczoraj tytuł mistrza Europy, wygrywając we Włoszech z Francuzami 3-1. Fani siatkówki chcą podziękować zawodnikom za złoto i pokazać, jak bardzo są z nich dumni. Więcej w relacji Agaty Król.
5: Niewiele mamy takich możliwości, żeby tak celebrować sukcesy polskich sportowców, szczególnie w sportach drużynowych. To jest coś kapitalnego, naprawdę.
12: Jakie atrybuty macie z sobą?
5: Czapki, szaliki, flagi.
12: Oglądałeś wczoraj mecz?
13: Tak, z tatą oglądałem. Tata krzyczał i myślał, że przegrają, ale wygrali.
9: To są zawodnicy z klasą. Nikt nam nie może dorównać. Gdzie by nie byli, jest medal.
8: A złoto na Mistrzostwach Europy dał drużynie siatkarzy kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Sporo słońca w naszym regionie, naprawdę przepięknie teraz. Temperatura maksymalna do 20 do 21 stopni. W nocy mało chmur, natomiast mogą pojawić się mgły. To ważna informacja dla kierowców. Temperatura minimalna od 8 do 9 stopni. Jutro znowu dużo słońca, mało chmur, początkowo miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna do 21 do 23 stopni. I jeszcze spoglądamy tradycyjnie na radiowy termometr. Ten pokazuje już 19,6 stopnia. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Na wiadomości od 15 zapraszać już będzie Katarzyna Plewnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Reklama.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć sąsiad, jak firma?
16: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
15: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
16: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
15: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
16: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Po reklamie.

0: żyć.
1: Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Rozpoczyna się coniedzielna audycja Lepiej Żyć o Radio Pole, poświęcona tematom psychologicznym. Dzisiaj o komunikacji, ale trochę z innej strony niż zazwyczaj, bo od strony psychologicznej i socjoterapeutycznej Katarzyna Mordowska będzie gościnią tego spotkania. Będziemy mówić o tym, jak ważna jest umiejętność formułowania swoich potrzeb i jasnego ich wyrażania, dlaczego czasem tak trudno jest to robić i dlaczego ma się oczekiwania, żeby ta druga strona nas rozumiała, nawet kiedy nie komunikujemy się. To też rozmowa o stawianiu granic i trochę radzeniu sobie z taką pasywno-agresywną postawą z zewnątrz, jak stawiać granice także komunikacyjnie w takiej sytuacji. O tym dzisiaj też trochę w programie. Zapraszam do słuchania.

0: żyć.
1: Dzisiaj o komunikacji, o sztuce, której warto się uczyć, dlaczego i w jaki sposób można rozwijać tę umiejętność, o tym za chwilę. Psycholożka i socjoterapeutka Katarzyna Mordowska dzisiaj jest ponownie gościnią programu. Cześć Kasiu.
2: Cześć Kasiu, dzień dobry Państwu.
1: Komunikacja, temat rzeka. Zastanawiałam się, jak do niego podejść, żeby jakoś może zawęzić ten obszar, o którym chciałabym z Tobą porozmawiać, ale tak sobie myślę na początek, że bardzo dużo zależy od tego, jak potrafimy się komunikować. Czasem nie mamy złych intencji, ale ktoś tak może to odczytać. Czasem nie potrafimy powiedzieć, czego potrzebujemy i potem złościmy się na kogoś, że nasze potrzeby nie zostały uwzględnione. No bardzo dużo problemów rodzi się tylko przez to, że nie potrafimy w słowach pochwycić i powiedzieć tego, o co nam naprawdę chodzi.
2: Ja w ogóle się ogromnie cieszę, że wybrałaś ten temat do rozmowy i idąc do ciebie, pomyślałam, że gdybyśmy mieli i gdybyśmy posiedli tą sztukę komunikowania się, to z pewnością mielibyśmy lepsze życie. Jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, to pod tym pojęciem lepsze życie mam na myśli nierozwodzące się związki, mam na myśli lepsze kontakty w pracy, mam na myśli lepsze kontakty w szkole, mam na myśli lepsze kontakty przyjacielskie, romantyczne, jakkolwiek. Bo niestety bez aparatu mowy, a jako jedyni naczelni posiadamy aparat mowy, nie jesteśmy w stanie przekazywać tego, co jest dla nas istotne i niestety, tak jak mówisz, bardzo często jest tak, że trochę zaczarowani, trochę może uwięzieni w schematach, w mylnych przekonaniach na swój własny temat, na temat świata, w takich wartościach, które są krzywdzące, zaklęci w słowach dorosłych jako dzieci, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do swoich potrzeb i nie jesteśmy w stanie komunikować w taki najprostszy sposób. Łatwiej nam jest komunikować z pozycji komunikatu ty, to ty mnie nie przytulasz, to ty nigdy, słowo, którego nie powinniśmy nigdy używać, bo ty zawsze, zamiast powiedzieć, chcę, żebyś mnie przytulił na przykład, albo zamiast mówić o tym, że nigdy mnie nie słuchasz, powiedzieć, ja tak bardzo chciałabym czuć się wysłuchana. Jak mi przerywasz, to czuję się nieważna dla ciebie. I ja wiem, że to są, wydaje się z pozycji, tak jak teraz rozmawiamy, że to są takie komunikaty, które nas odsłaniają. Ale nie ma dobrej relacji, jeżeli nie pokażemy miękkiego podbrzusza, jeżeli nie powiemy o swoich pragnieniach. A jednak zauważ, mamy ogromne problemy i trudności, żeby mówić o tym, czego potrzebujemy. Łatwiej nam jest kogoś oskarżyć.
1: No tak, myślę, że to jest w ogóle bardzo dużo różnego rodzaju pracy, przede wszystkim dawanie sobie prawa do tych potrzeb, umiejętność nazywania ich, ale nazywania ich też jakoś tak asertywnie, nieprzemocowo.
2: W taki sposób najzwyklejszy, najprostszy. Najprostszy i wydawałoby się z pozycji, ja czasem mówię, pracując z młodzieżą, mówię im, żeby komunikowali w taki sposób trochę dziecięcy. Chcę, żebyś mnie teraz posłuchała. Ale co jest też bardzo istotne, na przykład jeżeli dziecko mówi do mamy, co jest ważne, po pierwsze nie uczymy się tego, to jest z kawałka umiejętności miękkich, których moglibyśmy się uczyć w szkole, ale już w tej szkole bardzo często dzieci są unieważniane, są deprecjonowane. No przecież całkiem niedawno jeszcze mówiono do dzieci, ryby i dzieci głosu nie mają, zarówno w domach, jak i w szkołach. Na pewno pamiętasz takie określenie. Więc popatrz, zaczynając od tego prostego zaklęcia, musielibyśmy porzucić to i mieć w głowie taką frazę, taką sentencję, chcę, żebyś do mnie mówił, chcę cię wysłuchać. Bo tym będziemy epatować, na przykład do dziecka. Natomiast często jest tak, że rodzice mówią, ach, nie mam czasu, nie mów teraz, bo ja teraz jestem zajęta, teraz jestem w pracy, no co chcesz, czego chcesz? I dajemy do zrozumienia temu dziecku, że ono jest nieważne, że to, co mówi, jest nieistotne. Podobnie jest w szkole. Bardzo często jest tak, no trudno też wyobrazić sobie klasę 30-osobową, żeby każdy mówił, ale możemy znaleźć przestrzeń, nie wiem, na godzinie wychowawczej, żeby oddać dzieciom głos, żeby były w stanie o tym powiedzieć. Ja akurat pracując z młodzieżą i prowadząc terapię grupową, mam przywilej i przyjemność słuchania dzieci i one mają ogromnie dużo do powiedzenia. A to się zaczyna w dzieciństwie. Jeżeli tego nie było, jeżeli byliśmy wychowani właśnie w tym pokoleniu no takiego unieważnienia, tak bym to nazwała, to musimy zrobić wszystko i musimy dokonać wszelkich starań możliwych. nie wiem, idąc na terapię, rozmawiając z przyjaciółmi, ucząc się tego w taki najprostszy sposób, właśnie mówić, ale jednocześnie nauczyć się słuchać, bo to są komunikacja, to są dwie strony, to jest nadawca i odbiorca i ten kanał komunikacyjny, który jest między nami. I co w tym kanale też jest istotne, treść to jest jedno, czyli mówienie o swoich potrzebach, o swoich wartościach, o tym, co nas boli, o tym, gdzie nasze granice zostały przekroczone, ale też bardzo ważne, żebyśmy koncentrowali się czasem na formie, czyli na takim momencie, kiedy możemy podjąć tą rozmowę, bo jeżeli oboje jesteśmy zmęczeni, załóżmy w relacji romantycznej, wracamy późno z pracy, poziom frustracji sięga zenitu i zaczynamy trudne rozmowy, to wiadomo, że to się nie uda. Bardzo szybko wejdą, wiesz, niepotrzebne emocje, które nie pomogą nam prowadzić takiej szczerej, prawdziwej, spokojnej, empatycznej rozmowy.
1: Jak to nazwać tak mądrze, że granice zostały przez kogoś przekroczone? Wiesz, to może być w bardzo różnych kontekstach i sytuacjach. To może być rozmowa z kimś bliskim, to może być rozmowa z kimś, z kim współpracujemy na co dzień. No, jest wiele sytuacji, ale tak nie zawężając się, jak powiedzieć mądrze o przekroczeniu granic?
2: Nie czuję się komfortowo, jak tak do mnie mówisz. Nie czuję się dobrze. Jeżeli mamy, bo wiesz, co jest najtrudniejsze w takim, w nauce chyba takiego zdrowego komunikowania siebie, komunikowania się, nie siebie, tu zwracam, to jest umiejętność pochylenia się nad swoimi potrzebami, bo w momencie, kiedy poznamy swoje potrzeby, to będziemy też znali swoje granice. Tak to działa. Więc czasem jest tak, że czujemy intuicyjnie, że ktoś te nasze granice przekroczył, nie wiem, pasywno-agresywnie, już kiedyś rozmawiałyśmy w audycji o tym, że ktoś mówi, no jak na ciebie to całkiem dobrze to zrobiłaś. Albo no niektórzy to mają czas na urlop i tak dalej, i tak dalej. I czujemy, że rodzi się w nas gniew słuszny, że rodzi się w nas złość, ale nie potrafimy tego do końca zdefiniować. I tutaj jest ten moment, taka chwila, żebyśmy się zatrzymali i zastanowili, co mnie tak zabolało. Czy to jest z mojego kawałka, że ja na przykład mam nieprzepracowane pewne tematy i mam takie swoje czułe obszary, takie pięty achillesowe, które mnie dotykają. I niezależnie od tego, co ktoś powie, to mnie to boli, czy to jest z intencji, zamiaru drugiej osoby, która chce nas zranić. Ale powiedzenie, nie podoba mi się, że tak mówisz, jest okej. Oczywiście nie zawsze możemy to powiedzieć, ale na przykład można też doprecyzowując, parafrazując wypowiedź nadawcy, zapytać, nie do końca wiem, o co chodzi, albo nie wiem, co chciałeś powiedzieć. Wiesz, zostawiając tą osobę z tym, co powiedziała, tak trochę odbijając piłeczkę, mówiąc kolokwialnie. Tak to widzę.
1: To jest cenna uwaga. Ja też czasami mam problem, żeby dokładnie określić, co takiego się wydarzyło, że jest mi z tym niekomfortowo na przykład i nie umiem tego nazwać. Ostatnio słyszałam taką poradę, żeby po prostu powiedzieć, nie do końca potrafię teraz powiedzieć, dlaczego. Tak jest,
2: żeby się
1: tak
2: nie tłumaczyć,
1: się czuję,
2: prawda?
1: Tak, że muszę jeszcze nad tym pomyśleć, ale coś było nie w porządku, tak to czuję.
2: To jest taki moment, który oczywiście może potrwać też dłużej i muszę ci powiedzieć, że ja mam dokładnie tak samo, że ja muszę czasem, wiesz, zostać z tymi emocjami, które się pojawiły, nazwać te emocje i tak też polecam innym, żeby nazwać to, co czuję, czy to jest na przykład złość, czy to jest bezradność, czy to jest frustracja, czy to jest smutek, bo wiesz, te emocje są bardzo różne. I jeżeli już, jeżeli nazwiemy te emocje i zastanowimy się, dlaczego one się pojawiły i co ona nam pokazała, jaką funkcję ochronną i informacyjną miała ta emocja, to wówczas będziemy mogli pójść dalej. Jeżeli to jest, też kiedyś o tym mówiłyśmy i chyba chciałabym też o tym powiedzieć, że jeżeli to jest osoba, to dalej jest o komunikacji, która ma, nie wiem, nad nami władzę. Czyli jest to całkiem zwyczajnie nasz szef przełożony, z którym nie będziemy prowadzić takiej dyskusji, no nie mamy na to, nie wiem, przyzwolenia, też ten nasz stosunek nie jest taki, to po prostu albo to zostawiamy, albo mówimy, nie do końca wiem, co pan ma na myśli. Żeby tylko dać do zrozumienia tej osobie, że nie mam na to wewnętrznej zgody, na taką komunikację. Nie powinniśmy się wówczas tłumaczyć. Bo to jest paliwo dla tej osoby, która chce nas zranić i która chce nas skrzywdzić w danym momencie. To tego nie powinniśmy robić. Ale jeżeli to jest osoba bliska, jeżeli to jest przyjaciel, jeżeli to jest relacja romantyczna, jeżeli to jest nasz partner, to możemy zostać dłużej, żeby nie wchodzić w ten emocjonalny dyskurs, w taką, żeby to pole emocjonalnego rażenia nas nie pochłonęło, tylko żebyśmy mieli taką przestrzeń do tego, żeby merytorycznie porozmawiać, bez tego ładunku emocjonalnego, to możemy zostać chwilę, co mi to zrobiło, dlaczego ja się tak czuję, i powiedzieć nawet następnego dnia, że chciałam ci coś powiedzieć. Źle się czułam, jak mi powiedziałeś to i to.
1: Gorzej, jak samemu się do końca nie rozumie swoich emocji i odczuć, i wtedy to jest czasem trudno opisać.
2: Oczywiście, że tak. To jest, Kasia, to jest problem główny w terapii, że nie mamy samoświadomości. Nie dlatego, że jesteśmy głupi, nie. Dlatego, że nie zostaliśmy tego nauczeni. Dlatego, że byliśmy wychowani w taki sposób, i wspomnę znowu o tym, że byliśmy unieważnieni. Były unieważniane nasze potrzeby. Nie mogliśmy płakać. Mamusia jest taka zadowolona, jak ty jesteś szczęśliwy. Mamusia nie lubi, jak ty płaczesz, a płacz jest jednym z najlepszych katalizatorów emocji, szczególnie w przypadku dziecka, ale dorosłych tak samo, również mężczyzn. Wiesz, bo też o tym mówiłyśmy, że jestem zła na to, że się mówi, że chłopaki nie płaczą, a dziewczynki się nie złoszczą. Zarówno złość, jak i smutek to są dwie emocje, które są przypisane do człowieka, do istoty ludzkiej, a nie do płci, nie do mężczyzny bądź kobiety.
1: Są też sfery, które są trochę tak kulturowo drażliwe, mhm, i które, z którymi trudna albo jakaś niepełna relacja może też wpływać na komunikację, czyli na przykład mam na myśli pieniądze, mhm, i strefa seksualna, tak? To też intymność, to też są obszary, z którymi można mieć problemy z komunikacją i wyrażeniem siebie.
2: Bardzo, bardzo. To jesteśmy wychowani w takim społeczeństwie, w którym mowa o seksualności, o seksie jest bardzo trudna i to zazwyczaj jest zamiecione pod dywan. I również uważam, oczywiście, że nie będziemy w sklepie z panią rozmawiać na temat seksualności, ale jeżeli mamy taką możliwość, i też nie jest to temat może do wigilijnego stołu, ale jeżeli mamy taką potrzebę, i tutaj mam pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to seksualność młodych ludzi, którzy mogą mieć pytanie, którzy mogą mieć rozterki na temat swojej na przykład nieheteronormatywności albo transseksualizmu. Wiem, że jest grupa ludzi, która mówi, że to jest modne, ale proszę też proszę wierzyć, że nauka mówi jednoznacznie, że jeżeli chodzi o zarówno tożsamość, jak i orientację seksualną, to ona się rodzi w życiu płodowym. I chcę, żeby to wybrzmiało na antenie, żeby nie było tego, tej mowy z kawałka mody, że to jest modne. Oczywiście, że nastolatek może się w pewnym momencie zastanawiać, pogubić, dlatego bardzo często mówi się o tym dopiero w wieku 18, 19, 20 lat, ale to jest temat do rozmowy. To jest temat i muszę ci powiedzieć, że o tym wspominałam, po spektaklu w teatrze rozmawiam z młodzieżą, po spektaklu POV, mam 12 lat i tak dalej. Mhm. Zdziwi cię to, ale przy 200 osobach są młodzi ludzie, którzy są w stanie zapytać o seksualność. Nie chcę mówić, jakie to są pytania, żeby nie zdradzać tego sekretu miejsca, w którym one padają, ale jednak tak jest. Natomiast pieniądze to jest kwestia tego, co my sami chcemy powiedzieć o tych pieniądzach. Są osoby, które nie mają żadnego problemu, żeby mówić o tym na przykład, ile zarabiają, albo za ile, nie wiem, kupili dom, samochód. Okej, w porządku. Natomiast te pytania na temat, ja to nazywam krótko, że zaglądanie do cudzego łóżka i portfela jest zwyczajnie nietaktowne. Natomiast jeżeli same osoby chcą o tym mówić, czemu nie?
1: No dobrze, za moment wracamy do naszej rozmowy dzisiaj o komunikacji z psycholożką i socjoterapeutką Katarzyną Mordowską. Za chwilę dalsza część.

0: lepiej żyć.
1: I powracamy do naszej rozmowy dzisiaj o komunikacji, temat rzeka. Komunikacji można uczyć się przez całe życie. Ja jeszcze ciągle pozostanę w tym obszarze. Co zrobić, kiedy nie wiemy, jak wypowiedzieć nasze emocje, na przykład w jakiejś relacji, kiedy ktoś nas bardzo irytuje na przykład. Mhm.
2: A to jest znowu ciekawe. Znowu bym za tym poszła. Otóż to jest temat do pracy głębokiej. I albo mamy wokół siebie takie osoby, które są bardziej świadome, nie wiem jak to lepiej nazwać, może wiedzą więcej, albo mamy taką zgodę, żeby z tymi osobami rozmawiać, albo naprawdę się udajmy do terapeuty. Nie uważam, że każda osoba powinna iść do psychologa bądź psychoterapeuty. Nie. Natomiast jeżeli mamy takie trudne tematy, takie wewnętrzne konflikty, kiedy mamy rzeczy, które nas dotykają, ale nie wiemy, w jakim obszarze one nas dotykają. Wiemy, że mamy coś, co nas frustruje, co nas powtarzalnie denerwuje, co... No, i psychologowie mówią, że to, co nas uruchamia, to jest nasza praca. I ja bardzo lubię to powiedzenie, że to, co nas, wiesz, oczywiście są takie tematy, które będą nas obiektywnie denerwowały. Krzywda dzieci, zwierząt. No nie znam osoby, która by, zdrowej osoby, która by nie zareagowała na krzywdę dzieci i zwierząt. Zawsze empatycznie będziemy reagowali na to. Natomiast jeżeli to są inne tematy, nie wiem, polityczne, religijne,

0: które są pasywno-agresywne. I to nie jest wtedy jakiś często nasz problem, chyba nie, że mamy być jak Budda.
1: Nie, nie, to nie jest nasz problem wtedy. Nie, to zdecydowanie nie jest nasz problem. To wówczas to jest inny temat. Bo to, co nas uruchamia, ale nie jest jakby intencjonalnie skierowane przeciwko nam, czyli nie przekracza naszych granic, to jest zupełnie co innego. Natomiast jeżeli intencjonalnie osoba chce nas zranić i robi to w pasywno-agresywny sposób i te pasywno-agresywne, nazwijmy to zagrywki, bo to jest jednak no, pewnego rodzaju gra, czyli pewnego rodzaju komunikaty, które są po nic. No, niektórzy to sobie mogą pozwolić na wakacje. No to o czym to jest, Kasia? To jest...
0: No dobrze, ale też są komunikaty, mam wrażenie, pasywno-agresywne, które wynikają z trochę podświadomości, że to nie jest intencja jawna, że ta osoba sama nie rozumie swoich emocji do końca.
1: Zgoda.
0: Jakiegoś resentymentu, zazdrości, frustracji, tego, że się na przykład porównuje też.
1: Zgoda. I co do tego mam pełną zgodę, tylko to z kolei jest praca tej osoby, która tą pasywno-agresywną technikę stosuje. To jest pytanie, czy ona ma wolę, czy w ogóle ma świadomość, czy ma potrzeby takie, żeby się, wiesz, zmienić, żeby jednak nie atakować. To jest to pytanie, bo jeżeli ktoś jest ciągle w takiej, wiesz, gardzie, zbroi i jedyne co ma, to tylko taką chęć, żeby w kogoś uderzyć, to pytanie, co z nią jest nie w porządku. Mhm. Wtedy ona się powinna udać na terapię, chyba że jesteśmy z taką osobą w na tyle bliskiej relacji, że możemy jej powiedzieć, że ja mam cały czas wrażenie, że ty mnie kąsasz. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić, bo zależy mi na tobie, ale jest mi ciężko się do tego odnieść. I te pasywno-agresywne techniki, te, żeby Państwo dobrze zrozumieli, zazwyczaj pozbawiają nas energii. Zazwyczaj po kontakcie z taką osobą jesteśmy bardzo wyczerpani.
0: Warto temu zaufać, tak, jeżeli tak się czujemy i nie tak racjonalizować tego, tylko zaufać swoim odczuciom.
1: Tak. I nie unieważniać siebie, czyli nie robić tego, co nam kiedyś w przeszłości zrobiono, tylko iść trochę za tym, za tą swoją intuicją, za tym swoim odczuciem, bo to też jest o tym, że zaczynamy wierzyć w swoje potrzeby. Bo czasem te nasze granice stają się widoczne i wyraźne w momencie, kiedy ktoś zaczyna je przekraczać. Więc bardzo ważne, żebyśmy za tym poszli.
0: No dobrze, Kasia, to jest też ta popularna metoda Marshalla Rosenberga, czyli ten komunikat w ja, żeby nazwać najpierw obiektywnie, bez oceniania, jaka sytuacja, co we mnie wyzwala, jakie emocje i poprosić o to, żeby coś tam. Nie wiem, czy możemy podać jakiś przykład. Kiedy mówisz podniesionym głosem, czuję się niekomfortowo, proszę mów do mnie spokojniej albo poczekaj, aż będziesz gotowy tak mówić i wtedy porozmawiamy.
1: Tak, bardzo mądre, bardzo dojrzałe i też idąc za tym, to jest też a propos formy, też bym o tym powiedziała i myślałam o tym, żeby to powiedzieć, żeby moment, w którym zaczynamy być zbyt emocjonalni, kiedy krzyczymy, kiedy zaczynamy mówić rzeczy, które których nie powinniśmy wypowiedzieć, a one już nie będą odsłyszane, one już padną, to warto się w tym momencie zatrzymać. Warto powiedzieć albo tak jak mówisz, że nie chcę, żebyś do mnie krzyczała, nie czuję się dobrze z tym, zaczynam się bać, albo zwyczajnie powiedzieć, słuchaj, do niczego nie dojdziemy w tym momencie, zostawmy tą rozmowę na jutro. I zazwyczaj jest tak, to jest właściwie 100 na 100, że jak wracamy do tej rozmowy, już ochłoniemy i trochę złapiemy kontakt z ziemią, to łatwiej jest nam wyrazić. Po pierwsze poukładamy sobie, wiesz, w głowie i emocje nam nie zalewają całej przestrzeni w mózgu, a z drugiej strony widzimy też pewne rzeczy i zaczniemy może mentalizować i empatyzować z tą drugą osobą. I zaczniemy mówić, ja rozumiem, że cię to zdenerwowało, ja też nie zachowałam się dobrze. To jest w ogóle taka ważna rzecz, żeby też w rozmowie, żebyśmy też mieli refleksję, żeby to nie było ciągle o tym, że jesteśmy ofiarą, tylko jak w każdej relacji jest akcja i reakcja, żebyśmy wiedzieli, że to jest trochę system naczyń powiązanych. Czasem nawet jeżeli mamy takie wrażenie, że nasz ból jest większy niż kogoś, to spróbujmy reflektować na tyle i powiedzieć, wiesz, nie powinnam powiedzieć tego, co powiedziałam, ja cię za to strasznie przepraszam. I zauważ, że ta rozmowa już taka sentencja już powoduje, że jest nam łatwiej rozmawiać z tą drugą osobą i tą osobę trochę rozkruszamy.

0: tak myślę sobie też o tej komunikacji, która akcentuje to ja, że nie mówimy bo ty zawsze, tylko ja czuję się tak i tak. I żeby nazywać to zdarzenie bez oceniania, to jest trudno. Wiesz, trudno jest wypracować sobie taką umiejętność, żeby to rzeczywiście nie stało się odbiciem piłeczki.
1: Żebyśmy też ciągle, no, żebyśmy nie byli tak mocno zakotwiczeni w tym ja, bo wówczas nie dojdzie do rozmowy, tylko to będą takie dwa monologi.
0: Widać, że czuję się niekomfortowo, mam wrażenie, że nieustannie mnie kąsasz, czy to kąsanie już nie jest oceną, no ale tak czuję z drugiej strony.
1: Ale czuję, że mnie kąsasz, ale dajesz też możliwość tej drugiej osobie odniesienia się do tego, jeżeli pójdziemy za tym, o czym mówiłyśmy na początku, że czasem osoby robią to nieświadomie, to ta nieświadomość może wyjść na powierzchnię świadomości i osoba, która ma refleksję, ale to jest warunek, która będzie reflektowała, powie, ojejku, nie miałam takich intencji, wiesz co, jestem tak ostatnio zmęczona, może faktycznie byłaś na wakacjach, a jestem od pół roku w takim trybie, że to mogło tak zabrzmieć. Ja cię za to, Kasia, strasznie przepraszam. Gdybym tak do ciebie powiedziała, ale...
0: Ale też osoba nieświadoma może powiedzieć, no ty jesteś bardzo wrażliwa i tobie nic nie można powiedzieć.
1: A nie. To jest kolejna kąśliwość. To jest po pierwsze ocena i to zauważ, że to jest z pozycji komunikatu ty. Ty jesteś przewrażliwiona i na to też naprawdę trzeba uważać, bo właśnie te pasywno-agresywne techniki są takie, że ktoś spokojnym, jeszcze takim czasem specjalnie wyciszonym tonem zaczyna nam mówić, tak wiesz, syrenim śpiewem nas zaklinać i mówić o tych wakacjach i mówić o tym, że ty to możesz, a ty to taka śliczna, a ty to taka i coraz gorzej się czujesz, ale ten głos i jeszcze pewne zdrobnienia, które są tam, wiesz, dodane do jako przyprawa do tej formy wyrazu, powoduje, że ty się czujesz fatalnie i później jak mówisz, niedobrze się czuję z tym, co do mnie mówisz, to ktoś mówi, Boże, tobie nic nie można powiedzieć. No to dalej jest o tym samym. To dalej jest o tym, że ktoś cię atakuje, że ktoś jest agresywny
0: wobec
1: ciebie.
0: Albo zaprzeczaj, mówię, ale ja ci mówię komplement, ja ci chciałam przyjemność zrobić.
1: Tak, to jest jeszcze gorsze. Ja myślę, że dużo jest w nas, wiesz, no bo kto jest pasywno-agresywny? Osoby, które nie mają kontaktu ze swoimi emocjami, które też w przeszłości były unieważnione, w których domach bardzo często nie było zgody na złość, ale mówię o takim gniewie słusznym. Małe dziecko bardzo często się denerwuje i to nie jest dlatego, że nie jest o tym, że to dziecko jest znerwicowane i to dziecko po prostu dziecko tak wyraża, no właśnie, przekroczenie granic. Jak ktoś mu zabierze piłkę, czy nie wiem, jakąś foremkę w piaskownicy, to dziecko naturalnie jest złe. Ale jeżeli mamusia, tatuś mówią, tak brzydko się złościsz, idź przeproś kolegę. Albo mówi, nie wiem, nie wolno tak brzydko mówić, nie wolno się tak złościć. Uśmiechnij się, mamusia jest taka zadowolona, jak ty jesteś uśmiechnięty. To rozumiesz, te słowa zaklinają dziecko w takim udawaniu bycia niezwykle szczęśliwym, a prawda jest taka, że złość jest naszą naturalną emocją. Musimy ją mieć.
0: Ona jest później represjonowana i jakoś głęboko chowana i staje się podświadomym motywatorem,
1: właśnie,
0: ale niejawnym, bo jest represjonowany.
1: Tak.
0: Tak sobie jeszcze pomyślałam, bo też czasami spotykam takie przypadki, że ktoś się obraża, że ludzie nie są mili albo uważni, ale sam nie potrafi powiedzieć asertywnego komunikatu, że czegoś nie chce, że nie ma czasu się spotkać, nie ma możliwości pomóc w tym czy w tamtym.
1: A wyrzuca to innym.
0: Mhm. Więc to też jest trochę odpowiedzialność za to, co ja komunikuję.
1: Tak, ale pytanie, dlaczego ja to widzę w innych? Czy to nie jest przypadkiem taki mechanizm obronny przeniesienia i projektowania na innych? Czy to, czego ja w sobie nie akceptuję, właśnie projektuję na innych? Jeżeli ja załatwię swoje podwórko, jeżeli ja załatwię swoje sprawy, czy to z bliskimi osobami, czy sam ze sobą, czy z psychologiem, to nie ma znaczenia. Ale generalnie, jeżeli wchodzimy w taką formę dojrzałości, to wtedy nie ma dla nas, Kasia, znaczenia, czy jest racja, czy relacja.
0: Ale są też konwenanse, bo ja mam taką sytuację w głowie, na przykład wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w gościach albo są u ciebie goście i sytuacja się przedłuża, gospodarze są zmęczeni, już by chcieli się położyć spać, no ale nie wypada, no bo są gospodarzami. To też na ile przedłużać, no powiedzieć, słuchaj, może pogadamy o tym następnym razem, bo ja już jestem bardzo zmęczona, ale nie każdy potrafi. I potem się rodzi, wiesz, podświadoma złość, no czemu oni nie zauważają sygnałów, ja tu ziewam, ja tu już sprzątam.
1: To jest też kolejny taki temat, który jest ważny w komunikacji, mianowicie mówienia o tym, co czujemy, bez oczekiwania, że ktoś się domyśli. No wiesz, to jest wyższa forma asertywności, ale gdybym szybko sobie wyobraziłam taką sytuację, o której mówisz, i wydaje mi się, że mogłabym powiedzieć, kochani, muszę się położyć spać. Ja was bardzo przepraszam. Ja wiem, że jest bardzo sympatycznie, ale musimy to przenieść na inny czas. Nie miałabym z tym problemów. I myślę, uwielbiam swoich przyjaciół, pozdrawiam ich ze studia, ale myślę, że mogłabym o tym powiedzieć. Nie byłabym w stanie siebie nadużyć. Więc znowu pytanie, czy wiesz, czy mamy zgodę.
0: Bo to nadużycie jest... siebie też szkodzi relacji. Odkłada się coś, jakaś złość na te osoby.
1: Bardzo szkodzi, ale bardzo, bardzo szkodzi. Jeżeli sami siebie nadużywamy, a mamy oczekiwanie, że ta osoba nam da coś, czego sami sobie nie dajemy, to oczywiście, że szkodzi. Oczywiście, że tak. Kobiety uwielbiają się nadużywać, bo kulturowo jest to przyjęte.
0: A potem to wyrzucają na przykład.
1: A później to wyrzucają w postaci poczucia wywoływania poczucia winy. Bo ty nigdy, bo ty zawsze. Czasem muszę powiedzieć, bardzo, bardzo mam takie rozwinięte poczucie wspólnotowości z kobietami. W ogóle uwielbiam kobiety, już też to mówiłam wielokrotnie, ale niestety muszę to powiedzieć, że kobiety przekraczają same siebie. Mówiąc bardzo kolokwialnie, uciągają się do granic możliwości i są na tyle sfrustrowane, że zamiast powiedzieć, wiem, że czasem trzeba powiedzieć wprost, słuchaj, wynieś śmieci, zrób zakupy, proszę, nawet jednym zdaniem, ale z kolei mężczyźni, którzy do mnie przychodzą, później mówią, ja nic nie wiedziałem, bo im się wydaje, że wszystko, no jeżeli nikt nie komunikuje w domu, że coś jest nie w porządku, to po męsku jest w porządku.
0: Czyli nazwać wprost.
1: Tak, nazwać wprost. Ja nie chcę być stereotypizująca, naprawdę nie chcę, ale mam takie przekonanie, że czasem mężczyznom jest łatwiej mówić, czego oczekują od kobiet, w ogóle od siebie, od świata, a kobietom być może właśnie przez taki kulturowy przekaz, żebyśmy się poświęcały, jest trudno o tym powiedzieć.
0: Chociaż są też, to się nie zawsze pokrywa z podziałem na role płciowe.
1: Nie zawsze, nie. Oczywiście, że to nie zawsze się w ogóle, myślę, że w obecnym świecie trudno jest o tych rolach mówić w takich tradycyjnych formach, bo świat się mocno zmienił. Ale niestety zdarza mi się, Kasiu, słyszeć, że nawet młode dziewczyny czasem mówią, no ale czemu on się nie domyśli? No nie domyśli się, bo widzi tylko obrażoną, nie tylko tu, nie, to już wracam do innej formy. Czasem ten silence treatment, czyli karanie ciszą, dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To obrażanie się, to też jest forma przemocy emocjonalnej, a bardzo często sfrustrowani mężczyźni też są nadużyci. Bo wiesz, czują się z kolei nadużyci przez kobiety, to jest coś, co słyszę w gabinetach, finansowo, że więcej zarabiają, że ciężko pracują, że chcieliby rodzinie, wiesz, jak najwięcej oddać, a i tak później, nie wiem, czują, że kobieta ma pretensje, że na przykład mężczyzny nie ma w domu i tak dalej. Ale to nawet pomijając te role męsko-damskie, pomijając mężczyzn i kobiety, ale na czysto ludzkim poziomie po prostu komunikujmy, mówmy, co nam nie odpowiada. Ja wiem, że odsłonięcie swoich, potrzeb, czasem lęków, czasem obaw jest trudne.
0: Ale jest trudne i jest też, uważam, dość wrażliwym obszarem w nas, więc powinno być skierowane do osób, którym ufamy, na którym nam zależy.
1: Ale tylko takimi się otaczajmy, bo inaczej, jeżeli będziemy się otaczać, ja wiem, że nie zawsze mamy wybór, osobami, które nie są jednak naszymi ludźmi, to jak?
0: No i tutaj musimy postawić kropkę, to temat rzeka, ale będziemy powracać do i tej rozmowy, myślę o komunikacji w kolejnych spotkaniach. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka i psycholożka, dzisiaj była gościnią programu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: i żyć.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji Lepiej Żyć w Radiu Opole. Bardzo dziękuję za to spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Ponownie w tej audycji usłyszymy się w następną niedzielę po godzinie 14. Za chwilę kolejny program, czyli Na kocią łapę i na psa urok, na który zaprasza Magdalena Szybińska. Będzie poradnik dla posiadaczy domowych pupili, w szczególności psów i kotów, ale nie tylko. Będą cenne informacje, jak nie dać swoim zwierzętom wejść na głowę. Ja osobiście mogę powiedzieć, że mój kot wchodzi mi na głowę. Jesteśmy w tej relacji bardzo szczęśliwi.

0: Zbliża się godzina 15:00, w to piękne, słoneczne, niedzielne południe. Słuchają Państwo Radio Opole, pora na wiadomości. Utrudnienia na opolskim odcinku autostrady po zderzeniu auta osobowego z ciężarowym w Krakowie, przedterminowe wybory prezydenta miasta. Podium opolskiego półmaratonu dla Kenijczyków, zwycięzca pobił ubiegłoroczny wynik.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Uwaga kierowcy, nadal mamy utrudnienie na autostradzie A4 na 234 kilometrze nitki na Katowice między węzłami Opole Zachód a Opole Południe. Na wysokości miejscowości Jaśkowice zablokowany jest tam prawy pas ruchu oraz pas awaryjny. Ruch odbywa się lewym pasem. To pokłosie wypadku, do którego doszło około godziny w pół do drugiej. Zderzyły się, przypomnijmy, samochód osobowy z ciężarowym. Poszkodowana została kobieta z auta osobowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Kobieta trafiła do szpitala. Służby ratownicze wciąż na miejscu. Możliwe są też utrudnienia w Głogówku na trasie na Głubczyce. To droga wojewódzka 416. Strażacy usuwają tam zjezdni plamy substancji ropopochodnej długą na około 200 metrów. Takie działania prowadzą też w Mąkoszycach, to już powiat brzeski, na gminnej drodze. Tam plama ropopochodna rozciąga się na długości około 100 metrów.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: W Krakowie, drugim co do wielkości mieście w Polsce, trwają wybory przedterminowe na prezydenta. Mieszkańcy nowego włodarza wybierają spośród 7 kandydatów. O szczegółach Paweł Pawlica.
2: Aktualnie o godzinie 7:00 prace rozpoczęły wszystkie komisje, a jak przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, lokale zostały otwarte bez problemów i opóźnień. Na kartach do głosowania formatu A4 znajdują się nazwiska 8 kandydatów, mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Karty zostały wydrukowane wcześniej. W związku z tym członkowie komisji informują wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21:00.
0: Do tego czasu obowiązuje też cisza wyborcza. Wyniki mają być znane jutro nad ranem. Głosowanie przebiega spokojnie. Papież odmówił modlitwę przed fotografią poświęconą ofiarom molestowania w kościele. W ten sposób rozpoczął wizytę we francuskim Lourdes, gdzie rozmawiał z francuskim episkopatem i celebrował mszę świętą. Prośba o przebaczenie za przestępstwa seksualne jest ważnym punktem 4-dniowej pielgrzymki do Francji. Jak podaje France 24, spotkanie Leona XIV z osobami wykorzystanymi przez duchownych jest najbardziej wyczekiwanym momentem dzisiejszego dnia. To nie pierwszy raz, gdy Leon XIV odbędzie rozmowę z ofiarami nadużyć. Podczas czerwcowej wizyty w Hiszpanii nazwał przypadki molestowania plagą i wskazywał, że konieczne są działania prewencyjne.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Podium półmaratonu w Opolu dla Kenijczyków. Ulicami miasta biegło w sumie blisko 1600 zawodników, którzy dystans 21 km musieli pokonać w maksymalnie 3 godziny. Najlepszy z zawodników, Kipkemoi Kennedy, na mecie zameldował się po godzinie 6 minutach i 40 sekundach. Tym samym o minutę i 4 sekundy osiągnął lepszy wynik od zwycięzcy z poprzedniego roku. Najlepszy z Polaków, Robert Wilkowiecki, uplasował się tuż za podium. Wśród pań podium także należało do Kenijek. Najlepsza z kobiet stawiła się na mecie po godzinie 17 minutach i 8 sekundach. To Chenegat Sang, najlepsza z Polek Wiktoria Redzimska z Siemianowic Śląskich, zajęła 4 miejsce.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Siatkarscy mistrzowie Europy są już we Warszawie. Na lotnisku Okęcie powitały ich tłumy kibiców. Potem siatkarze pojechali na oficjalne powitanie i spotkanie z dziennikarzami. Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, gratulował zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu i medycznemu oraz kibicom. To szczególny dla nas dzień, mówi Sebastian Świderski.
3: Oprócz tego, że zdobyliśmy złoty medal, jedziemy na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Dla nas to jest cel zrealizowany w 100%, a nawet więcej. Z tego miejsca, chłopaki, serdeczne podziękowania, wielkie, wielkie dla Was brawa. Ale nie mogę zapomnieć o osobach najważniejszych, o naszych kibicach. Z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję, że byliście z nami w Sofii, byliście w Mediolanie i podczas wielkiego finału pokazaliście, że jesteście z nami na dobre i na złe.
0: Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo, przypomnijmy, zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mało chmur na opolskim niebie i tak ma być do wieczora. Na termometrach teraz 20,5 stopnia do 21. Może dziś temperatura wzrosnąć. Ciśnienie jest wysokie. Na barometrach 1026 hektopaskali. Wiatr za to jest słaby i umiarkowany. Ciepły, bo południowo-wschodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
5: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
4: A dziś?
6: Jestem zadowolona, że żyję.
7: Kawka to jest powód do zadowolenia.
8: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
9: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
10: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
11: Ja lubię cukierki.
12: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
13: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
14: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
15: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
16: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
17: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
18: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
19: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
20: Ty też możesz nam pomóc!
19: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
21: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
19: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
1: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
0: Po reklamie.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Zwierzęta mają swoje święta, mają swoje dni, mają też swoje prawa. I bardzo często mają też ludzi, którzy próbują mówić w ich imieniu. To jest program Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska, bardzo serdecznie witam w Radiopole, jak w każdą niedzielę po południu. A tych zwierzęcych okazji w ostatnich dniach, ale też i w najbliższych trochę mamy, trochę się nazbiera. 26 września mieliśmy Światowy Dzień Królika, 28 września wypada Światowy Dzień Walki z Wścieklizną, a 4 października Światowy Dzień Zwierząt. Ale my nie czekamy do października. W tym programie zaglądamy do świata, w którym człowiek wcale nie jest najważniejszy. Dzisiaj jak zwykle będzie o zwierzętach, ale nie tylko tych, które mają szczęście mieszkać na kanapie. Moim gościem będzie Marcin Ciepielski. Porozmawiamy o zwierzętach, ludziach i o tym, co dzieje się między nimi. A później przedstawimy Wam jednego psa, który bardzo chciałby zmienić schroniskowy kojec na własny dom. Przedstawimy jego portret, bo czasami kilka minut opowieści może sprawić, że ktoś spojrzy na psa zupełnie inaczej. Raz jeszcze witam w programie Na kocią łapę i na psa urok i mam nadzieję, że zostaniecie razem z nami.
0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Marcin Ciepielski jest dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok. Cześć Marcin, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż chyba powinnam się z tobą przywitać po angielsku.
2: A to tak mam na co dzień, bardziej wolę tą naszą polską wersję, także dziękuję, witam wszystkich i miło jest być z wami.
1: Bardzo się cieszymy, że odwiedziłeś Radio Pole po swojej wielkiej wyprawie, o której bardzo często mówiliśmy na naszej antenie. Przypomnijmy, w 24 godziny postanowiłeś zdobyć 3 szczyty w Wielkiej Brytanii, a to wszystko po to, żeby zwrócić uwagę na potrzeby schroniska w brzegu. Przytulisko, przytul, psisko. Opowiedz o tej wyprawie, jak to było? W ogóle skąd się wziął pomysł na tę wyprawę?
2: Pomysł pojawił się już parę lat temu, ale zawsze było coś bardziej ciekawego, powiedzmy, żeby go zrealizować, ale postanowiłem, że to musi być już w tym roku i bardzo nie pierwszy raz przy okazji jakiegoś takiego realizacji, jakiegoś pomysłu starałem się przy okazji zebrać fundusze właśnie dla schroniska. Tym razem postanowiłem, że będzie to schronisko w moim rodzinnym brzegu, z tego względu, że chciałem zrobić coś dla mojego rodzinnego miasta. No i padło na to...
1: To inicjatywa wyszła od ciebie, czy ktoś do ciebie się zgłosił z taką propozycją? Słuchaj Marcin, może ty byś sobie zdobył te 3 szczyty w Wielkiej Brytanii?
2: Inicjatywa była moja, to był mój pomysł. Miałem parę osób, które chciało uczestniczyć ze mną, aczkolwiek założeniem było pokonanie tego dystansu w pojedynkę. I z kolei cała zbiórka i to, jak się wszystko potoczyło, bo zbiórki było absolutnie nieplanowane. To było od jednej rozmowy do kolejnej rozmowy i sprawy w którymś momencie przybrały taki rozmach, którego wcześniej nie mógłbym sobie nawet wymarzyć. Tak?
1: A przypomnij, kiedy to było? Kiedy ty wszedłeś na te 3 szczyty?
2: To była wyprawa 21 sierpnia, także dzień wcześniej udałem się do Szkocji i o godzinie 9 rano w piątek ruszyłem, wiedząc, że mam czas do godziny 9 rano dnia kolejnego, żeby znaleźć się w ostatnim punkcie, tam akurat padło na Walię, wejść na tą górę, zejść i wyłączyć stoper.
1: A co mówili twoi znajomi, kiedy usłyszeli, że ty czegoś takiego się podejmujesz? Pukali się w głowę, kibicowali, czy mieli jeszcze zupełnie inne myśli w głowie, które tobie przekazywali?
2: Było parę osób, które dosyć wyrażały dezaprobatę biorąc, no, głównie chodziło o tą jazdę samochodem i te wszystkie godziny, aczkolwiek moja rodzina, żona tłumaczyli, że znając moje podejście, zdrowy rozsądek, jeżeli będzie trzeba się wycofać, bo narażałbym, nie wiem, czyjeś bezpieczeństwo, to nie, no,
1: przede
2: nikt
1: wszystkim
2: nie ma
1: swoje
2: wątpliwości.
1: Bezpieczeństwo, jeżeli byś
2: tak,
1: narażał.
2: Tak. I takie było też założenie, że nic na siłę, plan i trzymamy się tego planu, nie staramy się go zrealizować za szybko, nie staramy się gubić tego czasu gdzieś tam po drodze i jeżeli to wszystko się razem zgra w czasie, no to uda się to zrealizować faktycznie.
1: Samo to wydarzenie, sam ten wyczyn, zdobycie trzech szczytów w Wielkiej Brytanii, które nie są aż takimi wysokimi górami, wysokimi szczytami, jakby to się mogło wydawać, to jest jedna rzecz, ale mnie zastanawia coś zupełnie innego, bo jesteś przez te 24 godziny sam ze sobą, ze swoimi myślami. Co się ma w tym czasie w głowie? Jak się przeżywa taki czas? Jak się przeżywa takie wyzwanie?
2: Tak, to faktycznie masz rację. Człowiek spędza 24 godziny sam ze sobą, nie śpi. Cała reszta dnia, łącznie z posiłkami, to też przypomina bardziej pole biwakowe w pośpiechu. Nie była to moja pierwsze wyjście w góry i mam taka moja metoda, to jest chłonąć to, co mnie otacza, aczkolwiek myślę sobie wtedy o tym wszystkim, nad czym nie ma czasu skupić się na co dzień, bo wszyscy musimy, pracować, płacić rachunki. Także to jest czas taki, który poświęcam na przemyślenia rzeczy ważnych w moim życiu, tak żebym później po powrocie z tych gór na podstawie tych wniosków, które wyciągnę, przebywając samym ze sobą, nie wiem, mógł być gdzieś lepszy dla ludzi, którzy mnie otaczają. Często wpadają jakieś kolejne fajne pomysły podczas takiej samotnej wędrówki i tutaj staram się po prostu później to realizować i tak to wygląda mniej więcej.
1: Ta wyprawa miała jeden konkretny cel. Zwrócić uwagę na potrzebę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Brzegu. Przytulisko Przytul Psisko dzięki twojej wyprawie zyskało konkretną kwotę. Udało się zebrać ponad 8 tysięcy. Jeszcze cały czas można wracać do tej zbiórki. Ale powiedz mi, czy ty w czasie tej wyprawy, nie wiem, sprawdzałeś na przykład na telefonie, jak tam wyglądają te wpłaty? Czy już są konkretne tam kwoty, które się pojawiają na koncie zbiórki?
2: Szczerze mówiąc, nie. Wiedziałem i to też było jednym z założeń tego planu, że jeżeli tylko zacznę spędzać czas zerkając na telefon, no to tych parę minut, które na to poświęcę właśnie, może zabraknąć mi i mogę się nie zmieścić w tym założonym czasie. Aczkolwiek dostawałem jakieś tam wiadomości, które mi się wyświetlały od mojej rodziny, od moich córek, mojej żony, które właśnie mówiły, że jest fajnie. Również pani burmistrz miasta Brzeg wysyłała mi takie wiadomości zagrzewające do boju, także nie musiałem zerkać na cyferki, żeby wiedzieć, że dzieje się coś fajnego.
1: Marcin Ciepielski jest dzisiaj gościem programu Na Kocią Łapę i Na Psa Urok. Do tej rozmowy wracamy za kilka minut.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy do rozmowy z Marcinem Ciepielskim, który podjął się niebywałego wyzwania. W 24 godziny, w jedną dobę, samodzielnie postanowił zdobyć 3 szczyty w Wielkiej Brytanii po to, żeby zwrócić uwagę na potrzeby schroniska w brzegu, schroniska dla bezdomnych zwierząt. To wyzwanie już za nami. Marcin jest w naszym studiu. Marcin, a powiedz, te zwierzęta w twoim życiu, czy one odgrywają ważną, istotną rolę?
2: Tak. Myślę, że to od czasów, kiedy jeszcze, nie wiem, byłem małym chłopcem, dużo czasu spędzałem na wsi. Moi rodzice również zawsze uczyli mnie szacunku do zwierząt i pochylania się nad ich losem. I obecnie w moim życiu też nasz dom był zawsze pełen zwierząt. Moje córki przejęły ode mnie, nie wiem, to zamiłowanie do pomagania. W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy w domu od kurczaków po gęś kanadyjską, która się zachowywała jak pies i po prostu chodziła z nami na spacery.
1: Żartujesz, naprawdę?
2: Tak. Także...
1: Poczekaj, zatrzymajmy się na tej gęsi. Jak do tego doszło?
2: Kiedyś wracając z pracy, mieszkając już poza Londynem na wsi, jadąc samochodem po prostu na środku jezdni, zauważyłem, dzisiaj wiem, że to była gęś, wtedy nie do końca byłem pewny, co to za ptak jest.
1: Jakaś brzydka kaczuszka.
2: Tak jest. No i stwierdziłem, że albo te jastrzębie latające nad tą gąską, albo ja. Także obstawiłem, że jednak w moich rękach będzie ona dużo bezpieczniejsza. Niedługo się nie zastanawiając, po prostu wysiadłem z samochodu, położyłem ją sobie na kolanach, prowadziłem samochód jedną ręką, głaszcząc to stworzenie, które było średnio zadowolone z faktu podróży tym autem, i przywiozłem go do domu. Przekazałem go Zosi, mojej młodszej córce, która stwierdziła, że nie będziemy jej zawozić nigdzie, bo mamy w okolicy farmerów, którzy podejrzewam potrafiliby się zająć tym stworzeniem, tylko podejmiemy po prostu próbę odchowania tej gąski, a później zwrócimy jej wolność. No i tak z nami mieszkała przez dłuższy czas. Spała na sofie, jadła z miski naszego psa i wychodząc na spacer po prostu szła za nami, wracając dalej do domu.
1: Wydawało jej się, że jest członkiem waszego stada rodzinnego.
2: Tak jest, tak. Udało nam się uzyskać taki efekt.
1: No niesamowita sprawa. Kiedyś muszę powiedzieć, że gościłam w programie Na kocią łapę i na psa urok Dariusza Brzeskiego. To jest też człowiek, który po całej Polsce i nie tylko Polsce podróżuje w towarzystwie psa, gęsi i kaczki. Mhm. No i to jego statko domowe faktycznie zachowuje się po prostu jak jego rodzina. No przy czym, kiedy byli w studiu Radia Opole, całą czwórką, to się działo, tak powiem. A jak wy sobie radziliście tak w życiu codziennym, mając gęś na pokładzie?
2: To myślę, że to wszystko bazuje na pokładach empatii i miłości. Wszystko jest wtedy możliwe. Naprawdę nie potrzeba dużo, jeżeli ktoś chce. Zorganizowaliśmy jakąś małą zagrodę w ogródku. Doglądaliśmy po prostu na zmianę tego stworzenia, a później ono było samodzielne, także funkcjonowało. A tak chciałem dodać po drodze, że kaczkę też mieliśmy. Też mieliśmy przez chwilę. To był chyba największy challenge w naszym życiu, bo było to stworzenie, które za bardzo chyba przyzwyczailiśmy do człowieka i ona nie chciała być na podwórku. Ona zdecydowanie najlepiej się czuła w kuchni, jak ktoś gotował i coś rzucał, także to jak się zamykało oczy, to miało się wrażenie, że faktycznie 2 czy 3 psy stoją przy nas, kiedy przygotowujemy posiłki, a nie kaczka i pies i inne stworzenia, także...
1: Przyznam ci, Marcin, że nie spodziewałam się, że akurat o takich stworzeniach będziemy rozmawiać jak kaczka i gęś. Myślałam raczej, że skupimy się na psach, które zazwyczaj ludzie posiadają. Miłośnicy zwierząt to raczej takie czworonogi psy, koty mają. No, a wy mieliście, ty miałeś psa albo kota?
2: Tak, mieszkając jeszcze w brzegu mieliśmy dalmatyńczyka, potem, że tak powiem, szczęście postanowiło dopisać i nasza suczka miała 10 szczeniąt, także przez moment czuliśmy się tak, jakbyśmy mieli kręcić kolejną część z dalmatyńczyków. Tak. Teraz obecnie też posiadamy pieska i dwa koty, także u nas dom zawsze był pełen zwierząt. Zresztą historia z jednym z tych naszych kotów jest taka, że moja starsza córka Jagoda powiedziała, że no czas, któregoś dnia, że czas na drugiego kociaka, bo jakoś tak pusto w domu. Wybrała kotka, pojechała go kupić, po czym wróciła z całkiem innym. Wytłumaczenie było proste. Pani, która sprzedawała te kotki, powiedziała, że proszę sobie wybrać oprócz tej białej, bo ta biała jest głucha, to ona, nikt jej nie będzie chciał, także ona będzie musiała zostać. No i 40 minut później ta biała kotka była u nas w domu i mieszka z nami do dnia dzisiejszego i jest chyba najbardziej odważnym stworzeniem, jakie z nami mieszkało. Dzięki temu podejrzewam, że nie słyszy. Nie boi się niczego.
1: No tak. Nie przestraszy jej szczekanie psa nawet.
2: Nie, a można spędzić z nią cały dzień, jeżeli ktoś nie wie, że ona nie słyszy, to nie jest się w stanie zorientować.
1: To jest niesamowite też w zwierzętach, że często jest tak, że to nie człowiek sobie wybiera zwierzę, tylko że to zwierzę wybiera sobie człowieka.
2: Zgadza się. To też zaobserwowałem będąc wczoraj w schronisku, że naprawdę to tak jak z ludźmi łapiemy na początek kontakt wzrokowy i z niektórymi osobami zaraz się rozmawia zupełnie luźno i przyjemnie, tak jakbyśmy się znali lat. To ta sama zasada działa ze zwierzętami. Właśnie wczoraj w schronisku też podchodziłem do klatki, zerkałem na psa, który był całkiem sporych gabarytów i po chwili się orientowałem, że ja trzymam dłoń między szczebelkami, głaszczę stworzenie, którego zupełnie nie znam, ale to myślę, że jest jakieś instynktowne działanie takie, że wiemy, kiedy ten kontakt można można rozbudować.
1: Po prostu taka energia, którą się zwyczajnie czuje między człowiekiem a zwierzęciem.
2: I myślę, że tutaj się nie różnimy niczym od zwierząt, że to jest coś, co mają wszyscy mieszkańcy tej naszej pięknej planety.
1: Marcin, ty tę swoją wyprawę zorganizowałeś właśnie po to, żeby pomóc zwierzętom ze schroniska w brzegu. Udało się, bo ta kwota, którą zebrałeś, jest bardzo przyzwoita. Nawet bym powiedziała, że jest świetna, bo to ponad 8 tysięcy złotych, które się udało zebrać, ale tych potrzeb oczywiście w schronisku jest cała masa, one się nigdy nie kończą. Niestety, chciałoby się powiedzieć, niestety są takie miejsca jak schroniska, do których trafiają bezdomne zwierzęta. Kiedy odwiedziłeś to schronisko, to co przykuło twoją uwagę?
2: Przykuło moją uwagę to, jak wspaniale można sobie radzić w tych naprawdę niełatwych warunkach, bo schronisko otrzymuje pomoc, podejrzewam, tak jak większość czy wszystkie schroniska w Polsce, aczkolwiek te potrzeby są duże, potrzeby są też nieprzewidywalne, bo jednego dnia tych piesków i kotków jest powiedzmy 20, kolejnego dnia ta liczba może się podwoić, bo ludzie przywożą takie stworzenia, które znajdują czy coś, także największe wrażenie wczoraj na mnie zrobił ogrom tej pracy i ogrom wyzwań i ta nieprzewidywalność, z którą mierzy się mały zespół, ale jednocześnie radzący sobie doskonale ze wszystkim. To było też z kolei, to drugie takie wrażenie to było to, że tam jest wszystko pod kontrolą, że jest to trudne, aczkolwiek ci ludzie, którzy tam są, doskonale wiedzą, co robią, jak się mają poruszać i to było piękne.
1: W tym świecie zwierząt i wina i zasługa leży po stronie człowieka.
2: No,
1: to człowiek zwykle jest winien temu, że mamy bezdomne zwierzęta. I to dzięki człowiekowi te bezdomne zwierzęta też mogą znaleźć opiekę, a później w perspektywie dalszej także i kolejny dom. Bardzo jestem ciekawa, jak wygląda kwestia opiekowania się zwierzętami na Wyspach Brytyjskich i do tego tematu wrócimy już za chwilę.
3: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

programie Na Kocią Łapę i na Psa Urok dzisiaj gościmy Marcina Ciepielskiego, który jest mieszkańcem Brzegu z urodzenia, natomiast już od kilkunastu lat mieszka na Wyspach Brytyjskich.

0: Polsce. W Wielkiej Brytanii wiele takich organizacji otrzymuje naprawdę pokaźne kwoty z jakichś budżetów gminy czy miast, i tutaj leży, jakby mają łatwiej w moim odczuciu, aczkolwiek nigdy nie twierdzę, że to jest łatwa praca, bo to nawet pieniądze nie rozwiązują też wszystkich problemów. Jest jedna rzecz, z którą nie spotkałem się w Polsce, a która w Wielkiej Brytanii działa bardzo sprawnie. To są oddziały tak jakby pogotowia ratunkowe dla zwierząt, aczkolwiek można tam przywieźć zwierzę dzikie, takie niektóre, które na co dzień nie funkcjonuje z
1: człowiekiem. Takie zwierzęce sory,
0: tak jest, dokładnie. Czyli potrąconego jeża czy jakąś tam sarenkę, jeżeli ktoś ma ochotę, można do tej organizacji zawieźć. Oni nie pytają, nie zadają żadnych pytań, nie trzeba zostawiać żadnych danych. Pomoc udzielana jest bezpłatnie i to wszystko jest finansowane tak jakby z pieniążków danej gminy czy danego miasta.
1: To na Opolszczyźnie mamy taką fundację AVI, która także zajmuje się ratowaniem zwierząt dzikich. I też głównym zadaniem tej fundacji jest to, żeby te zwierzęta przywrócić do natury. Ale mamy też na Opolszczyźnie pierwszy taki SOR dla zwierząt, działający 24 godziny na dobę. Przy czym jest to instytucja prywatna. A jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, w Londynie?
0: To jest to organizacja, która działa w całym państwie, w poszczególnych oddziałach, i podejrzewam, że oni właśnie mają źródło finansowania przyznawane gdzieś tam w tych budżetach. Aczkolwiek właśnie ten model taki, że się przyjeżdża, nikt nie zadaje zbyt wielu pytań, doceniając to, że ktoś faktycznie chciał poświęcić czas na to odwiezienie tego zwierzęta, zachęca ludzi do tego, żeby się udawać. Też wielokrotnie byliśmy na takim właśnie zwierzęcym sorze, z tego względu, że wracając ze spaceru, czy moja córka wracając ze szkoły, bardzo często wracała ze zrannym gołębiem, albo była wiewiórka też po drodze, zresztą, która mieszkała u nas w domu prawie przez miesiąc.
1: To kompletuje jeszcze do kaczki, do gęsi, to jeszcze wiewiórka też,
0: musiałbym, można by było całkiem długą listę stworzyć, aczkolwiek zawsze też to było w ten sposób, że jeżeli wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie pomóc temu zwierzakowi i się zająć, to robiliśmy. Jeżeli wiedzieliśmy, że tu będzie potrzebny specjalista, że to nie jest kwestia tego, że damy kocyk i miseczkę z ciepłym mleczkiem, wtedy od razu wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy z tym zwierzakiem właśnie do ludzi, którzy wiedzą, co robią. To miejsce jest też czynne 24 godziny na dobę, także tak naprawdę wszystko opiera się, jeżeli ktoś ma tylko chęci i serce do zwierząt, to nic więcej nie trzeba.
1: To jest rzecz, którą warto podpatrzeć. Polacy uwielbiają psy, uwielbiają czworonogi. Ponad 50% Polaków ma czworonożnego pupila w swoim domu. A Brytyjczycy? Londyńczycy?
0: Tak, w Wielkiej Brytanii też bardzo dużo ludzi ma zwierzęta w domu, głównie to są psy i koty. Zresztą tak to bardzo podobnie musi funkcjonować w Polsce, że są podział na kociarzy i psiarzy, także jest to coś, co akurat łączy nas z Wyspami Brytyjskimi.
1: Być może dlatego, że na Wyspach mieszka mnóstwo Polaków. No.
0: Zgadza się, to tak, to też na pewno, ale ludzie kochają te zwierzęta.
1: Czy widać te zwierzęta na, nie wiem, na ulicach, na spotkaniach, w miejscach publicznych? Jak sobie radzą mieszkańcy Londynu, stolicy kraju, z taką rzeczą jak przepraszam, z taką istotą jak pies czy kot?
0: Jest bardzo dużo takich małych firm, często jednoosobowych, które świadczą usługi wyprowadzania psa czy zajmowania się, nawet tak coś takiego, że ktoś wychodzi sobie z domu, nie wiem, idzie do teatru, do kina i są firmy, które oferują opiekunów, którzy przyjdą do domu, żeby zaopiekować się psem. Tak jest, dokładnie. Także ze wszystkim sobie można poradzić. Działa to tak samo. Myślę, że to ta część nas jako istot ludzkich po prostu nie

0: znak granic. Czy to będzie Wielka Brytania, Polska, czy jakiś inny zakątek kraju, to jest gdzieś to coś, co nas łączy z tymi zwierzętami i tutaj właśnie nie widzę wielkich różnic między...
1: W Polsce coraz częściej można zobaczyć te psy właśnie w tej przestrzeni publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury. Coraz więcej miejsc oferuje to, że można z takim czworonożnym pupilem wejść do restauracji i nie jest to już aż tak dziwne dla nas, Polaków. Przypuszczam, że w Wielkiej Brytanii też to może wyglądać podobnie.
0: Tak. Bardzo często gdzieś tam na restauracji czy na jakichś innych tego typu miejscach jest wyświetlana informacja, że można wejść sobie z pieskiem. Bardzo często przed restauracją, jeżeli jest jakiś ogródek czy coś, to są nawet strefy takie, gdzie ten pupil może sobie wejść, żeby nie musiał na smyczy być przywiązany do krzesła i siedzieć, także...
1: Ale tutaj chyba przykład idzie z góry, przecież Królowa Brytyjska
0: oczywiście
1: fantastyczne psy posiadała. Do tego przecież rezydentem na Downing Street jest kot.
0: Zgadza się. Któremu wszystko wolno.
1: Tak,
0: tak jest. Tutaj trzeba naprawdę przyznać, że jest to godne podziwu, bo przykład dla Brytyjczyków płynie z samej góry, od rodziny królewskiej, która zawsze pochylała się nad losem tych zwierząt. Sama królowa Elżbieta zawsze posiadała pieski u swojego boku, spacerując gdzieś po ogrodach. No i dzisiejszy król również te kwestie dobrostan dobrobytu zwierząt, ekologii są u niego bardzo wysoko w tych kwestiach, którymi się zajmuje na co dzień.
1: A porozmawiajmy o czystości, jeżeli chodzi o zwierzęta, no bo to jest taka rzecz, no, która dotyka człowieka wtedy, zwłaszcza kiedy wyprowadza psa. No i ten pies załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. W Polsce w miarę sobie zaczęliśmy z tym radzić. Coraz więcej właścicieli już jest świadomych tego, że to jest sprawa człowieka, gdzie pies zrobi to, co ma zrobić, no i pies sam po sobie nie posprząta. Ale muszę zaznaczyć, że niedawno byłam na Malcie. To jest też wyspa taka trochę brytyjska, bo ze sporą kulturą brytyjską. I tam co krok widziałam tabliczki przypominające o tym, że po tym psie właściciel powinien posprzątać. I niejednokrotnie, no niestety, zdarzyło mi się wdepnąć. A jak to wygląda w Londynie?
0: Tam jest ta kwestia dosyć mocno wpojona, tak jakby w naturę, w nawyki ludzkie, może w ten sposób, że jest to oczywiste. Wychodząc, czy to będzie w Londynie, czy w jakichś miasteczkach, czy nawet na takich, nazwijmy to, wsiach dzisiejszych, to jest ten odruch, że wychodząc chwytamy za smycz i rolkę z woreczkami. Są też wszędzie rozstawione śmietniki i tak, jest to normalne, wręcz do tego stopnia, że ludzie potrafią zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś idzie z psem, nie wiem, nie zauważy, zagapi się, to bardzo często osoba przechodząca zwróci uwagę, że nie wiem, zapomniał pan czy pani po tym piesku posprzątać. Jest to kwestia taka, gdzie no, zdania są podzielone. Wiele ludzi nie ma tej świadomości właśnie, że ten pies nie będzie czekał, aż my z nim dojdziemy gdzieś tam, powiedzmy, na Odrę, żeby on mógł sobie te potrzeby fizjologiczne załatwić. Ale znowu zrozumienie tego tematu leży w tym, jak człowiek traktuje naszą planetę i jak i traktuje naturę. To my, że wybetonowaliśmy praktycznie każdy zaułek i jestem przekonany, że nikt projektując nową ulicę czy coś nie bierze pod uwagę tego, gdzie te pieski będą się załatwiały. Także musimy ponieść konsekwencje też naszych po prostu naszych decyzji. Aczkolwiek myślę, że nie stanowi to naprawdę problemu po prostu posprzątać po swoim pupilu.
1: Ty mieszkasz prawie 20 lat w Londynie. Powiedz, czy ty się w ogóle orientujesz, jak wygląda kwestia bezdomności zwierząt w Wielkiej Brytanii? Czy jest to problem? Czy to się zauważa?
0: Nie. Właśnie to jest to, że bardzo w Londynie szybciej spotkamy na ulicy
1: wiewiórkę albo lisa.
0: Lisa, tak, niż bezdomnego psa. Także są organizacje, które bardzo sprawnie się zajmują tą kwestią. Zresztą miałem na, mieszkając już poza Londynem, miałem raz taką historię, gdzie sam mogłem doświadczyć tego procesu, jak to jest zorganizowane. Stojąc przed moim warsztatem, który się znajduje no, dobry kilometr od zabudowań innych, odwróciłem się w stronę mojego samochodu, który był zaparkowany, i przede mną wyrósł naprawdę sporych rozmiarów pies, który był ranny na pyszczku, miał rozcięty nos. Było to zwierzę na tyle duże, że szczerze nie wiedziałem, czy jak w tej sytuacji postąpić, tym bardziej, że ten pies był jeszcze ranny. Postanowiłem po prostu zignorować go na chwilkę, otworzyłem drzwi do samochodu, żeby sięgnąć po telefon, i w tym momencie ten pies wskoczył do mnie do samochodu, położył się na tylnym siedzeniu i po prostu się na mnie patrzył.
1: To jest szansa na to, że to był jednak właścicielski pies, po prostu się gdzieś zagubił?
0: Naprawdę to było pośrodku niczego, a akurat tą okolicę i życie na wsi polega na tym, że ludzie wszystko o sobie wiedzą kto co ma, kto gdzie chodzi i o której na spacer. Także nie kojarzyłem tego zwierzaka, ale postanowiłem, że no wsiądę do samochodu. Była troszeczkę obawa, bo ten naprawdę no, taki ważący około 50 kg pies leżał na tym fotelu z tyłu za mną. Ja musiałem uczestniczyć w ruchu drogowym. Udałem się do weterynarza najbliższego i ogólnie pani weterynarz powiedziała, że zeskanują zaraz, bo psy mają obowiązek posiadania chipa. Zeskanują ten chip i spróbują, po prostu wyjdziemy od tego punktu. I tutaj pani mnie poinformowała, że zgodnie z brytyjskim prawem jest tak, że oni zeskanują ten chip, jeżeli nawiążą kontakt z właścicielem w ciągu 24 godzin, no to ten pies podejmą próbę przekazania tego psa właścicielowi. Jeżeli nie uda się ustalić właściciela w ciągu 24 godzin, to ja staję się prawnym właścicielem tego psa. Mogę zdecydować, czy oddaję go do schroniska, czy go zatrzymuję i tak dalej. Jest to stricte moja decyzja. Tutaj pani poinformowała mnie, że niestety, ale coś jest nie tak ze skanerem i że czy mógłbym przyjechać za 2-3 godzinki, bo oni spróbują nowy ten skaner ustalić. Ten pies oczywiście nie chciał wysiąść z tego samochodu. Żadne z nas nie próbowało nawet przekonywać. Ja mówię, no to dobrze, nic, jedziemy do domu. I tutaj stała się dziwna rzecz. Podjechaliśmy do nas pod dom. Jak otworzyłem drzwi, to ten pies wyskoczył z tego samochodu i poszedł za mną do ogródka. No to tutaj szybko wyjaśniłem moim dziewczynom, co jest grane, bo zaraz, bo już tato przyjechał, psa kupił, albo coś, tylko dosyć spory jak na szczeniaka, bo to zazwyczaj się malutkiego pieska przywozi. Nakarmiliśmy tego psa. Pies był bardzo łagodny, cieszył się z naszej obecności, położył się w ogródku i usnął. No ja mówię do Basi, do mojej żony, mówię, go muszę do weterynarza z powrotem. No ale stanęło tak, że pani weterynarz zadzwoniła i przyjechał ktoś ze skanerem, powiedział, że tak jest, mają adres. Właściciel, co było dziwne, był około 300 kilometrów od tego punktu. Jak się ten pies znalazł, tego nie ustaliliśmy do dnia dzisiejszego. Aczkolwiek my już w głowie mieliśmy to, że ten pies z nami po prostu zostanie. Już było wymyślone imię, już było wiadomo, znalezione miski zapasowe, które gdzieś tam zawsze mamy, ale niestety udało się znaleźć tego właściciela i ta osoba powiedziała, że tak, że ten pies uciekł, czy coś tam się stało i trafił z powrotem do domu.
1: Niesamowita historia. Ale jeszcze o jednej rzeczy wspomniałeś, to tak bardzo krótko, proszę powiedz mi, kwestie opłat za usługi weterynaryjne. Czy to w Wielkiej Brytanii to jest jakiś kosmos, tak jak w Polsce czasami to się zdarza? Czy da się żyć?
0: Niestety jest to kosmos i bardzo często byłem świadkiem takich, gdzie ludzie stali i musieli podjąć decyzję pomóc, wydając po prostu jakąś większą kwotę, taką już ważącą na budżecie, czy po prostu, że tak powiem, przysłowiowo odwrócić wzrok z... I są to naprawdę kwoty nieproporcjonalne do tego, ale no, myślę znowu, że podejmując się posiadania psa, czy trzeba liczyć się po prostu z tym, że będą z tym związane wydatki, ale tak jest ze wszystkim. Ludzie decydując się na posiadanie dzieci, na wyjazd, na wakacje, na remont, wiadomo, że to, co sobie zaplanujemy, oczywiście będzie tylko podstawą tego, co faktycznie będziemy musieli przygotować.
1: Pies czy kot jest członkiem naszej rodziny, a jak wiadomo, droga rodzina nigdy tanio nie wychodzi.
0: Zgadza się, tak jest, tak jest.
1: Bardzo Ci, Marcin, dziękuję za wizytę w studiu Radio Opole. Ja przypomnę słuchaczom Radio Opole, że naszym gościem był Marcin Ciepielski, który zbierał pieniądze dla schroniska w Brzegu, podejmując się niebywałego wyzwania w Wielkiej Brytanii. W dobę zdobył 3 szczyty brytyjskie i to się udało. Bardzo Ci dziękuję, Marcin.
0: Dziękuję ślicznie.

0: programie Na Kozią Łapę i na Psa Urok, skoro byliśmy przed momentem trochę wirtualnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt Przytulisko, Przytulpsisko w Brzegu, razem z Marcinem Ciepielskim, który dla tego schroniska zbierał pieniądze, wchodząc na najwyższe szczyty Wielkiej Brytanii. No i właśnie teraz tam wracamy, ponieważ od kilku tygodni prowadzimy akcję promującą adopcję bezdomnych zwierząt. W zeszłym tygodniu poznaliście pierwszego z kandydatów do adopcji, a dzisiaj kierowniczka schroniska Celina Szymik przedstawi nam kolejnego psa.
1: Bulba. Bulba to nie jest tylko pies. Bulba to jest stan umysłu. Aniołek, ale jednocześnie łobuziak. Łapkę podaje jak prawdziwy dżentelmen, ale potrafi pokazać pazur, potrafi pokazać człowiekowi swoim niewinnym wzrokiem, gdzie jest człowieka miejsce. Bulba ma charakterek, kocha cały świat, kocha wszystkich dookoła, ale czasami wstaje i już w jego wzroku widać: dzisiaj nie zawieram nowych znajomości, dzisiaj proszę mnie zostawić. Kiedy się denerwuje, potrafi to pokazać, a kiedy emocje sięgają zenitu, to potrafi wtrącić swoje 3 grosze, a mówiąc wprost, nawet 3 bąki. No będzie to na pewno jakieś wyzwanie dla człowieka, ponieważ bulba nie przejmuje się tym, że ktoś jest obok, że może wypadałoby się troszeczkę zachować jakoś po dżentelmeńsku. Nie, bulba uważa, że ma prawo do pewnych czynności. Bulba to słodziak, ale trochę aktor, a przede wszystkim 100% buldożka w buldożku, ponieważ jest to piesek w typie buldoga francuskiego.
0: Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda bulba, a wygląda przesłodko i przecudownie i bardzo szuka człowieka, który też by się w nim zakochał, to wejdźcie koniecznie w media społecznościowe Radia Opole. I tym tematem kończymy dzisiejsze spotkanie w programie Na Kocią Łapę i na Psa Urok. Magda Szybińska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
2: Na Kocią Łapę i na Psa Urok.

0: Brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Zbliża się godzina 16. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Siatkarski mistrz Europy Tomasz Fornal dziękuje kibicom i apeluje o wsparcie dla Cancer Fighters. Ważne skrzyżowanie w Paczkowie na drodze krajowej 46 do przebudowy. Papież w Lourdes o ochronie życia, nawróceniu i pokoju.
3: Wiadomości Radio Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plednia. Najpierw jednak uwaga kierowcy, koniec utrudnienia na autostradzie A4 na 230 km nitki na Katowice. Przypomnijmy, między węzłami Opole Zachód a Opole Południe po godzinie 13 doszło do wypadku, w którym zderzyły się pojazd osobowy z ciężarowym. Poszkodowana w tym zdarzeniu została jedna osoba. Zakończyły się także działania strażaków w Głogówku na trasie na Głubczyce, gdzie usuwali z jezdni plamę substancji ropopochodnej. Takie działania dobiegły też końca w Mąkoszycach w powiecie brzeskim.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: Przebudowę skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z krajową 46 w Paczkowie zapowiada Opolska GDDKiA. Będą dodatkowe pasy ruchu, pojawi się też sygnał. Sygnalizacja świetlna. Umowę z wykonawcą już podpisaliśmy. Koszty zadania to prawie 7 milionów złotych, mówi Agata Andruszewska z Opolskiej GDDKiA.
4: Inwestycja obejmuje również budowę chodnika w obrębie skrzyżowania, a także wymianę oświetlenia drogowego, harmonogram robót. Dlatego zadania przewiduje na ten rok prace przygotowawcze, które nie będą powodowały utrudnień w ciągu drogi krajowej.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Siatkarscy mistrzowie Europy są już w Warszawie na lotnisku. W Okęcie powitały ich tłumy kibiców. Potem zawodnicy pojechali na oficjalne powitanie i spotkanie z dziennikarzami. Tomasz Fornal, grający na pozycji przyjmującego, dziękował przede wszystkim kibicom. Jesteście najlepsi, podkreślił siatkarz. Przy okazji zaapelował o wpłaty dla dzieci walczących z rakiem.
5: Te literki, które są u mnie na głowie, są moją fanaberią i tym, że jestem trochę dziwny, tylko łączy się z tym troszkę większa kwestia, czyli walczenie z rakiem poprzez dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Wiem, że tutaj bardzo dużo osób bogatych może oglądać tą konferencję w telewizji, dlatego możecie wesprzeć. Są bardzo tam bogate związki, ludzie, którzy siedzą, też możecie Państwo wesprzeć, wpłacić coś na fundację. Pamiętajcie, że pomagać można codziennie.
2: Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali wczoraj Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Papież apeluje o ochronę życia, nawrócenie i pokój na świecie. Leon XIV mówił o tym podczas mszy świętej, którą odprawił w Lourdes. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi jest drugim etapem papieskiej wizyty we Francji, rozpoczętej w piątek. W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV nawiązał do przyjętej niedawno przez Francję ustawy legalizującej eutanazję. Wobec współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, grota Massabiel jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wózki inwalidzkie, ukryte łzy nie są przeszkodą. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych o modlitwę w intencji pokoju. Leon XIV ma powrócić do tematu pokoju jutro w przemówieniu wygłoszonym w Metz, gdzie papież zakończy wizytę we Francji.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP 250 w chińskim Chengdu. Polski tenisista pokonał w ćwierćfinale Lloyda Harrisa z RPA 7-6-6-4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Kanadyjczyk rosyjskiego pochodzenia Denis Szapowałow.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Patrzę, czy przybyło chmur na naszym niebie. Nie, jest w tej chwili bez jednej chmurki, przynajmniej w Opolu. I tak miało być, tak zapowiadali synoptycy. Na termometrach 20,5 stopnia Celsjusza. Być może ta temperatura jeszcze wzrośnie. Prognozowane na dziś maksimum to 21 stopni. Na barometrach 1026 hektopaskali. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Autopromocja.
3: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
6: Autopromocja.

0: Witold Sułek. Dzień dobry, rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze. Razem ze mną w studiu jest moja pierwsza dziś gościni, Anna Królica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: A przede mną leży książka oczywiście Anny Królicy, Ciało i pamięć w teatrach Tadeusza Kantora oraz Piny Bausz. Ci z Państwa, którzy chodzili na spektakle o polskiej scenie tańca, która dziś się kończy, więc jeszcze część być może się wybierze, mogliście mieć okazję z panią Anną się spotkać, dlatego że odbyło się spotkanie poświęcone tejże książce, ale pomyślałem, że no, w teatrze na polskiej scenie tańca nie ma tylu słuchaczy i tylu widzów, ilu jest przed radioodbiornikami, stąd i tak postanowiłem zaprosić panią do studia, bo książka jest ciekawa, to wiadomo, bo inaczej nie byłoby zaproszenia, ale też bardzo intrygująca, dlatego że mamy tutaj Tadeusza Kantora i Pinę Bausz. I jak ktoś tą sceną tańca i tańcem, teatrem tańca się interesuje, to oczywiście Pina Bausz będzie dla niego bardzo oczywistą i zrozumiałą artystką i autorką. O Kantorze już raczej nie myślelibyśmy w kontekście teatru ruchu i tańca, chociaż te spektakle, które dane było mi widzieć, zdecydowanie ruch i ciało, a ciało się tutaj pojawia i pamięć w tytule, no to jest coś, na czym ten teatr właściwie jest zbudowany. Oczywiście nie mówię, że słowo nie jest tam istotne, ale to wszystko tworzy wspólną całość, to jak ruszają się aktorzy. Czasami nawet myślę tańczą, robiąc różne kręgi, układy i tak dalej, więc to chyba jednak jest bliskie. Jak tak zacząłem się zastanawiać właśnie w kontekście pani książki.
1: Tak, no i ja rzeczywiście też pisząc tę książkę miałam poczucie, że to jest bardzo adekwatne połączenie i że właściwie to pewne przesunięcie czy myślenie o Kantorze wyłącznie jako o twórcy związanym z teatrem albo twórcy związanym z przestrzenią sztuki plastycznej jest jakby troszkę zawężające. Natomiast wynika ono z pewnej konwencji i z pewnej tradycji, którą mamy w Polsce i też z pewnym zaczęliśmy interesować się tańcem współczesnym w takim szerszym zakresie. I myślę, że tutaj na przykład nasi sąsiedzi w Niemczech mają zupełnie inne spojrzenie, bo dla nich właśnie ten teatr Kantora czy teatr nawet Grotowskiego jest bardzo blisko tej sceny tanecznej, szczególnie tej, która ma taki awangardowy charakter i nie jest tylko i wyłącznie oparta na zamkniętej choreografii, czyli na kompozycji ruchów w korelacji do muzyki. Natomiast te wszystkie formy, które pozwalają tak jak gdyby poszukiwać trochę dalej, trochę w inny sposób, gdzie ruch jest jakby tylko też jednym z elementów wypowiedzi scenicznej, obok słowa, muzyki, właśnie własnego doświadczenia, to wydaje mi się, że tego typu teatry są tutaj gdzieś bliżej. Na pewno taką ramą teoretyczną, która by też łączyła tego typu teatry, jak właśnie Tadeusza Kantora, przede wszystkim ten etap teatru śmierci, czyli ten ostatni etap też taki podsumowujący, łączący poszukiwania Kantora z wcześniejsze, jak gdyby tutaj w pełni ma taki, daje taką w pełni szansę, żeby wybrzmiały te różne wątki, które właśnie oscylują wobec poruszającego się ciała, i właśnie jakby ten ruch jest motywowany doświadczeniem i pamięcią kulturową, tak bym to określiła. Więc mam poczucie, że rzeczywiście to zestawienie jest dla wielu osób intrygujące, jakby nie jest takie oczywiste, ale w momencie, kiedy przyjrzymy się temu szerzej i też jakby w konkretnym, pod konkretnym kątem, to myślę, że jest jakby uprawnione. Też pamiętam już bardzo dawną rozmowę z Suzanne Schlicher, niemiecką badaczkę tańca, ale też teatrolożkę, która właśnie w momencie, kiedy ja prowadziłam swoje badania i poszukiwania na terenie Niemiec, tak jak gdyby od razu zapytała mnie o Kantora, dlaczego szukając jakby wokół Piny Bausz i w tych niemieckich śladach teatru tańca, tak jakby czy myślę o Kantorze. No ja wtedy też jej powiedziałam, że w Polsce właściwie Kantor jest zupełnie inaczej kategoryzowany, czy jego twórczość, więc nie przychodzi to tak w oczywisty sposób, no ale że jest to właśnie może jakaś ścieżka do otwarcia, jakby do pokazania tego w innym po prostu aspekcie.
0: Chociaż tutaj u pani, patrząc już nawet we wstępie, to te jakby konkretne dwa terminy z tytułu, czyli ciało i pamięć, są jakby rozdzielone. Ja sobie to połączyłem oczywiście i myślę, że one się później łączą, bo u Piny Bausz to będzie ciało, a pamięć jest u Kantora, chociaż ciało i pamięć się tutaj przeplata, bo ja myślę, że i do tego pewnie dojdziemy też trochę, że ten teatr Piny Bausz tańca to jest jednak teatr także pamięci ciała, bo my rzadko ten termin, teraz ostatnio się o tym sporo mówi, że ciało też zachowujemy, nasze ciało pamięta. I teatr tańca bardzo często, w zależności oczywiście od scenariusza, od tego, o czym jest dany spektakl, porusza też kwestie pamięci, traumy, doświadczeń, najróżniejsze, takie właśnie, które byśmy mogli w ten termin wpisać.
1: Mhm. Tak, to znaczy rzeczywiście ja przewrotnie w swojej książce łączę Pinę Bausch bardziej z pamięcią niż z ciałem, a Kantora z ciałem niż z pamięcią. Oczywiście robię to też dlatego, że pewne materiały czy pewne opracowania dotyczące twórczości Kantora w kontekście pamięci, jakby wszyscy znamy wspaniałych badaczy, takich jak Krzysztof Pleśniarowicz, czy Katarzyna Fazan, czy Michał Kobiałka, którzy już bardzo wiele tych zagadnień związanych z pamięcią w kontekście teatru kantorskiego opracowali, więc ja po prostu nie chciałam już tego powtarzać. Natomiast mam taką nadzieję, że to funkcjonuje na tyle silnie w pamięci zbiorowej, że, no, że jakby znamy te wywody, znamy te opracowania i ten sposób myślenia. Natomiast to, co wydawało mi się ciekawe, to jest właśnie pokazanie, że ta cielesność może być też głównym motywem twórczości Kantora i w przypadku właśnie tej pierwszej części w książce poświęconej Kantorowi starałam się prześledzić, w jaki sposób Kantor myśli o ciele w tych różnych etapach swojej twórczości, bo to jest akurat twórca bardzo w jakimś sensie niesforny, bardzo intrygujący też przez to, że bardzo często inspirował się i różnymi prądami, które miały miejsce jakby w Europie, które były w danym momencie atrakcyjne, komentowane, ale to też powoduje, że jego twórczość nie jest taka konsekwentna, to znaczy on w bardzo różnych, na różnych bardzo etapach zajmował się różnymi aspektami, czasami sobie nawet jakby troszkę przecząc i na koniec w tym Teatrze Śmierci udało mu się, mam wrażenie, połączyć te różne wątki. Więc to ciało u niego też i to zastosowanie ciała nie jest takie samo przez całą twórczość. Można by powiedzieć, że właśnie też przez to, że ma doświadczenie, ma wykształcenie malarza, scenografa, to jak gdyby to ciało potrafi być też bardzo mocno przetransformowane poprzez właśnie różnego rodzaju formalne zabiegi, właśnie zabiegi plastyczne, że to jest ciało często połączone z obiektem, ciało w kostiumie i tutaj te tradycje są też dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ one łączą się i z tą tradycją przedwojennego krikotu, teatru, do którego później nawiązał Kantor, też poprzez współpracę z Marią Jaremą, która była inicjatorką i funkcjonowała jakby w tym kontekście pierwszego krikotu, ale też w przypadku na przykład twórczości Oskara Schlemera, który z kolei był też scenografem, malarzem i też zajmował się tańcem. I jak gdyby tutaj te poszukiwania bardzo ładnie pokazują, że w tym okresie w Europie jednak to było bardzo mocno powiązane. Tak samo jako kolejny przykład można by podać balety Diagilewa, gdzie bardzo ważną funkcję pełnili malarze, scenografowie, którzy poprzez jakby wykorzystanie różnych aspektów plastycznych, które wpływały na ruch, na sposób, w jaki to ciało było obrazowane, w jaki sposób poruszało się na scenie, właściwie nadawali ton tej choreografii. I tu w przypadku krikotu przedwojennego było bardzo podobnie, że twórcy, malarze zaproponowali pewnego rodzaju formułę teatralną, czy wykorzystując właśnie i cielesność, ażeby prezentować te ciekawe kostiumy. Było tam bardzo dużo sketchów, jakby bardzo dużego zastosowania muzyki. Nie były to bardzo skomplikowane formy dramaturgiczne, natomiast właśnie one opierały się na takiej silnej obecności, na performatywności, na wykorzystaniu właśnie tych kostiumów. I to na przykład był jeden z etapów myślenia Kantora o ciele, ale na przykład już przykłady dalsze pokazują, że na przykład inspirował się na tyle silnie malarstwem, jak w przypadku na przykład lekcji anatomii, czy Tratwy Meduzy, gdzie z kolei starał się wykorzystać to, co funkcjonowało w malarstwie, w konkretnych obrazach, próbował to przenieść na scenę, czyli jakby ucieleśnić to, co widzimy, czego widzimy tylko fragment, ponieważ no, na obrazach mamy tylko zatrzymany ruch i możemy sobie wyobrazić, co zdarzyło się przed albo co zdarzy się później. I on jak gdyby tą formułę wykorzystał, czyli ucieleśnił te różnego rodzaju kompozycje malarskie już jakby w przestrzeni scenicznej, czy w przestrzeni performance'u. I jakby ten trzeci etap, czyli teatru śmierci, to tutaj rzeczywiście myślę, że największe ma zastosowanie pamięć, bo tu jest przede wszystkim praca ze wspomnieniami kantora, z próbą odtworzenia doświadczeń, różnych wspomnień z fotografii. I tu rzeczywiście ta pamięć przekłada się na ciało, ponieważ jakby ona jest tym głównym motorem, tym głównym scenariuszem do pokazania, czy właśnie spowodowania działań scenicznych. Natomiast w przypadku Piny Bausch sprawa jest troszeczkę prostsza, ponieważ ona przede wszystkim funkcjonuje w obszarze choreografii, ale też, ponieważ jest niesamowitą wizjonerką, to rzeczywiście ta jej twórczość również musiała przekroczyć pewne granice formalne. I tutaj przede wszystkim mam wrażenie, że no, ten gatunek w ogóle teatru tańca był gatunkiem, który otworzył trochę choreografię, rozbił tą taką zamkniętą strukturę, dzięki której jakby pierwsze dźwięki muzyki do ostatniej były jakby zamkniętą formą, pozwalając na jakby takie pokazanie większych przeżyć, czy takie wprowadzenie właśnie gry aktorskiej, działań aktorskich, dzięki czemu ta struktura zbliżyła spektakl taneczny bardziej do struktury teatralnej. I w tym aspekcie jakby też tutaj mamy takie jakby przesunięcia granic, podobnie jak w przypadku zastosowania scenografii, bo Pina Bausch pracowała z fantastycznymi scenografami, na początku z Rolfem Borzikiem, a później z Peterem Pabstem, którzy też mieli zupełnie nietypowe myślenie o scenografii, którzy pozwalali sobie też na przekraczanie pewnych konwencji, czyli na wprowadzenie na przykład niesamowitej ilości, czy obsypanie sceny niesamowitą ilością kwiatów, dzięki czemu miało się poczucie, że się drepcze po łące, czy obrzucenie torfem sceny, desek sceny, dzięki czemu to święto wiosny rzeczywiście jakby odbywało się w tej przestrzeni właśnie takiej bardziej organicznej, gdzie można było prawie poczuć ziemię dzięki temu torfowi, więc jakby tutaj te poszukiwania też jakby były wielostronne, natomiast przekraczające jakby pewne tradycyjne myślenie o teatrze, czy właśnie o tańcu nawet bardziej, więc też mam to poczucie takiego niezwykłego talentu, czy myślenia takiego właśnie bardzo awangardowego o tym, co można zrobić na scenie, no, ale to zagadnienie pamięci, które nie jest tak oczywiste, wbija się tutaj w inny sposób, najbardziej taki może intensywny w procesie pracy, to znaczy to, w jaki sposób, po pierwsze, jak sobie pomyślimy o treningu, w jaki sposób tancerze uczą się różnych kroków, różnych choreografii, jak bardzo ważna jest figura powtarzania, czy powtórzenia, repetycji, i to jest też element, który powraca w spektaklach samej Piny Bausch, no ale jest też istotny w ogóle w samej pracy tancerzy. Drugi aspekt to na pewno właśnie też ten fakt, że Pina Bausch w pewnym momencie, jakby tym najbardziej kluczowym dla jej twórczości, czyli od spektaklu Sinobrody, czyli Sinobrony podczas słuchania opery Beli Bartoka Zamek Sinobrodego. Ten tytuł jest bardzo długi, ale właśnie też bardzo ważny, bo pokazuje to przesunięcie, że to już nie jest tylko Sinobrody, tylko mamy tutaj tą metateatralne przesunięcie, które pozwala Pinie Bausch tam rzeczywiście namieszać trochę. I to właśnie namieszanie, powiedzmy, polega też na tym, że my obserwujemy Sinobrodego, który jest w rodzaju takiej introspekcji właśnie samych jego doświadczeń i jego wspomnień. I za każdym razem, kiedy słyszy dźwięki opery, przypomina sobie jak gdyby swoje doświadczenia i swoją relację. Nie wiemy też, czy to rzeczywiście jest Sinobrody, czy jest to po prostu tylko postać mężczyzny, który właśnie pracuje ze swoimi wspomnieniami. Natomiast w tym procesie twórczym, od którego zaczęłam, jest taka ciekawa sytuacja, że w pewnym momencie właśnie Pina Bausch odchodzi od znanych tekstów kultury, czyli już jakby nie inscenizuje znanych baletów i znanych oper w takim swoim awangardowym przetworzeniu, tylko sięga do pamięci swoich tancerzy i do pamięci kulturowej i jakby z tych dwóch rezerwuarów stara się stworzyć, powiedzmy, narrację, czy jakąś formę tej swojej opowieści, jakby tego swojego przekazu. I tutaj ta pamięć bardzo mocno zaczyna pracować, zresztą bardzo podobnie jak u kantora, jak gdyby właśnie w tym procesie pracy, że ona staje się tym głównym źródłem, które zasila ten teatr. No i równocześnie my jako widzowie też zobaczymy to w tym efekcie końcowym, czyli że to jest teatr utkany z pamięci, ze wspomnień, dzięki cielesności, dzięki właśnie fizyczności tancerzy bądź aktorów. I tu by były wspólne punkty, ale też, też jakby odrębne, ponieważ ta twórczość Cantora jest bardzo mocno autobiograficzna, a w przypadku Piny Bausch właśnie częściej mówimy, że jednak nie jest tak mocno autobiograficzna przez to, że to są doświadczenia różnych osób i że to była bardziej jednak kreacja wynikająca ze współpracy z tancerzami, z tancerkami. Oczywiście przetworzona przez Pinę Bausch pod bardzo jakby takim jej czujnym okiem też następowała redukcja materiału, sposób łączenia, właśnie to działanie trochę jak montażysty, montażystki przy procesie filmowym. Ale równocześnie w swojej książce staram się trochę to podważyć, jednak pokazując, że ma tutaj taką formułę też, ma tutaj zastosowanie taka formuła, w której Pina Bausch wykorzystuje jakby zapożyczenie jako możliwość wypowiedzenia swojej prawdy czy swojej wersji wydarzeń, że rzeczywiście korzysta z głosów innych postaci, ale jednak żeby opowiedzieć swoją historię, szczególnie właśnie w tym okresie początkowej jej twórczości, czyli od lat 70. do 80., do śmierci właśnie Rolfa Borzika, scenografa, ale też partnera życiowego Piny Bausch, bo ten okres też wydaje mi się szczególnie podobny do twórczości Cantora, ponieważ jest związany z tematem śmierci i jak gdyby właśnie tej śmierci bliskiej osoby, śmierci, która jest nieunikniona, która jakby od pewnego momentu staje się jakoś tam jasna, ponieważ Borzik chorował na nieuleczalną chorobę i było wiadomo, że w pewnym momencie to będzie miało swój kres. I wydaje się, że temat, który powracał w twórczości Piny Bausch, czyli właśnie śmierć, była to co prawda śmierć najczęściej kobiet, jakby jest powiązana z tym doświadczeniem i z tą próbą oswojenia się z sytuacją, której się bardzo nie chce przeżyć, ale ona jest nieunikniona. No i tutaj ten temat śmierci, jak gdyby znowuż byłby takim łącznikiem, jeśli chodzi o teatr Cantora, czyli że tych pól wspólnych w rzeczywistości jest bardzo wiele. Jak gdyby nie tylko jest to ciało i pamięć, ale chociażby też ta śmierć, której myślę, że i ciało pełni bardzo ważną funkcję, bo jak gdyby staje się tym najbardziej takim radykalnym świadectwem, dokumentem tego, że nadeszła zmiana, że mamy jakby ciało, nie ma już człowieka.
0: No tak, to prawda. I ja myślę, że bo dla mnie śmierć rzeczywiście i pamięć to jest takie połączenie najbardziej dojmujące, mocne, którego nawet jak nie chcemy, to i tak się uruchamia. Myślę, że każdy, kto przeżył jakąkolwiek stratę i doświadczył straty, wie, że pamięć wtedy wraca. Wtedy zaczynają się obrazy. No bo zaczynamy wspominać siebie z tą osobą, tę osobę wspominamy. To naprawdę uruchamia się rzecz nie do zatrzymania. Mówimy o przepracowaniu, ale myślę, że ten teatr, to wszystko i u Cantora, i u Piny Bausch, to nie jest tylko kwestia przepracowania straty czy śmierci, ale o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. Wrócimy do Was i będziemy kontynuować rozmowę.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną nadal jest pani Anna Królica. Od razu powiem, bo nie wspomniałem, adiunktka, teatrolożka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zresztą książka, o której rozmawiamy, też przez oficynę Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu została wydana, więc raczej do bibliotek odsyłam albo bezpośrednio tam, bo to niszowe wydawnictwa raczej Państwo tak normalnie nie znajdziecie. Chociaż kto wie, bo jest to bardzo duże wydawnictwo i bardzo prężnie działające. Obok Jagiellońskiego, myślę, no, chyba najwięcej serii wydawniczych i publikacji. Zresztą jakoś tak jest szczęśliwie, taka mała dygresja, że z Poznania bardzo wiele osób do Opola przyjeżdża. Mam ogromną przyjemność, głównie literaturoznawców, germanistów. Mieliśmy okazję przy wielu różnych okazjach, czy w serii Złotych Wykładów na uczelni, naprawdę wiele, a część nawet zostaje i prowadzi w Opolu zajęcia. Więc może i pani będzie też częściej się pojawiała.
2: U was to będzie miło.
1: Natomiast oczywiście, kiedy mówimy o tym, śmierć i ciało i pamięć, bo to jest bardzo ważne, ja też dokładam do tego jeszcze ciało, bo na razie wspomnieliśmy o tej śmierci w kontekście pamięci, którą uruchamia śmierć, no nieuchronnie, bo uruchamia. Oczywiście umarła klasa musi nam przyjść do głowy. W przypadku Kantora mamy to wielkie szczęście, że część spektakli została zarejestrowana i nawet swego czasu w tych Złotych Setkach Teatru i w różnych tych można było to zobaczyć, więc macie Państwo też ten komfort, że możecie teraz wrócić, jeżeli, albo zobaczyć po raz pierwszy i sobie też przez pryzmat pani książki spojrzeć inaczej po prostu niż do tej pory, gdzie jednak, zwłaszcza w przypadku Kantora, no to jednak tekst, treść, właśnie historia, własna pamięć, biografia, wojna, to wszystko było takie dominujące, a tu jest więcej wątków ciekawych.
2: No właśnie też tak myślę, że już nawet myśląc tutaj o słuchaczach z Opola szczególnie, którzy mają doświadczenie też opolskiej sceny tańca i mogą zobaczyć tą różnorodność tańca, która jest prezentowana na festiwalu, to też bardzo szybko na pewno zauważą, że we współczesnej choreografii dominuje jednak ten nurt oparty na relacyjności, czyli automatycznie ciało musi być jakby tym miejscem zapisu doświadczeń, emocji, właśnie tego, co się dzieje, kiedy jesteśmy w społeczeństwie, kiedy jesteśmy w relacji z konkretną osobą, jak to przeżywamy i jak na to reaguje ciało, kiedy też trochę wytniemy możliwość werbalizacji tych naszych przeżyć i zostawimy tylko samą dramaturgię ciała. I tutaj wtedy myślę, że jak się zestawi to, co robił Kantor, oczywiście w trochę innej estetyce, jeśli chodzi o sam sposób prowadzenia ciała, czyli o samą technikę, bo jak wiemy, tutaj w przypadku Tadeusza Kantora jest trochę inaczej niż w przypadku Grotowskiego, że Kantor nie wypracował swojej metody pracy z aktorem na zasadzie konkretnych ćwiczeń, zadań. To było znacznie bardziej oparte na jego bezpośredniej interakcji z aktorem, jego sposób prowadzenia, ale treningu fizycznego jako takiego jakby nie zostawił po sobie, z którego można by skorzystać. W związku z czym to było bardziej w gestii aktorów, na ile oni sami mieli wytrenowane ciała, więc tutaj na pewno nie będziemy mieć pokazów niesamowitego, jak gdyby jakichś piruetów czy jakichś szpagatów, ponieważ to też jest nie o tym. To jest jednak znacznie bardziej o tym, w jaki sposób nasze ciało właśnie jest archiwum pewnych doświadczeń. I tutaj bardzo, myślę, ciekawą jest koncepcja Adelaide Assmann, która odnosi się do pamięci kulturowej i pokazuje właśnie nasze ciało jako miejsce zapisu różnych doświadczeń i różnych technik też prowadzenia ciała i rozumie to w ten sposób, że właśnie chociażby jako dzieci, socjalizując się, uczymy się pewnych kodów kulturowych i automatycznie one jakby są wprowadzone do naszego ciała, one funkcjonują w naszej jakby fizyczności. Nie inaczej jest właściwie, to był taki pierwszy moment, kiedy Adelaide Assmann i jej mąż Jan Assmann badali kultury pierwotne i właśnie tutaj dla tańca zrobili bardzo dużą pracę, ponieważ pokazali zapis też rytuałów różnych, które też są osadzone w cielesności i są powtarzalne i możemy patrzeć na właśnie ciało jako miejsce zapisu, co nie było takie oczywistym do pewnego czasu myśleniem, bo jednak kojarzyliśmy to, że to, co zapisane, to najczęściej jednak zapisane na papierze, uporządkowane, a tu mamy jednak miejsce zapisu, które które jest trochę w innej materii, ale jednak ono funkcjonuje i ta pamięć ciała jest bardzo silna i również na poziomie jakby mięśniowym, ale też na poziomie właśnie takiej pamięci kulturowej, tego, czego się uczymy, właśnie tych różnych kodów, znaków, systemów działania, to, co w pewnych kulturach wypada, w innych nie wypada. To wszystko nasze ciało przyjmuje i zapamiętuje jednak i uruchamia też w sposób nieświadomy, automatyczny.
1: Ja myślę, że gdybym miał szukać takich pierwszych skojarzeń, no to na przykład, kiedy popadamy w rozpacz, coś się dzieje, często zakrywamy oczy, prawda? Mhm. My możemy już nie pamiętać, bo wspomniała Pani o tych kulturach pierwotnych, gdzie te rytuały są jeszcze wciąż obecne, możemy je jeszcze w wielu miejscach świata obserwować,

0: jeszcze się pojawia, bo mówiła pani o tym, że nie zmuszał konkretnie czasami też aktorów, bo mamy też figurę zbiorową, wojska masy, wielopolu, wielopolu. Mhm. W spektaklu też tutaj pani o tym wspomina, właśnie bardzo plastycznym, prawda?
1: Tak.
0: Ja myślę, że...
1: I tam faktycznie to rzeczywiście to działanie wojska ma taką jednak strukturę, bym powiedziała, bardzo choreograficznego działania, to znaczy oni rzeczywiście nie pozwalają sobie na indywidualny sposób funkcjonowania ciała, tylko jest to, tak jak w wojsku, jednak poddany pewnej musztrze i pewien reżim tam widzimy i no to akurat jest scena bardzo choreograficzna. Zresztą też Kantor współpracował z Zofią Więcławówną, choreografką, nie przy wszystkich spektaklach. Jej rola bardzo duża była przy ostatnim spektaklu Dziś są moje urodziny, który miał premierę już po śmierci Kantora, bo niestety w trakcie jakby prób zdarzył się ten, właściwie już tuż przy finale zdarzył się ten moment, o którym też Kantor sam jakby mówił i zapowiadał ten tragiczny moment. I później próby dokończyła, jakby zebrała ten materiał właśnie choreografka. Tak samo jak jej rola bardzo istotna była w spektaklu Rewia, Niech szczęsną artyści, czyli Rewia. I tutaj ta Rewia też ma dla mnie duże znaczenie, też poprzez właśnie ten charakter taki nawiązujący może trochę też do właśnie teatru takiego muzycznego i do działań też Bertolda Brechta, który i co też później widać w twórczości Piny Bausch, jakby te nawiązania do Siedem Grzechów Głównych na przykład. Czyli jak gdyby ta struktura muzyczna czy struktura choreograficzna nie zawsze musi być taka zamknięta, może być właśnie rozbita, może być poddana też indywidualizacji. I u Kantora najwięcej jest tej indywidualizacji, ale cieszę się, że pan tutaj wspomniał właśnie ten przykład, który pokazuje jednak pewne uszeregowanie i pewną taką jakby formę jednak zbiorowej pracy, która wymaga już pewnej synchronizacji.
0: No myślę, że jako wciąż poszukujący i zmieniający też, no to było to nieuchronne, że będzie włączał albo wyłączał, bo on miał jakąś ideę, jakąś wizję. Jednak tutaj treść tego, o czym chciał opowiedzieć, była bardzo istotna. Już tych wątków literackich nie będziemy analizowali. One się oczywiście pojawią, bo no, w przypadku Kantora one jeszcze, powiedzmy, są dosyć zrozumiałe, chociaż i tak był to teatr dosyć awangardowy i też sprawiał trudności w odbiorze czasami i takiej jednoznacznej interpretacji, ale nie tak bardzo jak powszechnie robi to teatr tańca, co do którego mam wrażenie, że kiedyś przez wiele, wiele lat częściej spotykaliśmy u nas teatr ruchu. Pani mówiła o tym pewnym opóźnieniu tej nowoczesnej sceny tańca u nas i rzeczywiście, jak pamiętam, przeglądy teatralne, na które jeździłem i jeżeli się pojawiał teatr, to bardziej był określany jako teatr ruchu, chociaż w gruncie rzeczy był właśnie takim łącznikiem tańca, ruchu, obywał się bardzo często bez słów, czyli właśnie to, co możemy na polskiej scenie tańca też obserwować. No i z interpretacją często już jest trudniej wtedy.
1: Trochę trudniej. Znaczy w ogóle myślę, że ta nomenklatura jakoś i nadąża za tą współczesną choreografią, bo i to jakby się ciągnie już od dłuższego czasu, ponieważ na przykład w czasach, kiedy Henryk Tomaszewski pracował z pantomimą i z teatrem pantomimy i właściwie go stworzył i wykorzystywał ten mim zbiorowy, wydawałoby się znów zupełnie inna kategoria teatralna, ale przez bardzo wiele osób właśnie te pierwsze spektakle były traktowane też jako taka forma awangardowego tańca, który wprowadzał coś właśnie innego, też innego rodzaju motorykę, która przekraczała właśnie strukturę baletu, ale równocześnie jeszcze nie była może tym tańcem opartym na modern czy na contemporary dance, natomiast pokazywała właśnie tą formułę ruchu, działania choreograficznego, która przekracza pewną granicę. To rzeczywiście jest bardzo taka wąska, bym powiedziała, jest taka subtelność, jak gdyby, gdzie jest ten teatr ruchu, gdzie jest pantomima, gdzie jest teatr choreograficzny, gdzie jest teatr tańca. Może ten pojęcie teatru tańca jest takim najbardziej szerokim pojęciem, którym pokazuje jakby możliwość włączania różnych technik tańca i gdzie też bardzo ważna jest właśnie ta pamięć kulturowa i to doświadczenie własne. Że jak gdyby tutaj te wszystkie elementy pracują razem, można też wykorzystać muzykę, można wykorzystać też różnego rodzaju formuły właśnie filmowe, nawet jakiegoś właśnie montażu, kolażu, więc jakby to jest taka bardzo różnorodność, duża różnorodność jakby w tym gatunku. No i tutaj pewnie interpretacje też wymagają pewnej elastyczności od widzów, ponieważ nie mamy gotowych tekstów, nie jesteśmy do końca tak prowadzeni za rękę przez choreografa czy reżysera.

0: Natomiast mamy pewną wolność, możemy tak gdyby przepuszczać to, co widzimy jako typowi interpretatorzy, to, co widzimy na scenie przez siebie, przez swoje doświadczenie i to jest też często mile widziane. Jak gdyby tutaj często choreografowie nie chcą takiego zamkniętego odbioru i też nie proponują takiego zamkniętego. Bardziej próbują jakby sprowokować wyobraźnię widza, sprowokować różnego rodzaju doświadczenia jego, ażeby jakby stał się takim współtwórcą tego, co dzieje się na scenie, czy jak gdyby też tym współodbiorcom.
1: Zwłaszcza, że bardzo często i tak coś oglądamy, czytam opis, albo ktoś, aktor mówi, aktorka, kwestię, mówimy, nie, to niemożliwe, ja się z tym nie zgadzam. To nie jest tak, że jak nam podadzą kawę na ławę, to od razu wszystko jest jasne. Nie wszystko jest wtedy jasne. Co do tego przeżywania straty, śmierci, żałoby, to w ogóle polska scena się zaczęła, bo Kids, pomimo tytułu, był takim właśnie spektaklem.
0: Tak,
1: prawda?
0: Dokładnie, właśnie. To jest też ciekawy, bardzo ciekawy w ogóle przykład i sposób też prowokowania widza, bym tak powiedziała, bo wydaje mi się, że ten tytuł tak od razu nie kieruje uwagi publiczności na to, co, że tematem może być też śmierć i odchodzenie i doświadczenie właśnie to jedno z najtrudniejszych. Tak samo jak zaproponowanie udziału dzieci w spektaklu bardziej by sugerowało taki projekt partycypacyjny, który jest stworzony z dziećmi dla dzieci. Natomiast tutaj rzeczywiście możemy być zaskoczeni, że ten spektakl ma bardzo wiele poziomów i budzi w nas bardzo różną paletę emocji. Od zabawy do właśnie takiego bardzo trudnego doświadczenia, które jest związane z doświadczeniem odchodzenia. I tutaj rzeczywiście ta struktura też teatru tańca jest jakimś takim partnerem. To znaczy mamy bardzo silne działanie scenografii i bardzo silne działanie kolażu muzycznego, który wydaje mi się, że budzi pewne emocje, dotyka pewnych czułych, delikatnych, takich kruchych miejsc w nas. I oczywiście działanie sceniczne też, czy ruch nawet, jak gdyby, że tutaj jakby jest takie dojście do jakichś bardzo delikatnych miejsc naszej konstrukcji, ponieważ ten spektakl wywołuje bardzo duże wzruszenie, bardzo dużo emocji i jak gdyby pozwala nam też trochę jako widzom dorosłym, bo to jest jednak spektakl dedykowany dorosłemu widzowi, pozwala nam przez chwilę poczuć się trochę jak dziecko, jakby te dzieci na scenie, te emocje, które oni w naturalny sposób pokazują, są takim wehikułem, jest takim narzędziem, ażeby przypomnieć sobie nas jakby bezpośrednio mniej więcej w tym samym wieku, czy nas w takich działaniach właśnie spontanicznych, beztroskich. I później jest ten moment właśnie takiego zatrzymania, że możemy wybrać, czy chcemy jakby doświadczać tych zdarzeń, które widzimy na scenie z perspektywy dziecka, czy z perspektywy już dorosłej naszej, ale rzeczywiście dotyka to jakichś takich bardzo czułych miejsc i potem też, co ciekawe, ta struktura jest taką strukturą, bym powiedziała, ABA, czyli mamy ten bardzo taką dużą eksplozję emocji na początku, dużo zabawy, dużo gry, potem jest ten moment takiego właśnie wyciszenia, co też najczęściej właśnie te takie amplitudy, zmiany nastrojów mocno oddziałują też na emocje i na koniec mamy znowuż taką formułę oczyszczenia i pokazania tańca właśnie jako tej formuły takiej i z jednej strony zbiorowego wspierania się wspólnoty, w której można najłatwiej też jakby oczyścić się z tych ciężkich doznań, z ciężkich doświadczeń. I jakby ten taniec, który też ma to działanie właśnie takie odpuszczające, że przechodzi z nas jakby to wszystko, że tak jakby trochę z tym wstrząśnięciem ręki, wstrząśnięciem jakimś takim gestem odrzucenia czy zrzucenia z siebie czegoś, rzeczywiście możemy trochę pozbyć się tego, co nam ciąży. I tutaj wydaje mi się, że też pokazana jest właśnie taka terapeutyczna, terapeutyzująca formuła tańca właśnie jako tego wspólnego doświadczenia łączącego się jakby z innymi i też poprzez to pozwalające nam łatwiej ukoić pewien żal czy smutek. No i właśnie ta formuła właśnie jednak pozbycia się ciężaru poprzez ruch też wydaje mi się z jednej strony takim prostym skojarzeniem, prostą reakcją, ale jednak ona ma w sobie siłę, jeżeli na to pozwolimy.
1: I w pierwszym odruchu oczywiście może budzić jakieś zdziwienie i sprzeciw, że no jak to, śmierć, żałoba, strata i taniec, a zapominamy, tu wrócę znowu do tych rytuałów wszystkich i pierwszych było. Nie tylko tańczono i modlono się o deszcz, o dobre plony i tak dalej, były tańce duchów, byli kontakt z przodkami przede wszystkim i z duchami zmarłych, by chowały, i taniec był bardzo częsty. Przepraszam.
0: No tak, no, więc... też chociaż chociażby w średniowieczu, ten dance macabre, który też właśnie pojawia się gdzieś tutaj w tej strukturze tańca i czy doświadczenia takiego edukacyjnego Piny Bausch, która i występowała właśnie w Zielonym Stole, który był Kurtajosa choreografią, ale też miał podtytuł właśnie Taniec Śmierci w 8 obrazach, ale no w ogóle jako trop w kulturze jednak jest to dość popularne, to łączenie śmierci z tańcem i z różnymi formami jakby takiej ekspresji nieoczekiwanej, trochę odrzucającej, czasami właśnie przerażającej, makabrycznej. W samej twórczości Piny Bausch aż takiej makabry nie ma, natomiast Kantor czasami prowokuje też ten sposób myślenia i oddziaływania.
1: Tak, mamy tutaj takie podrozdziały, manekin i figura woskowa, nieobecność figury ludzkiej, groteskowe ciała Kantora, ciało stające się. Nie będziemy już wszystkiego analizować, ale uważam, że no, w przypadku akurat śmierci, odchodzenia, wojny, tych wszystkich rzeczy, no to jest rzecz oczywista. No.
0: Tak, i tutaj też bym dodała jedną rzecz, bo oczywista w przypadku Kantora na pewno jakby to będzie, bo Kantor jako dziecko przeżył i pierwszą wojnę światową i już jako dojrzała osoba będąca na studiach drugą wojnę światową, okupację w Krakowie. Natomiast o Pinie Bausch rzadziej się mówi o tym kontekście, no ale ona też jest osobą, która się urodziła z kolei w czasie II wojny światowej w 40 roku i jest też osobą, która to doświadczenie wojenne jednak miała bardzo silnie przeżyte, ponieważ ona mieszkała w Solingen i było to jedno z miast, które w czasie II wojny światowej przeżyło dwa bardzo potężne bombardowania sił alianckich, o czym tak często nie mówimy, bo jednak Niemcy są traktowani i państwo jest traktowane jako jednak to państwo, które rozpoczęło tą drugą wojnę światową i jakby trudniej nam czasem
1: empatyzować. I rozczulać się nad tym, że ich też ktoś zbombardował. No Drezno jest takim najbardziej znanym, ale też chyba najbardziej po książce Kurta Vonnegutta w gruncie rzeczy, który zwrócił na to uwagę w taki bardziej masowy sposób i z takiej perspektywy bardzo też intymnej opowieści, w końcu jakby nie było jeńca, który też tam był, prawda? A nie,
0: tak, no to tutaj właśnie ta historia jest podobna, że Pina Bausch dopiero pod koniec życia raz pozwoliła sobie publicznie jakby powiedzieć o tym, że ona ma też właśnie to w sobie doświadczenie. I tu może, nie wiem czy nie tutaj nie idealizuję, ale wydaje mi się, że może to jest też trochę podobne doświadczenie Kantora pierwszej wojny światowej, które właśnie wiąże się z byciem dzieckiem, które nie do końca wszystko rozumie, ale doświadcza. Też to jest ten moment, w którym jego ojciec wyrusza na wojnę i później już nie wraca do domu. Też nie jest wiadome, kiedy Kantor to zrozumiał, dlaczego on nie wrócił, czy myślał, że ojciec zmarł na wojnie, czy miał świadomość, że ojciec wybrał potem inną jakby potrzebę w życiu, że był mocniej zaangażowany politycznie, że miał też jakby inną prywatną jakby ścieżkę. Natomiast jak gdyby ta wojna mu dużo zabrała. I w przypadku Piny Bausch jest podobnie, bo ona jako dziecko siedziała właśnie w tej kawiarni rodziców i prawdopodobnie musiała bardzo wiele rzeczy wysłyszeć, natomiast nie wiadomo, na ile była w stanie to sobie wszystko wytłumaczyć. Ale wydaje się, że to doświadczenie wojenne i to podejście do fizyczności ciała, właśnie do tej śmierci jest dość bardzo mocne, bo w pierwszych choreografiach, które nie wchodzą jeszcze w ten obręb taki najbardziej znany, czyli właśnie tego doświadczenia teatru tańca z Wuppertalu, pojawiały się choreografie, w których ona i mówiła o przemocy wobec kobiet, o gwałtach, które też jakby to jest bardzo mocna i duża historia związana z doświadczeniem niemieckich kobiet, o którym tak dużo się nie mówi, a jednak około 2 miliona kobiet zostało zgwałconych przez żołnierzy Związku Radzieckiego, więc jak gdyby ona do tego doświadczenia w swoich choreografiach wracała, pokazywała i mówiła jakby o tym, mówiła, to też za dużo powiedziane, ruchem mówiła. Natomiast no, to są mniej znane choreografie, ale to oznacza, że to było też to pierwsze doświadczenie, które jest najbardziej takim formacyjnym doświadczeniem, które jednak przekuła na swoją jakby pracę choreograficzną. No i druga kwestia, która mnie gdzieś tam ciekawiła też w trakcie pracy nad twórczością Piny Bausch, że ona bardzo delikatnie podchodziła do kwestii Niemiec w ogóle, że to było i dla mnie ciekawe, że mimo, że miała taki cały duży nurt spektakli, które dedykowała konkretnym miastom, właśnie żadnego spektaklu nie zadedykowała Niemcom, jakby niemieckiemu miastu, jakby nie pojawia się to. Wydawało mi się to jednak dziwne. Znaczy może Wuppertal jest takim miastem.
1: Ale to pokazuje też to, o czym w sumie przed chwilą usłyszeliśmy. trudność tej historii, problem z nią, prawda?
0: I tak.
1: Jak się teraz to opowiedzieć, jak się z tym zmierzyć? To wcale nie jest taka łatwa sprawa. Ja tu jeszcze dodam, bo pomalutku będziemy kończyć, że jeszcze jest jeden ważny, pojawiło się te kawiarnia. Mamy Café Miller i Contact Coffee jako etiologia samotności. I myślę, że to jest ten kolejny, ładnie nam to spuentuje chyba całą rozmowę, bo myślę, że i u Kantora w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałaś, i u Pinebausch, no bo strata, śmierć, odejście, te bolesne, traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, bo wojna jako wojna to jest zbyt pojemne hasło. Jest kwestia, czego doświadczymy. Ktoś mógł przeżyć ją bardzo przyjemnie, prawda, bo był kolaborantem, wszystko miał, a potem jeszcze uciekł na przykład do Argentyny. Nie? I może nie mieć jakichś specjalnych wielkich traum. Natomiast tutaj jest to poczucie straty, bo niezależnie od tego, czy ojciec zginął, czy gdzieś sobie poszedł w swoją stronę, dla dziecka to jest strata i samotność, poczucie osamotnienia. I tutaj, myślę, byłby ten łącznik między nimi kolejny, że to wszystko, co widzimy w ich teatrach, jest jednak gdzieś tym, chyba kto wie, czy może nie takim najbardziej dojmującym doświadczeniem.
0: Myślę, że to doświadczenie to rzeczywiście utraty jest istotne. Ja w finale tej książki, nie wiem, czy tutaj mogę spoilerować, ale wybierałam sobie też taki wątek Orfeusza, który jest wątkiem, który pojawia się w całej twórczości i Pinebausch, i Kantora. Nie jakoś bardzo nachalnie, ale jednak w sposób znaczący. I właśnie też mam takie poczucie, że ten taki orficki jakby charakter jest dla nich znaczący. To znaczy, tutaj by też łączyło się to trochę z figurą miłości, ale nie tylko, bo właśnie to doświadczenie utraty podczas nieobecności kogoś, kogo się kocha, gdzieś buduje to doświadczenie też traumy i buduje też podobny sposób przeżywania, to znaczy to, co mi się wydaje, że jest charakterystyczne dla obu teatrów, to pewne zaburzenie w funkcjonowaniu czasu, który też jest pewną najczęściej oznaką właśnie przeżycia traumatycznego, to znaczy, że przeszłość i teraźniejszość jest pomieszana, czasami też przyszłość, to by była bardziej w przypadku Pinebausch i jej teatru, czyli właśnie to oczekiwanie czy lęk przed śmiercią bliskiej osoby, no ale jednak ta projekcja przyszłości, że to musi się zdarzyć i równocześnie ta figura Orfeusza, który nie godząc się na akceptację śmierci ukochanej, jakby trwa w tym swoim stanie śpiewania pieśni, czyli też za pomocą sztuki wyraża się, dzięki czemu dla niego ten czas się nie zmienia, bo w momencie wykonywania tych pieśni, w momencie jakby bycia w sztuce, jak gdyby on jest w tym czasie, w którym jakby jeszcze ma tą ukochaną, więc jakby tu jest taka, wydaje mi się, ładna, poetycka figura i wydaje mi się, że twórczość i Pinebausch i Kantora właśnie jest taką próbą zatrzymania czasu, to znaczy albo cofnięcia tego czasu, czyli pokazania jakby świata, który istnieje w tej oczekiwanej optyce, w której jakby nie ma trochę zgody jednak na tą śmierć, albo ten teatr, ta sztuka staje się takim ratunkiem przed tym, czego właśnie się baliśmy, czego doświadczyliśmy, jest jakby taką odskocznią do tego, co jest nam bliskie, do czego byśmy chcieli przynależeć. I myślę, że te światy, zarówno i Kantora, i Pinebausch sceniczne, są takimi światami zawieszonymi pomiędzy, właśnie pomiędzy czasem. Bardzo trudno powiedzieć, gdzie one tak naprawdę się rozgrywają, jakby jakie jest ich prawdziwe miejsce. No bo one właśnie są jakby stworzone z tej potrzeby zatrzymania czasu, właśnie pozbycia się tej jakości świata, bo to jakby ta jakość zmienia tak wiele, że czasami nie jesteśmy tego w stanie udźwignąć.
1: No i to prawda. Ja mam jeszcze, zadawałbym tych pytań jeszcze mnóstwo, ale nie możemy, ale kto wie, może spotkamy się ponownie. Poza tym Państwo możecie w razie czego sobie po prostu doczytać. Przypomnę, że Ciało i pamięć w teatrach Tadeusza Kantora oraz Pinebausch to tytuł książki, której autorką jest pani Anna Królica, która była moją i waszą gościnią, adiunkta w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za wizytę i gratuluję książki.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Zbliża się godzina 17. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Kenijczycy triumfowali na półmaratonie w Opolu. Wypadek na przejeździe kolejowym w powiecie wieluńskim. Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn w pobliżu bazy RAF Fairford.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Półmaraton w Opolu zdominowali Kenijczycy. Podium w całości należało do zawodników i zawodniczek z Kenii. Wśród panów zwyciężył Kipkemoi Kennedy Rono, wśród pań Chelangat Sang. Na trasie rywalizowało blisko 1600 zawodników, jak mówi Jacek Makowski z Fundacji W Działaniu. Organizator półmaratonu, zawodnicy z Kenii startowali w Opolu po raz trzeci i dobrze znają miasto.
2: Ta trasa chyba przypadła im do gustu, ale też pewnie nagrody finansowe, więc jakby ta cała otoczka, też klimat pewnie nasz, odpowiada im do bicia kolejnych rekordów. Pierwszy zawodnik potrzebował godziny 6 minut i 40 sekund. Mimo takich warunków pogodowych, dzisiaj grzeje słoneczko, to udało się poprawić ten wynik, więc to jest dobry czas.
1: Najlepsza z kobiet, Chelangat Sang, pokonała trasę w godzinę 17 minut i 8 sekund. Najlepsi polscy zawodnicy Robert Wilkowiecki i Wiktoria Redzimska uplasowali się tuż za podium. Jacek Makowski dodaje, że choć organizacja półmaratonu to wyzwanie, to wszystko przebiegło sprawnie.
2: Sam bieg przebiegał bezpiecznie, też informacje mam od policji, że wszystko przebiegło na szczęście tak, jak powinno. Wszystko było dobrze i to jest najważniejsze.
1: A kolejny półmaraton w Opolu zaplanowano na 26 września przyszłego roku.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: W miejscowości Jaworzno-Bankowe w powiecie oleskim auto wypadło z drogi i zatrzymało się na barierach energochłonnych. Jedna osoba jechała pojazdem. Nie ma na razie informacji, czy odniosła obrażenia wymagające zabrania jej do szpitala. Na miejscu działają 3 zastępy straży pożarnej. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w powiecie wieluńskim. Zginął 30-letni mężczyzna. Do tragedii doszło na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie. Po godzinie 14 samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Autem podróżowały 2 osoby, mężczyzna i kobieta, oboje w wieku 30 lat. Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
3: Kobieta została przetransportowana do szpitala. 30-letni mężczyzna pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście tego mężczyznę przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon.
1: Pociągiem relacji Kraków Główny Poznań Główny podróżowało około 250 osób. Nikt w pociągu nie został poszkodowany. Na miejscu pracują służby.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: 5 mężczyzn zatrzymano w pobliżu bazy RAF Fairford, informuje policja. Służby otrzymały zgłoszenia o podejrzanych pojazdach zmierzających w kierunku bazy. Ewakuowano kilka okolicznych domów, a wojskowi saperzy sprawdzili pojazdy. Początkowo mężczyzn zatrzymano w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy o materiałach wybuchowych. Następnie postawiono im zarzuty dotyczące przygotowania zamachu terrorystycznego, mówi Richard O'Conn, zastępca komendanta policji w hrabstwie Gloucestershire. Dziś około 12.45 policja otrzymała zgłoszenie o 3 podejrzanych pojazdach jadących w kierunku bazy RAF Fairford. Uzbrojeni funkcjonariusze zareagowali na wezwanie i aresztowali 5 mężczyzn podejrzanych o popełnienie przestępstw na mocy ustawy o materiałach wybuchowych. Według policji sytuacja jest opanowana. Baza RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire w Anglii wykorzystywana jest do amerykańskich operacji wymierzonych w irańskie stanowiska rakietowe. A na koniec sport. Rozstawiona z numerem 6 Leila Fernandez pokonała Australijkę Talię Gibson, 63. w rankingu WTA 7-5, 6-0 w finale tenisowego turnieju WTA 500 w Singapurze. Przypomnijmy, że w drodze do finału reprezentantka Kanady wyeliminowała w półfinale finalistkę French Open Maję Chwalińską.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Nadal niebo bez jednej chmurki. Na termometrach przybywa stopni. Przeszło 20,5 w centrum województwa, prawie 21 na południowych krańcach, a 21 to wskazywane przez synoptyków maksimum, jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj. Ciśnienie na razie bez zmian. Na barometrach 1026 hektopaskali. Wiatr nadal jest słaby i umiarkowany, teraz wschodni i północno-wschodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja na Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama. Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
11: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
13: z wysoką dawką silimaryny,
12: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
13: choliną i chromem.
12: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
13: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Po reklamie.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Katarzyna Kozłowska. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam młodych czytelników.
1: Właśnie Katarzyna uzmysłowiła mi, że ostatni raz widzieliśmy się 2 lata temu. Możecie wrócić do tej rozmowy też szczęśliwie, bo wszystkie rozmowy w audycji są podcastowane, są podcasty na stronie Radia Opole. Chociaż jeżeli chodzi o głównych bohaterów książek Katarzyny Kozłowskiej, to tu wiele się nie zmieniło, bo nadal jest to Feluś i Gucio, prawda?
2: Dokładnie tak. Ostatni raz się widzieliśmy, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy o książce Feluś i Gucio się nie nudzą. I rzeczywiście nie nudzili się w ogóle przez te 2 lata, bo powstały następne pozycje i książkowe, i zeszyty grafomotoryczne, gry, zabawki, no i nowa seria, czyli encyklopedie pod takim szyldem Feluś i Gucio odkrywają.
1: Aha, to powiedzmy na razie coś o encyklopediach, skoro to jest nowa seria, bo troszeczkę wydawałoby się, że w czasach internetowych, kiedy teoretycznie jak czegoś szukam, to najczęściej, jak się to mówi, googlamy, prawda? Czyli nie znam słowa, albo nie wiem, co to za miejscowość, co coś, podstawowe informacje, no to szybciutko w telefon albo gdzieś. I niektórzy twierdzą, że a po co już dzisiaj wydawać słowniki, po co już dziś wydawać encyklopedię, a jednak one się czasami ukazują. Jaki był pomysł na to i takie uzasadnienie? Jak przekonamy teraz ludzi, że jednak one są ciągle potrzebne także w takiej tradycyjnej formie?
2: Myślę, że przede wszystkim dlatego, bo są to książki skierowane do dzieci, małych dzieci, a my nie chcemy, żeby małe dzieci googlały, żeby małe dzieci siedziały w telefonie. Na to przyjdzie czas. Oczywiście internet jest bardzo ważny, jest wspaniałym źródłem wiadomości. Jeżeli potrafimy z niego korzystać i odsiać te prawdziwe i te niekoniecznie prawdziwe i potrzebne i pomocne, więc chcemy w dzieciach wyrobić nawyk, że informacji, wiedzy o świecie, też wiedzy o pięknie tego świata szukamy przede wszystkim w książkach i dlatego jest ta seria. Jest to taka seria, tak jak wcześniejsze książki, to są książki, które rzeczywiście czytają dorośli dzieciom i są to książki, które zachęcają do rozmów dorosłych z dziećmi. To ta książka to jest chyba jedna z pierwszych w naszej serii, że rzeczywiście już dzieci w samodzielny sposób mogą ją odkrywać i spotkałam się z dziećmi, jakby widziałam to na żywo, że rzeczywiście dzieci dużo chętniej oglądają tego typu książki, bo jest tam dużo małych ilustracji, historyjek obrazkowych, odnośników, jakichś strzałek z opisem pojęć, które już dzieci w wieku 5-6 lat potrafią same przeczytać, co im daje takie ogromne poczucie mocy, że one tą wiedzę już potrafią zdobyć same. No i przede wszystkim są tam takie historie, co się dzieje we wnętrzu człowieka, co się dzieje w środku w brzuchu, bo pierwsza z części jest o ciele człowieka. Potrafią pokazać, gdzie już były, w jakim miejscu, gdzie mieszkają, bo druga część jest o Polsce i już się takie czują wtedy, no, że oni już są czytelnikami, bo odkrywają to rzeczywiście, tak jak mówi tytuł, Feluś i Gucio odkrywają, oni odkrywają to sami, a dzieci uwielbiają robić coś samodzielnie.
1: Tak, przyznaję, że tytuł jest bardzo dobry, że odkrywają, bo ja też lubię odkrywać i myślę, że każdy, kto jest ciekawy świata, lubi odkrywać przez całe swoje życie, a jakby moich argumentów na jakby potrzebę i konieczność też mam sporo, przyznaję, bo to pytanie tak zadałem nieco przekornie, co mogłoby sugerować, że a właściwie po co, prawda? Ale to pytanie po co, dosyć wredne pytanie, wbrew pozorom nie jest takie wredne, jeżeli zna się i ma się na nie oczywiście dobre odpowiedzi. A kolejną rzeczą jest to, że trzeba też odpowiednio do wieku też wyselekcjonować wiedzę, bo ja jako dorosły mówiłem o tym googlaniu, prawda? Czyli to jakby unikanie elektroniki to jedno, bo to jest zdrowe i to jest rozsądne, ale przede wszystkim muszę wiedzieć, a czego ja właściwie szukam, prawda? No bo jeżeli mam niezrozumiałe słowo, to wiadomo, naturalnie będę chciał wiedzieć, prawda, albo słowo pochodzące z języka obcego, znać jego źródłosłów. I to już jest bardzo świadome szukanie, uzupełnianie wiedzy. Natomiast dzieci w ten świat dopiero wchodzą. Dla nich większość rzeczy jest nowych, niezrozumiałych.
2: Trzeba pamiętać, że my dorośli wiemy, czego nie wiemy. My wiemy, czego chcielibyśmy, jaką wiedzę byśmy chcieli pogłębić. Dzieci jeszcze nie wiedzą, czego nie wiedzą. One po prostu za każdym razem poznawanie tych różnych pojęć jest trochę takie wchodzenie do tajemniczego ogrodu, że jeszcze nie wiedzą, co jest za następnym rogiem się kryje. I takie książki potrafią tak wprowadzić za rękę trochę w głąb tych tajemnic różnych dotyczących świata.
1: Aha, a kogoś nie interesuje ludzkie ciało, co jest w środku?
2: Co tam burczy, co tam wychodzi, wycieka, co piszczy w kiszkach, dlaczego widzimy, dlaczego słyszymy, co nam puka w klatce piersiowej, tak, rzeczywiście dzieci uwielbiają tę historię.
1: No i różnice, bo też przychodzi ten moment, że tak, nie jestem chłopcem, tak, a to jest dziewczynka, tak, tak. A dlaczego, prawda?
2: Aha. I skąd się wziąłem, tak, skąd się wziąłem?
1: Dlaczego dziadziuś i babcia mają siwe włosy na przykład?
2: Tak, i skąd te zmarszczki? Tak.
1: Jest mnóstwo fascynujących rzeczy, o których tak naprawdę można opowiadać, które dzieci ciekawią, interesują najzwyczajniej w świecie.
2: Tak, na pewno interesują, bo jakby tak jak poprzednie książki piszę, czerpiąc ze swojego doświadczenia, z codziennych spotkań w pracy z dziećmi i tych pytań rzeczywiście tutaj przed chwilą powiedziałeś o wrednym pytaniu. Nie ma wrednych, głupich pytań. Pytania się mnożą wśród dzieci i każde jest ważne, nawet najgłupsze nam dorosłym się wydające, że jest najgłupsze, jest ważne, bo może zaprowadzić nas w ciekawe rejony i tą ciekawość rzeczywiście podsyca. Dzieci potrafią zastanawiać się, co to za kropka na ręce, patrząc na pieprzyk i całą historię wokół tego opowiedzieć. Więc tak, te książki na pewno tą ciekawość pomagają rozwijać.
1: A oglądanie pieprzyków, bardzo, bardzo ważny temat i dobrze, że dzieci oglądają i pytają.
2: I możemy przemycić pewne ważne informacje i one w tych książkach też są przemycone. O tym właśnie, dlaczego trzeba pić wodę, dlaczego trzeba się ruszać, dlaczego trzeba używać kremu do opalania. To wszystko w tych książkach jest. Podane nie w taki może łopatologiczny sposób, że coś tam musimy, tylko gdzieś tam z kontekstu wynikające, tworzące jakieś takie nawyki, że rzeczywiście jesteśmy na plaży, to wyciągamy krem do opalania, musimy się napić, musimy przykryć głowę, żeby nie dostać udaru. To wszystko w jakiś taki naturalny, prosty sposób do dzieci trafia.
1: No to prawda, to wszystko do tego bardzo pięknie zilustrowane, ale do tego już...
2: No Marianka, jak zwykle, Mistrzostwo Świata.
1: Tak, ja od razu powiem, bo jest na przykład taka część, kiedy serce bije szybciej. Mamy tutaj Felusia i dziadka, idą po schodach. No i jak się nie trudno domyślić, no nie tylko dziadkowie tak mają, bo ja z tymi schodami to już różnie bywa, zupełnie inaczej będzie biło serce Felusiowi, zupełnie inaczej dziadkowi, jak już wejdą. To jest... fajne, bo to można pokazać dziecku nawet tak na co dzień.
2: Tak, prawda? To można sprawdzić.
1: Zobacz, jak to działa. Wejdziemy teraz sobie pod górkę, no i sprawdzimy sobie puls, bo jest tutaj też rysunek, że można sprawdzić to dotykając na ręce i będziemy czuli, że to szybko bije. No przecież dla dzieciaka to jest fascynujące, prawda? Że nawet to tam puk szybciej bije. Nie? I dlaczego tak jest? Ale na przykład serce bije szybciej, bo się boimy, też jest taka informacja. Kiedy jesteśmy wzruszeni, jak jesteśmy też zakochani, tu można na przykładzie tej jednej strony, bo to jest fenomen też twoich książek, uważam, że to nie jest tak, że przeczytaliśmy, dowiedzieliśmy się, że jak wejdziemy po schodach, to serce szybciej bije, gdzie możemy to sprawdzić, ale możemy snuć jakby dalsze rzeczy i przede wszystkim aktywnie coś robić razem z dzieckiem.
2: Tak, snucie opowieści, taka długa, bajkowa czasem narracja, to jest rzeczywiście taka metoda pracy z dziećmi, którą bardzo lubię, jakieś takie zahaczanie o storytelling, o czytanie wrażeniowe. To są takie rzeczy, które rzeczywiście bardzo wyłapują uwagę dzieci, bardzo pomagają w koncentracji, a w dzisiejszych czasach, żeby tą uwagę dzieci przyciągnąć w świecie właśnie tej elektroniki, no muszę powiedzieć, że trzeba się troszkę postarać, żeby te dzieci chciały w taki bardziej analogowy sposób poznać świat.
1: Mhm. Do tego oczywiście jeszcze przypomnę, mamy gry edukacyjne, jeżeli chodzi o Felusia i Gucia. O nich też za chwilę troszeczkę wspomnimy. Wspomnimy też o nowej serii Feluś i Gucio odkrywają Polskę, więc zostańcie z nami i za chwilę powiem wam, co możecie razem z Felusiem i Guciem odkryć.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Ze mną w studiu nadal jest Katarzyna Kozłowska i rozmawiamy teraz już o najnowszej książce Feluś i Gucio odkrywają Polskę. Jest mapa, czyli coś, co moim zdaniem w takiej książce być musi. Ja uwielbiam mapy. Myślę, że mało które dziecko mapy nie lubi, bo na mapach mamy albo ukryty skarb zaznaczony i trzeba go odkryć i przede wszystkim ogarniamy nagle świat, prawda? Bo jak mówimy, że to nad morze, to jest 500 kilometrów czy 400, prawda, i po drodze mijamy, trudno to ogarnąć. Jak mamy mapę, to tym palcem po mapie albo po globusie kręcącym się jak Bolek i Lolek swego czasu losowali, gdzie pojechać. Tym razem Polska. Ja oczywiście na tej mapie, tak sugeruje się, że te zaznaczone miejsca z ilustracjami to są te, które w książce będą jako propozycje, co warto odwiedzić. Wiadomo, że na wszystkiego się nie da, a pewnie większość miejscowości, miasteczek, ich mieszkańcy, ich włodarze uznają, że warto do nas przyjechać, prawda? Przyjedźcie, u nas też jest bardzo fajnie, więc kto wie, może takiego odkrywania Polski u Felusia i Gucia będzie jeszcze w następnych latach kolejne tomy.
2: Przydałby się większy format, żeby tam pomieścić te wszystkie cuda, jakie się znajdują w Polsce. Może tak wtrącę a propos mapy, skoro tak rzeczywiście lubisz mapy, do tej książki jest przygotowana taka duża mapa, dużo większa do powieszenia na ścianie, z naklejkami, gdzie można wkleić, w jakich miejscach już byliśmy albo skąd pochodzimy. Także to, co dzieci kochają najbardziej, naklejki, jest to mapa obrazkowa, to też jest bardzo ważne, że nie tylko jest napisane, jaka miejscowość, ale w jakiś symboliczny sposób, tak jak na przykład, jeżeli chodzi o Poznań, moje rodzinne miasto są Koziołki, Kraków, Smok Wawelski, żeby dzieci poprzez skojarzenia rzeczywiście potrafiły lepiej się zorientować w czymś tak symbolicznym, jakim jest rzeczywiście konturowa mapa Polski.
1: O, to prawda. Ja przyznaję, że tego typu rzeczy są absolutnie fantastyczne. Ja sam zbieram na przykład piny, czyli te przypinki takie metalowe z miejsc, w których jestem. Zawsze ubolewam, kiedy ktoś nie ma, bo te piny swego czasu były bardzo popularne. Później, później wszędzie pojawiły się magnesiki, ale szczęśliwie piny też wracają. Jestem przeszczęśliwy, bo rzeczywiście to jest tak, że to zwraca uwagę, bo byłem niedawno też z dziećmi, no nie swoimi dziećmi, w górach i właśnie one: a co tam masz, wujku, na plecaku, nie? A co? Ja, widzisz, to są takie pamiątki z tych miejsc, w których byłem. Jak później na to patrzę, to sobie przypominam. A to była taka góra, a to było takie miejsce.
2: Tak działa
1: taki
2: nasza
1: zamek. I to wcale się nie zmienia. I u dzieciaków one się strasznie do tego zapaliły. Więc jak chcecie Państwo, żeby dzieciaki bardziej chłonęły, bardziej się interesowały, no to taka mapa, gdzie mogą zaznaczać, w którym miejscu już byliśmy w Polsce, prawda? Co widzieliśmy. Tak. I wtedy rzeczywiście, no, siłą rzeczy. Tu mówimy też o książkach dla dzieciaków, więc wybieramy te takie motywy, które są najbardziej charakterystyczne. Jeżeli widzę Gdynię, Sopot i Gdańsk, no to mamy tutaj Neptuna. No ale przecież pierwsze skojarzenie, trudno robić dom Artusa, prawda? No to, owszem, ważne, piękne
2: myślę,
1: miejsce.
2: Że Neptun trochę większe wrażenie zrobi na dzieciach.
1: Tak jest.
2: Zdecydowanie.
1: Zwłaszcza na dzieciach, tak jak trykające się koziołki w Poznaniu. W Łodzi jest kamera, no bo rzeczywiście kojarzymy to głównie z filmem. No ale nie sprowadza się to też pewnie tylko do tego, żeby pokazać, co jest gdzie. Jest na mapie zaznaczona Opole. Ja przyznaję, że jestem tym tak wzruszony. Rozumiem, że to pokłosie tych wielu cudownych festiwali.
2: Opole. Opole jest cudownym miejscem, nie tylko festiwal piosenki, ale też właśnie festiwal książki. No musiało być Opole.
1: Musiało być Opole. Wprawdzie ja bym tutaj dorysował oczywiście Wieżę Piastowską.
2: Proszę, proszę.
1: Każdy może w swoim... No właśnie, bo ja wiem, że teoretycznie nie powinienem namawiać do rysowania po książkach.
2: Ale na tej mapie, o której mówiłam przed chwilą, można dorysować sobie jak
1: będzie. I możecie sobie taką mapę uzupełniać o nowe miejscowości. Warszawa jest na bogato, bo jest i Syrenka, i Pałac Kultury i Nauki, który osobiście bardzo lubię. Uważam, że jest tak charakterystyczny, niezależnie od kontekstów historycznych, bo zwłaszcza dla dzieci.
2: Dzieci one nie mają
1: co będziemy
2: znaczenia.
1: Teraz tłumaczyli, że to Stalin budował i że to w ogóle, no gdzie?
2: No jest taką rzeczywiście wizytówką, którą dzieciaki łapią w mig.
1: To prawda, zwłaszcza, że wewnątrz też sporo się dzieje. Jest co oglądać. Mamy i teatry, mamy i jakieś muzea, wystawy. Naprawdę sporo. I to w centrum, jak ktoś przyjeżdża po raz pierwszy, nie musi od razu autobusami, tramwajami i metrem jeździć po całym mieście i się zastanawiać, gdzie co jest.
2: Wita w progu.
1: Tak, wita w progu i można bardzo przyjemnie spędzić tam czas. Mamy też Park Narodowy oczywiście. Białystok, każdy wie. Jak nie wie, to zagadkę zadaję, jaki to Park Narodowy jest obok Białegostoku. Jest oczywiście Wrocław. Wrocław i to przyznaję, z Wrocławiem chyba będzie no krasnoludki, wiadomo, że są i zastanawiałem się poważnie, czy to budynek opery, czy to nie budynek opery, bo tak, no, w pierwszym odruchu myślę, no zadałaś mi bobu. Kompromitacja.
2: O, to jeszcze mogę zadać większego, bo dlaczego potem dalej w książce jest o mostach we Wrocławiu?
1: O.
2: No właśnie, dlaczego? Dlaczego ja we Wrocławiu wspominam o mostach? Przecież każde miasto ma mosty.
1: Mhm.
2: No to trzeba przeczytać tę książkę.
1: A, no proszę. A? To zostałem zapędzony w kozi róg, drodzy Państwo. Na szczęście powiem, że to minimum szkolne wiem, gdzie Wisła jest na mapie, jak mówił wierszyk. Mamy tutaj zresztą też takie wprowadzenie podstawowe, czyli właśnie czym jest mapa, jak wygląda Europa, jaki ma kształt,
2: od ogółu do szczegółu,
1: godło, flaga i tak dalej, że wszyscy mają. Więc dzieci są fajnie wprowadzone w ogóle w taką tematykę posługiwania się też mapą, bo z mapą często podróżujemy. Dziś, nawet jeżeli to jest mapa taka cyfrowa, GPS, no to jednak ciągle to są mapki, prawda? Tak. Wędrujemy sobie, powiększamy, żeby się nie pogubić. Tutaj oczywiście bohaterowie książki całą ekipą wyruszają w podróż. Plecaki, wiadomo, musi być w plecaku woda, jakieś przekąski. Warto.
2: Znowu przemacamy tę historię o zdrowym trybie życia.
1: Bo to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Czasami idziemy i tak.
2: To musi być nawyk. To musimy wyrobić w dzieciach jak nawyk.
1: Aha. No i tutaj widzę od razu pod tym pierwszym obrazkiem pyra, grula, ziemniak, kartofel, bulwa. Ja bardzo lubię ziemniaki, przyznaję.
2: A ja bardzo lubię pyry.
1: Aha. Fani kartofli teraz się pewnie oburzą. Teoretycznie chodzi o to samo, ale wiadomo, jak ktoś troszeczkę się zajmuje gotowaniem, to wie, że są różne odmiany i zupełnie inne nadają się na frytki czy placki ziemniaczane i zupełnie inna odmiana na kluski, żeby nam się to nie rozsypywało i żebyśmy nie musieli sypać niedobrej mąki za dużo, bo to wtedy bez sensu jest. Więc nie jest taka prosta sprawa.
2: No i zrobił nam się kącik kulinarny.
1: Zrobił nam
2: się. Tak, w tej książce też jest dużo właśnie o takich tradycjach kulinarnych różnych zakątków. To też jest część takiej naszej, no, tożsamości, jeżeli chodzi o taki patriotyzm lokalny.
1: Mhm. No bo on jest ważny. Mamy tutaj jako następne miejsca, które opowiadają historię. I tu też muszę powiedzieć, bo testowane w boju, że małe dzieci, takie 5-6-letnie, to one jeszcze się czymś takim nie interesują, jakiś skansen, dawne budownictwo, jakieś zamki, że one z tego nie zrozumieją. Nie, wielka, wielka nieprawda.
2: Nieprawda. Ojej, ja z moim osobistym synem, jakby małym chłopcem, dużo chodzimy po górach, myśmy z każdej wyprawy musieli wracać z drewnianym mieczem, no bo w każdych z tych zamków taki sklepik z pamiątkami był. Myśmy mieli naprawdę oręże takie w domu zgromadzone. Musiała być tarcza drewniana, miecz drewniany, jakieś inne elementy zbroi czy broni. Tak, dzieciaki uwielbiają takie stare historie rycerzy, wojów.
1: Mhm. Tak, zresztą nie ma obowiązku zasypywania ich datami i nie wiadomo jakimi faktami. Tutaj zawsze będę powtarzał. No,
2: Na to przyjdzie czas.
1: Na to przyjdzie czas.
2: Ale już w głowie coś tam będzie ułożone, co było kiedyś, co było dawniej, do czego to doprowadziło.
1: Tak, zwłaszcza że jeżeli pójdziemy zwiedzać zamek, to później na następnej stronie nasza rodzina ląduje nad morzem, no i chłopiec robi sobie zamek z piasku. A gdyby nie widział wcześniej zamku, to jak ma budować zamek z piasku? Jedziemy z kimś nad morze cały czas, nigdy w życiu zamku nie widział i mówi mu, zbuduj sobie zamek z piasku. On mówi, a co to jest zamek? No, wszystko jest logiczne. Mamy oczywiście flądrę, bardzo smaczną.
2: Też. I zdrową.
1: I zdrową. Tak, ja o tym mówię specjalnie, bo wiele osób zwraca na to uwagę, żeby starać się jeść jednak sezonowe rzeczy. Tak. To, co aktualnie jest odławiane.
2: W naszym morzu.
1: A nie wszystko, co jest w smażalniach, co ładnie wygląda, jest rzeczywiście aktualne i na świeżo. Mamy wyspę Wolin, gorąco polecam. Zresztą wszystkie miejsca polecam. Ja uwielbiam odkrywać Polskę i uważam, że ta książka zrobi taką właśnie fajną pracę. Zwłaszcza, że na przykład jak mamy po jeziorze, no to oczywiście kaczki, łabędzie, to wszystko też interesuje dzieciaki. Tu nie ma jakby w tej książce, wiadomo, pełnego przeglądu. Jak chcemy zrobić sobie taką wyprawę przyrodniczą, to dobrze zaopatrzyć się w jakiś przewodnik przyrodniczy.
2: Dokładnie
1: typowo.
2: Tak. To jest taki wstęp.
1: Aha. Mhm. No ale te podstawowe na pewno, które możemy zobaczyć, no bo łabędzie bardzo często widujemy, kaczki bardzo często widujemy. Oczywiście, jak ktoś chce zabłysnąć, to niech powie, że a ta kaczka to jest samiec, a ta samiczka, a dlaczego? to wszystko można sobie później jeszcze uzupełniać. Natomiast sam pomysł dostajecie dzięki tej książce, prawda? Bo rzeczywiście idziemy, no i o, zobacz, będzie ładne i tyle, nie? A może coś o nich opowiedzieć. Zawsze uważam, że to jest takie, żeby coś się zaczęło, jak dziecko zobaczy tego łabędzia, taką czaplę, to będzie chciało się dowiedzieć więcej, a nasza rola, żeby później taką wiedzę pogłębić.
2: Dokładnie tak. Ja zawsze zachęcam rodziców, żeby książka nie była jakby celem samym w sobie, ale była takim zaczątkiem do rozmowy.
1: Mhm. I tutaj tak jest. Mamy oczywiście wycieczkę do lasu. Któż nie lubi lasu? Ja bardzo, bardzo lubię, chociaż wszyscy straszą teraz tak bardzo kleszczami. Są podstawowe.
2: Znowu wracamy do rozmowy o stroju odpowiednim.
1: Aha, tak.
2: I o przygotowaniu.
1: Są też jakieś...
2: Tam też o tym jest. Jak się przygotować do tego.
1: A, proszę, no właśnie, bo ja też oczywiście nie chcę wszystkich tekstów czytać, bo byśmy wtedy musieli za 2 godziny siedzieć, bo wydawałoby się, że książki teoretycznie nieduże, ale tak jak mówiłem i w przypadku poprzedniej i tej, to znowu jest tak, że każda jakby karta to jest jakby pretekst, podpowiedź do tego, żebyście rozwijali dalsze rozmowy, bo popatrzmy w niebo, mówimy dużo gwiazd. Ja wiem, że wielki wóz, mały wóz to jeszcze jako tako, a później zaczynają być kłopoty, jak to rzeczywiście jest.
2: Dlatego trzeba pojechać do Torunia, do obserwatorium, tak jak ta książka sugeruje, i dowiedzieć się, co tam za tym wielkim wozem jeszcze na niebie fruwa.
1: Tak, bo tutaj dokładnie nasi bohaterowie zwiedzają planetarium słynne, w którym ja przyznaję nie byłem. No ale to do nadrobienia.
2: Wszystko przed
1: chwilą. Chociaż w Toruniu raz rzeczywiście byłem i jest pięknym miastem. Zresztą bardzo wiele miast się rozwija, a ty, jak zakładam, bardzo lubisz jeździć po Polsce.
2: Uwielbiam.
1: Zresztą lubisz. Też poniekąd musisz, bo jako
2: teraz jestem, znaczy jestem zmuszona, ale to jest przemiły obowiązek. W ogóle nie traktuję tego w kategorii obowiązku. I mam tą przyjemność, że oprócz oczywiście tych dużych miast, zwiedzam bardzo dużo małych miasteczek, małych miejscowości, czasem wsi, bo rzeczywiście w takich miejscach bardzo prężnie, pięknie działają różnego rodzaju biblioteki, domy kultury, i tam pracują wspaniali ludzie, którzy naprawdę całe serce wkładają w to, żeby pozyskiwać czytelników. Bardzo często mnie zapraszają na spotkania autorskie i z ogromną przyjemnością tam jeżdżę i nagle się okazuje, że wydawało mi się, że znam już dany rejon, a tam taka paróweczka skryta była. Tak jak właśnie rozmawialiśmy chwilę wcześniej, wczoraj miałam przyjemność odkryć taką perełkę w Pleszewie.
1: Mm-hmm. No to drodzy Państwo.
2: Pozdrawiam.

0: się, że współczesne dzieciaki z wielką przyjemnością również.
1: Wczoraj na wczorajszych warsztatach, bo mam też taki tam część związaną z instrumentami, z muzyką, największą furorę zrobił gliniany ptaszek, do którego trzeba nalać wody i który wydaje dźwięki jak ptak. I rzeczywiście wydawało mi się, że to jest coś, co dzisiejsze współczesne dzieci nie zaskoczy, no bo gdzieś tam na kanałach, na YouTubie można dźwięki natury odsłuchać, a ich zafascynował gliniany ptaszek. Także to jest też taka podpowiedź dla rodziców. Może z tą technologią, też z tymi zabawkami, gadżetami można trochę krok wstecz zrobić.
0: Aha. I okazuje się, że tak. Krok do przodu za to możecie zrobić z książkami Katarzyny Kozłowskiej, która, przypomnę, jest autorką wszystkich przygód Felusia i Gucia. Polskę możecie odkrywać z najnowszą książką. O wszystkich innych znajdziecie też informacje na stronie wydawnictwa, bo jest ich już bardzo, bardzo dużo.
1: Tak. I książek, i gier, i zabawek, także zapraszamy na stronę.
0: Od razu też dodam, że na stronie będziecie mogli zobaczyć prezentacje, są dołączone specjalne filmiki, więc uznaliśmy już, że z Katarzyną nie będziemy wam teraz streszczać gry, bo na stronie macie każdą grę, jest taka krótka filmowa prezentacja, jak się w nią gra, żebyście mogli ewentualnie sprawdzić, czy to już jest dla was, ale generalnie ja myślę, że naprawdę da się. Naprawdę maluchy spokojnie sobie poradzą, trzeba tylko po prostu czasami trochę cierpliwości. No i najlepiej z nimi też zagrać i im pokazać. No taka nasza rola, a nie masz i baw się. No to tak nie działa.
1: To tak nie działa.
0: Poza tym takie rodzinne, wspólne zwiedzanie, oglądanie, bawienie się jest po prostu przyjemne najzwyczajniej w świecie. Tak jak przyjemne są spotkania z Katarzyną Kozłowską.
1: No, mi również było bardzo miło tu być znowu.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja zakładam, że w przyszłym roku będziesz też
1: tak,
0: pewnie...
1: Tak, liczę.
0: Bo ja wiem, że kolejne książki na pewno powstają.
1: Tak, piszą się. Piszą się, także musicie trzymać rękę na pulsie, patrzeć na stronę, bo następne pozycje już czekają do wydruku.
0: A więc bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: Ja również.
0: Do zobaczenia. A ja z Państwem jeszcze się usłyszę.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Martyna Kawka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Cześć Martyno.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I opowiemy Wam o trzech spotkaniach, które z jednej strony będą spotkaniami autorskimi, ale bardzo nietypowymi spotkaniami, dlatego że jest to nowy cykl, który przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, a jego tytuł to Różne języki literatury. No i Martyno, pytanie nie będzie skomplikowane. Co ten tytuł oznacza i co oznacza to, co już poniekąd zdradziłem, że nie będą to typowe spotkania autorskie, chociaż autorzy, autorki będą, też książek.
2: Będą. My po prostu staramy się popatrzeć na literaturę wielowymiarowo. Odkrywamy, jak ona jest różna, pod jak różnymi kątami można ją analizować. Choćby najprostsza sprawa, z której często nie zdajemy sobie właśnie sprawy, to znaczy to, że czytamy książki w języku polskim zazwyczaj, i to są często książki autorów zagranicznych, książki tłumaczone. W związku z tym będzie mowa o tłumaczeniach, bo przecież tłumaczenie też bardzo mocno wpływa na odbiór naszej literatury.
1: O tak, i to od razu dodam, że zwłaszcza kiedy pojawiają się kolejne przekłady po latach, a takich przypadków jest ostatnio bardzo dużo, między innymi Proust chociażby słynny, w tej chwili ukazała się seria zupełnie nowych przekładów i tutaj nie analizując teraz, bo nie mamy czasu, żeby Proustem się zajmować, ale różnice są znaczące. I bardzo często, kiedy tłumaczki później opowiadają o swojej pracy, to pokazują nie tyle, że ktoś wcześniej zrobił coś źle, ale był inny język, nawet ten nasz polski. Jak ktoś czyta klasykę i sięgnie do książki wydanej w międzywojniu, no to bardzo dobitnie tego doświadczy. No cały czas mamy język polski, książki pisane po polsku, a jednak
2: to brzmi zupełnie inaczej. Tak, taka sama sytuacja była parę lat temu z tłumaczeniami Ani z Zielonego Wzgórza, która nagle stała się N z Zielonych Szczytów w tłumaczeniu pani Anny Bankowskiej.
1: Jakie oburzenie było, okazało się, że słusznie.
2: To jest bardziej wierne oryginałowi.
1: Tak, dokładnie.
2: To jest właśnie to, więc na pewno też jednym z naszych gości będzie tłumacz, w zasadzie tłumaczka, więc to jest jedna kwestia, czyli tutaj mamy ten język literatury, który tak naprawdę w zależności od tego, jak się go obrobi, tak naprawdę brzmi zupełnie inaczej. Co jeszcze ciekawe, różne języki literatury to też, chodzi nam o to, że to nie tylko książki, ale też na przykład komiksy, ponieważ ten projekt, ta akcja, to przedsięwzięcie dotyczy przede wszystkim komiksów. A komiksy to jest taki gatunek, który często jeszcze jest dosyć deprecjonowany, mam wrażenie, w kulturze, w odbiorze. A bardzo często niesłusznie, ponieważ mamy zakodowane, że to są takie te proste historyjki obrazkowe, przy których nie trzeba się za dużo zastanawiać, wszystko jest wyłożone jak na tacy, że to jest albo gigant Kaczor Donald, ewentualnie opowieści superbohaterskie, albo...
1: Manga jeszcze bardzo
2: popularna. Tak, jeszcze mangi, tak, właśnie.
1: Na szczęście słuchacze tej audycji już wiedzą, bo ja tu co jakiś czas zapraszam twórców, twórczyni i także gości z biblioteki, opowiadamy o komiksach, czasami tych oczywiście też mainstreamowych, przygodowych, klasycznych, ale najczęściej jednak o tych bardziej zaangażowanych. Często społecznie są komiksy o depresji, komiksy przede wszystkim dla dorosłych. Coraz częściej też mówię o powieści graficznej, a nie komiksie, bo obywają się one bez słów, bardzo często plastycznie na najwyższym poziomie. Więc tutaj masz absolutną rację. Będzie zresztą autorka zaproszona, którą kilka lat temu rozmawiałem, autorka Heleny Wiktorii, Katarzyna Wittersheim. I ja się już bardzo cieszę na jej spotkanie, bo to jest przykład z jednej strony komiksu, który jest klasyczny, troszeczkę nawiązuje do wschodnich elementów, a z drugiej strony ona opowiada o swoim rodzinnym Śląsku.
2: Tak, i są tu też elementy historyczne, na przykład komiks historyczny, to jest moja ulubiona dziedzina zdecydowanie. Też taka dobra forma powtórki pewnych kwestii z historii, o których zapomniało się z czasów szkolnych, a komiksy to świetnie przedstawiają. I tak, jak już wspomniałeś, to rzeczywiście naszą gościnią będzie Katarzyna Wittersheim. I ja sobie tylko odszukam, kiedy to spotkanie, żeby słuchacze wiedzieli. Tak, spotkanie jest 8 października o godzinie 12.
1: One wszystkie są o 12.
2: Tak, te spotkania są takie wczesne ze względu na to, że oczywiście przede wszystkim celujemy w młodzież szkolną, chcemy ją zaprosić, no ale wiadomo, drzwi biblioteki są otwarte dla wszystkich, można przyjść. Ale jeżeli chodzi o Katarzynę Wittersheim, to nie wszystko. Ponieważ będą też warsztaty komiksowe z nią. One odbędą się dzień wcześniej, 7 października o 17, więc myślę, że tutaj już dogodna godzina dla wszystkich. To będą warsztaty komiksowe, czyli zarówno warsztaty plastyczne, rysunkowe, jak i warsztaty tworzenia treści komiksowych.
1: Tak, scenariusza.
2: Scenariusza, kreowania postaci.
1: Jak już powiedziałaś o tym bardzo zresztą słusznie, że my powszechnie myślimy, że to jak nie chce ci się czytać, to poczytaj komiks, bo tam nie musisz tyle czytać, masz obrazki. Ale każdy twórca, który do tej pory był w audycji i opowiadał o komiksie, o pracy, to ułożenie scenariusza, dynamiki, ruchu, żeby opowiedzieć coś obrazem, a nie słowem, to nie jest taka prosta sprawa. Czasami wbrew pozorom łatwiej jest to napisać, byłoby napisać, że oto bohater wszedł, usiadł na kanapie, ona wstała, podeszła do okna i tyle. Prawda? Mamy trzy zdania, pół minuty nam to zajęło, żeby to napisać. A tu mamy całą planszę, kilka kadrów. To jej przejście, a jej mina, czy jest zdenerwowana, co się będzie za chwilę działo. To wszystko nam zdradza gest, ruch twarzy, prawda, spojrzenie. Trudne zajęcie, o tym warto opowiadać.
2: Myślę, że to jest nawet trudniejsze od rejestracji wideo, od filmu, kiedy też każdą scenę można powtórzyć jednak szybciej niż kiedy twórca coś narysuje, a potem stwierdza, że to jednak nie tak miało być i trzeba zaczynać od nowa.
1: Chociaż z drugiej strony rzeczywiście są tacy, bo widywałem takie scenariusze, to właściwie nie jest scenariusz, bo scenariusz to mamy tekst, ale te graficzne ujęcia, prawda?
2: Taki storyboard.
1: Storyboard, o właśnie, dziękuję ci, bo uciekło mi słowo. No to te storyboardy bardzo często są już gotowymi komiksami, którzy takie detalicznie rysują, że można tylko byłoby dodać kolor ewentualnie i możemy wydać to jako komiks. Ja przyznaję, że zrobię wszystko, żeby oczywiście Katarzyna Wittersheim pojawiła się znowu też w studiu, więc jak nie będziecie mogli o tej 12 być na spotkaniu, to ja mam nadzieję, że skoro wtedy się zgodziła, zwłaszcza, że Helena Wiktoria się rozwija, od tamtej pory już powstały nowe tomy, więc ja z ogromną przyjemnością znowu porozmawiam, ale wszystko zacznie się w ogóle wcześniej 30 jeszcze września, prawda?
2: Tak, tak.
1: Z Rafałem Szymą.
2: Z Rafałem Szymą spotkanie, czyli też świetny taki piewca śląskości tak naprawdę. On jest i pisarzem, i tłumaczem.
1: Tak, u mnie w audycji opowiadał miesiąc temu bodajże o przekładach Pratchetta na język śląski. Tak. Myślę, że tutaj ten Pratchett znowu się pojawi.
2: Na pewno. On też przełożył Pipi-Poń, Czoszankę.
1: Tak, właśnie. Tak.
2: Zresztą w ogóle, czego on nie przełożył na język śląski, ponieważ nie mówimy tutaj tylko o literaturze, ale także o komputerowych programach operacyjnych, o aplikacjach. No to jest świetne tak naprawdę.
1: A w przypadku spotkania z nim to dodam, że będzie na pewno też gorąco, bo język śląski jako język pisany, który od niedawna dopiero ukazują się książki, a wiemy, że te gwary bardzo się od siebie różnią. W ogóle spór, czy to język, czy to gwara, zostawmy, nie będziemy w to wchodzili, bo to byśmy osobną debatę musieli przeprowadzić. Zostawmy to ludziom nauki, akademikom, którzy badają języki, badają gwary i niech oni tutaj ustalają, prawda, wszystkie zasady i normy, jak to powinno wyglądać. Ale samo przekładanie jest rzeczywiście fascynujące, bo to jest jeszcze coś zupełnie, zupełnie innego, kiedy tworzy się, żyje ten język, prawda, bo jak najczęściej mówimy jakimś językiem potocznie w domu, no to rzadko on dopasowuje się też do nowego słownictwa, prawda? Do naszego polskiego języka czerpiemy mnóstwo anglicyzmów chociażby, prawda? A jak wyglądają w takim razie anglicyzmy w przypadku języka śląskiego?
2: Dobre pytanie.
1: Ja przyznaję, że będę chciał o to zapytać Rafała Szymę, bo o Pratchettie troszeczkę rozmawialiśmy, ale tutaj rzeczywiście będzie więcej o samym procesie przekładu, o języku. No ja powiem ci, że to jest naprawdę imponujące pomysł, żeby tak było. Ta trzecia pani to Marta Niewiadomska, jeszcze dodam.
2: Tak, tak.
1: Nie wymieniłem jej nazwiska.
2: Ale zostańmy jeszcze na chwilę przy tej śląskości, ponieważ jak wspomniałam, ta cała akcja jest przede wszystkim kierowana do młodzieży i my też chcemy tę młodzież oswoić z językiem śląskim. Ja mówię język akurat. Bo też to jest młodzież, która często, no, żyjąc w naszym regionie, jest jakoś tym językiem osłuchana, ale pytanie, czy go lubię, czy się z nim identyfikuje, a my chcemy pokazać, że to też jest ciekawa tematyka i że też pojawia się w literaturze i że świetne teksty są tłumaczone na śląski.
1: No, zwłaszcza, że były lata takie, kiedy rzeczywiście ludzie bali się w mieście używać gwary śląskiej czy języka śląskiego. W tej chwili coraz częściej w przestrzeni publicznej słyszę, że on jest. Już nie ma tego strachu, ale też nikt nie pokazuje nikogo palcem ani mu, tak jak w przypadku mojej młodości, że no, dochodziło nawet do bardzo wulgarnych reakcji i tak dalej, prawda?
2: No, teraz zaryzykuję stwierdzenie, że on powoli robi się modny, co bardzo mnie cieszy.
1: No to prawda, zwłaszcza oczywiście na Górnym Śląsku, bo Dolny Śląsk to jest zupełnie inne zjawisko, tam to zupełnie inaczej wygląda. Przypomnę, Opolszczyzna jest częścią Górnego Śląska.
2: Tak. No ale też ten nasz śląski brzmi inaczej od tego.
1: To prawda. I to zresztą Rafał Szymat też dobrze powie i to wyjaśni, bo właśnie próba kodyfikacji tego języka, właśnie bardzo jest też ciekawe, jak odnośnie różnych regionów, bo jednak różni się między sobą. A tutaj w piśmie, gdzie musimy mieć zasady gramatyki, pisowni i tak dalej, no to trzeba go ujednolicić. I pytanie teraz, czy on będzie zrozumiały dla kogoś z Opolszczyzny, z Katowic, prawda, i tak dalej.
2: Tak.
1: Czy z Bytomia. No ale zobaczymy. No i powiem tak, no możecie Państwo przyjść, bo wszystkie te spotkania są za darmo, są, tak jak mówiła Martyna, no możecie przyjść i wziąć w nich po prostu udział.
2: Oczywiście, zapraszamy.
1: I myślę, że domknęliśmy chyba wszystko, co najważniejsze powiedzieliśmy. No, możemy dodać, że oczywiście na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu są też dokładne daty, terminy.
2: A ja bym jeszcze powiedziała o Marcie Niewiadomskiej.
1: Tak, powiedzmy o niej, bo ja wymieniłem nazwisko rzeczywiście.
2: Tak, pokrótce, bo to też jest szokujące w tym naszym pomyśle, ponieważ Marta Niewiadomska nie zajmuje się językiem śląskim, tylko, uwaga, językiem koreańskim. Tak, ona nawet w mediach społecznościowych funkcjonuje jako pani od koreańskiego. Można się z nią uczyć, jest lektorką, jest nauczycielką języka, jest też tłumaczką właśnie. Tłumaczy zarówno koreańskie książki, jak i komiksy. No i tak sobie myślę, że ten śląski dopiero wkracza do życia naszej młodzieży, natomiast koreański, może nie tyle język, co kultura, jest już tam od jakiegoś czasu, ponieważ jest to obecnie bardzo modna kultura.
1: Mam na myśli
2: ten koreański pop, który no podobno w ogóle istnieje już od 1992 roku, no ale w Polsce robi taką oszałamiającą karierę od zaledwie kilku lat. Ale jest to kultura bardzo taka młodzieżowa, bardzo kolorowa, bardzo skoczna, no i to po prostu tym młodym ludziom dzisiaj bardzo odpowiada, tak jak choćby ten musical, który miał premierę w zeszłym roku chyba, oscarowy zresztą, K-popowe Łowczynie Demonów.
1: Aha, dobrze to brzmi. I przede wszystkim myślę, że dla wielu osób jeszcze jest pewien kłopot, żeby odróżnić Koreę od Japonii, od mangi, od tej całej kultury. To myślę będzie bardzo ciekawe, bo są różnice, to są jednak inne zupełnie kultury.
2: Tak.
1: No, ale o tym wszystkim będziecie mieli okazję też posłuchać i też
2: to
1: przede wszystkim
2: 16 października spotkanie z Martą Niewiadomską.
1: Przede wszystkim o książkach. Bo kiedy nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz rozmawiałem o jakiejkolwiek koreańskiej książce przełożonej na język polski. I to myślę, że Marta Niewiadomska będzie idealną też gościną do audycji i spróbujemy się dowiedzieć. Państwo wtedy też się dowiecie, co można przeczytać, jeżeli chodzi o koreańskich autorów i autorki, co się w Polsce ukazało, bo nie jest o tym głośno, aż tak jak o K-popie.
2: Nie jest głośno, ale rzeczywiście te książki też się ukazują. Mhm.
1: Ale to już wszystko w kolejnym programie, bo dziś musimy kończyć. Martyna, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Gratuluję pomysłu na cykl spotkań.
2: Dziękuję. Przekażę też moim koleżankom i kolegom z działu udostępniania MBP, bo to przede wszystkim ich pomysł.
1: Tak jest, więc dla wszystkich ich też ukłony.
2: Dzięki.
1: Państwu przypomnę, Martyna Kawka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu była moją i Waszą gościnią. I ja też dziękuję już Wam za wysłuchanie dzisiejszego programu. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. Do usłyszenia.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach już godzina 18, pora więc na wiadomości. Obwodnica południowa Opola pod znakiem zapytania. Na inwestycje potrzeba setek milionów złotych. Szermierka to sport na całe życie. W stolicy regionu rywalizowali szermierze weterani. Konie Tardar, najszybszy w Wielkiej Warszawskiej.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Katarzyna Plewnia. Dokumentacja gotowa, ale na dokończenie obwodnicy południowej Opola wciąż brakuje pieniędzy. Miasto ma już projekty dwóch kolejnych odcinków od węzła przy Niemodlińskiej do Krapkowickiej oraz od Krapkowickiej do ulicy Popiełuszki. Władze Opola deklarują, że jeśli uda się pozyskać pieniądze, miasto będzie gotowe ogłosić przetarg, mówi jej Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.
5: To jest duży koszt, miasto nie jest w stanie tego udźwignąć. My walczymy o te pieniądze wszędzie. Pan prezydent zabiega tam, gdzie może. Lobbujemy wielu ministerstw. No bo dla nas to jest zadanie priorytetowe, strategiczne.
3: Pierwszy odcinek ma kosztować około 200 milionów złotych, budowa drugiego szacowana jest na 0,5 miliarda złotych. Do 13 października trwa głosowanie w 13 edycji budżetu obywatelskiego Opola. Wśród 71 zgłoszonych projektów 31 jest ogólnomiejskich, a 40 dzielnicowych. Tym razem pula budżetu obywatelskiego Opola opiewa na ponad 8 600 tysięcy złotych, z czego 2 miliony złotych przeznaczono na zadania ogólnomiejskie, a 6 600 tysięcy na dzielnicowe. Głosować można przez stronę bo.opole.pl lub przy specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz w innych jednostkach miejskich.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Ponad 110 zawodników z kraju i zagranicy wzięło udział w pierwszym Pucharze Polski Weteranów w Szermierce w stolicy naszego regionu. I taka arena stała się miejscem zmagań we florecie, szpadzie i szabli. Jestem już ponad 60 lat na planszy. Doświadczenie jest, podkreśla Andrzej Borkowski z Torunia, który startował w kategorii 70+.
6: Sport elitarny, to jest sport od przedszkola aż do takiej jesieni jak my. To jest walka, gdzie praktycznie zostaje człowiek sam. Musimy zachowywać się jak dżentelmeni.
7: Od 63 roku jestem nieprzerwanie członkiem poznańskiego AZS-u, sekcji szermierczej. Szermierka to jest sport na całe życie. Wola walki, wola zwycięstwa, no również się przydaje w życiu codziennym.
3: Dodaje Andrzej Mainka z okolicy Poznania. Walczą zawodnicy, którzy uprawiali ten sport wyczynowo, a teraz po latach powrócili na planszę. Mówi z kolei Marek Wojciechowski, organizator pierwszego Pucharu Polski Weteranów w Szermierce.
8: W tej chwili po prostu chcą się poruszać, chcą rywalizować. No czujemy się jak taka wielka rodzina. Bardzo tutaj dużo jest determinacji, dużo emocji, dużo zaangażowania w walki. Tego nawet nie ma wśród młodzieży.
3: Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Opolskim Ratuszem i sekcją weteranów UKS-u Start Opole.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: Sukces polskich siatkarzy to przede wszystkim codzienna ciężka praca, ocenia trener reprezentacji Polski w siatkówce Nikola Grbić. Wczoraj biało-czerwoni obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. Podczas konferencji prasowej trener Grbić podkreślał, że ciężkie treningi hartują.
9: Myślę, że jest i trenujemy trudne i mamy te sytuacje, w którym jest bardzo trudno skończyć piłkę albo skończyć ćwiczenie, które mamy. To buduje pewność siebie, buduje i robi te sytuacje, które potem będziemy mieli w meczu jak wczoraj.
3: W finale Mistrzostw Europy polscy siatkarze pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. 3-letni koń Tardar pod francuskim jockeyem Marvenem Grondenem wygrał najważniejszy wyścig sezonu 2026 na torze Służewiec. Wielką Warszawską była to rywalizacja o Puchar Prezydenta Warszawy. W wyścigu na dystansie 2200 metrów Tardar wyprzedził Cukeruta i Ogiera Time for the Star. Pula nagród w tej gonitwie wynosiła 520 tysięcy złotych. A na koniec kolizja dwóch pojazdów w Nysie na ulicy Mieczysława. Zdarzenie miało miejsce pół godziny temu, a zgłosił je służbom telefon. Urządzenie automatycznie wysłało powiadomienie. Nie ma poszkodowanych. Na miejscu działają jeszcze dwa zastępy Straży Pożarnej.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wciąż ani jednej chmurki. Temperatura ma tendencję, żeby zacząć się spadać. Wprawdzie w Opolu wciąż jeszcze przekracza 20 stopni, a na południu regionu sięga 21, ale tych stopni będzie już ubywać. Ciśnienie też w dół na barometrach 1025 hektopaskali. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, teraz wschodni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: Głosu Języka.
1: Dobry wieczór, mówią Państwo.
2: Beata Grenatowska.
1: I Ireneusz Prochera. No, dzisiaj za nami piękny, można powiedzieć, jeszcze taki wiosenno-jesienny dzień. Pewnie spora grupa z Państwa spędziła go w plenerach. Pewnie też sporo z nas wybrało się na grzyby. Wszak mamy już sezon grzybowy.
2: Podobno. Są tacy, którzy nie widzieli grzyba na oczy, chociaż byli wielokrotnie w lesie. Mhm. Ale tutaj od razu chcę powiedzieć, bo mamy pewien powód do dumy, chociaż od nas niezależny. Otóż w wielu częściach Polski już od dawna jest jesień. Jest zimno, deszczowo, wiecznie. Natomiast tutaj właściwie mamy taki mikroklimat.
1: No i pytanie oczywiście, dlaczego ten mikroklimat nie przekłada się na liczbę zebranych w lesie grzybów?
2: No właśnie, może co jest glebą?
1: Są miejsca, gdzie rzeczywiście te grzyby dało się znaleźć, a na pewno lasy zaludniły się poszukiwaczami grzybów, no bo to podobno też nasz sport narodowy i czasami, jak w tej piosence, nie zawsze chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić, żeby się przejść po lesie, no ale też i swoją drogą w sporcie tak bywa, przecież raz się wygrywa, raz się przegrywa, tak mi się niechcący zrymowało. Czasem z wyprawy grzybowej również wracamy z niczym, albo z ledwie kilkoma grzybami, no a wtedy co mówimy? Lepszy ryc niż nic.
2: To jest dość dziwne, bo ryc należy do drogich grzybów.
1: Właśnie.
2: Może nie jak trufel.
1: Ale trudno to uznać za porażkę.
2: No tak, oczywiście, tym bardziej, że bardzo dobre są i są specjalnością na przykład kuchni podkarpackiej, ale podobno takim wybawieniem dla tych, którzy nie mogą trafić na grzyby, jest pojawienie się pewnego gatunku inwazyjnego, to jest borowiek złocisty zwany amerykańskim. Podobno w niektórych regionach jest go bardzo dużo, w smaku nie ustępuje naszemu borowikowi, więc może przynajmniej na taki natrafimy.
1: No taka złośliwość z mojej strony, wszyscy się skarżyli na amerykanizację naszych kultur w Europie.
2: Ona znalazła furtkę.
1: I nawet grzybów to dotyczy. Żarty żartami, ale wracając do tego lepszego rydza, który jest lepszy niż nic, no być może chodzi tutaj bardziej o to, że tych rydzów za mało znaleźliśmy, a nie to, nie o to, że one są niesmaczne, bo to nieprawda. Problem w tym, że językoznawcy nie są zgodni co do tego, czy frazeologizm ten, czyli lepszy rydz niż nic, rzeczywiście odnosi się do grzyba. Mówi się, że może też chodzić o lniankę siewną, czyli lnicznik siewny, roślinę oleistą, z której wytwarza się olej rydzowy. Zamiast tego pełnoprawnego, takiego oleju, czasami trzeba się było poradzić.
2: Taki erzac.
1: Takim erzacem właśnie. Ale jest też i inne wytłumaczenie. Jak zauważa dr Rafał Sidorowicz, w XIX wieku rydzykiem nazywano miedziany szeląg, drobną monetę o czerwonawym kolorze. No i tu również można upatrywać się źródła tego frazeologizmu, bo przecież lepiej mieć choćby jeden grosz w kieszeni, niż nie mieć tam nic, albo mieć węża, bądź pustą kieszeń.
2: No jest jeszcze jedna hipoteza, bo myśmy się oderwali tutaj od grzybów, ale pamiętajmy, że w XIX wieku, wystarczy przeczytać pana Tadeusza, grzybów było w bród i być może w tej hierarchii grzybowej rydz stał niżej niż na przykład borowik, lisica, czy jakieś inne gatunki. Teraz się zmieniło, bo zmieniła się gleba, zmienił nam się klimat.
1: Ale też i nasze upodobania kulinarne i smak generalnie, bo jak poczytamy o tym, czym się karmili nasi przodkowie, no to czasami człowiek może stracić apetyt.
2: Tak, kiedyś karp był uważany za rybę pośrednią, a dzisiaj wystarczy popatrzeć na cenę, więc być może jednak ten trop grzybowy jest słuszny.
1: Za sprawą zmiany gustu kulinarnego, ale też z grzybami, a konkretnie z tym samym gatunkiem wiąże się też inne powiedzenie, że ktoś jest zdrów, czyli zdrowy jak rydz, albo jak wygląda jak rydz, czyli wygląda zdrowo. No i tu trop rzeczywiście jest oczywisty. Każdy grzybiarz marzy o znajdowaniu samych dorodnych, zdrowych, niepogryzionych przez robaki okazów. No jak się już uda znaleźć takiego rydza, no to jest się czym pochwalić i do czego się porównać.
2: Tak, tym bardziej, że natura jest przewrotna i jest taki gatunek, który przypomina wręcz bliźniaczo rydza, a jest silnie trujący.
1: Tak, trzeba uważać.
2: Bardzo podobne i niestety często dochodzi do zatruć. Natomiast mnie się nigdy z grzybami nie kojarzy zdrowie. No bo wiedzą Państwo, że grzyby oczywiście są pożyteczne i są pasożytnicze i kojarzą się z różnymi grzybicami, właśnie zatruciami, więc dzisiaj to chyba prędzej byśmy powiedzieli zdrowy jak koń, chociaż koń też bywa chorowity, aniżeli zdrowy jak rydz.
1: No ale przecież zawierają rydze witaminy, minerały, różne związki.
2: Ale inne grzyby też, inne gatunki
1: odporność.
2: Też, tylko że są ciężkostrawne i bardzo długo odradzano jedzenie grzybów, na przykład na noc. Mhm. Nie podkreślano ich walorów odżywczych, tylko raczej, że są smaczne, ale niestety leżą na żołądku.
1: I są obarczone, ich konsumpcja obarczona jest zawsze pewnym ryzykiem.
2: Właśnie, a poza tym niestety często są robaczywe.
1: No i być może stąd też na drugim biegunie mamy takie nieco pogardliwe określenie stary grzyb. Na opisanie kogoś, kto nie tylko jest już w zaawansowanym wieku, ale też i pogrążony jest w pewnej gnuśności umysłowej, tak bym to
2: określił. Tak, i tutaj lepiej to dodaje przymiotnik zgrzybiały, czyli właśnie taki przy ziemi, taki już niechętny do poruszania się.
1: Mhm, ale mamy też cały szereg innych związków frazeologicznych.
2: Dwa grzyby w barszcz.
1: O.
2: To jest bardzo ciekawe. Dlaczego dwa to już jest za dużo?
1: No właśnie, bo a może tutaj nie chodzi o liczbę, tylko o to, żeby nie mieszać gatunków grzybów.
2: Tak, ale to już jest sens, który jakby jest przenośny,
1: domyślny,
2: prawda?
1: Tak,
2: natomiast no, mnie nie przeszkadzałyby dwa grzyby w barszczu.
1: No ale ktoś mógłby zapytać, po kiego grzyba dodajemy te dwa grzyby.
2: A tu już etymologia chyba jest nie do wyjaśnienia.
1: No ale rosnąć jak grzyby po deszczu. No to każdy grzybiarz wie, że gdzie się zbierać wtedy, kiedy spadło, kiedy jest wilgotno. I to jest uzasadnione.
2: Czyli. Jest też brzydki frazeologizm, który z grzybnią się łączy.
1: No, to jest tak, nieco wulgarny. Ale też mamy powiedzenie psi grzyb.
2: Nie, a psiak, właśnie. I to jest ciekawe, dlaczego ten biedny pies. Zwróć uwagę, że jest ta psia pogoda i właśnie pieski grzyb, popularnie zwany psiakiem, czyli
1: bezwartościowy,
2: niesmaczny.
1: Jeszcze czasami właśnie zagrażający.
2: To bardzo krzywdzące jest dla psów.
1: No, właśnie, a co dopiero dla grzyba, prawda? No, który może być czymś absolutnie
2: i rzadko
1: pozytywnym.
2: Ma okazję, żeby zgrzybieć.
1: O, bo nie zdąży.
2: Tak. Bo nie zdąży.
1: Życzymy Państwu, żeby tych zdrowych jak rydz grzybów udawało się znaleźć w tym sezonie jak najwięcej.
2: No może jeszcze jedna uwaga, taka bardziej zdrowotna. Najbezpieczniejszą metodą zbierania grzybów jest zbieranie tych, które mają taką gąbeczkę pod spodem, bo jedynym grzybem, który może nam nieco zaszkodzić, ale raczej nie jest trujący, to jest szatan, bo on jest bardzo gorzki. No i po prostu zepsuje każdą potrawę.
1: Ale rydz, o którym mówiliśmy, no nie ma gąbeczki.
2: Nie ma, więc blaszki. Tutaj raczej opierać się na radzie kogoś znającego się na grzybach, a na wszelki wypadek dobrze sprawdzić sanepidzie. Tam jest taka komórka, która ustala, który grzyb jest smaczny i nietrujący, bo podkreślmy, są takie gatunki grzybów, za które płaci się śmiercią albo ciężkim kalectwem, bo one niszczą wątrobę, a z wątrobą jest tak, że nie można niestety jej w całości przeszczepić.

0: końcu języka.
1: Nie możemy w naszej audycji zignorować faktu, że wyobraźnię narodową opanowała ostatnio lalka i to w dwóch postaciach. Filmu kinowego i serialu. Nęci cię, żeby zobaczyć na przykład jak Kondrat zagrał Rzeckiego po Tadeuszu Fijewskim i Bronisławie Pawliku?
2: Chociaż nie obejrzałem jeszcze ani serialu, ani tej wersji kinowej, ale no, trudno uniknąć czytania recenzji i opinii na ten temat.
1: Bo one same w sobie.
2: Bombardowani po prostu nimi tak. W tej chwili. A jedna z nich mi się może nie tyle spodobała, co przemówiła do mojej wyobraźni. Otóż ktoś napisał, że te dwie lalki to są jakby emanacje dwóch obozów, tego progresywnego i tego konserwatywnego.
1: Tak, w każdym razie recenzenci podzielili się na dwa wręcz zwalczające się obozy. Jedną z takich, powiedziałabym, najsurowszych była ta Piotra Semki, który stwierdził, że ten serial to jest przykład lewackiego wokeizmu. Inny, i tutaj przepraszam za słowo, dał taki tytuł swojej recenzji Lalka Sralka. No można się domyślić, że nie była to recenzja pozytywna. I jak zwykle w takim przypadku Polacy dzielą się na dwa obozy. Tych, którzy są zwolennikami zmian, podoba im się serial, i tych, którzy uważają, że to jest wręcz świętokradztwo. Tak między innymi opisał to dziennikarz, krytyk filmowy Krzysztof Chmielnik, który stwierdził, że ten serial nie ma nic wspólnego z lalką, że to jest nadużycie, że ktoś po prostu wykorzystał tytuł, chociaż trzeba zaznaczyć, że serial poprzedzony jest taką uwagą, że to jest luźno na motywach lalki. Z kolei znany krytyk filmowy Tomasz Raczek stwierdził, że przecież to, że pewne motywy, wątki są podjęte przez innych artystów i czasami zmieniane wręcz o 180 stopni, to jest coś normalnego.
2: Tutaj mam jednym słowem taką polską odmianę tej dyskusji, którą wzbudziła nie tak dawno Odyseja Nolana.
1: I właśnie się zastanawiałam, na czym polega różnica. Tylko pamiętajmy, że tam dokonano zmian skóry, narodowości, płci. Tutaj się to nie odbyło. Chociaż mamy polski przykład, kiedy zaraz w podróży zajdę na uśmiech, tak? Zamiast głównego bohatera chłopca zrobiła się dziewczynka.
2: Nawet do polskiego teatru można było ten spektakl obejrzeć w takiej wersji sfeminizowanej. Bardzo sympatycznej swoją drogą,
1: no,
2: bo akurat
1: no widać,
2: miałem przyjemność
1: nie zobaczyć. Zawsze to takie nastroszenie się, że ktoś coś zmienił, może dać zły efekt.
2: Ale tutaj bardziej chodzi o istotą tej dyskusji jest podejście do klasyki.
1: No właśnie, czy ona powinna świętą być?
2: Tak, czy ona jest nie dlatego jest klasyką, że jest pewnym wzorcem, którego się nie powinno przełamywać, czy to jest pewien punkt wyjścia do opowiadania o czasach współczesnych?
1: Ktoś kiedyś zauważył, że nikt nie kwestionuje, że Mickiewicz i Słowacki wielkim poetą był, ale kto czyta ich do poduszki? I to jest zasadnicze pytanie. Czy zostawić, żeby to się kurzyło, otorbiło i nic nie ruszać, czy raczej sprawić, żeby te dzieła wciąż żyły, czasami nawet mało podobne do siebie.
2: Ale
1: jednak
2: razem
1: każdy będzie wiedział, że to coś ma wspólnego z lalką Bolesława Prusa.
2: No tak, no to co roku właściwie przy okazji konfrontacji teatralnych w Opolu, konfrontacji, które mają klasykę w nazwie, no przerabiamy ten spór, bo przyjeżdżają spektakle, które czasami znacząco odbiegają od tego pierwowzoru literackiego, budząc żywą reakcję, budząc dyskusję. I tak sobie myślę, że pewnie o to właśnie chodzi. O to, o sprowokowanie nas do pewnej dyskusji, refleksji. Czy tak jest z tą lalką serialową? Jeszcze nie wiem, ale oczywiście obejrzę.
1: Szczególnie dużo zarzutów dotyczy serialu, bo zresztą film chyba się jeszcze nie ukazał nawet na ekranach. Premiera ma nastąpić 30 września. W każdym razie zarzut pierwszy pod jego adresem to, że za bardzo odbiega od oryginału i jest zbyt uwspółcześniony. I wiesz, czasami jak słucham tych krytyków, którzy się tak oburzają, że naruszono narodową świętość, to chciałabym się dowiedzieć, czy oni rzeczywiście lalkę przeczytali. Nie będę wnikać w to, bo jeszcze nie obejrzałam ani serialu, ani filmu, ale skorzystam z okazji i wezmę pod lupę słowa, które wydają się staroświeckie, ale jak widać, są wciąż użyteczne. W jednej z recenzji pojawiło się zdanie dotyczące bohaterki powieści Prusa, Izabeli Łęckiej. Żyła w czasach konwenansów i komeraży.
2: O, konwenanse tak, da się spotkać jeszcze dziś, ale...
1: Komeraże nie.
2: Komeraże absolutnie nie.
1: Nie, ale to jest zdanie ze współczesnej prasy,
2: ktoś
1: więc...
2: chciał, że tak powiem, poszpanować.
1: Poszpanować.
2: Językowo.
1: Ale ja akurat pochwalam ten szpan, pod warunkiem oczywiście, że rozumiemy znaczenie danego słowa. Co to konwenanse, chyba każdy wie, choć i one coraz bardziej znikają z naszego życia, więc na wypadek wszelki przypomnijmy, co to są właściwie konwenanse?
2: No pewne ramy, które nam społeczeństwo wyznacza.
1: Według definicji słownikowej, ogólnie przyjęta i obowiązująca w danym środowisku norma zachowania się w określonej sytuacji. Zwyczaje towarzyskie. Na stronie polszczyzna.pl czytamy, niektórzy słysząc o konwenansach chcieliby tylko je łamać. No rzeczywiście, złamał konwenanse. Innym przyjdą na myśl konwenanse konstytucyjne w Wielkiej Brytanii. Inni, którzy poznali świat konwenansów towarzyskich w powieści Lalka, zastanawiają się, czemu one służyły. Na to pytanie znalazłem odpowiedź na stronie czasopisma Zwierciadło. Konwenanse nigdy nie utrudniają życia, wręcz przeciwnie, one je ułatwiają. Są jak żarówka energooszczędna. Nie dość, że rozjaśniają sytuację, to jeszcze oszczędzają naszą energię psychiczną i czas. Nie musimy się za każdym razem zastanawiać, jak zachować się w danej sytuacji, co powiedzieć albo jak się ubrać. Nie musimy bać się, że popełnimy faux pas, że zrobimy z siebie głupka. I tutaj można tylko powiedzieć, że konwenanse wciąż istnieją, tylko być może zmieniono im nazwę. Reguły, zasady.
2: To taka instrukcja obsługi życia, można powiedzieć, pewien regulamin życia, do
1: dawniej
2: którego
1: dawniej nazywano to savoir-vivrem, bontonem.
2: Ale na takim drugim biegunie pewnej neutralności konwenansów jest dulszczyzna. Czyli to przesunięcie granic tych konwenansów do absurdu.
1: Liczy się to, jak nas widzą, natomiast nie jak sami postępujemy, ale to już jest inny aspekt i myślę, że dobrze powiedzieć, bo to jest karykatura
2: właśnie,
1: konwenansów.
2: Właśnie, postępujemy według tego, jak my wyobrażamy sobie konwenanse, jak je rozumiemy, ale nie jest to taka wartość obiektywna. Czyli mamy wyobrażenie siebie jako takiego centrum wszechświata i wokół nas się wszystko kręci i to nasz sposób postępowania wyznacza te konwenanse w naszym rozumieniu.
1: Tylko tutaj jest za dużo błudy i hipokryzji. To są konwenanse, które bardziej pętają, aniżeli pozwalają nam się poruszać w świecie ludzkim. My na to spójrzmy jako właśnie na pewne zasady. Mówi się, że dziecko wychowywane bez zasad zagubia się prędzej czy później. Te zasady mają być takim drogowskazem, pomocniczym słupkami, dzięki którym możemy iść naprzód. I na to spójrzmy w ten sposób. Za chwilę podamy konkretne przykłady, gdzie znajomość konwenansów i ich przestrzeganie jest bardzo przydatne, a wręcz nieodzowne.

0: końcu języka.
1: Chcielibyśmy Państwu teraz pokazać, że nawet w życiu najmłodszych i najbardziej nowoczesnych Polaków obecne są konwenanse, bo bez nich to życie byłoby niezmiernie trudne. Oto kilka przykładów. Przypominam, że korzystam z artykułu Doroty Krzywickiej w Zwierciadle. Dajmy na to, nie pójdziemy do prababci na urodziny w ulubionych, poszarpanych dżinsach. Wiemy, jaki dress code obowiązuje w konkretnych sytuacjach. Przykłady z pracy również świetnie obrazują to zagadnienie. Będąc znawcami savoir-vivre, nie przywitamy szefa w pierwszym dniu pracy przybiciem piątki i radosnym siema, ziomal. W drugim dniu pracy może się to okazać właściwą formą powitania, bo być może akurat w tej pracy obowiązuje właśnie taki konwenans. Konwenans powstrzyma nas przed wygładzaniem krawata obcemu facetowi, choćby nie wiem, jak drażniło nas to, że jest przekrzywiony, bo jedną z jego zasad jest: nie naruszaj strefy osobistej obcych osób, nie dotykaj, nie stawaj za blisko. Znajomość zachowań przy stole sprawi, że nie zaczniemy jej schabowego łyżką, a ryby nożem, z wyjątkiem śledzia. Nie będziemy siorbać, ciamkać i wydawać innych fizjologicznych odgłosów. A swoją drogą, to w lalce właśnie pojawia się scena, kiedy Wokulski je widelcem i nożem rybę i na to oczywiście zgorszone arystokratyczne towarzystwo, a on mówi, że są takie narody, w których je się widelcem i nożem i należy to uszanować.

0: Niektórzy mówią, że właśnie z tych hipisów to potem takie tłuste rekiny Wall Street powstały i rzeczywiście wielu hipisów, jeżeli nie umarli z przedawkowania, stało się po prostu szacownymi obywatelami.
1: Bo konwenanse w dużej części dotyczyły i dotyczą relacji międzyludzkich, również w tej sferze, powiedzmy, erotycznej, prawda? Więc stąd też tam przełamywanie tych konwenansów właśnie w tym obszarze, no, miało też swój taki smak owocu zakazanego.
0: Gaon podobno najbardziej smakuje. Wiedząc, jak zachować się w trakcie koncertu według konwenansów społecznych, nie będziemy klaskać między częściami symfonii. Wyłączymy w kinie komórkę i w paru innych sytuacjach. Wchodząc gdzieś pierwsi, powiemy dzień dobry, a zwykłe dziękuję, proszę i przepraszam towarzyszą nam w każdej społecznej sytuacji.
1: A czy gdy pilot skutecznie i bezpiecznie wyląduje, powinniśmy klaskać? To też jest pewien konwenans, prawda?
0: No ale wiesz,
1: że się w tych liniach zagranicznych się rzadko klaszcze, natomiast był taki czas, że w polskich pewnym przyjętym zwyczajem było po lądowaniu samolotu pasażerowie.
0: Wiesz co, nie dziwię się, pilotowi. Bo myśmy bardzo długo latali trumnami. Wystarczy przypomnieć kilka tragedii,
1: ale polski
0: katastrof.
1: Pilot, jak wiadomo,
0: podobno Kopernik leciał na słowo honoru.
1: Od stodoły.
0: Ale w kilku filmach katastroficznych, Amerykanie uwielbiają takie filmy właśnie z udziałem samolotów, ktoś bez podwozia lądował, albo w jakichś szczególnie trudnych warunkach. I wtedy klaskanie jest niejako takim odruchem naturalnym, że dziękujemy komuś, że przeżyliśmy. Przestrzeganie obowiązujących reguł po prostu ułatwia, upraszcza i umila życie nam i osobom wokół nas. Zgubnych skutków nieprzestrzegania konwenansów społecznych doświadczamy, gdy zostajemy staranowani przez ludzi pędzących na zakupy, gdy wychodzimy ze sklepu, a norma obyczajowa mówi wyraźnie, przepuść wychodzących. I niestety myśmy się pod wieloma względami bardzo zmienili, bardzo poprawiło się nasze zachowanie w miejscach publicznych, ale to jest wciąż nie do wyleczenia. Sam pewnie byłeś w takiej sytuacji, że chciałeś wyjść, a zablokowali cię w tych drzwiach. A ja zawsze przypominam, że gdyby cokolwiek się stało, to nieszczęście gotowe, bo sami stwarzamy korek w
1: tych drzwiach. To często widać przy wchodzeniu do środków transportu publicznego, gdy rzeczywiście jest więcej pasażerów i wszyscy chcą w jednym czasie wsiąść, no i się po prostu to wszystko blokuje. A przecież gdybyśmy się ustawili w kolejce...
0: Tak jak Azjaci. Koreańczycy pod tym względem są wzorowi, bo oni na przystankach autobusowych i innej komunikacji publicznej zawsze ustawiają się właśnie w grzecznych kolejkach. I jeszcze jeden przykład nieprzestrzegania konwenansów, gdy dostajemy w nos drzwiami, których wchodzący nie przetrzymał, choć byliśmy tuż za nim. Wielu, wielu innych codziennych sytuacjach.
1: Ale tutaj jest kwestia kontrowersyjna, bo jak wiesz, otwieranie, uchylanie drzwi stało się w ostatnich czasach zarzewiem pewnego konfliktu i pewnym takim uosobieniem tego konserwatyzmu obyczajowego. Mowa tutaj o tym, czy gdy pan otwiera drzwi przed panią, co jest odbierane jako wyraz pewnego
0: patriarchalnej postawy. Panie przodem. Dzisiaj często występuje jako komediowy chwyt, kiedy mężczyzna puszcza kobietę, a ona dostaje w nos na przykład.
1: No nie, ale też
0: albo coś
1: pani mówią,
0: puszcza.
1: Że to tak nie może być, bo one sobie same skutecznie
0: tak,
1: potrafią.
0: Tak, tylko tu mówimy o dwóch różnych sytuacjach. Tu jest taka sytuacja, w której ktoś wchodzi przede mną do sklepu i zamiast przytrzymać drzwi, puszcza je.
1: To jest brak
0: i wtedy,
1: dobrego wychowania.
0: No kultury nawet podstawowej. Natomiast ty mówisz o czymś, co dawniej było właśnie
1: elementem
0: nawet
1: konwenansu,
0: ale zatraciło swój pierwotny sens. Dlatego, że dawniej mężczyzna wychodził pierwszy, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie na zewnątrz.
1: Czy powóz już podjechał.
0: Czy powóz podjechał, czy właśnie, nie wiem, jakiś bandyta nie czyha. Później się to dopiero zmieniło. Ale tak na logikę, jeżeli ktoś cię puszcza pierwszą, czy ja się czuję przez to wyróżniona? Nie wiem, co mnie czeka
1: ale
0: za progiem.
1: Ale ktoś ci otworzył te ciężkie drzwi.
0: O, dobry argument. A najlepiej o tym, że warto znać i przestrzegać obowiązujących w danym środowisku konwenansów, dowiadujemy się, gdy znajdziemy się w obcym kraju o innej tradycji i kulturze. Bo wtedy to już nawet nie będzie faux pas. To może nas narazić nawet na mandat albo uwięzienie. Polacy niestety zapominają o tym i ostatnio usłyszałam o jednego z znanych podróżników, że w krajach Półwyspu Bałkańskiego, Chorwacji, Serbii skarżą się właściciele restauracji, że Polacy oczekują, że w ich menu będzie na przykład strips z kurczaka albo jakiś taki

0: zwykły kotlet schabowy, a oni mają swoją kuchnię bazującą na lokalnych produktach. Więc to jest pewna niedelikatność, prawda? No poznajmy jednak obyczaje panujące w danym kraju. Konkludując, choć konwenansów jest o wiele mniej w naszych czasach niż Wokulskiego, są nadal obecne i przydatne, podobnie jak obco brzmiące komeraże. Tylko dodajmy od razu, że one są nieprzydatne. Znaczy przydatne są niektórym grupom społecznym, ale nie są pożyteczne.
1: A
0: może
1: co to
0: tak.
1: Są komeraże, wyjaśnijmy.
0: No właśnie, już samo brzmienie sugeruje francuski rodowód i rzeczywiście powstały od komeraży, co w dawnej polszczyźnie oznaczało złośliwe plotki, intrygi lub nieporozumienia. Co ciekawe, we francuskim komeraż występuje w liczbie pojedynczej i jest rodzaju męskiego. W języku polskim najczęściej używane jest w liczbie mnogiej. Interesujące jest to, że choć w słownikach ma kwalifikator dawne i według nich współcześnie pojawia się niezwykle rzadko, głównie w literaturze pięknej lub stylizowanych tekstach, często w takich sformułowaniach jak wdawać się w komeraże, salonowe komeraże, to znalazłam przykłady użycia całkiem współczesne. Jeden z nich pochodzi ze stenogramu posiedzenia Komisji Śledczej 14 marca 2005 roku. Do Rosji droga jest poprzez ekspansję nowej polskiej gospodarki, to znaczy tych przedsiębiorstw prywatnych, tam gdzie nie ma styku z państwem, tam gdzie nie musimy wchodzić w jakieś komeraże, gdzie nie musimy negocjować coś za coś. I kolejny z Gazety Wyborczej z 1992 roku. Lepsze już są kompromisy, ale społeczeństwo ma już podziurki w nosie zakulisowych komeraży, które prowadzą do tajemniczych upadków i wzlotów, a przede wszystkim nieprzewidzianych zwrotów w polityce.
1: Czyli z jednej strony znaczy to tyle co plotki, pogłoski, jakieś obmawianie, a z drugiej strony to są jakieś zakulisowe działania.
0: Od plotki, powiedziałabym, dochodzimy do bardziej skomplikowanych akcji, bo każdy z nas lubi sobie od czasu do czasu poplotkować, ale jeżeli z tych plotek zaczynamy budować jakiś mechanizm, który ma zniszczyć przeciwnika, to już powiemy raczej o intrydze.
1: Tak zwanym czarnym PR-ze.
0: Swoją drogą, tak. I ja myślę, że słowo zmieniło się, ale jego treść pozostała. Tyle, że dzisiaj raczej częściej powiemy o układach, powiązaniach, aferach, machinacjach, matactwie czy prowokacji. A bogactwo synonimów najlepiej świadczy o ponadczasowości tej cechy natury ludzkiej.
1: Z tym słowem jest tak, że ono ma ładne brzmienie, ale niestety za tym brzmieniem kryje się nieładna treść.
0: A jeszcze co do konwenansów, to dzisiaj może rzadziej posługujemy się tym słowem, ale istnieją pokrewne, które wciąż są w użyciu. Konwencjonalny, broń konwencjonalna, konwencje dotyczące pewnych układów między państwami, więc może się obyczajowo zmieniła, ale co do zasad pewnych i treści, to wciąż funkcjonuje.
1: Chociaż tutaj trzeba spojrzeć tak dwoiście na to, bo z jednej strony to tak jak mówiliśmy, te konwenanse i pewne reguły regulują sposób współistnienia naszego z innymi ludźmi na tym uespadole, jak mówią niektórzy, ale z drugiej strony dla wielu to jest pewien gorset, z którego próbują się przez całe życie wyrwać i to jest taka cecha immanentna właściwie artystów, bo zwróć uwagę, że duża część sztuki polega na kwestionowaniu porządku zastanego przez artystów.
0: Zresztą sztuka w ogóle nie lubi żadnych układów, żadnych narzucanych reguł. I jeden z wierszy Herberta pokazuje takich artystów w złotych klatkach, którzy mają wszystko, wygody, ale stracili wenę. I taki był los części artystów w ustroju komunistycznym. Ci, którzy byli posłuszni władzy, mieli wszystko, ale kto o nich dzisiaj rozmawia? Kto dzisiaj czyta Miazgę? Czy Popiół i Diament Jerzego Andrzejewskiego? Więc sztuka jest taką wyjątkową dziedziną. Natomiast jeżeli chodzi o codzienne takie funkcjonowanie, od naszego wyjścia z domu, po pracę, to my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że postępujemy według nawet niepisanych konwenansów.
1: Mówi się o niepisanych regułach.
0: No taki najprostszy, staramy się nie przerywać, jeżeli ktoś mówi, bo to jest niegrzeczne. No robimy to oczywiście, ale mamy świadomość, że to jest niegrzeczne. Nie plujemy na ulicy, przedtem to się się zdarzało dość często. No raczej nie bekamy przy stole, jeżeli jesteśmy.
1: Tylko zwróć uwagę, że jeżeli chodzi o ten wymiar, powiedzmy, kulturalny, kulturowy, to ta kontrkultura, czyli kwestionowanie konwenansów, no jest jakąś wartością dodaną, przynosi coś nowego, odświeżającego często, natomiast trudno mi się dopatrzyć czegoś nowego, odświeżającego właśnie w łamaniu konwenansów dotyczących chociażby tej sfery obyczajowej, naszego codziennego funkcjonowania.
0: Tak, a mało tego, ja bym powiedziała, że właśnie takie nieco nawet staroświeckie konwenanse dotyczące choćby zachowania przy stole mają swój urok, o czym najlepiej świadczy wielka popularność dwóch seriali brytyjskich Downton Abbey i Bridgertonów, bo przecież tam właśnie cała akcja toczy się właśnie w takim towarzyskim kręgu, w którym obowiązują pewne konwenanse.
1: No tak, ale Dwór Królewski, wiadomo, to właściwie jeden wielki konwenans. Tam się nie można ruszyć swobodnie, bo to nawet wykracza, prawda, poza obowiązujące normy.
0: Podobno jedna z polskich artystów wylądował na biuście Elżbiety II, ale to był wypadek, potknął się po prostu.
1: Bardzo mocne przełamanie
0: bo
1: konwenansu.
0: Bo pamiętajmy, że nawet kąt pochylenia przy układzie nie obowiązuje. Także konwenanse w zdroworozsądkowym wymiarze są niezbędne, a nam nie chodzi o taką karykaturę, jaką przedstawiła Gabriela Zapolska w Moralności Pani Dulskiej.
1: I tą konkluzją...
0: Klasyczną znowu.
1: Klasyczną oczywiście, tak, i opartą na faktach kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę.
0: Zapraszamy do lektury lalki albo obejrzenia i podzielenia się wrażeniami. Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 19. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. Prawie ćwierć wieku ma już tradycja europejskich targów chłopskich w Krzyżowicach w gminie Olszanka. Trener Jan Urban przed drugim meczem kadry w Lidze Narodów. Angielska policja sprawdza irański trop w sprawie podejrzenia zamachu koło bazy RAF-u.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Koła gospodyń wiejskich, lokalni wytwórcy i rzemieślnicy zaprezentowali swoje wyroby podczas 24. Europejskich Targów Chłopskich w Krzyżowicach w gminie Olszanka. Mottem tegorocznej edycji targów była dynia, w daniach, w różnych odsłonach. Do naszych wyrobów użyłyśmy dyni Hokkaido. Ona poleca się do wszystkiego, mówi pani Elżbieta z Koła Gospodyń Wiejskich Jaś i Ona z Jasiony.
5: My przygotowałyśmy zupę dyniową z grzankami, ze skwareczkami, kopytka dyniowe z sosem dyniowym, sernik dyniowy i ciasto dyniowe.
6: Tak samo jest dżem dyni Hokkaido, do tego jest dany cukier, galaretka Bogusława Zełska.
7: Gulasz z dynią, pierniczki w kształcie dyni, ciasto na słodko tarte mamy z dyni, bardzo dobra. Bardziej eksperymentowanie, bo dynia ostatnio nie była tak za bardzo popularna, ale wraca do ładu.
4: Dodaje Robert Stefanik ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Czeska Wieś Sobótka. 24 lata temu rozpoczynaliśmy od dnia ziemniaka, a po latach wydarzenie mocno ewoluowało, podkreśla z kolei Kamila Bugajska, sołtyska Krzyżowic.
8: Mamy dużo rękodzieła, no i nasze lokalne tutaj są sołectwa. Pokazać swoje wyroby, to co cały rok pracujemy na to, co koła gospodyń wiejskich robią. Więc to jest takie, że pokazujemy się, co mamy do ofiarowania.
9: Przede wszystkim staramy się zarazić pasją do rękodzieła najmłodszych, ale też staramy się, żeby starsi, którzy potrafią, wracali do tego, co robili kiedyś. Robimy na prostych krosnach, ale też robimy na takich dużych, osnowanych krosnach. Robimy pracę na trilumach, wełnę z alpak przerabiam na kołowrotku.
4: Dodaje Lucyna Garncarz, która przeprowadziła podczas targów warsztaty wełniane, a więcej o daniach z dyni będzie można usłyszeć w sobotniej audycji Agro Radio 3 października po godzinie 6.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Polska reprezentacja rozegra jutro w Sztokholmie drugi mecz w Lidze Narodów ze Szwecją. W pierwszym meczu w ostatni piątek Polacy zremisowali w Warszawie 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Trener Jan Urban był pytany na konferencji prasowej o odczucia przed spotkaniem na stadionie, gdzie skończyły się marzenia o wyjeździe reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
10: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
4: Dodajmy, że kontuzji w meczu z Bośnią i Hercegowiną nabawił się Jakub Kamiński, a do kadry dołączył awaryjnie Oskar Pietuszewski. Mecz Polska-Szwecja w Sztokholmie w Lidze Narodów UEFA jutro o godzinie 20:45.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: Brytyjska policja antyterrorystyczna sprawdza irański trop w sprawie podejrzenia zamachu koło bazy wojskowej RAF Fairford w Anglii. To lotnisko, z którego korzystają amerykańskie bombowce. W jego pobliżu zatrzymano 5 mężczyzn, a mieszkańców okolicznych domów ewakuowano.
11: Irański wątek pojawia się nieprzypadkowo z bazy RAF Fairford. Korzystały amerykańskie samoloty prowadzące operacje przeciwko Iranowi, między innymi B-52 i B-1. Teraz śledczy ustalają, czy to właśnie lotnisko mogło być celem planu i czy zatrzymani mieli jakiekolwiek powiązania z Teheranem. Na żadne z tych pytań nie ma jeszcze potwierdzonej odpowiedzi. W miejscowości Welford, niedaleko bazy, wojskowi saperzy wciąż badają trzy furgonetki. Pięciu zatrzymanych mężczyzn jest podejrzanych o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Najpierw zatrzymano ich za posiadanie materiałów wybuchowych.
4: O czym z Londynu informowała Anna Rączkowska. Tenisiści reprezentujący Europę pokonali drużynę reszty świata w turnieju Laver Cup. Rywalizacja w Londynie zakończyła się zwycięstwem ekipy ze Starego Kontynentu 13-5. W niedzielę Niemiec Aleksander Zwieriew pokonał Amerykanina Lernera Tiena 7-6, 6-3, a włosko-czeski Debel Flavio Coboli, Jakub Mensik wygrali z Australijczykiem Alexem De Minorem i Amerykaninem Taylorem Fritzem 7-5, 6-3. To szósty triumf Europejczyków w 9. odsłonie zawodów o Puchar Labora.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: U nas pogoda dzisiaj taka nieangielska, taka jesienna, prawie już złota polska jesień. Termometry pokazują poniżej 19 stopni w centrum, prawie 20 na południowych krańcach. Na barometrach 1025 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany, północno-wschodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Autopromocja.
0: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
3: Autopromocja. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.

0: pożytku głowa nie boli.
1: Witam Państwa w kolejnej audycji dla Organizacji Pożytku Publicznego. Krzysztof Dobrowolski. Dzisiaj jesteśmy gośćmi hospicjum w Nysie. Doktor nauk medycznych Jerzy Miszkiewicz. Z naszych spotkań zapamiętałem, że Pan lubi takie rozmowy pogłębione. Ma Pan nawet zacięcie filozoficzne, socjologiczne. Stąd też wiem, że to będzie ciekawa rozmowa. Ale na początek zaskoczę Pana może mało oryginalnym pytaniem, ale w którym momencie swojej w końcu już długiej drogi zawodowej wybrał Pan właśnie to miejsce, opiekę hospicyjną, medycynę paliatywną, dziedzina, która nie cieszy się największym zainteresowaniem młodszego pokolenia medyków. Tak elegancko to nazwę.
2: Panie redaktorze, ta decyzja też nie zapadła w jeden wieczór czy w jeden dzień. Ja dojrzewałem do tej decyzji i wybrałem chyba najbardziej prawidłową, polecaną mi również przez kolegów czy koleżanki, którzy w tamtym czasie już pracowali w opiece paliatywnej, już zajmowali się medycyną paliatywną, a to już ćwierćwiecze. I to był taki moment, w którym ta moja decyzja rosła wraz ze świadomością właśnie, jakimi pacjentami mam się zajmować, jakie potrzeby oni mają. I nie starając się udawać, że to będzie właśnie coś, co bez wątpienia będzie moim zajęciem na następne dziesiątki lat, rozpocząłem tą przygodę z opieką paliatywną, z medycyną paliatywną jako wolontariusz. Jako wolontariusz lekarz, który w wolnych chwilach właśnie zajmował się pacjentami w hospicjum w Nysie. I to był ten początek. A później okazuje się, że medycyna paliatywna to nie jest ślepa uliczka medycyny. Że to nie jest miejsce dla jakichś pozytywnie zakręconych, czy dla osób, które chciałyby tu być może odpokutować jakieś, śmieje się oczywiście w tym miejscu, jakieś grzeszki. To jest taki obszar medycyny, tak jak każdy inny, gdzie wymaga i wiedzy, i zaangażowania, i podejścia tego właśnie holistycznego, tego całościowego do pacjenta, to mi się właśnie w medycynie paliatywnej podobało, że pacjenta traktujemy we wszystkich obszarach, nie tylko z tymi problemami somatycznymi, gdzie to w sposób naturalny na studiach medycznych nas przygotowują, ale też w tych obszarach psychologicznych, w tych obszarach socjalnych. Tu dopiero poznaje się, że ból totalny, to nie musi być tylko ten ból fizyczny, ale to też właśnie ból, te dolegliwości mogą dotyczyć również tych obszarów. I medycyna paliatywna nauczyła mnie bardzo wiele właśnie tego podejścia całościowego. To jest też obszar współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Nie ma samotnych żagli w medycynie paliatywnej. Tu musi być zespół, tu musi być lekarz, tu musi być pielęgniarka, tu musi być rehabilitant, psycholog, pracownik socjalny, wolontariusz, kapelan. Nie można inaczej. Nie ma skutecznego opiekowania się tymi najciężej chorymi pacjentami bez współpracy zespołu interdyscyplinarnego, bez edukacji pacjenta, edukacji rodziny. To mi się podobało. Ja mam zacięcie takie pedagogiczne, bo od wielu lat tak samo pracuję jako wykładowca akademicki i to był też taki obszar, gdzie wykorzystując swoje jakieś takie naturalne, powiedzmy, predyspozycje, można ten program opieki realizować jeszcze bardziej dogłębnie, a w sumie, można powiedzieć, ku radości rodziny, na pożytek pacjenta, no i z zadowolenia lekarza i całego zespołu z tego, że można w tym obszarze odnosić tak samo sukcesy.
1: No muszę przyznać, że rzeczywiście wyróżniają Pana talenty publicystyczne i każde spotkanie z Panem, rozmowa jest dla mnie bardzo interesująca i myślę, że też pozwala słuchaczom zrozumieć bardzo trudne wątki naszego życia. Ale wrócę do tej drogi zawodowej. Gdy wspomniał Pan o tym, jak jest to złożona dziedzina medycyny, multidyscyplinarna, że trzeba pracować w zespole, cały czas się uczyć, w zasadzie niemalże jakby robić kilka specjalizacji. To pomyślałem sobie, kto z młodych ludzi dzisiaj chciałby wybrać na dzień dobry ten kierunek zaraz po studiach. A z drugiej strony przecież to z punktu widzenia merkantylnego idealny kierunek. Niedosyt lekarzy o tej specjalizacji. Wszędzie przyjmą pana z ucałowaniem ręki, więc nic innego, jak tylko podjąć się tego kierunku medycyny.
2: Panie redaktorze, wybór ścieżki kariery lekarza nie jest wyborem łatwym. Zwłaszcza młodzi lekarze, którzy w toku studiów jednak kształceni są do tego sukcesu, takiego sukcesu tu i teraz. I mnie wcale to nie dziwi, bo medycyna przy swoim szalonym rozwoju w tym kierunku idzie, powinna też iść. Pamiętajmy jednak o tym, że jak to mówią młodzi, emerytura nie matura, zdrowie nie trwa wiecznie. I w tym momencie mamy do czynienia z pacjentami, którzy z jednej strony starzeją się, w ogóle społeczeństwo się starzeje, tych pacjentów przybywa, natomiast patrząc już na profil naszych pacjentów, tych pacjentów w opiece paliatywnej, to są najciężej chorzy pacjenci, najczęściej chorzy na choroby wyniszczające, a najczęściej na choroby nowotworowe, którzy są u schyłku swojego życia, u schyłku swojego chorowania i on czasem ten wiek nie musi być bardzo zaawansowany. Ten schyłek to jest właśnie schyłek chorowania. I nie dziwi chyba nikogo, że ktoś, kto się udaje do kardiologa czy do każdego innego specjalisty, chciałby tam zastać lekarza, który jest dobrze wykształcony, ma bardzo dobre podejście do pacjenta, czyli krótko mówiąc, chciałby być leczony dobrze przez empatycznego lekarza, który z jednej strony będzie się zajmował tymi konkretnymi problemami, ale jeszcze dawał coś jeszcze. Nie na darmo się mówi, że takie zawody jak lekarz mają też to coś, a to coś to jest powołanie. Do pracy w opiece paliatywnej, w medycynie paliatywnej, ja myślę, że trzeba dojrzeć. Jedni dojrzeją szybciej, jedni dojrzeją nieco później. Trzeba dojrzeć. Patrząc już zupełnie od strony technicznej, od kilku lat ta sytuacja bardzo się zmieniła. Do niedawna medycyna paliatywna była specjalizacją taką, którą można było uzyskać, posiadając już wcześniej specjalizacje kliniczne. No i to już było ograniczenie do przybycia większej ilości adeptów do tej części medycyny. W tej chwili jest to specjalizacja lekarska podstawowa, czyli można powiedzieć, nic nie stoi na przeszkodzie technicznie, żeby taką specjalizację rozpocząć już na początku swojej kariery lekarskiej. Niemniej jednak uważam, patrząc z perspektywy lat, że to dojrzewanie do tej medycyny paliatywnej jest wtedy takie bardziej naturalne, jeżeli jednak lekarz okrzepnie troszeczkę w swoim zawodzie. Oczywiście można powiedzieć, że są wyjątki, zwłaszcza przy ośrodkach akademickich. Sam mam przyjemność pracować na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Lekarskim, gdzie prowadzimy zajęcia ze studentami 5 roku z medycyny paliatywnej i oni są bardzo aktywni w kole naukowym, piszą prace i to jest właśnie, to są te światełka w tunelu, że nie będzie to specjalizacja taka, w której koledzy, jak się dowiadują, to pytają się o rany. Ty pracujesz w hospicjum? Jak można pracować w hospicjum? Ja natychmiast, jeżeli znam kogoś lepiej, to troszkę to ubieram w żart. Jeżeli nie, to mówię, że właśnie to nie jest ślepa uliczka medycyny. To powtarzam, że ludzie, którzy cierpią, chcą się dostać do lekarza, który zrozumie ich problemy i który pomoże im, bo najczęściej na swojej drodze zetknęli się już z takim twierdzeniem, mówię o tych pacjentach w opiece naszej, o tej opiece paliatywnej, że nic nie możemy dla pana, pani zrobić. To jest błąd w samym logicznym myśleniu.
1: To jest pozostawić człowieka po prostu samemu sobie. Poza tym pan chyba jest z tego pokolenia, które jeszcze składało przysięgę Hipokratesa.
2: Panie redaktorze, wszyscy lekarze kończący studia składają przysięgę Hipokratesa.
1: Do dzisiaj.
2: Tak jest.
1: Mnie pan pocieszył.
2: Ja tylko nawiążę do tej poprzedniej myśli, że to jest ten moment, w którym ten pacjent ma prawo nawet oczekiwać, że ten zakres medycyny będzie również obsadzony, można by tak powiedzieć, lekarzami, którzy będą chcieli pomóc. I tutaj oczywiście zachęta dla młodych lekarzy, niech spróbują, niech zaczną. Najdłuższą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
1: Panie doktorze, z tych młodych ludzi, studentów pańskich, czasami zdarzało się, że ktoś podszedł i może nieśmiało zapytał: panie doktorze, ja tak myślę o tym kierunku specjalizacji, czy to dobry pomysł? Zdarza się?
2: Powiem, że tak. I to są dla mnie bardzo takie pokrzepiające momenty, bo chcę powiedzieć, że medycyna paliatywna na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego jest bardzo poważnie potraktowana przez władze uczelni, władze wydziału. Są wykłady, seminaria i ćwiczenia i to jest taki moment, że czego się boimy z reguły, czego nie znamy. A jak zaczynamy coś poznawać, to w nas wytwarza się naturalna ciekawość.
1: Czasami nawet fascynacja.
2: Też się tak zdarza. Ale ciekawość to już jest ten pierwszy krok do zainteresowania, do poszerzenia tej tego swojego, nazwijmy to, jak pan powiedział, może nawet zachwytu taką medycyną i chęcią pomocy. Droga ta, którą bym właśnie zalecał młodym moim kolegom lekarzom, to właśnie przyjrzenie się tej dziedzinie, najlepiej jako wolontariusz, i przekonanie się, że tu też można mieć satysfakcję. Można mieć satysfakcję z niesienia pomocy. Wspomniałem o tym, że pacjenci często usłyszeli: nic nie możemy dla państwa zrobić, a powinni usłyszeć, że być może choroba, która ich przywiodła już do tego momentu, nie jest możliwa do wyleczenia, natomiast pomóc można zawsze. I to jest ta różnica, żeby moment, kiedy konwencjonalna medycyna nie potrafi wyleczyć jakieś schorzenie, żeby to nie była kapitulacja i jakaś forma takiego, nazwijmy, takiej porażki.
1: Nawet powiedział porzucenia tego człowieka.
2: No tak bywało kiedyś, przed dobą, kiedy to ludzie dobrej woli zrzeszali się, nawet niemedyczni, żeby pomagać tym pacjentom. Kiedyś, powiedzmy w latach 70., 80., to nikt nie wiedział, kto się tymi pacjentami ma zajmować, czy w ogóle się zajmować. I oni byli jakby na marginesie medycyny. W tej chwili to się bardzo zmienia. To jest już czas, w którym coraz rzadziej słyszymy: panie doktorze, niech pan nie powie mojemu bliskiemu choremu, że pan jest z hospicjum. Pielęgniarkę nie musi instruować, żeby czasem się nie wygadała, że przyjechała z hospicjum domowego. Zdarza się oczywiście i to jest nasza też rola, że pośród tych wszystkich spotkań, czy w szkołach, czy akcjach, które organizujemy publicznych, żeby nie tylko wybrzmiewał taki wątek, że oto hospicjum, no to tak z reguły nie domagają finansowo, to tak, żeby te jakieś finanse zebrać już. Ten element edukacyjny w tej chwili jest u nas bardzo ważny i stawiany bardzo mocno. Bo czym to będzie skutkować? Ano właśnie tym, że hospicjum zacznie być postrzegane jako miejsce, gdzie można uzyskać pomoc, a nie miejsce, którego należy się bać, i poprzez te nasze działania staramy się zmienić to pejoratywne znaczenie hospicjum, gdzie w takim potocznym właśnie jakimś poglądzie to jest miejsce, gdzie najlepiej nie należałoby się zbliżać, wywołujący lęk, czy tego typu uczucia. W związku z tym to nasze podejście tworzy też całą armię naszych ambasadorów. To są osoby, które gdzieś tam się z nami zetknęły, czy rodziny, które, pod których opieką byli ich bliscy, i to są osoby, które później również, no można powiedzieć, świadczą o tym, że hospicjum to też życie, że hospicjum to też to miejsce, w którym można mieć swoje marzenia. Oczywiście one z reguły nie są długodystansowe, ale można mieć też te marzenia i te marzenia można również spełnić w tym zakresie, który jest możliwy. Tu trzeba też pamiętać, że jesteśmy istotami śmiertelnymi. Tego się nie da odwrócić. To nie jest jakiś pech tych naszych pacjentów, że oni umierają w hospicjum, bo nieraz to jest takie proste przełożenie. No poszedł do hospicjum i umarł. No w związku z tym zawsze, kiedy spotykamy się z rodzinami, z wolontariuszami, kiedy są jakieś szkolenia, spotkania z uczniami, to też właśnie wspominamy o tym, że to jest immanentną częścią życia jest śmierć. Tylko jaką drogą przejdziemy, czy będziemy samotni, czy będziemy cierpieć, czy to będzie coś, co wywoła tylko traumę, to już zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zależy od ludzi, zależy od przede wszystkim bliskich, ale też wspierających ich zespołów hospicyjnych, zespołów paliatywnych. Pamiętajmy o tym, że nasz pacjent z reguły nie boi się śmierci, boi się umierania. Boi się, że właśnie, że będzie cierpiał, że będzie samotny, że będzie w tym swoim, można powiedzieć, cierpieniu bez jakiejś pomocy. I to jest ten moment, w którym jeżeli pacjent znajduje się w domu, to my wspieramy rodzinę, nie zastępujemy rodziny. To jest największa wartość. Kiedy pacjent może w tym ostatnim swoim fragmencie życia, tego chorowania, a też i w końcu odchodzenia z tego świata, żeby mógł być wśród swoich bliskich, bo to jest jego miejsce naturalne, gdzie się czuje bezpieczny. Ale jak nie damy narzędzi tym rodzinom, jeżeli ich nie wesprzemy, jeżeli ich nie będziemy edukować, no to będzie to sytuacja taka, że właśnie ten element nieświadomości, nieznajomości, czy element, że nie wiem, to lepiej nie robię, bo mogę coś zaszkodzić, no będzie królował, a nie o to chodzi. To jest właśnie ten moment, w którym w domowym hospicjum wspieramy rodzinę, a jeżeli już jest taki moment, że ta opieka domowa jest nieskuteczna, mamy również, bo jesteśmy hospicjum w Nysie pełnoprofilowym, mamy oddział stacjonarny, gdzie możemy już objąć całodobową opieką takiego pacjenta, ale tutaj nie odcinamy pacjenta od rodziny. Rodzina może pacjenta odwiedzać praktycznie w każdym momencie, może przy nim czuwać, może być również częścią tego właśnie zespołu interdyscyplinarnego. Nie ma możliwości takiej, gdzie byśmy w jakimś zakresie ograniczali kontakt z pacjentem. Wiele mamy też takich dyskusji, gdzie rodziny jeszcze mają takie poczucie winy, że tak jakby właśnie, jakby to była jakaś kapitulacja i powtarzane takie frazy, że no panie doktorze, no ja muszę oddać swojego bliskiego do hospicjum. Brzmi to oczywiście jak wyznanie winy, jak przyznanie się do jakiejś porażki, no nic bardziej mylnego. I też naszą rolą jest pokazanie, że dobro pacjenta jest osią obrotu. Pacjent jest najważniejszy. Jeżeli ta opieka, pomoc w domu jest z jakiegoś powodu nieskuteczna, to trzeba zaproponować inne formy opieki. Ta świadomość jest coraz większa, ona wzrasta. Mam nadzieję, że dotrwam takiego dnia, w której to pacjent będzie, czy rodzina będzie mnie uspokajać, żebym się nie martwił, że opieka paliatywna to jest właśnie hospicjum, to też życie. Jeszcze to jest przed nami, natomiast wszystko staramy się robić, żeby ten obraz hospicjum, ta formacja była postrzegana jako ta grupa osób, to środowisko, można powiedzieć hospicyjne, które z jednej strony pomaga jako pewien wyraz też obowiązku zawodowego. Przecież to są też nasze funkcje lekarza, pielęgniarki. Pracujemy tu. Ale wielokrotnie gdzieś tam się wypowiadając, stawiam takie pytanie, czy retoryczne, to już sobie słuchacze odpowiedzą, czy hospicjum to jest taka zwykła, czy niezwykła placówka służby zdrowia, bo bez wątpienia jesteśmy placówką służby zdrowia. Jesteśmy placówką służby zdrowia, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co w konsekwencji daje, że opieka nad naszymi pacjentami z punktu widzenia pacjenta i jego rodziny jest bezpłatna. Czy to jest zwykła czy niezwykła placówka służby zdrowia? Ja staram się i myślę, że wszystkie osoby, które ze mną współpracują, udowodnić, że to jest niezwykła placówka służby zdrowia, której działania wykraczają znacznie poza standardowe działania, jak podawanie leków, pielęgnowanie chorych. Bo można powiedzieć, że to jest coś, co jest wpisane w ten zawód, w kontrakt, w obowiązki, ale tu jest ten właśnie ten element dodania tego coś, tego właśnie holistycznego podejścia, tego całościowego podejścia do chorego i do jego rodziny. Ja oczywiście nie mam złudzeń, że szpital, duży szpital, no nie może się zajmować z racji swojej funkcji i działania bliskimi chorego, czy po zgonie chorego tymi osieroconymi. A u nas to robimy. Są to msze święte, które są odprawiane u nas w hospicjum każdego miesiąca. Pierwszego czwartku to jest doroczna msza za zmarłych, którzy kiedykolwiek w naszym hospicjum odeszli. I to jest ten moment, w którym właśnie identyfikujemy się też i staramy się rozszerzyć tą naszą działalność, wesprzeć też te osoby, które utraciły swoich bliskich, żeby wiedziały, że jeżeli potrzebują takiej pomocy, a duchowej szczególnie, to mogą na nas liczyć. Bardzo ważnym elementem jest edukacja młodzieży, dzieci zwłaszcza. Więc ja nigdy nie odmawiam jakichś spotkań z dziećmi, z młodzieżą. Oczywiście te spotkania są albo tutaj u nas w hospicjum. To jest poza czasem COVID-u, to jest czas niezwykle piękny, kiedy tutaj młodzież przychodzi z okazji czy to świąt, czy innych jakichś sytuacji. Tutaj ta radość, ten uśmiech, ten gwar, który tu wnoszą, no po prostu podbudowuje.
1: Z kolei dla tej młodzieży to szkoła empatii.
2: Tak jest, bo oni się dowiadują, że młodość nie wieczność, że są osoby, które potrzebują pomocy. Oczywiście nie epatujemy te małe dzieci, zwłaszcza szkolne, to żeby była jasność, nie epatujemy jakimś cierpieniem czy coś, ale pokazujemy, że są wśród nas pacjenci, są osoby, które takiej opieki potrzebują. I współpraca z dziećmi, z młodzieżą to jest troszkę jak wykupienie ubezpieczenia na przyszłość. Bo powtarzam wielokrotnie pacjentom czy rodzinom, jak już troszkę się poznamy, jak już jest to zaufanie, jak ta rozmowa może przejść jakby na wyższy poziom, nie tylko taki medyczny, ale też właśnie taki, żeby te obszary inne również starać się rozpoznać. Nieraz mówię, że taki pacjent ma szczęście. Oczywiście wzbudza to czasem zdziwienie, kiedy pacjent czy rodzina odpowiada mi, no jakież to ja mam szczęście, no rozchorowałem się. Teraz jest coraz większa świadomość pacjentów co do swojej choroby. Znają rozpoznanie, wiedzą na co byli leczeni, jakie jest rokowanie, więc ta rozmowa ma zupełnie też w wielu przypadkach inny charakter, inny poziom. I mówią też tak trochę zaczepnie, no jakie to ja mam szczęście.
1: No ja mogę odpowiedzieć, panie doktorze, bo może będzie łatwiej. To szczęście polega na tym, że ten sam pacjent z tą samą chorobą 30 lat temu byłby w zupełnie innej sytuacji. Te możliwości, o których Pan mówi, absolutnie, to są lata świetlne.
2: To jest jedna rzecz. Postęp medycyny w tej części medycyny też nastąpił, ale to szczęście jeszcze polega na czymś innym, na świadomości, kto jest przy tym pacjencie, kto się nim zajmuje, kto się nim opiekuje.
1: W jaki sposób?
2: Tak jest, w jaki sposób, jaki przyjeżdża zespół medyczny, kto jest z bliskich przy nim, a czy my, panie redaktorze, jesteśmy pewni, kto nami będzie się zajmował?
1: No, pan poniekąd tak odpowiedź przemycił, dlatego że ta młodzież, która tu przychodzi, to jest jedyna nadzieja, że gdy będziemy mocno starsi, ewentualnie coś nas spotka, to oni będą wtedy na pana miejscu. Może to będą przyszli studenci medycyny, właśnie tego kierunku opieki paliatywnej. Może to oni przyjdą jako wolontariusze, wykonując zupełnie inne zawody. Tylko pamiętają, że tam są ludzie, którzy potrzebują nawet najprostszej rzeczy, by przy nich posiedzieć, pogadać, odezwać się.
2: Panie redaktorze, pan poruszył w tym momencie niezwykle ważny moment i ważny wątek naszej rozmowy. Tu jednym zdaniem dokończę. Dzieci, młodzież są tak naprawdę gwarancją naszej przyszłości.
1: Tak jak pan powiedział, to jest nasza polisa. No
2: tak, to jest ta nasza polisa ubezpieczeniowa, bo liczymy na swoich bliskich. Nie zawsze niestety się to potwierdza w rzeczywistości. Natomiast wykształcenie osób, które będą zauważać potrzebę pomocy w różnym obszarze, bo opieka paliatywna, opieka hospicyjna jest jednym z tych obszarów bardzo ważnym, głównym, ale nie jedynym. I wracając do tego wątku właśnie tego ubezpieczenia, tej edukacji młodzieży, to jest ta nadzieja, że być może właśnie część z nich pójdzie drogą kształcenia medycznego, lekarskiego czy pielęgniarskiego, ale to jest w tym podstawowym wymiarze to staramy się wychować osoby porządne, te, które widzą drugiego człowieka, które widzą potrzebę drugiego człowieka i on nie musi być terminalnie chory, bo to tak w sposób naturalny, tak, a zwłaszcza koło 1 listopada to się tak dużo mówi. Pan redaktor jest wyjątkiem tutaj, że prowadzi cyklicznie te właśnie audycje poświęcone szeroko rozumianej działalności czy charytatywnej, czy wspieraniu w ogóle osób słabszych. Nie muszą to być osoby terminalnie chore. To tylko pokazuje, jaka jest potrzeba pokazania tego wielowymiarowego świata, że nie tylko młodość, nie tylko pieniądz, nie tylko rozpychanie się łokciami, nastawienie na sukces ponad wszelką jakąś tam możliwość, to jest coś, co byłoby dla nas, nie tylko dla nas starszych, chorych, ale myślę dla wszystkich czymś bardzo niekorzystnym. I pokazanie, że pomoc, przyniesienie pomocy to jest coś z jednej strony szlachetnego, a z drugiej strony coś niezwykle tak pożytecznego. Pan tutaj poruszył taki moment, w którym ten pacjent czasem nie potrzebuje leków. On cierpi z samotności. Wielokrotnie jest tak, zwłaszcza kiedy są mniej doświadczone osoby, czy na oddziale, czy w opiece domowej i być może troszkę z braku czasu, doświadczenia, czy może innych jakichś względów, nie zauważają, że czasem lęk, niepokój, czy jakieś właśnie deficyty w tym obszarze takim psychologicznym, socjalnym, mogą one być somatyzowane. Pacjent będzie mówił o bólu, nie będzie mówił o lęku, bo się będzie wstydził, ale będzie somatyzował ten lęk.

0: na szczęście, że postępuje. Ale jeżeli zapomną o dobrym wywiadzie z pacjentem, o porządnym badaniu fizykalnym, o tym, że należy słuchać pacjenta, o tym, że należy podnieść głowę znad komputera, kiedy pacjent wchodzi do gabinetu i podchodzi do mojego biurka, to zauważymy, że i w praktyce to będzie możliwe, że pacjent będzie czuł się jako podmiot, a nie przedmiot, jako osoba potrzebująca pomocy, a nie jakaś jednostka chorobowa. Nie będzie świadczeniobiorcą, tylko kimś, kim się lekarz czy cały personel zajmuje. Naprawdę to są działania, można powiedzieć, bezkosztowe. Tu nie trzeba jakichś nakładów wielkich finansowych, żeby wyrobić w sobie właśnie takie umiejętności, a później i w zasadzie w życiu je realizować. Bo w dalszym ciągu te podstawy medycyny, pan mówił o przysiędze Hipokratesa, no właśnie ta historia medycyny, która bardzo daleko nas zaprowadziła do nowoczesnych metod leczenia, leków, procedur i tak dalej, jeżeli będzie odizolowana od tego właśnie czegoś, co przysięgamy w tej formule przysięgi Hipokratesa, że będziemy widzieć pacjenta, że będziemy go słuchać, działać na jego dobro, to będzie taki moment, w którym być może roboty nas zoperują, tylko roboty czy jakieś technologie, sztuczna inteligencja nie przytuli nas. Nie będzie w tym momencie, kiedy obecność drugiego człowieka, bliskiego, oddanego, który będzie mówił, czy to dosłownie, czy swoim językiem ciała, że jestem przy tobie, nie jesteś sam. Ja cię rozumiem, oczywiście twoje cierpienie jest twoim cierpieniem, ale ja cię będę wspierał.
1: Gdyby pan miał tak mniej więcej ocenić procentowo, ile czasu spędzonego przy łóżku chorego w hospicjum były takie wizyty nie czysto lekarskie, medyczne, tylko takie bardziej psychologiczne, takie bardziej ludzkie. Jaki to mniej więcej ułamek pańskiej działalności zajmuje?
0: Tu nie ma prostej odpowiedzi, bo każdy pacjent jest inny. Każdy pacjent ma inne potrzeby, jego stan świadomości, poziom wiedzy jest inny. Niemniej to jest chleb powszechny w hospicjum.
1: To też jest przecież dawanie ulgi komuś.
0: Oczywiście, mówiłem o tym cierpieniu, o lęku. To jest coś, co nie da się czasem uśmierzyć lekiem. To trzeba rozmawiać, to trzeba zauważyć. Oczywiście bez wątpienia ta część medyczna opieki paliatywnej, bo chcę przypomnieć, że medycyna paliatywna jest częścią opieki paliatywno-hospicyjnej, tej szeroko rozumianej. Ona ma ważne miejsce, ale bez tego właśnie podejścia holistycznego, tego całościowego, będzie tylko procedurą medyczną, która może być skuteczna, może być mniej skuteczna, a czasem będzie leczeniem, można powiedzieć, daremnym, niepotrzebnym, jeżeli lęk będziemy odbierać słowami pacjenta jako ból fizyczny i będziemy starali się zastosować leki przeciwbólowe. I tutaj to procentowo nie da się to określić. Natomiast każdy z pacjentów w hospicjum, czy w domowym, czy w stacjonarnym, czy w poradni jest poświęcona maksymalnie potrzebna ilość czasu, żeby porozmawiać, odpowiedzieć nawet na trudne pytania. To jest bolączka współczesnej medycyny. Nie ma czasu. Nie ma czasu na rozmowę z pacjentem. Nie ma czasu, bo procedury, bo dokumentacja, bo kolejny pacjent. Czas. Tego czasu jest mało, nie da się go rozciągnąć. I jest ten właśnie obszar naszego działania, że my musimy się zatrzymać na chwilę przy pacjencie, stworzyć te warunki do rozmowy. Nie da się porozmawiać na schodach, gdzieś w biegu, przy windzie i już. No oczywiście tu nawiązuję raczej do oddziałów takich poza hospicjum. Nasi pacjenci jednak generalnie są osłabieni, generalnie bardziej przykuci, często do łóżka, ale to również jest ten obszar naszego działania, że nie kończymy i zaczynamy dnia

0: A od raportu, od przeliczenia, ile tabletek, ile zastrzyków zostało podanych, to jest ten moment, w którym też ten zespół interdyscyplinarny pokazuje jakość tego działania. Wolontariusz. Wie pan, ile osób czeka z utęsknieniem na wolontariusza, z którym może porozmawiać o różnych rzeczach, zagrać w cokolwiek, i mówię o wolontariuszach towarzyszących naszym pacjentom. Więc każdy w tym zespole jest ważny, każdy w tym zespole ma swoje zadania, natomiast każdy z nich jest ważny i wychodzi naprzeciw potrzebom pacjenta. Każdy, myślę, pan, ja i słuchacze chcieliby mieć przynajmniej, może nie pewność, ale takie przekonanie, że w czasie, kiedy będzie kryzys, a każdego z nas kryzys wcześniej czy później dotknie, mam na myśli choroby przewlekłe, choroby wyniszczające, nie tylko nowotworowe, jest cała masa chorób, które dotykają zwłaszcza starszych, powodują ich dysfunkcję, ich ograniczenie możliwości. I tutaj pojawia się taka myśl, właśnie, czy będzie ktoś koło mnie, kto będzie mi dawał wsparcie. Jeżeli to są bliscy, to jest coś niezwykle naturalnego i cennego, bo nie ilość, pamiętać proszę, tylko jakość. Można mieć 5 dzieci, ale wszystkie w Ameryce. I cóż, no, samotność starszej osoby przy tak licznej rodzinie. Ta jakość jest ważna, niemniej jednak te osoby, które się włączają właśnie do tej opieki, to nie muszą być osoby medyczne. To są osoby dobrej woli, które chcą też pomagać. Oczywiście one od nas dostają wsparcie, instruktaż, mogą też liczyć na personel. Cały zespół ma swoje zadania, a postrzeganie pacjenta właśnie poprzez to, że to jest podmiot naszego działania, i staranie rozpoznanie się z jego potrzeb i zaspokojenie tych potrzeb w miarę możliwości, rozmowa z rodziną. Powiem tak, z lenistwa musimy zrobić wszystko w miarę dobrze, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to dzieją się dwie rzeczy. Problemy wracają z siłą wodospadu, jak bumerang, a zaufanie, które gdzieś zostało nadwątlone, no bardzo trudno odbudować. Więc potrzebna jest edukacja i pacjenta, i rodziny. Wiele czasu poświęcamy na tą edukację. Wielokrotnie są to takie rozmowy, gdzie rodzina i pacjent jest po raz pierwszy w takich sytuacji, że tyle czasu poświęca się danej osobie. Model takiego, czy wzorzec takiego postępowania to jest taki, że my z pacjentem o jego problemach rozmawiamy przy najbliższych, tych, którzy się nim opiekują. No proszę sobie wyobrazić, w większości przypadków gdzieś w takiej już specjalistycznej opiece, to najczęściej pacjent jest sam. No proszę, nie trzeba być jakimś wielkim wizjonerem, co po takiej wizycie pacjent, co mu zostaje w głowie? Szum czasem, natłok wiedzy, dopytująca się rodzina. My działamy tak, żeby z pacjentem byli jego najbliżsi.
1: I to wszystko, o czym pan doktor mówi, dzieje się na skrajnie oddalonych biegunach. Albo rozmowa jest w gabinecie lekarza rodziny z lekarzem, bez pacjenta, albo ewentualnie rodzina przychodzi do pacjenta, a on wypytuje, i co wam doktor powiedział? Ewentualnie tylko krótka rozmowa lekarza z pacjentem. Nie ma tego trójkąta, o którym pan mówił, gdzie się zawiązuje pewne porozumienie i pan widzi interakcję. Na ile można na przykład liczyć i w jakiej mierze, na jaki rodzaj wsparcia tej rodziny?
0: Tak jest. Bez edukacji nie ma mowy o jakimkolwiek sukcesie w tej opiece. Nie ma mowy o tym, żeby nie włączając rodziny do opieki, jakikolwiek sukces odnieść. Ale jeżeli jej nie wyedukujemy, nie pokażemy im, że mają potencjał, mają na razie brak wiedzy.

0: wiedzy, brak umiejętności. To temu poświęcone są te rozmowy. Pacjent musi też wiedzieć, że te osoby jemu najbliższe zaczynają, można powiedzieć, kształcić się też medycznie, kształcić się w tych formach opieki. Proszę sobie wyobrazić, że wiele osób tych odkrywa w sobie pewne powołanie i gdzieś później się pojawiają jako wolontariusze u nas. Nie ma możliwości prowadzenia dobrej opieki, dobrej współpracy bez edukacji. Bez edukacji pacjenta, bez edukacji rodziny. I temu trzeba poświęcić maksymalnie dużo czasu. I nie ma znaczenia, panie redaktorze i drodzy państwo słuchacze, czy ta rozmowa jest w domu pacjenta, czy w hospicjum stacjonarnym, czy w gabinecie lekarskim. Zawsze musi być ten moment, w którym musimy znaleźć czas, stworzyć te warunki intymne. No jak można rozmawiać o ważnych dla siebie sprawach na kilkuosobowej sali, gdzie jeszcze dookoła są jacyś odwiedzający? No po prostu to jest niemożliwe. Czyli to przygotowanie spotkania, ta intymność, ale też przygotowanie, my też się musimy przygotować na emocje. Przecież to są sytuacje dla rodzin, a szczególnie dla pacjenta, skrajnie kryzysowe. Nie możemy odpowiadać pięknym za nadobne. Musimy być też przygotowani na te emocje. A jak to robić? No trzeba trenować. No to tak jak w każdym sporcie. Ktoś, kto raz się wybrał na rower, to wie, jak to boleśnie odczuje i jak zniechęci się do jazdy rowerem, jak się rzuci na wiele kilometrów jazdę. Podobnie tutaj. No po prostu trzeba rozmawiać. Im więcej rozmawiamy, tym większą mamy wprawę. Trzeba się dokształcać. I to jest coś, co polecam i młodszym, i starszym. W każdym wieku można się coś dowiedzieć, bylebyśmy byli otoczeni osobami, które z jednej strony chciałyby nas czegoś nauczyć, ale to nie wystarczy. To trzeba jeszcze pokazać.
1: To na zakończenie mam taki refleks pana spostrzeżenia związanego z polisą ubezpieczeniową. Chodzi o młodych. Widziałem w kilku centrach handlowych młodych ludzi, którzy właśnie uczestniczyli w akcji i rozdawali żółte żonkile, i widziałem, jak ludzie, którzy do nich podchodzili, życzliwie się uśmiechali. To chyba dobra prognoza.
0: Tak jest. To jest właśnie coś, co nazwaliśmy tu roboczo polisą, ale tak naprawdę to jest ten materialny dowód na to, że entuzjazm młodych, dobrze ukierunkowany, przyniesie zawsze dobre owoce, a zgromadzeni wokół słusznej sprawy, a taką bez wątpienia jest pomoc drugiemu, pomoc osobie słabej, pomoc osobie chorej, da tylko dobre owoce. I nie bójmy się pokazywać z jednej strony tym młodym, dajmy szansę im też w sposób taki entuzjastyczny brać udziału. W tym przypadku to były te Pola Nadziei, Dzień Żonkilowy, kiedy nie tylko właśnie pozyskiwanie środków, ale ta edukacja, to pokazanie, że wokół nas są osoby, które takiej pomocy potrzebują. I naprawdę młodzież i dzieci są przyszłością naszego narodu. I trzeba w nich tylko wydobyć to, co jest w nich najlepsze. A można to zrobić tylko przykładem, dając im przykład, motywując ich do działania i angażując ich w takie właśnie akcje, które z jednej strony postrzegane są przez te dzieci bardzo pozytywnie, ale jak pan redaktor zauważył, też odbiór społeczny jest bardzo dobry. Bądźmy dobrej myśli, że będzie dostatecznie dużo tych właśnie młodych ludzi, którzy w przyszłości będą pomagać, będą decydować o tym, o wielu sprawach. Bądźmy dobrej myśli.
1: Dziękuję za to spotkanie. Doktor nauk medycznych Jerzy Miszkiewicz z hospicjum w Nysie był naszym gościem. Myślę, że nie zabraknie nam tematów do kolejnej rozmowy. Zapraszam na kolejne spotkanie za jakiś czas.
0: Dziękuję bardzo za możliwość tej rozmowy, a osobiście życzę panu redaktorowi zdrowia. Życzę zdrowia wszystkim radiosłuchaczom. Uważajmy na siebie, wspierajmy się. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do następnego spotkania.
1: Tak więc do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Zbliża się godzina 20, pora więc na serwis informacyjny. Kraków wybiera prezydenta. Wyniki głosowania powinny być znane nad ranem. Brytyjska policja bada, czy Iran miał związek ze zdarzeniem koło bazy RAF-u. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o opolskim półmaratonie.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak do 13 października trwa głosowanie w 13 edycji budżetu obywatelskiego Opola. Tym razem jego pula opiewana ponad 8 600 000 zł, z czego 2 miliony złotych przeznaczono na zadania ogólnomiejskie, a 6 600 000 zł na dzielnicowe. Wśród 71 zgłoszonych projektów 31 jest właśnie ogólnomiejskich, a 40 dzielnicowych. Głosować można przez stronę bo.opole.pl lub przez specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz w innych jednostkach miejskich.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Kraków wybiera prezydenta. Wyniki wyborów powinny być znane nad ranem. Głosowanie przebiega spokojnie. Odnotowano 2 incydenty. Do pierwszego doszło w sieci. Zdarzenie zakwalifikowano jako agitację i zajmuje się nim policja. Drugi incydent to zniszczenie karty wyborczej. Tu działania podejmuje komisja, tłumaczy przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
5: Do chwili obecnej, tak jak poprzednio, nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że lokale wyborcze, którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21.
3: W Krakowie uprawnionych do głosowania jest około 600 tysięcy osób. Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn w związku z incydentem w pobliżu bazy RAF w Fairford w Anglii, gdzie stacjonują amerykańskie siły powietrzne. W miejscowości Welford, niedaleko bazy, wojskowi saperzy wciąż badają 3 furgonetki z pobliskiej wsi. Ewakuowano kilkaset osób. Jeden z mieszkańców opowiadał, że policjanci pojawili się u niego i nakazali szybko opuścić dom. Mówiąc natychmiast, policjant miał na myśli w ciągu najbliższych 5 minut, więc miałem czas nakarmić kota, ubrać się, a potem wsiedliśmy do samochodu i przyjechaliśmy tutaj. Policja antyterrorystyczna sprawdza irański trop w sprawie podejrzenia zamachu w pobliżu bazy RAF Fairford. Jest ona wykorzystywana przez amerykańskie siły powietrzne do operacji wymierzonych w irańskie stanowiska rakietowe.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Mam wrażenie, że świat zapomniał o kobietach z Afganistanu, mówiła w Opolu dziennikarka, publicystka, socjolożka i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego dr Ludwika Włodek na spotkaniu w Domu Sztuki Żar. Autorka książki Buntowniczki z Afganistanu opowiadała o politycznej i społecznej sytuacji mieszkanek tego kraju, jedynego na świecie, jak podkreślała, gdzie kobietom nie wolno uczyć się powyżej 6 klasy.
6: Kobiety mogą prowadzić własny biznes, ale to też jest utrudnione, no bo jak prowadzić własny biznes, skoro na przykład tutaj wchodzi kolejny zakaz, nie można samemu podróżować i w ogóle nie można samemu, jak się jest kobietą, przebywać w miejscu publicznym. Tylko musi być przy kobiecie tak zwany mahram, czyli spokrewniony z nią mężczyzna. Oczywiście najlepiej mąż, brat, ojciec, ale też często syn i co jest jakimś absurdem, to może być często syn naprawdę młody, mały, 7-10-letni chłopiec.
3: Dłuższa rozmowa z dr Ludwiką Włodek o sytuacji kobiet w Afganistanie w czwartkowej audycji Dobry Wieczór tu Opole po godzinie 21. Papież spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważnych momentów wizyty Leona XIV w Lourdes. Maryjne sanktuarium jest drugim etapem podróży papieża po Francji. Pierwszy raz spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele wpisane zostało do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych lub były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po godzinie 20.
4: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Kenijczycy zdominowali dzisiejszy półmaraton w Opolu. Zwycięzcą biegu został Kipkemoi Rono. Wśród pań najlepsza była Chelangat Sank. Na trasie rywalizowało blisko 1600 zawodników, mówi Jacek Makowski, organizator wydarzenia.
2: Ta trasa chyba przypadła im do gustu, ale też pewnie nagrody finansowe, więc jakby ta cała otoczka, też klimat pewnie nasz odpowiada im do bicia kolejnych rekordów. Pierwszy zawodnik potrzebował godziny 6 minut i 40 sekund. Mimo takich warunków pogodowych, dzisiaj grzeje słoneczko, to udało się poprawić ten wynik, więc to jest dobry czas.
7: Zmieniamy temat. Siatkarze reprezentacji Polski wrócili do kraju po wywalczeniu złotego medalu Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców. Zadowolenia po powrocie do domu nie ukrywał libero Jakub Popiwczak.
8: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu. Natomiast też z drugiej strony gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym. Bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi, także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
7: W finale Mistrzostw Europy Polacy pokonali Francuzów 3-1. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polski tenisista pokonał w ćwierćfinale Lloyda Harrisa z Republiki Południowej Afryki 7-6, 6-4. Polscy piłkarze przygotowują się do drugiego meczu Ligi Narodów. Jutro w Solnej pod Sztokholmem zmierzą się z reprezentacją Szwecji. Na inaugurację Szwedzi pokonali Rumunów 2-1. Biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośnią. Selekcjoner Jan Urban nadal nie może przeboleć wyniku tego meczu.
9: Myśmy zmierzali do bramki przeciwnika. Staraliśmy się przynajmniej różnymi drogami. Nie znaleźliśmy tej konkretnej drogi, która by prowadziła do tej 7-metrowej bramki.
7: Poniedziałkowy mecz Szwecja-Polska o 20.45 i na koniec jeszcze piłka ręczna. W meczu 4. kolejki Superligi Korotop Gwardia Opole pokonała na wyjeździe po rzutach karnych Śląsk-Wrocław 39-38.
4: Pogoda.
3: To więcej liczb. 15 stopni Celsjusza, tyle pokazują termometry w centrum regionu. 17, prawie 17 na południu. Ciśnienie znów wzrosło na barometrach 1026 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, północno-wschodni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
11: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
10: A dziś?
12: Jestem zadowolona, że żyję.
13: Kawka to jest powód do zadowolenia.
14: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
15: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
16: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
17: Ja lubię cukierek.
18: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
19: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
20: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
21: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
22: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
23: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
24: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
25: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
26: Ty też możesz nam pomóc!
25: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
27: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
25: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
4: Reklama społeczna.
0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Zapraszam do wysłuchania audycji Aktualności Śląskie. W programie odwiedzimy gminę Leśnica. Tam powstał publiczny zespół przedszkoli imienia braci Grimm. Rozmawiamy z dyrektor przedszkoli Karoliną Trelą. Przedstawimy też najbliższe imprezy w ramach niemieckich Dni Kultury oraz poinformujemy, co poza tym dzieje się na mapie kulturalnej w regionie.
2: Głos mniejszości niemieckiej.
5: Schlesien aktuell, das Magazin.
6: Willkommen. Am Mikrofon spricht Claudia Kanja. Nächste Woche beginnen die deutschen Kulturtage in unserer Region. Ein Monat lang werden Vorträge gehalten, Ausstellungen präsentiert oder Konzerte gegeben. Alles rund um die deutsche Kultur. Was uns als erstes in diesem Rahmen erwartet, erfahren Sie heute bei uns. Wir schauen auch, welche Projekte für groß und klein die Organisationen der deutschen Minderheit sonst noch starten.
7: Kleine Orte werden zunehmend interessant, weil Besucher authentische Geschichten und weniger bekannte Orte entdecken möchten.
6: Es gibt auch ein neues Bildungsprojekt für die Kleinsten. Es heißt Kinderclub Beitler und ist für Kleinkinder von 1 bis 3 gedacht. Darüber und über die Arbeit im Gebrüder Grimm Kindergarten sprechen wir mit der Leiterin Carolina Trella.
8: Wir probieren auch immer die ganze Zeit Deutsch reinbringen mit Gebet, ein bisschen mit Gesang und Gedichte. Und wenn irgendwie ein Wettbewerb ist, dann nehmen wir auch gerne teil.
6: Bleiben Sie dran.
9: Wenn der

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
4: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radia Opole. Na zegarach już prawie godzina 21, pora więc na wiadomości. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc przy świadczeniu wspierającym. Premier Słowacji przekonuje, że wojskowa neutralność służyłaby jego krajowi. Powiemy też o szermierce, dyscyplinie bez ograniczeń wiekowych, przekonują weterani tego sportu. Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. ZUS ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego, wysyłając listy z gotowymi umowami i pełnomocnictwami. Ubiegając się o świadczenie wspierające, nie trzeba korzystać z usług kancelarii czy pośredników, podkreśla Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u.
5: Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, jak najbardziej może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, i taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców i konsultantów.
4: ZUS przypomina, by w razie wątpliwości kontaktować się z najbliższą placówką zakładu lub z infolinią pod numerem telefonu 22 560 1600 albo z policją. Opolska GDDKiA zapowiada przebudowę w Paczkowie skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z drogą krajową 46. Powstaną dodatkowe pasy ruchu, pojawi się też sygnalizacja świetlna. To inwestycja za prawie 7 milionów złotych. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
6: Inwestycja obejmuje również budowę chodnika w obrębie skrzyżowania, a także wymianę oświetlenia drogowego, harmonogram robót. Dlatego zadania przewiduje na ten rok prace przygotowawcze, które nie będą powodowały utrudnień w ciągu drogi krajowej.
4: Utrudnienia na tej drodze pojawią się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
0: Region, kraj, świat. Wiadomościach Radia Opole.
4: Łukasz Gibała wygrywa wybory na prezydenta Krakowa według Exit Poll, czyli sondaży przeprowadzonych przez pracownię Ipsos. Radny Klubu Kraków dla mieszkańców otrzymał 36,6% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, popierana również przez PSL, która zebrała 24,4% głosów. Premier Słowacji uważa, że najlepsza dla jego kraju byłaby wojskowa neutralność. Jako członek NATO musimy jednak respektować zobowiązania sojusznicze, powiedział Robert Fico w telewizyjnym wywiadzie.
7: Robert Fico zapewnił, że w przypadku napaści na któregoś z sojuszników Słowacja udzieli pomocy. Zaznaczył jednak, że nie musi to oznaczać automatycznego wysłania żołnierzy. Nie oczekujcie ode mnie, że jeśli któryś z krajów NATO sprowokuje konflikt zbrojny, wyślemy żołnierzy, by chronić tego, kto ten konflikt wywołał. Wypełnimy zobowiązania wynikające z artykułu 5, ale powtórzę, Słowacja skorzystałaby na wojskowej i politycznej neutralności, powiedział premier, dodając, że nie wierzy w, jak to określił, fałszywą solidarność sojuszników.
4: Prezydent Serbii Aleksander Vučić ogłosił rezygnację ze stanowiska. Kończy w ten sposób swoją drugą i ostatnią pięcioletnią kadencję. Jego decyzja otwiera drogę do przedterminowych wyborów prezydenckich. Vučić jest prezydentem Serbii od 2017 roku. Wcześniej pełnił m.in. funkcję premiera kraju. Wracamy do regionu. Itaka Arena w Opolu była dziś miejscem zmagań we florecie, szpadzie i szabli. Do stolicy województwa przyjechało przeszło 100 zawodników z kraju i zagranicy na pierwszy Puchar Polski weteranów w szermierce. Na planszy jestem ponad 60 lat doświadczenia. Mi nie brakuje, mówi Andrzej Borkowski z Torunia, który startował w kategorii 70+.
8: To jest sport od przedszkola aż do takiej jesieni jak my. To jest walka, gdzie praktycznie zostaje człowiek sam. Musimy zachowywać się jak dżentelmeni.
9: No czujemy się jak taka wielka rodzina. Bardzo tutaj dużo jest determinacji, dużo emocji, dużo zaangażowania w walki. Tego nawet nie ma wśród młodzieży.
4: Dodaje Marek Wojciechowski, organizator tych rozgrywek.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Temperatura spada w centrum, termometry pokazują około 12 stopni Celsjusza, nieco cieplej, bo 13 stopni jest w tej chwili na południowych krańcach regionu. Na barometrach 1026 hektopaskali, ciśnienie jest więc wysokie. Wiatr nadal słaby, wschodni w centrum, bo na południu województwa w tej chwili w ogóle nie wieje.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
11: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
12: Mój koniec świata był 863 dni temu.
13: Pierwsza myśl...
14: Dlaczego ja?
15: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
14: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
13: Jeszcze chciałabym pożyć.
16: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Siatkarze reprezentacji Polski obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Od tego kolejnego wielkiego sukcesu naszych siatkarzy rozpoczniemy nasz dzisiejszy program. W sekwencji siatkarskiej sporo miejsca poświęcimy też Unii Opole. Wilczyce zaprezentowały w tym tygodniu skład drużyny, który będzie występować w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet i reprezentować nasz kraj w Lidze Mistrzyń. W najbardziej elitarnej rywalizacji na Starym Kontynencie zespół trenera Bartłomieja Dąbrowskiego zmierzy się w grupie m.in. z triumfatorem ostatniej edycji Fakih Bankiem Stambuł. W audycji mówić będziemy także o przygotowaniach siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle do nowego sezonu Tauron Ligi. W zespole trójkolorowych w przerwie między rozgrywkami doszło do sporych zmian kadrowych. Aktualnie kędzierzynianie trenują na swoich obiektach i rozgrywają kolejne mecze kontrolne. W sekwencji piłkarskiej porozmawiamy m.in. o derbach regionów trzeciej lidze piłki nożnej. MKS Kluczbork grał z Polonią Nysa. Goście z Nysy wygrali ten mecz pod wodzą nowego trenera Adriana Pajączkowskiego 3-1. Trzecia drużyna w tej klasie rozgrywkowej z naszego regionu, czyli Stal Brzeg, tym razem w delegacji niestety przegrała z Rowem Rybnik 3-4. 300 tysięcy złotych na sportowe wydarzenia w regionie. 12 organizacji otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu o polskie wydarzenie sportowe 2026. Pieniądze pozwolą m.in. na organizację turniejów czy jubileuszowych memoriałów. To kolejny temat, o którym dziś będziemy także mówić w naszej audycji. Podsumujemy także półmaraton opolski. To wszystko w naszym programie do godziny 22. Grzegorz Frankowski, dobry wieczór, startujemy. Na początek siatkówka i kolejny wielki sukces naszej reprezentacji. Biało-czerwoni obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. W pierwszym secie wygrywamy na przewagi 31-29. W drugim do 19. W kolejnej partii lepsi nasi rywale, którzy zwyciężyli 25-20. No ale w secie numer 4 nie było wątpliwości, kto jest lepszy. Polacy rozbili Francuzów 25-16. Cały mecz wygrali 3-1. I po raz kolejny zostali mistrzami Europy. To zwycięstwo, przypomnijmy, zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Marcin Komenda zwrócił uwagę, że reprezentacja Polski regularnie staje na podium najważniejszych siatkarskich imprez.
2: Po Mistrzostwach Świata był lekki niedosyt, no bo chcieliśmy też zdobyć złoto, natomiast nie udało się w tamtym roku, udało się w tym roku. Na 4 turnieje od tamtego roku zdobyliśmy 3 złote medale i brązowy, więc myślę, że jest się z czego cieszyć. Ja się cieszę też z sukcesu indywidualnego chłopaków, bo to jest naprawdę wielkie wyróżnienie dla Bartka Lemańskiego, dla Szymka Jakubiszaka, dla Wilfredo, dla Kuby Popiwczaka. Ja się bardzo cieszę z ich szczęścia, zasłużyli na to w 100%. Dla mnie jest najważniejsze to, że zdobywamy złoto, że jesteśmy jako drużyna najlepsi w Europie i to myślę pokazaliśmy przez pryzmat całego turnieju, a chłopaki naprawdę zasłużyli na to, żeby być wyróżnionymi.
1: Bardzo ciężko pracowaliśmy na ten medal, mówi Wilfredo Leon, z którym rozmawiał Cezary Gurjew.
3: Złoty medal. Mistrzostw Europy, MVP. Piękny czas znowu dla Ciebie.
4: Tak jest, no bardzo się cieszę, naprawdę. Nie tylko za MVP, ale specjalnie za ten złoty medal. Naprawdę pracowaliśmy przez tyle miesięcy. Fokus na ten sezon jest tylko wyłącznie, żeby znowu bronić. Jestem zbroniony, wracamy do domu, mamy kolejny złoty medal. Złoty sezon, co mogę prosić więcej?
3: Awans do Igrzysk Olimpijskich, ale dla Ciebie to jest ważne. Kochasz sport, kochasz siatkówkę, masz wspaniałą żonę, masz czwórkę dzieci. Cudowny czas.
4: Dokładnie tak, ona mi pozwala o to wszystko robić. Naprawdę, wy nie wiecie, jak zadowolony jestem. Przyjechałem tutaj, zostawiłem rodziną. Rozmawiamy tak codziennie, ale to nie jest to samo. To woli ona też. Ma swoje dzięki, które są lepsze, gorsze, ale pozwalał mi tutaj wyjść. Ten złoty medal jest sami właśnie dla całej rodziny, dla mnie, dla moich dzieci, dla mojej mamy i przede wszystkim dla Playboga. On mi podał ta energia, ten mózg, który na niej dzisiaj było widocznie i przez cały turniej.
3: Bartłomiej Lemański, piękna historia, masz złoty medal. Jesteś wybrany do zespołu marzeń. To niesamowite.
5: Zgadzam się, jest to niesamowite. Po tej kadrze jestem mega teraz głodny gry, takiej o najwyższe cele i głodny zwycięstwa. Ja bym chciał naprawdę jak najwięcej grać o coś faktycznie i mieć cel w tej grze i faktycznie grać o te medale i o tytuł. I naprawdę jestem po tej kadrze mega głodny takiej gry i mam nadzieję, że będę miał jak najwięcej okazji jeszcze.
3: Czekałeś 7 lat, nie poddałeś się, pracowałeś nad sobą. Rozmawialiśmy już w Spale o tej psychologii. I to jest przykład dla wielu sportowców, że trzeba wierzyć, trzeba walczyć.
5: To nie jest tak, że ja sam sobie z tym poradziłem. Jakbym nie miał pomocy nikogo obok, ja bym się już dawno poddał. I ja byłem mega bliski, żeby się poddać. No ale właśnie dzięki temu, że miałem mega wsparcie bliskich, właśnie w tym mojej narzeczonej i gdzieś tam naprawdę też zaczerpnąłem profesjonalnie pomocy, no to dzięki temu jakby zostałem i faktycznie podjąłem jakąś tam pracę nad tym, żeby mieć faktycznie satysfakcję z tego sportu i czerpać z niej radość. I no jakby to też przyszło właśnie z tym, że no troszkę forma się polepszyła, no i dzięki temu też wróciłem. Także mogę powiedzieć, że naprawdę, jak ktoś ma jakieś problemy, wśród sportowców naprawdę jest mnóstwo takich osób, po prostu każdy próbuje niestety sam z tym walczyć, no to nie walczcie sami i naprawdę polecam zaczerpnąć profesjonalnej pomocy.
3: Bartku, jeszcze jedna sprawa. Ja podziwiam twoją sprawność. No wiemy, że jesteś bardzo wysoki. 2 metry 17 centymetrów, ale ty się poruszasz lekko, swobodnie. Dużo nad tym pracowałeś?
5: Myślę, że tak. Jakby to jest praca, wiesz, taka, która była częścią dorosłej siatkówki i po drodze miałem dużo trenerów przygotowania motorycznego i siatkarskich, którzy mi w tym pomogli. Wiesz, jakbyś mnie zobaczył, jak miałem 18 lat, no to byś powiedział, że drewniak straszny, nie? Więc to też jakby trochę czasu potrzeba było.
1: A tak, finałowy mecz podsumowuje Tomasz Fornal. Posłuchajmy.
6: Na pewno duża presja, mecz już o tą finalną stawkę, ale najważniejsze, że wygrywamy. Na pewno ciężkie finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Raczej to było do przewidzenia, że Francuzi się nie położą po tym drugim secie, który padł upem na naszą stronę i raczej go zdominowaliśmy, więc ja byłem pewny, że wrócimy do dobrej naszej gry i pokazaliśmy to w czwartym secie. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więc jeśli nie dało, mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
1: Pokazaliśmy w tym turnieju bardzo dobrą grę i uważam, że zasłużenie sięgnęliśmy po złoto, dodaje Aleksander Śliwka.
7: Dodatkową nagrodą właśnie jest ten awans do LA i z pewnością sztab szkoleniowy będzie mógł się już zastanawiać, jak budować tą drużynę na te igrzyska, ale nie zmienia to wiele, jeśli chodzi o podejście do kolejnych naszych turniejów. Nic się nie zmieni, będziemy chcieli wygrywać, będziemy chcieli grać o najwyższe cele i to, że mamy bilet do LA oczywiście daje nam pewien rodzaj komfort, natomiast wychodząc na boisko nie będziemy o tym myśleć i będziemy walczyć czy to w przyszłorocznym VNL, czy oczywiście w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Polsce i też będziemy wycelować bardzo wysoko.
1: Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi naszego reprezentanta po finałowym zwycięskim meczu z Francją, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
8: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz, każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu i do zgarnięcia tego biletu na olimpiadę. Wiadomo, im spotkanie jest o wyższą rangę, to też jest troszeczkę większy stres, ja się zawsze stresuję, to jest chyba normalne. Chcę się zaprezentować jak najlepiej tylko potrafię, właśnie mając te przysłowiowe 5 minut na boisku. Gdzieś ten stres, gdy wchodzę na boisko, powoli mija. Bardziej się koncentruję na tych właśnie gdzieś moich zadaniach, co ja jako przyjmujący mam zrobić na boisku i staram się te wszystkie elementy jak najlepiej wykonywać. A jak to w miarę wychodzi od samego początku, to już później ten stres jeszcze bardziej mija i bardziej czuję po prostu radość z tego, że jestem na boisku i że dopiero udział w takim pięknym wydarzeniu jak finał Mistrzostw Europy. Nie weszliśmy dobrze w ten trzeci set, oni też w sumie nie mieli nic do stracenia. Zaczęli jeszcze bardziej agresywnie serwować. W kontrataku byli bardziej skuteczni, wyprowadzali faktycznie skuteczne kontrataki i zrobili od samego początku gdzieś tam sobie przewagę i to już ciężko się gra z taką reprezentacją jak reprezentacja Francji. To nie jest tak, jak nie wiem, z pełnym szacunkiem do, nie wiem, reprezentacji Łotwy czy tam Macedonii, gdzie możesz mieć stratę 5 punktów, ale w odpowiednim momencie przyciśniesz i jakoś się uda ci wrócić do spotkania i wyjść jeszcze na prowadzenie. Tutaj już jednak reprezentacja Francji, no to jest klasowa reprezentacja mająca fantastycznych zawodników i jeżeli mają już kilkupunktową przewagę, no to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko ją odrobić i gdzieś tam jeszcze walczyć w danej partii. Także no ten trzeci set myślę, że zasłużenie wygrali. No ale od czwartego wyszliśmy bardzo zmotywowani i tak jak mówię, zaczęliśmy dobrze tą partię i później też fala nas poniosła. To my zrobiliśmy sobie gdzieś tam punktową przewagę i ją utrzymaliśmy już do samego końca.
1: Przypomnijmy, polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Siatkarki Unii Opole gotowe na nowy ligowy sezon. Klub zaprezentował skład drużyny, który będzie występować w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet i reprezentować nasz kraj w Lidze Mistrzyń. W najbardziej elitarnej rywalizacji na Starym Kontynencie zespół trenera Bartłomieja Dąbrowskiego zmierzy się w grupie m.in. z triumfatorem ostatniej edycji Fakih Bankiem Stambuł. Od strony organizacyjnej jesteśmy już przygotowani. Mam nadzieję, że sportowo również poradzimy sobie w nadchodzącym sezonie, mówi Maciej Kochański, prezes klubu.
2: Jest to wielkie wyzwanie dla nas jako akademickiego klubu. Na pewno logistyka, przeloty, hotele i wszystko to, co nas czeka, jest dla nas dużym wyzwaniem, aczkolwiek myślę, że podołamy. Tak jak przez ostatnie 10 lat pokonywaliśmy kolejne etapy funkcjonowania tego klubu, podchodzimy do tego jak do kolejnego etapu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc miasta, województwa, uczelni, gdyby nie zaangażowanie innych mniejszych podmiotów w sektorze niepublicznym, jakie wspomagały nas od lat, jakie są nas pomóc w tym związanym z Ligą Mistrzyń, nie zapraszając sezonie.
3: Sponsor tytularny, trwają jakieś rozmowy, coś jest już na rzeczy, coś się wydarzy niebawem?
2: Na chwilę obecną nie ma na tyle zaawansowanych dyskusji, abyśmy mogli coś więcej powiedzieć, ale oczywiście jesteśmy przygotowani finansowo na wyzwania związane z Ligą Mistrzyń. Podobnie jak przed zeszłym sezonem, ja wyznaję zasadę, że nie jesteśmy klubem typowanym do medali, ale jak pokazaliśmy w zeszłym sezonie, jesteśmy w stanie te medale zdobywać, więc stać nas na wszystko, a jak to się skończy, skończy się na pewno dobrze.
3: Za chwilę rusza Liga, potem dojdzie Liga Mistrzyń, jesteście już gotowe na to wyzwanie, zmiany też w kadrze, trenujecie troszeczkę inaczej, ciężej. Jak to wygląda z perspektywy szatni?
4: Na pewno mam gdzieś z tyłu głowy to, że w tym sezonie czeka nas Liga Mistrzyń. Claudia Wydych, libero. Ale na najbliższe spotkania się szukujemy tak naprawdę na razie na polską ligę. Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać.
3: Jest jakiś stresik, czy zawodowe sportsmenki podchodzą do tego zadaniowo? Najpierw jeden mecz, drugi, Liga Mistrzów i tak dalej po kolei.
4: Myślę, że raczej zadaniowo. Na pewno jest ogromna ekscytacja, że będziemy mogły wziąć udział w tych prestiżowych rozgrywkach, ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
3: Paradoksalnie w Lidze Mistrzyń ta presja będzie na pewno mniejsza, bo nie będziecie faworytkami na ogół w tych spotkaniach, no ale w lidze tutaj już na pewno każdy będzie się nastawiał na Unii Opole. Presja będzie duża, oczekiwania wasze, ale również kibiców są ogromne, no bo jak się wygrywa, odnosi sukcesy, to każdy chce, żeby te sukcesy były jeszcze większe albo żeby je potwierdzać. To może być jakiś problem, czy w ogóle o tym w ten sposób nie myślicie?
4: Presja na pewno będzie ogromna i z naszej strony, i ze strony kibiców, ale myślę, że nie będzie nas to paraliżować. My po prostu będziemy na każdym meczu starały się pokazać jak najlepszej strony i po prostu grać na maksa. No, to, co będzie, to będzie. My po prostu będziemy dawać z siebie wszystko.
3: Sztab szkoleniowy, prezesi mówili wam, było jakieś takie spotkanie. Słuchajcie, dziewczyny, miejsce musi być takie i takie. W Lidze Mistrzów musicie osiągnąć to i tamto. Czy takich rozmów nie ma, bo to jest troszeczkę, nie wiem, deprymujące dla całego teamu. Skupiacie się przede wszystkim, żeby dobrze wykonać swoją pracę na treningach, a potem to przełożyć na zwycięstwo.
4: Myślę, że takie stawianie sobie celów przed sezonem troszeczkę się mija z celem, ponieważ też nie wiemy, jak inne zespoły będą się prezentować. Nie wiemy, jak my wypadniemy na tle Ligi Mistrzyń. Myślę, że po prostu będziemy starać się skupiać na swojej grze, żeby zaprezentować się jak najlepiej i wtedy te sukcesy przyjdą same. Tak jak było w tamtym roku, że po prostu ciężko trenowałyśmy i to nas doprowadziło do tego brązowego medalu.
1: Pierwsza kolejka nowego sezonu ligowego zaplanowana została na 2 października. Na inaugurację Unii Opole podejmie przed własną publicznością Chemika Police.

0: szczęście.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.
2: Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle przygotowują się do nowego sezonu Tauron Ligi Trójkolorowi. Treningi rozpoczęli 18 sierpnia. W pierwszym etapie zespół pracował przede wszystkim nad formą fizyczną. W przerwie między rozgrywkami w zespole z Kędzierzyna-Koźla doszło do sporych zmian kadrowych. Klub opuściło 7 zawodników, m.in. Kamil Rychlicki, Igor Grobelny czy Karol Urbanowicz. W ich miejsce Zaksa zakontraktowała 7 nowych graczy.
3: Sporo zmian w naszej drużynie. Rafał Szymura przyjmujący. 7-8 nowych zawodników, także to są zmiany na pewno na pozycjach, które są newralgiczne, ale pozytywnie. Myślę, że grupa jest nowa, młoda, głodna, myślę, że w wyniku i głodna grania, także ja jestem pozytywnie nastawiony jak co roku, a już powiedziałem we wcześniejszych wywiadach, że liga nas zweryfikuje jak co roku.
2: No i ta liga cały czas rośnie, tak można powiedzieć, z sezonu na sezon, najlepsi z najlepszych i to widać, nie ma łatwych spotkań, czy gra pierwszy zespół z ostatnim, czy powiedzmy gdzieś tam ze środka ligowej tabeli. Łatwo na pewno nie będzie, ten potencjał twoim zdaniem to jest 1,8 wyżej, trochę mniej, jak to wygląda?
3: Jaki potencjał? Ciężko mi jeszcze określić, bo nie trenujemy, nie ma wszystkich, nie trenowaliśmy jeszcze tak typowo w szóstkach, a poza tym jesteśmy w ciężkim treningu siłowym, także ten potencjał jeszcze jest nieokreślony. Myślę, że walka o playoffy to jest jak co roku nasz cel. Chcemy w tych playoffach być i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy i na tyle, ile potrafimy. Na pewno damy z siebie maksa, bo to tego myślę, że oczekują od nas kibice i wszyscy. A co dla mnie najważniejsze, to ja bym chciał, żeby Zaksa w tym roku bawiła się siatkówką. Powtarzam to w każdym wywiadzie i będę chłopaków na to nastawiał jako jeden z najstarszych i kapitan, żeby tak było. Myślę, że w tym roku ta presja jest zupełnie mniejsza, albo nawet jej nie ma. Moim zdaniem tak. I na pewno dużo zawodnikom, dużo osobom to pomoże. Granie bez presji jest zupełnie innym graniem niż granie pod presją. Niektórzy to lubią, niektórzy nie, ale myślę, że na tym etapie tej drużyny, jaką mamy, myślę, że narzucanie presji jest zbędne i jeśli jej nie narzucimy, to tylko na plus.
2: Na pewno tak, tylko trzeba sobie z tym poradzić. Nie każdy to potrafi, bo są przecież nawet tacy zawodnicy na treningach robią cuda, nie potrafią tego przełożyć na meczu. Tutaj presja była, jest i zawsze będzie duża. Kibice chcą tylko i wyłącznie zwycięstw. No i fajnie, jak się bawi siatkówką i przy okazji wygrywa. Gorzej, jak tych zwycięstw nie ma. No wiesz, że jakieś tam nieprzychylne komentarze wówczas mogą się i niestety pojawiają.
3: To jest normalne. Myślę, że do nas na pewno to dociera w jakimś tam stopniu, ale my jesteśmy profesjonalistami, nie zwracamy na to uwagi. Różne są te sytuacje, różni są zawodnicy, różni są gracze i nie każdy sobie z tym umie poradzić. W naszym sporcie, w sumie w każdym sporcie ta krytyka jest może nieważna, co nie może na nas wpływać, o tak, bo jeśli ktoś o tym myśli, ktoś się przejmuje tym, że coś o tobie napiszą albo trudno, no taki jest sport, tak to jest i tak zawsze było i zawsze będzie. Kiedyś tego było mniej, bo było mniej tych social mediów i tego wszystkiego, tej otoczki i zawodnicy byli też inni. Myślę, że charaktery były dużo mocniejsze niż teraz, ale nie ujmując nikomu, no każdy człowiek jest inny, każdy sobie radzi z tym inaczej. Tak jak powiedziałeś, presja jest, myślę, że presja w Zaksie zawsze była, tylko że trzeba czasami rozdzielić, jaka drużyna była kiedyś, jaka jest teraz. My co roku mamy po 7-8 zmian na każdej pozycji, co nie pomaga i ja rozumiem kibiców, że oni chcą, żeby były jak najlepsze wyniki, ale czasami trzeba jakby podejść do tego rozsądnie i sprawdzić, na jakim jest etapie teraz klub, na jakim etapie jesteśmy my i jaka jest drużyna. My jako zawodnicy na pewno chcemy być jak najwyżej, bo to jest nasza ambicja. Czasami tego czegoś nie ma, tej jakości, a czasami jest. To się okaże w lidze. Także ja jestem pozytywnie nastawiony i liczę na to, że nasza drużyna będzie miała to coś i będzie sprawiać niespodzianki w wielu meczach.
2: Pierwszy mecz o ligowe punkty Zaksa rozegra z Bogdanką Luk Lublin. Inauguracyjne spotkanie w hali Azoty odbędzie się 17 października.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Polonia Nysa z kompletem punktów w derbach Opolszczyzny w 10. kolejce trzeciej ligi grupy trzeciej. Goście pokonali MKS Kluczbork 3-1. O zwycięstwie zdecydowała przede wszystkim skuteczność Polonii, która po bramce Patryka Kupczaka dołożyła trafienie Beniamina Glinki i Dominika Sikory. Honorową bramkę dla MKS-u zdobył Dawid Rachel. Relację z tego wydarzenia przygotował Jakub Biel.
2: Cały nasz sport tuż po spotkaniu MKS-u Kluczbork z Polonią Nysa. Z nami trener Polonii Adrian Pajączkowski. Panie trenerze, no chyba lepszego meczu na debiut nie można było sobie wymarzyć. Ja tak się zastanawiałem, bo to ogłoszenie chwilę temu, no i tak sobie myślę, czy trener zdołał cokolwiek zrobić, czy po prostu efekt nowej miotły?
3: Myślę, że ani trener nie zdołał za wiele zrobić, ani efekt nowej miotły. Ciężka praca, myślę, tych zawodników dzisiaj dała im satysfakcję w postaci wygrania tutaj meczu derbowego, bo naprawdę od początku było widać, jak bardzo chcą ten mecz wygrać i tutaj mówię, duży szacunek dla chłopaków, bo to dzisiaj głównie ich zasługa.
2: Jak sobie tak przeanalizujemy to spotkanie, trochę ta szczęśliwa bramka wam pomogła, nie ujmując oczywiście pracy, którą włożyliście w to spotkanie, bo to nawet centrostrzał nie był, to była centra i zawodnik centrujący i bramkarz byli zaskoczeni, że ta piłka znalazła się w bramce. Wiadomo, że jeżeli prowadzisz 1-0 w 8 minucie, to grasz się zdecydowanie łatwiej.
3: Rzeczywiście, no miało być dośrodkowanie, wyszedł ładny gol, natomiast tu w Kluczborku nigdy się nie gra łatwo. 1-0 to nie był jakiś taki wynik, musieliśmy pracować na to, żeby ten wynik podwyższyć. Mieliśmy trudny moment pod koniec pierwszej połowy, gdzie MKS naprawdę mocno przycisnął. Mieliśmy swoje problemy, natomiast w drugiej połowie fajnie zareagowaliśmy, już takiego momentu nie było.
2: No właśnie, tak analizując, komentując to spotkanie dla Radia Opole, zwróciłem uwagę, że do 30 minuty właściwie MKS wam nie zagroził. Próbowali zawiązywać te akcje, ale bez soli, czyli bez wykończenia, właściwie nie zagrozili wam mocniej w żaden sposób. Ta sytuacja sam na sam Neysona troszkę pewnie podniosła ciśnienie na ławce Polonińca, ale dzisiaj jego skuteczność była taka jak jego gra do 60 minuty, czyli też nijaka. No i świetna interwencja bramkarza. Przetrwaliście ten moment, czyli końcówkę pierwszej połowy. No i w drugiej oni musieli się otworzyć, wy to wykorzystaliście, skuteczność dzisiaj zagrała w 100%.
3: No może nie w 100%, bo mieliśmy jeszcze i słupek, mieliśmy sytuację Benego Glinki fajną, także no myślę, że jestem troszeczkę może nie zaskoczony, ale stworzyliśmy naprawdę sporo sytuacji jak na mecz tutaj w Kluczborku, bo to jest zespół, który bardzo dobrze broni i z tego się na pewno cieszę, bo to też pokazuje, jaki jest potencjał w zespole. Natomiast no na tym też troszeczkę piłka polega, że jak masz dobry moment, to staraj się go wykorzystać, jak masz słabszy, udało się przetrwać, więc świetne interwencje Szczerbala i one nas utrzymały w meczu i pozwoliły ten mecz wygrać.
2: To raz, ale piłkarskie pożegnanie, bo mówisz, że szczęście sprzyja lepszym, generalnie w życiu tak jest. No i ta bramka na 3-0 chyba takim przekładem była, bo tutaj mieliście podwójne szczęście. Po pierwsze, chcieliście dokonać zmiany. Było krzyczenie do sędziego, że pani sędzio, zmiana. No i trzeba chyba uścisnąć dłoń pana sędziego, chociaż wiem, że trenerzy teraz z sędziami nie rozmawiają, bo mamy przykład Adriana Siemieńca, ale jak tam ktoś kogoś zna, to może mu coś dobrego postawić, że nie przerwał tej gry, bo chwila później bramka i zmiana.
3: No nie przerwał tej gry, ale chyba też nie było przerwy. Przerwa była chwileczkę, jak sygnalizowaliśmy, rzeczywiście nie pozwolił pan sędzia na tą zmianę. No i akurat zawodnik, który miał zejść, zdobył gola, więc...
2: Huknął, uderzył, jeszcze się odbiło i wpadło.
3: No tak, ale tak jak pan powiedział, w szczęściu trzeba pomóc i dzisiaj na pewno zapracowaliśmy bardzo mocno na to, żeby to szczęście było po naszej stronie.
2: Trener Łukasz Kanowicz, panie trenerze, nie da się ukryć, że raz nie możecie być zadowoleni z wyniku. Ta gra, no też trochę bez konkretów.
4: No dokładnie tak powiedziałem na konferencji, że konkrety by były, jakbyśmy zamieniali dwie czy trzy sytuacje na bramki. No nie można liczyć, że w każdym meczu będzie 12 czy 15 i my będziemy sobie wybierać. Jest pierwsza, trzeba strzelić, jest druga, trzeba strzelić. My tego nie robimy. Do tego mecz się ułożył przeciwnikom idealnie, no bo taka no niesłychanej urody bramka. No i ciężka w ogóle do obronienia. Ale goniliśmy, ale no trzeba postawić tą kropkę na edy. No w 90 minucie w końcu zrobiliśmy swoją akcję i wygraliśmy pojedynek 1-1 w bocznej strefie. Daliśmy wzdłuż pola karnego, gdzie miał być napastnik, by strzelamy bramkę. I robimy to w treningu, a nie umiemy przejść.

0: No bo no i Nason sam na sam ze Szczerbalem trafił w niego trochę pechowo. No i wydawało się, że przejmujecie inicjatywę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Okej, 0-1 do przerwy, jak w starym polskim serialu do przerwy 0-1, ale można jeszcze odwrócić. No i początek drugiej połowy, wyszliście wyżej, dostaliście trzecia bramka, też w ogóle przypadkowa dla Polonii Nesa, bo oni tam zgłaszali chęć zmiany, a ten zawodnik, który miał być zmieniony, właśnie strzelił bramkę jeszcze po odbiciu od głowy, więc no dużo pecha, no ale też trochę jednak własnego zaangażowania minimalnie brakło, właściwie tej skuteczności po prostu.
1: No dokładnie, ja mówię, że kiedyś jechało się na wyjazd i się marzyło o jednej sytuacji, strzelało się tą jedną i się wygrywał 1-0, a teraz nie można być takim nonszalanckim w tych sytuacjach. Może zawodnicy powinni cały czas już słuchać, że będą zmienieni, to będą oddawać strzały, no w moim przypadku.
0: Że im... Było z Nasonem?
1: Nie, no Nason to, no, to jest, to też jest takie, no można wyciągnąć więcej z tych sytuacji, bo on musi dograć Wojtyrze do pustej, to samo musi zrobić Kulik. Z 1-0 można by było wyciągnąć w momencie sytuacji nawet na 2-1, ale na pewno remisować i no, nie oczekujmy, że wygenerujemy w każdym meczu 8 czy 10 sytuacji i strzelimy 3 bramki, no tak nie jest. Jest sytuacja, trzeba to strzelać, ja dzisiaj jestem rozgoryczony, bo boli mnie to, że nie umiemy przenieść treningu na mecz.
2: Polonia dzięki wygranej wyprzedziła Ślęzę Wrocław i awansowała na 16 miejsce w ligowej tabeli. Nysanie pozostają jednak w strefie spadkowej trzeciej ligi. MKS spadł na 11 pozycję. W sobotę grała także trzecia drużyna z Opolszczyzny. Stal Brzeg przegrała w Rybniku z miejscowym Rowem 3-4.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 300 tysięcy złotych na sportowe wydarzenia w regionie. 12 organizacji otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu o Polskie Wydarzenie Sportowe 2026. Pieniądze pozwolą m.in. na organizację turniejów czy jubileuszowych memoriałów. Więcej na ten temat w relacji Jakuba Biela.
2: Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
3: Tylko 300 tysięcy złotych na sport, 20 było propozycji, ale dlaczego te pieniądze przekazywane

0: przez Urząd Marszałkowski właśnie w tym elemencie sportu są tak istotne?
1: To drugie 300 tysięcy, bo ten konkurs akurat mamy podzielony na pół. Pierwsza połowa i druga połowa, czyli w sumie 600 tysięcy na najważniejsze wydarzenia sportowe. Ten konkurs jest najświeższym konkursem sportowym. Zależało nam na tym, aby przyciągnąć do regionu jak najwięcej mistrzostw rangi ogólnopolskiej. I to się udało i okręgowe związki sportowe przyciągają tutaj mistrzostwa Polski w różnych dyscyplinach. To istotne, bo to jest promocja naszego regionu, naszej stolicy Opola. Tutaj przyjeżdżają najlepsi zawodnicy, poznają ten region, poznają jego atuty, więc, ale też prestiż. Prestiż, że właśnie te mistrzostwa, czy to w pływaniu, taekwondo, karate, czy duża dotacja dla LZTS-ów, pokazują, że jesteśmy atrakcyjni również pod kątem sportowym.
2: Jan Paterak, organizator wyścigu przełajowego Brixi Cross.
0: Proszę opowiedzieć o tym wyścigu, która to już edycja. Dziś otrzymujecie dofinansowanie do tej imprezy. No i oczywiście, która edycja, kto się pojawi, w jakiej randze te zawody i na co wykorzystacie te pieniądze?
2: W tym roku to będzie już 33. edycja bez przerwy. Jest to drugi najstarszy wyścig w Polsce po Kozie Głowach. Wyścig ma rangę Super Pucharu Polski, zaliczany do klasyfikacji UCI C2. No, liczymy na zawodników oczywiście najlepszych z całej Polski, no z Czech. Do tej pory mieliśmy również z Belgii, z Holandii, tam gdzie się rozgrywają najlepsze przełaje. No, dofinansowanie będzie przeznaczone, no myślę, na sprawy organizacyjne, jak pogotowie różne.
0: To, że impreza może się odbywać, to musi mieć odpowiednie zaplecze, a to zaplecze także i to techniczne wymaga pieniędzy.
2: Oczywiście, bo bez wsparcia Urzędu Wojewódzkiego byłoby trudno. No, pomaga nam również gmina Pawłowiczki, sponsorzy, ale jest to bardzo duże wsparcie. Dzięki temu możemy organizować wyścig tej rangi.
0: Jak na, że tak powiem, tle całego kraju prezentuje się Opolszczyzna w tej konkretnej dyscyplinie, w tej odmianie, no, wyścigów rowerowych?
2: Dosyć dobrze. Wyścig Brixi Cross był do niedawna jako jedyny wyścig zaliczany do UCI Międzynarodowej Unii Kolarskiej. W tym roku już zgłosiło się kilku odważnych. No, poza tym jeszcze są wyścigi w Kluczborku, w Turawie, w Sząstowicach. Poza tym organizujemy jeszcze jeden wyścig mniejszej rangi. Że na tle kraju jesteśmy dosyć dobrze.
0: A jeżeli chodzi o kwestie zawodnicze, młodzi garną się do jazdy na rowerze?
2: No, młodzi są. My u nas w klubie akurat nie mamy za wielu, ale w Polsce myślę, że widać, że młodzież garnie się, w tym również dużo dziewcząt.
0: Kiedy ta impreza się odbędzie? Gdzie można przyjechać, pojawić się, kibicować?
2: Wyścig odbędzie się 22 listopada w Gościęcinie Bryksach. Jest to na terenie gminy Pawłowiczki i serdecznie zapraszamy kibiców. No, zawodnicy oczywiście też.
3: Gerard Halama, prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
0: 80 tysięcy złotych, złożyliście projekt, otrzymaliście tyle pieniążków. No i teraz tak, wiadomo, że każda dotacja cieszy, ta również. Na co te 80 tysięcy zostanie przeznaczone? Czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o organizację imprez przez Ludowe Zespoły Sportowe?
3: Generalnie rzecz biorąc, jak jest 80, to na 80 dla Ludowych Zespołów Sportowych. Jesteśmy organizacją, która działa już wiele, wiele lat. Swoje początki jako jedna z nielicznych organizacji miała swój bieg w województwie opolskim. Miałem tą przyjemność 5 lat współpracować z Antoniem i Janikiem. No i teraz podsumowujemy, bo pamiętamy też o ludziach. Zawsze 16 marca, wtedy kiedy Ludowe Zespoły Sportowe powstały w 1946 roku, organizujemy turniej szachowy. Pamiętamy o Jakimie Halubczoku, pamiętamy o Marku Procesynie, pamiętamy o Władku Czadce. Jest tych imprez sportowych bardzo wiele. Na przykład już we wtorek teraz mamy imprezę bez barier dla osób niepełnosprawnych. Mamy imprezy lekkoatletyczne w planie jeszcze, piłkarskie, czyli w sumie do tego momentu, jak jesteśmy, zorganizowaliśmy my jako Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 83 imprezy. Będą kolejne, będą to podsumowania. Wiele różnych rzeczy się dzieje i będzie działo.

0: Kenijczycy zdominowali dzisiejszy półmaraton w Opolu. Zwycięzcą tegorocznego biegu okazał się Kipkemoi Keneny Rono. Czas zwycięzcy, godzina 6 minut i 40 sekund. Wśród pań najlepsza była Chelagang Sang, która uzyskała rezultat godzina 17 minut i 8 sekund. Na trasie rywalizowało blisko 1600 zawodników. Relacje z wydarzenia przygotowała Katarzyna Dorostachoń.
1: Przed chwilą wystartowało Familii Ranopole na dystansie około 2,2 km i tutaj wystartowało blisko 500 zawodników. To jest rekord frekwencji, bo w tamtym roku to było 350 osób. Natomiast jeśli chodzi o zapisy do biegu głównego, czyli półmaratonu, to około 1600 osób zostało zarejestrowanych i tylu rzeczywiście się spodziewamy. No i jest to mocny rekord frekwencji. Jacek Makowski, organizator półmaratonu Opole 2026. Kolejne lata liczę na to, że ten limit będziemy mocno mogli zwiększyć i ta impreza będzie się rozrastała, bo naprawdę jest ogromny potencjał w mieście Opole do tego, żeby taką imprezę zrobić na bardzo wysokim poziomie.
2: No właśnie, bo to z jednej strony chęć wzięcia udziału w takich zawodach, ale z drugiej strony same warunki do biegania, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Opole jest dość płaskie. Są jakieś przewyższenia, ale one nie są aż tak znaczące. Szerokie drogi, szerokie ulice, arterie, które naprawdę można poprowadzić właśnie taki bieg, gdzie nawet gdyby tutaj dzisiaj stanęło 5-6 tysięcy ludzi, to dalej nie będzie na tej trasie ciasno i będzie bezpiecznie dla wszystkich uczestników.
2: Pogoda dzisiaj chyba sprzyja biegaczom.
1: Nie wiem, czy nie jest nawet o 2 stopnie za gorąco jak na wrzesień, natomiast jest nieźle, naprawdę jest nieźle. Pogoda, uważam, że do biegania, chociaż mówią, że nie ma złej pogody, ale uważam, że dzisiaj warunki są idealne.
3: Beata Wiernacka, Opolska Grupa Biegowa. Fantastyczne warunki. Rok temu było i przepięknie, dzisiaj pogoda dopisuje. Damy z siebie wszystko.
2: Nie jest za ciepło?
3: Na razie jest przyjemnie. Potem będzie dużo pod górę. Na pewno się zmęczymy. Biegam od 5 maja 2018 roku.
2: Jakieś rekordy życiowe?
3: Półmaraton, godzina 44, wynik z Wrocławia. Dzisiaj celuję poniżej 2 godzin, to mi wystarczy. Chcę się dzisiaj dobrze bawić.
2: A jak się przygotowujecie do takich zawodów?
3: No dzisiaj takie dłuższe rozbieganie, ale wiadomo, trening w tygodniu jest potrzebny. I dłuższe wybiegania, i szybsze takie tempówki na stadionie. Czy Górka Śmierci, nieraz zaliczona w środę. W każdą środę biegamy na Górce Śmierci.
4: Przemysław Drozd, Opola jestem. Zacząłem 11 lat temu i tak mnie to wciągnęło, że biegam do teraz. Dla zdrowia, głównie dla zdrowia i przyjemności.
2: To ja tak zapytam trochę przewrotnie, bo dzisiaj długi dystans, ale jakby pan zachęcił tych, którzy dopiero myślą o tym, żeby wstać z kanapy i dla nich ten dystans, no to na razie jest niewyobrażalny.
4: Zgadza się. Lepiej zacząć od tych mniejszych dystansów. Dla mnie też jest bardzo obciążające ten dystans 27 km, bo to jest długi dystans. No trzeba się przygotować do tego, potrenować kilka lat od tych mniejszych dystansów, a potem zacząć ten dłuższy.
5: Natalia?
2: Jaka taktyka na ten bieg?
5: Przebiec, nie poddać się aż do końca. To jest drugi mój półmaraton w życiu i już pewne przemyślenia, pewne rzeczy poprawiłam, no i zobaczymy, jak pójdzie.
2: Jak to wygląda? Co się poprawia po takich biegach?
5: No na pewno trzeba wprowadzić pewne zmiany, jeżeli chodzi o treningi siłowe. Trzeba też zmienić trochę taktykę, jeżeli chodzi o dożywianie w trakcie biegu. No i trenować.
2: A jak długo pani biega?
5: Ponad rok. Wstałam i stwierdziłam, że chcę spróbować coś zmienić.
2: Czyli w biegach można się zakochać?
5: No, jest to ciężka miłość. Trudna, długa i z wybojami.
2: No ale pewnie wiele osób zapytało to, po co to sobie robić?
5: No, dużo razy usłyszałam to pytanie, po co, skoro organizm daje znać, że nie ten. Fajne są widoczne postępy.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i poszło!
0: Najlepsza z Polek Wiktoria Redzimska z Siemianowic Śląskich zajęła 4. miejsce, a wśród panów także 4. miejsce, najwyższe wśród biało-czerwonych, zajął Robert Wilkowiecki. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie audycji Cały Nasz Sport. Grzegorz Frankowski, do usłyszenia. Dobranoc.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Łukasz Gibała według sondaży Exit Poll wygrywa wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkania dla seniorów mają powstać w Opolu przy ulicy Chmielowickiej w miejsce dawnego DPS-u. Szczypiorniści Korotop Gwardiopole pokonali po rzutach karnych Śląsk Wrocław.
4: Wiadomości Radio Opole.
3: Katarzyna Plewnia. Łukasz Gibała, radny klubu Kraków dla mieszkańców, według Exit Poll wygrał wybory prezydenckie w Krakowie, otrzymując 36,6% głosów. Druga jest Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, popierana również przez PSL. Jeśli wyniki się potwierdzą, to oni 11 października zmierzą się w drugiej turze. Łukasz Gibała mówił, że wygrał, choć nie stała za nim partyjna machina.
5: Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
3: Monika Piątkowska także podziękowała wyborcom za wsparcie po ogłoszeniu sondażowych wyników. Według Exit Poll pracowni Ipsos senatorka Koalicji Obywatelskiej, popierana także przez PSL, zdobyła 24,4% głosów.
6: Idziemy dalej i jestem przekonana, że te 2 tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Krakowa, którzy oddali na mnie głos. Ale dziękuję, kochani, wszystkim wam, Krakusi, którzy poszliście do wyborów.
3: Kolejne miejsca zajęli Michał Drewnicki, radny PiS, 19,6% głosów, Aleksandra Owca, radna Razem, 8,7%, Daria Gosek-Popiołek, posłanka klubu Lewicy, 6,1%, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, 4,2% głosów oraz Sławomir Pietrzyk, Socjaldemokracja Polska, który zebrał 0,4% głosów. Gdyby sondaże się potwierdziły, 11 października do drugiej tury wyborów staną Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
4: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Zupełnie nowy obiekt, w którym znajdą się mieszkania dla seniorów, przychodnia oraz oddział środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera powstaną w Opolu przy ulicy Chmielowickiej po wyburzeniu tam budynku po starym DPS-ie. Miasto przystępuje teraz do prac koncepcyjnych nad bryłą nowego obiektu, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
7: Głównym założeniem to są jednak mieszkania dla seniorów. W części parterowej lub w części jakiegoś segmentu tego budynku chcielibyśmy zabezpieczyć przestrzeń pod naszą przychodnię Centrum Zdrowia.
3: Trzeci moduł byłby przeznaczony dla osób z chorobami otępiennymi. Koncepcja nowego budynku miałaby być gotowa wiosną przyszłego roku. Wtedy też miasto przedstawi koszty inwestycji.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Nie żyje motocyklista po wypadku na warszawskich Bielanach. Zdarzył się z dwoma autami. Podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że wstępne ustalenia mówią o czołowym zderzeniu, a potem o uderzeniu w drugi samochód.
8: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący motocyklem Suzuki podczas wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu dozwolonym zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem Cupra, a następnie odbił się od pojazdu Ford. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia kierujący motocyklem w wyniku odniesionych obrażeń niestety zmarł na miejscu.
3: Policja pod nadzorem prokuratora ustali dokładny przebieg wypadku.
4: Tak grały opolskie drużyny.
3: Szczypiorniści Korotop Gwardiopole po emocjonującym spotkaniu pokonali na wyjeździe po rzutach karnych Śląsk Wrocław 39-38. W regulaminowym czasie gry był remis 35-35. Obie drużyny rywalizowały między sobą w ramach czwartej kolejki rozgrywek Lotto Superligi. Spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty miało bardzo wyrównany przebieg. Premierową odsłonę gospodarze z Wrocławia wygrali 1 bramką 18-17. Na 4 minuty przed końcem meczu Śląsk prowadził 35-33. Mimo to Opolanie w samej końcówce odrobili straty, a w rzutach karnych lepsza była Gwardia, wygrywając 4-3. Zwycięstwo za 2 punkty dało Gwardii awans na 4. miejsce w tabeli.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Temperatura oscyluje już w granicach 10-11 stopni Celsjusza, na barometrach bez zmiany 1026 hektopaskali. Wiatr jest słaby, wschodni, na południu nadal bez wiatru.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Wysłuchali Państwo piosenki Tak na imię mi dano. Autorką i wykonawczynią tej piosenki jest Julia Stoltman i Julia Stoltman jest niestety nie ze mną osobiście, bo mieszka bardzo, bardzo daleko na Kaszubach, ale połączyliśmy się, dlatego że ta piosenka, możecie ją znać, bo była w propozycjach Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. Były już też inne single, ale niebawem ukaże się płyta. Pani Julio, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Na razie wszystko, co powiedziałam, to prawda, myślę. Tutaj podana jest miejscowość, że pochodzi pani z Brus, czyli Brusy, zakładam, na Kaszubach, prawda?
1: Zgadza się, tak.
0: Zgadza się. I to, co mnie zaintrygowało, bo jedna piosenka nie musi, czy jeden, dwa single nie muszą nam mówić o tym, jaką drogę artystyczną obrała dana twórczyni, w tym przypadku pani. Można oczywiście dowiedzieć się, że inspiruje się pani folkiem, jazzem, a nawet muzyką indie, jak można wyczytać w internecie. No mnie przede wszystkim zafascynowało i stąd pani też obecność w audycji Słuchać i Słyszeć, że jest to połączenie muzyki tradycyjnej, folkowej, ludowej, z pani rodzinnych stron, jak zakładam, i jazzu. No muzyka ta tradycyjna, no większość ludzi, jak mieszka w jakimś regionie, niby teoretycznie się interesuje, ale to nie jest taka oczywista sprawa. Czy pani ma jakieś doświadczenia też wcześniej, rodzinne na przykład, że taką muzykę grywano, czy to taka zupełnie inna jego źródła fascynacja?
1: No mówiąc szczerze, to w mojej twórczości nie ma konkretnego regionu, że tak powiem, jeśli chodzi o muzykę ludową. Nie słyszymy konkretnego wpływu. Jest to raczej zbiór różnych melodii, które słyszałam dookoła i wokół których się obracałam. Może nie osobiście. Miałam taki jeden krótki etap w zespole muzyki ludowej w Brusach właśnie, ale na rzecz szkoły muzycznej gdzieś tam musiałam pogodzić to i zrezygnować z tych tańców, z nauki tańca i śpiewu. Ale moja rodzina jest bardzo związana właśnie z tą twórczością, z tą muzyką i tańcami, ponieważ moje rodzeństwo, moja mama, moja babcia tańczy w sumie też, część nadal. Także myślę, że stąd najwięcej tych wpływów i inspiracji do tej muzyki.
0: Znaczy mnie bardzo akurat cieszy i to jest ogromny plus, że pani nie wzięła po prostu znanych melodii ludowych, które są wykonywane, i teraz próbuje je tylko udżezowić i coś do nich włożyć. To jest pani absolutnie oryginalna twórczość, natomiast wie pani, nawet jeżeli to było krótko, nawet jeżeli, ale to w domu, to się z mlekiem matki wysysa i przodków, to zostaje jednak w głowie i myślę, że to po prostu czuć. A to, że pani po prostu bierze jakiś tylko motyw albo próbuje się odnosić do konkretnego rytmu tej muzyki i wplata w to swoją absolutnie osobistą twórczość, jest dużym plusem, no bo na drugim biegunie mamy jazz. I rozumiem, że jazz to jest to, co postanowiła pani studiować też i uczyć się, bo to można robić intuicyjnie oczywiście, ale jak to u pani wygląda?
1: Tak. Miałam przygodę z jazzem. Najbardziej poznałam ją, właśnie ten gatunek, na studiach, ponieważ robiłam licencjat z wokalistyki jazzowej w Bydgoszczy i jestem w sumie już rok po magisterce z tego samego kierunku w Gdańsku.
0: Stąd jest pani też trenerką wokalną, od razu powiem.
1: No, tutaj w okolicach sprawdzam swoje umiejętności i próbuję pomagać też innym, jeśli chodzi o naukę śpiewu, tak. Bo aktualnie w Kartuzach chyba najwięcej spędzam czasu, jeśli chodzi o naukę śpiewu.
0: No i wiem, że planuje też pani wyjazd do Gdańska, ale to są takie prywatne rzeczy. Nie chcę, żeby za panią teraz fani jeździli specjalnie i sprawdzali, gdzie pani Julia Stoltman w tym Gdańsku będzie. Ja zakładam, że będą chodzili na pani koncerty, dlatego że tak jak mówiłem, ukazuje się lada moment płyta. W listopadzie taki chyba jest plan, żeby płyta oficjalnie się ukazała. No a w związku z tym byłoby dobrze zagrać przynajmniej kilka koncertów i troszeczkę płytę popromować, prawda?
1: Zgadza się, tak. Przede wszystkim taki pierwszy przystanek koncertowy to będzie właśnie koncert premierowy płyty, który odbędzie się w klubie Żak w Gdańsku 6 listopada, także już gorąco zapraszam. A taki drugi plan to, żeby pokazać się też w moich rodzinnych stronach, w Brusach, w Domu Kultury, i koncert odbędzie się 14. I tutaj na razie się kończą plany. Mam nadzieję, że na wiosnę ruszymy gdzieś z jakimiś dalszymi koncertami. Liczę, że może uda się pokazać też na jakichś festiwalach. Będę już miała swój program oficjalnie wydany, także liczę, że będzie też to jakieś ułatwienie na tej drodze.
0: No ja mam nadzieję, że tak, a dowodem piosenki, których będziemy jeszcze słuchali, ja przyznaję, że poza tym utworem, którego już słuchaliśmy, obejrzałem też, bo to do tego jest teledysk Kwoki, no i Kwoki mi się bardzo, bardzo spodobały, a pani Julia szczęśliwie pozwoliła i za chwilę, drodzy państwo, usłyszymy też absolutnie przedpremierowo, bo płyta, jak wiecie, dopiero w listopadzie, ale pani Julia zgodziła się, żeby wybranych kilka utworów z płyty zaprezentować dziś na antenie, więc można powiedzieć taka przedpremiera, prawda? Będzie.
1: Tak.
0: A jeżeli chodzi o tę stronę graficzną i teledyski, że jeszcze nawiążę, bo tam też, no w Kwokach ewidentnie, bo jest to, pani napisała troszeczkę taki pastisz, prawda, tego miksu ludowości, no ale wyszedł z tego zgrabny utwór zupełnie. I też idąc dalej tą drogą taką wizualną, no to teksty, bo o tym musimy jeszcze troszeczkę powiedzieć. Te teksty, nawet jeżeli też są stylizowane, czy nawiązują do tradycji kultury ludowej, no bo mamy bukieciki, słowik, kołysanka o świcie, kwoki właśnie, to one dla mnie jest to i tak jakaś taka w nich ludowość, albo taka sielskość, coś, co nie jest to coś, do czego najczęściej przyzwyczajeni jesteśmy, kiedy myślimy o młodych artystach grających współczesną muzykę, że raczej są to problemy tu i teraz, takie, prawda, śpiewamy o depresji, o przeżyciach, o miłości i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, oczywiście ta miłość też u pani jest, bo są wydzięki czy strzępki serca, ale nawet w tej warstwie tekstowej jest inaczej. To przyznaję, też jest to imponujące. Jak wygląda to z tym pisaniem tekstów? Może wiersze pani też pisze? Czyta pani też taką literaturę, przypowieści, legendy? Bo to nie jest prosta sprawa.
1: Myślę, że największa inspiracja, jeśli chodzi o tekst, to właśnie jest ta twórczość i utwory ludowe, bo inspirowałam się takimi historyjkami, które są zawarte często w tych tekstach. One są tak specyficznie napisane. Te historie właśnie, każda zwrotka pokazuje jakiś kolejny etap historii i trochę nieświadomie, słuchając właśnie w czasie, kiedy komponowałam te utwory, zainspirowałam się właśnie tą warstwą tekstową. Także stwierdziłam, bardzo mi się spodobał proces w ogóle powstawania takiej piosenki i próba wejścia w jakąś rolę. I stąd większość piosenek się zrodziło. Wyjątkiem jest piosenka Tak na imię mi dano i Kołysanka o świcie, bo one już są takie bardziej intymne i osobiste, ale reszta właśnie utworów powstała z takiego zamysłu historyjkowego, że chciałam się wcielić w jakąś rolę, w jakąś postać i z tej perspektywy opowiedzieć właśnie nową historię.
0: Ja przyznaję, że mi się to bardzo podoba i jest naprawdę bardzo, bardzo rzadkie w takiej współczesnej muzyce, ale bardzo lubię ten typ pisania, dlatego że nawet jeżeli pomyślimy o Kwokach, o tych w ogóle historiach opowiedzianych, to ja myślę, że one i tak są współczesne. Przecież sięgamy dziś do ludowości, popularne są chłopki, zaczynamy się interesować też folkiem, dawnymi podaniami, legendami, no ale mało kto odważa się, żeby stworzyć coś swojego. Pani się odważyła. Ja mam nadzieję, że to będzie bardzo dobrze przyjęte. Chociaż pewnie już pierwsze jakieś tam występy, pierwsi słuchacze są. Jak z odbiorem jest? Miała pani już pierwsze takie jakieś wpisy, bo dzisiaj na mediach społecznościowych to od razu komentarze się pojawiają. I co?
1: No, Kwoki bardzo dobrze się przyjęły. Też starałam się pokazać je z takiej strony właśnie rodzinnej, wiejskiej, bo może jeszcze wspomnę o procesie w ogóle powstawania też teledysku, bo jest to taki twór, który powstał dzięki mojej rodzinie i znajomym. Zaangażowałam właśnie moją mamę, babcię i ciocię do właśnie nakręcenia tego teledysku. Zgodziły się, całe szczęście. Mieliśmy kupę śmiechu przy produkcji.
0: A ja przy oglądaniu.
1: Także tak. Kwoki myślę, że bardzo fajnie się przyjęły. Myślę, że jest to coś po prostu innego i sama szukam takiej twórczości w internecie i nie jest łatwe znaleźć coś takiego, więc myślę, że ta jakaś taka indywidualność i sposób troszeczkę innego myślenia i patrzenia na muzykę i kompozycji troszeczkę mi w tym pomaga. Mam nadzieję, że reszta tak samo dobrze się przyjmie.
0: Mhm. No ja trzymam za to bardzo kciuki, bo rzeczywiście nie jest łatwo dziś trafić na oryginalną twórczynię czy twórcę. Wydawałoby się, jak można jeszcze to zmiksować. A tutaj, żeby było jasne i za chwilę Państwo się przekonacie, nie chodzi o taki folk rock czy folk jazz, jaki możemy usłyszeć u Bratanków czy w różnych tego typu zespołach jak Zeka Power. To nie jest tego typu ludowość. To jest ludowość moim zdaniem przefiltrowana przez, i zresztą dowodem to wszystko, co pani Julia przed chwilą powiedziała, przez własną wrażliwość, to jest budowanie własnej opowieści, z jednej strony zakorzenionej w domu rodzinnym, w stronach rodzinnych, a z drugiej strony tych nowoczesnych tu i teraz, no bo żyje pani tu i teraz pełnią życia, mam nadzieję. Pani Julio, ja bardzo gratuluję, trzymam kciuki za przyjęcie płyty, jak już się ona ukaże, za chwilę posłuchamy muzyki z płyty. Będą bukieciki, wdzięki, a myślę, że parę jeszcze innych. Duszek, foki oczywiście muszą być, bo o nich tyle powiedzieliśmy. Więc bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że kiedyś uda się, że i do Opola pani może przyjedzie na koncert.
1: Będę się odzywać, jak będę w pobliżu. Bardzo również dziękuję i życzę miłego odbioru też dla słuchaczy.
0: Dziękuję ślicznie. No a przed wami piosenki.

żyje tylko z

To była Julia Stoltman ze swojej debiutanckiej płyty, która ukaże się dopiero w listopadzie, a my mogliśmy posłuchać wybranych utworów już dziś. A teraz zmienimy zupełnie klimat. Słuchać i słyszeć. Oj, tutaj będzie bardzo wiele wątków. Niedawno Opole odwiedziło małżeństwo Anna Firlus, grająca na klawesynie, i Krzysztof Firlus, gambista, chociaż grywają też na innych instrumentach, pani Anna na organach, pan Krzysztof w Orkiestrze Narodowej Polskiego Radia na kontrabasie, ale tu nas dziś będzie interesowała głównie wiola da gamba i klawesyn, bowiem na tych instrumentach powstało mnóstwo muzyki, którą wspólnie wykonują i którą też nagrali na płytach, i wybranych utworów z płyt również dziś posłuchamy. Posłuchamy również rozmowy, ale to w kolejnej godzinie audycji. Najpierw na rozgrzewkę Jean-Baptiste Lully i suita z opery Armide.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Wybory na prezydenta Krakowa według Exit Poll wygrywa Łukasz Gibała. Setek milionów złotych potrzeba jeszcze na obwodnicę południową Opola.
4: Lobbujemy w wielu ministerstwach, no bo dla nas to jest zadanie priorytetowe.
3: Na półmaratonie w stolicy regionu triumfowali Kenijczycy.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Katarzyna Plewnia. Łukasz Gibała wygrywa wybory na prezydenta Krakowa. Według Exit Poll, czyli sondaży, w tym przypadku pracowni Ipsos, radny klubu Kraków dla mieszkańców otrzymał 36,6% głosów. Na drugim miejscu plasowała się Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, popierana również przez PSL, która otrzymała 24,4% głosów. Kolejne miejsca zajęli Michał Drewnicki, radny PiS, 19,6% głosów, Aleksandra Owca, radna Razem, 8,7%, Daria Gosek-Popiołek, posłanka klubu Lewicy, 6,1%, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, 4,2% oraz Sławomir Pietrzyk, Socjaldemokracja Polska, który zebrał 0,4% głosów. Gdyby sondaże się potwierdziły, 11 października do drugiej tury wyborów staną Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania przez mieszkańców ze stanowiska w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: Brakuje pieniędzy, by dokończyć obwodnicę południową Opola, choć miasto ma już projekty dwóch kolejnych odcinków. Od węzła przy Niemodlińskiej do Krapkowickiej oraz od Krapkowickiej do ulicy Popiełuszki. Mówi Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.
4: To jest duży koszt, miasto nie jest w stanie tego udźwignąć. My walczymy o te pieniądze wszędzie. Pan prezydent zabiega tam, gdzie może. Lobbujemy w wielu ministerstwach, no bo dla nas to jest zadanie priorytetowe, strategiczne.
3: Pierwszy odcinek ma kosztować około 200 milionów złotych, budowa drugiego około 0,5 miliarda złotych. Podium półmaratonu opolskiego w całości dla zawodników i zawodniczek z Kenii. Wśród mężczyzn triumfował Kipkemoi Kennedy Rono, wśród pań Chelengate Seng. W biegu wystartowało blisko 1600 zawodników. Jak mówi organizator Jacek Makowski z Fundacji W Działaniu, Kenijczycy startowali w Opolu po raz trzeci.
6: Ta trasa chyba przypadła im do gustu, ale też pewnie nagrody finansowe, więc jakby ta cała otoczka, też klimat pewnie nasz odpowiada im do bicia kolejnych rekordów. Pierwszy zawodnik potrzebował godziny 6 minut i 40 sekund. Mimo takich warunków pogodowych, dzisiaj grzeje słoneczko, to udało się poprawić ten wynik, więc to jest dobry czas.
3: Najlepsza z kobiet, Chelengate Seng, pokonała trasę w godzinę 17 minut i 8 sekund, a kolejny półmaraton w Opolu zaplanowano na 26 września przyszłego roku.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Papież zaapelował o ochronę życia, nawrócenie i pokój na świecie. Leon XIV mówił o tym podczas mszy świętej, którą odprawił w Lourdes. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi jest drugim etapem papieskiej wizyty we Francji, rozpoczętej w piątek. Papieskiej homilii w Lourdes wysłuchało około 200 tysięcy wiernych. Pod koniec mszy papież poprosił ich o modlitwę w intencji pokoju. Ten temat ma powrócić jutro w przemówieniu, jakie Leon XIV wygłosi w Metz, gdzie zakończy wizytę we Francji. Tłumy kibiców witały na Okęciu polskich siatkarzy mistrzów Europy. Potem zawodnicy pojechali na oficjalne powitanie. Tomasz Fornal, grający na pozycji przyjmującego, dziękował m.in. kibicom, a przy okazji zaapelował o wpłaty dla dzieci walczących z rakiem.
2: Te literki, które są u mnie na głowie, są moją fanaberią i tym, że jestem trochę dziwny, tylko łączy się z tym troszkę większa kwestia, czyli walczenie z rakiem poprzez dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Wiem, że tutaj bardzo dużo osób bogatych może oglądać tą konferencję w telewizji, dlatego możecie wesprzeć.
3: Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W nocy zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie, będą za to silne zamglenia, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 9 stopni Celsjusza. Także jutro w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie, początkowo miejscami silne zamglenia. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 21 do 23 stopni Celsjusza. Będzie więc ciepło. A ja ciepło się z Państwem żegnam. Dobrej nocy.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: Autopromocja.
5: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
7: Autopromocja.
5: Słuchać i słyszeć.
8: Drodzy Państwo, razem ze mną są pani Anna i Krzysztof Firlusowie. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
8: Pan Krzysztof, gambista, Viola da Gamba, pani Anna, klawesyn, występują bardzo często razem, na żywo najczęściej. Razem tak też pojawili się w Opolu na koncercie w ramach Jesieni z muzyką dawną i właśnie na tę okoliczność się spotkaliśmy. I jeżeli Państwo myślicie, a pewnie słusznie się spodziewacie, że troszeczkę o Violi da Gamba i klawesynie będziemy rozmawiali jako o instrumentach, tak, ale postanowiłem sobie, tu już nawet zanim włączyłem mikrofon, powiedziałem, już nie mówmy o tych wszystkich porankach świata, chociaż jak już powiedziałem, że nie mówmy, to teraz powiemy, że rzeczywiście, to pan Krzysztof się zgodził jeszcze przed nagraniem, że rzeczywiście film się bardzo przysłużył, bo uczy pan też gry i rzeczywiście zdarzają się osoby, które zobaczyły film, powiedziały, Jezu, jakie to piękne, jakie to niezwykłe, chcę na tym grać, no i do pana trafiają.
10: No chyba mało jest w historii popkultury takich przykładów, żeby film zebrał aż tak nieprawdopodobny plon jakby na naszym rynku muzycznym, na rynku muzyki tak zwanej poważnej. I rzeczywiście spotykam się z ludźmi, którzy przyjeżdżają na kursy, czy nawet zdają na studia i mówią, tak, zaczęłam z tego powodu, że zobaczyłem film. Ja także odsyłam bardzo chętnie do książki, bo tak naprawdę to książka była pierwsza. W zasadzie powstawała niejako równolegle z filmem, ale jednak jakby zamysł był taki, że książka Pascala Quignarda była jednak jakby tą inspiracją do nakręcenia tego filmu.
8: I nawet jak dobrze pamiętam, chyba zachodnie wydanie ukazało się później z płytą jako reedycja ze ścieżką dźwiękową z filmu. Możemy to teraz zostawić. Ja oczywiście Państwu gwarantuję, że pan Krzysztof o Violi da Gamba wie dużo, bo przesłuchałem wielu też materiałów, że nie tylko praktyka, ale teoria, no bo ona jest fascynująca. Tam nawet odnośnie filmu i wielu innych wypowiedzi, kiedy był pan pytany o to, co w tym instrumencie takiego jest, nawet no, cytując film, że wyciska łzy, że to jest muzyka duszy, że sięga tak głęboko jak nic innego, ale myślę, że większość wirtuozów swoich instrumentów będzie gdzieś słyszało w nich te rzeczy wręcz mistyczne, prawda, niezwykłe, takie, które nawet trudno wytłumaczyć, bo albo to poczujemy, audycja ma tytuł Słuchać i Słyszeć. No właśnie, możemy tylko słuchać, ale czy my usłyszymy? I myślę, że chodzi o to, żeby usłyszeć tę wyjątkowość, tę głębię. I na tym zresztą chyba polega też wykonanie wtedy, kiedy sięga pan i razem też sięgacie po ten repertuar bardzo klasyczny, prawda? No można powiedzieć, no było wykonań mnóstwo, prawda? Jeżeli ja próbuję, w pana przypadku to była chociażby płyta Abela, nominowana zresztą do Fryderyka, no to jednak chodzi o to, żeby dać coś od siebie, prawda? Że to jest moje jego odczytanie. Ja tak czuję tę muzykę, nuty nutami, ale mam na to pomysł, pokochałem to, poczułem i chcę to nagrać.
10: No tak, jeżeli chodzi o muzykę Abla, to nawet dwie płyty, bo jedna nagrana z Anią, druga solo. One powstały rzeczywiście z takiej, no można powiedzieć, silnej więzi z kompozytorem, z językiem, z tym, co on proponuje. I no to jest zawsze taka bardzo cienka granica pomiędzy oddaniem tekstu, który widzimy w nutach, no i też przekazaniem tego, co nam w duszy gra. Ale jeżeli trafiamy na kompozytora, który do nas przemawia, to w zasadzie ta granica się zaciera, bo gram utwór Abla i już czuję tak, jakby to był mój utwór. Oczywiście odczytuję go w inny sposób niż inni go odczytują, ale jest rodzaj takiej metafizycznej więzi z niektórymi kompozytorami, że po prostu chce się po nich sięgać, chce się odkrywać nowe utwory, nowe dzieła i wtedy nawet nie musisz się zastanawiać i szukać inspiracji gdzieś. Ona po prostu gdzieś wychodzi z ciebie. I to jest piękne, bo nie ma też takiego dysonansu, mam wrażenie, pomiędzy tym, co jest w nutach, a tym, co ja teraz próbuję czasem, niestety, ale na siłę wykreować z jakiegoś utworu. Więc najpiękniej gra się wtedy, kiedy po prostu jest się w zgodzie z tym materiałem, który się widzi. I nie trzeba przewracać go do góry nogami, żeby go zacząć rozumieć.
8: No to, drodzy Państwo, teraz usłyszycie Abela i jego kompozycję w wykonaniu moich gości. Później do Was wrócimy i naprawdę przeniesiemy się do współczesności. Zostańcie z nami.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną jest nadal pani Anna i Krzysztof Firlusowie. Obiecałem przejście do współczesności, bo to, co mnie też przyciągnęło na koncert, to było to, że poza tą klasyką, wydaje się, że jak klawesyn i viola da gamba, no to będzie właśnie tylko i wyłącznie klasyczny repertuar, bo któż dziś jeszcze pisze na te instrumenty? Okazuje się, że tak. I nawet mam wrażenie, że pisze specjalnie dla Was, prawda?
1: Tak, to prawda. Adrian Robak napisał dla nas już całkiem sporo utworów. Mamy na koncie płytę, wydawnictwo z utworami napisanymi na viola da gamba, kontrabas, organy i klawesyn. Trzeba powiedzieć, że jest to zestawienie coraz bardziej typowe, jak się okazuje, dlatego że wielu współczesnych kompozytorów inspiruje się instrumentami, które można sobie jednak połączyć z czasem dużo wcześniejszym niż dzisiejsze sale koncertowe. I jak się okazuje, viola da gamba czy klawesyn mogą być inspirujące także dla współczesnego kompozytora czy słuchacza. Mamy nadzieję, że te instrumenty brzmią równie autentycznie jak w muzyce baroku, a to doświadczenie współpracy z kompozytorem, który jest żywy, z którym można porozmawiać, można go zapytać o jego inspirację, o jego wersję utworu, jest wyjątkowym doświadczeniem, dlatego że zwykle jednak kompozytorzy, których utwory wykonujemy, nie żyją od 250 czy 300 lat. Także trzeba się tym cieszyć i z tego korzystać.
0: Ja przyznaję, że dla mnie to jest bardzo radosne, zwłaszcza, że pani była pierwsza, bo pierwszy utwór, który był rok temu wykonany bodajże w październiku, to akurat był na klawesyn. Kiedyś powiedzielibyśmy, jak pan Krzysztof w wywiadzie nawet mówił jednym, którego słuchałem, na taśmę. No dzisiaj już, chociaż taśmy też zaczynają wracać pomału do łaski. Niektórzy nagrywają na taśmę, bo jest jednak inny troszeczkę rodzaj tego dźwięku, ale ostatecznie trafia to na cyfrę, jako dźwięk cyfrowy, ale jednak muzyka, no, cyfrowa, tak ją sobie nazwijmy, elektroniczna. I ja przyznaję, że w połączeniu z klawesynem, bo posłuchałem sobie tego, póki co na razie z sieci, bo w Opolu wykonali Państwo kolejny utwór i powiem, że to naprawdę jest niezwykłe. Z jednej strony, nie wiem, czy też tak Pani to czuje, Państwa, jako wykonując taką nową muzykę, że to z jednej strony jest taki pomost, pokazanie, że te instrumenty to nie jest tylko lamus, że ich brzmienie, ich dźwięk, ich możliwości można wykorzystać w połączeniu z czymś współczesnym. Tutaj mówimy o komponowaniu celowym, czyli kompozytor, wiem, że troszeczkę zmuszam Państwa do mówienia w jego imieniu, ale Pani już powiedziała, że współpracujecie, możecie porozmawiać, że to jest jednak coś zupełnie innego. Komponowanie z pełną świadomością, jaki jest potencjał tych instrumentów, jakie brzmienie i zależy mi, żeby stworzyć coś właśnie z tych dźwięków, którymi dysponuję. Więc to jest zupełnie inne myślenie niż tylko ciekawostka i miks.
2: No tak, z jednej strony kompozytorzy już od wielu lat sięgają po preparacje, poszukanie nowych brzmień na tych instrumentach standardowych, nazwijmy to, tak? I no, nie da się oszukać, że to spektrum w pewien sposób się wyczerpało i dla nas jest to fantastyczne, że jakby troszkę się jakby ta szala przechyliła teraz na korzyść naszych instrumentów, bo one w zasadzie ciągle jeszcze wypływają na powierzchnię i rzeczywiście dostarczają naprawdę jakby niesamowitego takiego sonorystycznego spektrum, które kompozytor może wykorzystać. I okazuje się rzeczywiście, że jeżeli się zgrabnie i z fantazją taką elektronikę skomponuje, to zespolenie tych barw no, może dawać nieprawdopodobne efekty. A z drugiej strony wykorzystanie po prostu naszych instrumentów bez elektroniki, tak jak to miało miejsce właśnie na wspomnianej przez Anią płycie, gdzie Adrian Robak napisał między innymi 5 utworów na gambę basową i klawesyn, ale także, co jest naprawdę bardzo unikatową rzeczą, napisał koncert na pardisy de viol i klawesyn. Pardisy de viol to jest najmniejsza odmiana violi, w zasadzie mniejsza nawet od skrzypiec i trzymają się rzeczywiście tak jak wiole, to znaczy na kolanach. Ten instrument nawet przez muzyków barokowych jest rzadko wykorzystywany. On miał taki swój, można powiedzieć, epizod w historii muzyki, głównie w XVIII wieku. No i zachęciłem Adriana, żeby skomponował na ten instrument, bo wiedziałem, że będzie to jakby na nasze czasy bardzo innowacyjne i rzeczywiście powstała bardzo, bardzo ciekawa kompozycja trzyczęściowa. Można posłuchać właśnie na nagranej przez nas płycie.
0: A ja od razu mogę powiedzieć, że pan też wrócił właśnie z inauguracji warszawskiej jesieni. No chyba jedyny festiwal już taki duży w Polsce, gdzie rzeczywiście premierowo można grać nowoczesne, współczesne kompozycje aktualne. Ja rozumiem, że państwo póki co do komponowania sami się nie garniecie. Czy macie też czasami takie ambicje, że jak już razem gramy, mam słuchaj coś ciekawego? Czy to jednak nie, niech to robią kompozytorzy fachowcy?
1: Nie komponujemy, chociaż trzeba powiedzieć, że wspomniany już Adrian Robak w utworach na klawesyn i taśmy pozostawia sporą przestrzeń do improwizacji. Wiele fragmentów nie jest zapisanych, także tak naprawdę utwór wydarza się w danym momencie i tylko raz. Nie jest to oczywiście kompozycja trwała, dlatego że nie ma jej zapisu, ale można powiedzieć, że w jakiś sposób ta jakaś tam część dzieła powstaje w naszej głowie właśnie i jakoś no, czujemy się współautorami tego utworu.
0: No w tym przypadku bez wątpienia. Ja przyznaję, że to jest w ogóle piękne, że są takie momenty, właśnie ta przestrzeń wykonawcza. Wiem też, od razu powiem, że państwo, i posłuchamy sobie oczywiście też utworów, występujecie też z innymi składami czy z orkiestrami, więc tu rozumiem, macie jeszcze czas na takie życie, czy już skupiacie się na własnej karierze i głównie gracie we dwoje?
2: Nie, w zasadzie w wielu zespołach czy z wieloma osobami występujemy i tak naprawdę nasze granie w duecie jest tylko jakąś cząstką tej naszej zawodowej kariery, bo ja przecież na co dzień gram w Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia na kontrabasie, więc to już jest zupełnie inna działka, ale też współpracuję z orkiestrą Artedy i Sonatorii, mamy też własne trio z Solamitą Ślubowską i tak naprawdę wiele bardzo różnych składów pozwala nam spełniać się artystycznie.
0: No miałem pytać o ten kontrabas, czy on jeszcze jest ciągle, czy już nie, a trudno je się przestawić. Niektórzy mówią, że jest trochę niebezpiecznie grać na bardzo różnych instrumentach, bo jest inna jednak technika, inaczej pracują mięśnie.
2: No mimo oczywiście wielu rozbieżności jest też wiele punktów wspólnych wiolida, gamba i kontrabasu, więc oczywiście na początku było to trudne. Przestawianie się było trudne, natomiast no, myślę, że po latach znalazłem swój sposób na to, żeby bardzo szybko z instrumentu na instrument przeskakiwać i ze stylistyki na stylistykę też oczywiście. Myślę, że to tylko ubogaca. Wydaje mi się, że to, czego nauczyłem się na kontrabasie, umiem dobrze wykorzystać na gambie i odwrotnie podobnie.
0: No i z klawesynem chyba jest teoretycznie, przepraszam, mam nadzieję, że pani się nie obrazi, nieco łatwiej o to, żeby być zapraszaną tu i ów, no bo i szereg różnych pieśni, arii, prawda? I klawesyn jako ten instrument towarzyszący, ja nie wiem, czy dla klawesynistki jest to satysfakcjonujące być instrumentem towarzyszącym, ale przynajmniej na brak zajęcia rzeczywiście nie można narzekać. A widzę, że bardzo często, zwłaszcza te małe sale, sale jakieś kościelne, czy tak jak w przypadku Opola było to muzeum diecezjalne, że bardzo dużo tego typu koncertów się odbywa. W muzeach, na przykład w małych salach, one jeszcze mają ten wystrój z epoki, to już w ogóle musi być przeżycie.
1: Tak, gro pracy klawesynisty to jest muzyka kameralna. Trzeba powiedzieć, że realizacja basso continuo, która bywa postrzegane jako synonim epoki baroku, jest podstawą wszelkich kompozycji, które się wtedy wydarzały. To jest coś, co mnie niezwykle satysfakcjonuje. Uwielbiam grać właśnie taki akompaniament zapisany cyframi, który właśnie realizujemy oczywiście w zgodzie ze stylistyką danego kompozytora, ale jednak w ramach własnej wyobraźni. To jest coś, co uwielbiam. I jestem też klawesynistką, tu Krzysiu wspominał właśnie o współczesnej orkiestrze, ja gram w Och Orkiestrze, to jest orkiestra, która gra właśnie stricte muzykę barokową na instrumentach historycznych. Także tak, klawesyn to przede wszystkim basso continuo, oprócz tego muzyka solowa, a gdzieś tam na końcu właśnie też zdarza się właśnie muzyka współczesna.
0: No to państwo nie widzicie, ja widzę te ogromne rozpromienione twarze i uśmiechy. No ja powiem tak, ja życzę państwu wielu koncertów, wspaniałych reakcji publiczności, wielu też płyt, bo każdy by chciał na ten teraz przyjadą do nas, prawda? No nie da się być wszędzie, dlatego od czasu do czasu jednak płyta to jest bardzo dobry pomysł, ale oczywiście w imieniu melomanów, koneserów i słuchaczy audycji zapraszam też ponownie do Opola i mam nadzieję, że tak będzie i bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. My oczywiście posłuchamy za chwilę jeszcze muzyki moich gości. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję. Dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Ja Państwu też już życzę dobrej, spokojnej nocy i powiem, czego dokładnie posłuchamy, a będzie to właśnie płyta z kompozycjami Adriana Robaka, którą nagrali moi goście, Reflections. Taki jest jej tytuł i z niej właśnie dwie kompozycje Adriana Robaka. Zostawiam Was z muzyką, życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Rozpoczyna się coniedzielna audycja Lepiej Żyć o Radio Opole, poświęcona tematom psychologicznym. Dzisiaj o komunikacji, ale trochę z innej strony niż zazwyczaj, bo od strony psychologicznej i socjoterapeutycznej Katarzyna Mordowska będzie gościnią tego spotkania. Będziemy mówić o tym, jak ważna jest umiejętność formułowania swoich potrzeb i jasnego ich wyrażania, dlaczego czasem tak trudno jest to robić i dlaczego ma się oczekiwania, żeby ta druga strona nas rozumiała, nawet kiedy nie komunikujemy się. To też rozmowa o stawianiu granic i trochę radzeniu sobie z taką pasywno-agresywną postawą z zewnątrz, jak stawiać granice także komunikacyjnie w takiej sytuacji. O tym dzisiaj też trochę w programie. Zapraszam do słuchania.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj o komunikacji, o sztuce, której warto się uczyć, dlaczego i w jaki sposób można rozwijać tę umiejętność, o tym za chwilę. Psycholożka i socjoterapeutka Katarzyna Mordowska dzisiaj jest ponownie gościnią programu. Cześć Kasiu.
2: Cześć Kasiu, dzień dobry Państwu.
1: Komunikacja, temat rzeka. Zastanawiałam się, jak do niego podejść, żeby jakoś może zawęzić ten obszar, o którym chciałabym z Tobą porozmawiać, ale tak sobie myślę na początek, że bardzo dużo zależy od tego, jak potrafimy się komunikować. Czasem nie mamy złych intencji, ale ktoś tak może to odczytać. Czasem nie potrafimy powiedzieć, czego potrzebujemy i potem złościmy się na kogoś, że nasze potrzeby nie zostały uwzględnione. No bardzo dużo problemów rodzi się tylko przez to, że nie potrafimy w słowach pochwycić i powiedzieć tego, o co nam naprawdę chodzi.
2: Ja w ogóle się ogromnie cieszę, że wybrałaś ten temat do rozmowy i idąc do ciebie, pomyślałam, że gdybyśmy mieli i gdybyśmy posiedli tą sztukę komunikowania się, to z pewnością mielibyśmy lepsze życie. Jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, to pod tym pojęciem lepsze życie mam na myśli nierozwodzące się związki, mam na myśli lepsze kontakty w pracy, mam na myśli lepsze kontakty w szkole, mam na myśli lepsze kontakty przyjacielskie, romantyczne, jakkolwiek. Bo niestety bez aparatu mowy, a jako jedyni na czelni posiadamy aparat mowy, nie jesteśmy w stanie przekazywać tego, co jest dla nas istotne i niestety, tak jak mówisz, bardzo często jest tak, że trochę zaczarowani, trochę może uwięzieni w schematach, w mylnych przekonaniach na swój własny temat, na temat świata, w takich wartościach, które są krzywdzące, zaklęci w słowach dorosłych jako dzieci, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do swoich potrzeb i nie jesteśmy w stanie komunikować w taki najprostszy sposób. Łatwiej nam jest komunikować z pozycji komunikatu ty, to ty mnie nie przytulasz, to ty nigdy, słowo, którego nie powinniśmy nigdy używać, bo ty zawsze, zamiast powiedzieć, chcę, żebyś mnie przytulił, na przykład, albo zamiast mówić o tym, że nigdy mnie nie słuchasz, powiedzieć, ja tak bardzo chciałabym czuć się wysłuchana. Jak mi przerywasz, to czuję się nieważna dla ciebie. I ja wiem, że to są, wydaje się z pozycji, tak jak teraz rozmawiamy, że to są takie komunikaty, które nas odsłaniają. Ale nie ma dobrej relacji, jeżeli nie pokażemy miękkiego podbrzusza, jeżeli nie powiemy o swoich pragnieniach. A jednak zauważ, mamy ogromne problemy i trudności, żeby mówić o tym, czego potrzebujemy. Łatwiej nam jest kogoś oskarżyć.
1: No tak, myślę, że to jest w ogóle bardzo dużo różnego rodzaju pracy, przede wszystkim dawanie sobie prawa do tych potrzeb, umiejętność nazywania ich, ale nazywania ich też jakoś tak asertywnie, nieprzemocowo.
2: W taki sposób najzwyklejszy, najprostszy. Najprostszy i wydawałoby się z pozycji, ja czasem mówię, pracując z młodzieżą, mówię im, żeby komunikowali w taki sposób trochę dziecięcy. Chcę, żebyś mnie teraz posłuchała. Ale co jest też bardzo istotne, na przykład jeżeli dziecko mówi do mamy, co jest ważne, po pierwsze nie uczymy się tego, to jest z kawałka umiejętności miękkich, których moglibyśmy się uczyć w szkole, ale już w tej szkole bardzo często dzieci są unieważniane, są deprecjonowane. No przecież całkiem niedawno jeszcze mówiono do dzieci, ryby i dzieci głosu nie mają, zarówno w domach, jak i w szkołach. Na pewno pamiętasz takie określenie. Więc popatrz, zaczynając od tego prostego zaklęcia, musielibyśmy porzucić to i mieć w głowie taką frazę, taką sentencję, chcę, żebyś do mnie mówił, chcę cię wysłuchać. Bo tym będziemy epatować, na przykład do dziecka. Natomiast często jest tak, że rodzice mówią, ach, nie mam czasu, nie mów teraz, bo ja teraz jestem zajęta, teraz jestem w pracy, no co chcesz, czego chcesz? I dajemy do zrozumienia temu dziecku, że ono jest nieważne, że to, co mówi, jest nieistotne. Podobnie jest w szkole. Bardzo często jest tak, no trudno też wyobrazić sobie klasę 30-osobową, żeby każdy mówił, ale możemy znaleźć przestrzeń, nie wiem, na godzinie wychowawczej, żeby oddać dzieciom głos, żeby były w stanie o tym powiedzieć. Ja akurat pracując z młodzieżą i prowadząc terapię grupową, mam przywilej i przyjemność słuchania dzieci i one mają ogromnie dużo do powiedzenia, a to się zaczyna w dzieciństwie. Jeżeli tego nie było, jeżeli byliśmy wychowani właśnie w tym pokoleniu no, takiego unieważnienia, tak bym to nazwała, to musimy zrobić wszystko i musimy dokonać wszelkich starań możliwych, nie wiem, idąc na terapię, rozmawiając z przyjaciółmi, ucząc się tego w taki najprostszy sposób, właśnie mówić, ale jednocześnie nauczyć się słuchać. Bo to są komunikacja, to są dwie strony. To jest nadawca i odbiorca i ten kanał komunikacyjny, który jest między nami. I co w tym kanale też jest istotne, treść to jest jedno, czyli mówienie o swoich potrzebach, o swoich wartościach, o tym, co nas boli, o tym, gdzie nasze granice zostały przekroczone, ale też bardzo ważne, żebyśmy koncentrowali się czasem na formie, czyli na takim momencie, kiedy możemy podjąć tą rozmowę, bo jeżeli oboje jesteśmy zmęczeni, załóżmy w relacji romantycznej, wracamy późno z pracy, poziom frustracji sięga zenitu i zaczynamy trudne rozmowy, to wiadomo, że to się nie uda. Bardzo szybko wejdą, wiesz, niepotrzebne emocje, które nie pomogą nam prowadzić takiej szczerej, prawdziwej, spokojnej, empatycznej rozmowy.
1: Jak to nazwać tak mądrze, że granice zostały przez kogoś przekroczone? Wiesz, to może być w bardzo różnych kontekstach i sytuacjach. To może być rozmowa z kimś bliskim, to może być rozmowa z kimś, z kim współpracujemy na co dzień. No, jest wiele sytuacji, ale tak nie zawężając się, jak powiedzieć mądrze o przekroczeniu granic?
2: Nie czuję się komfortowo, jak tak do mnie mówisz. Nie czuję się dobrze. Jeżeli mamy, bo wiesz, co jest najtrudniejsze w takim, w nauce chyba takiego zdrowego komunikowania siebie, komunikowania się, nie siebie, tu zwracam, to jest umiejętność pochylenia się nad swoimi potrzebami, bo w momencie, kiedy poznamy swoje potrzeby, to będziemy też znali swoje granice. Tak to działa. Więc czasem jest tak, że czujemy intuicyjnie, że ktoś te nasze granice przekroczył, nie wiem, pasywno-agresywnie. Już kiedyś rozmawiałyśmy w audycji o tym, że ktoś mówi, no jak na ciebie, to całkiem dobrze to zrobiłaś. Albo no niektórzy to mają czas na urlop i tak dalej, i tak dalej. I czujemy, że rodzi się w nas gniew słuszny, że rodzi się w nas złość, ale nie potrafimy tego do końca zdefiniować. I tutaj jest ten moment, taka chwila, żebyśmy się zatrzymali i zastanowili, co mnie tak zabolało. Czy to jest z mojego kawałka, że ja na przykład mam nieprzepracowane pewne tematy i mam takie swoje czułe obszary, takie pięty achillesowe, które mnie dotykają. I niezależnie od tego, co ktoś powie, to mnie to boli, czy to jest z intencji, zamiaru drugiej osoby, która chce nas zranić. Ale powiedzenie, nie podoba mi się, że tak mówisz, jest okej. Okay, oczywiście nie zawsze możemy to powiedzieć, ale na przykład można też doprecyzowując, parafrazując wypowiedź nadawcy, zapytać, nie do końca wiem, o co chodzi, albo nie wiem, co chciałeś powiedzieć. Zostawiając tą osobę z tym, co powiedziała, tak trochę odbijając piłeczkę, mówiąc kolokwialnie. Tak to widzę.
1: To jest cenna uwaga. Ja też czasami mam problem, żeby dokładnie określić, co takiego się wydarzyło, że jest mi z tym niekomfortowo na przykład i nie umiem tego nazwać. Ostatnio słyszałam taką poradę, żeby po prostu powiedzieć, nie do końca potrafię teraz powiedzieć, dlaczego. Tak jest, dlaczego
2: się
1: tak
2: nie
1: się czuję,
2: prawda?
1: Tak, że muszę jeszcze nad tym pomyśleć, ale coś było nie w porządku, tak to czuję.
2: To jest taki moment, który oczywiście może potrwać też dłużej i muszę ci powiedzieć, że ja mam dokładnie tak samo, że ja muszę czasem, wiesz, zostać z tymi emocjami, które się pojawiły, nazwać te emocje i tak też polecam innym, żeby nazwać to, co czuję, czy to jest na przykład złość. Czy to jest bezradność, czy to jest frustracja, czy to jest smutek, bo wiesz, te emocje są bardzo różne. I jeżeli nazwiemy te emocje i zastanowimy się, dlaczego one się pojawiły i co ona nam pokazała, jaką funkcję ochronną i informacyjną miała ta emocja, to wówczas będziemy mogli pójść dalej. Jeżeli to jest, też kiedyś o tym mówiłyśmy i chyba chciałabym też o tym powiedzieć, że jeżeli to jest osoba, to dalej jest o komunikacji, która ma, nie wiem, nad nami władzę, czyli jest to całkiem zwyczajnie nasz szef, przełożony, z którym nie będziemy prowadzić takiej dyskusji, no nie mamy na to, nie wiem, przyzwolenia, też ten nasz stosunek nie jest taki, to po prostu albo to zostawiamy, albo mówimy, nie do końca wiem, co pan ma na myśli, żeby tylko dać do zrozumienia tej osobie, że nie mam na to wewnętrznej zgody, na taką komunikację. Nie powinniśmy się wówczas tłumaczyć, bo to jest paliwo dla tej osoby, która chce nas zranić i która chce nas skrzywdzić w danym momencie. To tego nie powinniśmy robić. Ale jeżeli to jest osoba bliska, jeżeli to jest przyjaciel, jeżeli to jest relacja romantyczna, jeżeli to jest nasz partner, to możemy zostać dłużej, żeby nie wchodzić w ten emocjonalny dyskurs, w taką, żeby to pole emocjonalnego rażenia nas nie pochłonęło, tylko żebyśmy mieli taką przestrzeń do tego, żeby merytorycznie porozmawiać, bez tego ładunku emocjonalnego, to możemy zostać chwilę, co mi to zrobiło, dlaczego ja się tak czuję, i powiedzieć nawet następnego dnia, że chciałam ci coś powiedzieć. Źle się czułam, jak mi powiedziałeś to i to.
1: Gorzej, jak samemu się do końca nie rozumie swoich emocji i odczuć, i wtedy to jest czasem trudno opisać.
2: Oczywiście, że tak. To jest, Kasia, to jest problem główny w terapii, że nie mamy samoświadomości. Nie dlatego, że jesteśmy głupi, nie. Dlatego, że nie zostaliśmy tego nauczeni. Dlatego, że byliśmy wychowani w taki sposób, i wspomnę znowu o tym, że byliśmy unieważnieni. Były unieważniane nasze potrzeby. Nie mogliśmy płakać. Mamusia jest taka zadowolona, jak ty jesteś szczęśliwy. Mamusia nie lubi, jak ty płaczesz, a płacz jest jednym z najlepszych katalizatorów emocji. Szczególnie w przypadku dziecka, ale dorosłych tak samo, również mężczyzn. Wiesz, bo też o tym mówiłyśmy, że jestem zła na to, że się mówi, że chłopaki nie płaczą, a dziewczynki się nie złoszczą. Zarówno złość, jak i smutek to są dwie emocje, które są przypisane do człowieka, do istoty ludzkiej, a nie do płci, nie do mężczyzny bądź kobiety.
1: Są też sfery, które są trochę tak kulturowo drażliwe, i które, z którymi trudna albo jakaś niepełna relacja może też wpływać na komunikację, czyli na przykład mam na myśli pieniądze i strefa seksualna, tak? To też intymność, to też są obszary, z którymi można mieć problemy z komunikacją i wyrażeniem siebie.
2: Bardzo, bardzo. To jesteśmy wychowani w takim społeczeństwie, w którym mowa o seksualności, o seksie jest bardzo trudna i to zazwyczaj jest zamiecione pod dywan. I również uważam, oczywiście, że nie będziemy w sklepie z panią rozmawiać na temat seksualności, ale jeżeli mamy taką możliwość, i też nie jest to temat może do wigilijnego stołu, ale jeżeli mamy taką potrzebę, i tutaj mam pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to seksualność młodych ludzi, którzy mogą mieć pytanie, którzy mogą mieć rozterki na temat swojej na przykład nieheteronormatywności albo transseksualizmu. Wiem, że jest grupa ludzi, która mówi, że to jest modne, ale proszę też proszę wierzyć, że nauka mówi jednoznacznie, że jeżeli chodzi o zarówno tożsamość, jak i orientację seksualną, to ona się rodzi w życiu płodowym. I chcę, żeby to wybrzmiało na antenie, żeby nie było tego, tej mowy z kawałka mody, że to jest modne. Oczywiście, że nastolatek może się w pewnym momencie zastanawiać, pogubić, dlatego bardzo często mówi się o tym dopiero w wieku 18, 19, 20 lat, ale to jest temat do rozmowy. To jest temat i muszę ci powiedzieć, że o tym wspominałam, po spektaklu w teatrze rozmawiam z młodzieżą, po spektaklu POV, mam 12 lat i tak dalej. Zdziwi cię to, ale przy 200 osobach są młodzi ludzie, którzy są w stanie zapytać o seksualność. Nie chcę mówić, jakie to są pytania, żeby nie zdradzać tego sekretu miejsca, w którym one padają, ale jednak tak jest. Natomiast pieniądze to jest kwestia tego, co my sami chcemy powiedzieć o tych pieniądzach. Są osoby, które nie mają żadnego problemu, żeby mówić o tym, na przykład ile zarabiają, albo za ile, nie wiem, kupili dom, samochód. Okej, w porządku. Natomiast te pytania na temat, ja to nazywam krótko, że zaglądanie do cudzego łóżka i portfela jest zwyczajnie nietaktowne. Natomiast jeżeli same osoby chcą o tym mówić, czemu nie?
1: No dobrze, za moment wracamy do naszej rozmowy dzisiaj o komunikacji z psycholożką i socjoterapeutką Katarzyną Mordowską. Za chwilę dalsza część.

0: lepiej żyć.
1: I powracamy do naszej rozmowy dzisiaj o komunikacji, temat rzeka. Komunikacji można uczyć się przez całe życie. Ja jeszcze ciągle pozostanę w tym obszarze. Co zrobić, kiedy nie wiemy, jak wypowiedzieć nasze emocje, na przykład w jakiejś relacji, kiedy ktoś nas bardzo irytuje na przykład. Mhm.
2: A to jest znowu ciekawe. Znowu bym za tym poszła. Otóż to jest temat do pracy głębokiej. I albo mamy wokół siebie takie osoby, które są bardziej świadome, nie wiem jak to lepiej nazwać, może wiedzą więcej, albo mamy taką zgodę, żeby z tymi osobami rozmawiać, albo naprawdę się udajmy do terapeuty. Nie uważam, że każda osoba powinna iść do psychologa bądź psychoterapeuty. Nie. Natomiast jeżeli mamy takie trudne tematy, takie wewnętrzne konflikty, kiedy mamy rzeczy, które nas dotykają, ale nie wiemy, w jakim obszarze one nas dotykają. Wiemy, że mamy coś, co nas frustruje, co nas powtarzalnie denerwuje, psychologowie mówią, że to, co nas uruchamia, to jest nasza praca. I ja bardzo lubię to powiedzenie, że to, co nas, wiesz, oczywiście są takie tematy, które będą nas obiektywnie denerwowały. Krzywda dzieci, zwierząt. No nie znam osoby, która by, zdrowej osoby, która by nie zareagowała na krzywdę dzieci i zwierząt. Zawsze empatycznie będziemy reagowali na to. Natomiast jeżeli to są inne tematy, nie wiem, polityczne, religijne, albo pewnego rodzaju zachowania, jeżeli mężczyźni nas denerwują, kobiety nas denerwują, jeżeli denerwuje nas, nie wiem, kobiecość, męskość, jeżeli denerwują nas pewne wartości, to zastanówmy się, dlaczego tak jest. Dlaczego nie dajemy możliwości wyrażenia tej drugiej osoby, wyrażenia się tej drugiej osobie, tylko nas to w jakimś sensie uruchamia. Więc to powiedzenie, że to, co nas uruchamia, jest nasze i to jest nasza praca, jest bardzo słuszne i takie bardzo skrótowe.
1: No ale też mówiłyśmy o tych komunikatach, które są pasywno-agresywne i to nie jest wtedy jakiś często nasz problem, chyba że mamy być jak Budda.
2: Nie, nie, to nie jest nasz problem wtedy, nie. To zdecydowanie nie jest nasz problem. To wówczas to jest inny temat, bo to, co nas uruchamia, ale nie jest jakby intencjonalnie skierowane przeciwko nam, czyli nie przekracza naszych granic, to jest zupełnie co innego. Natomiast jeżeli intencjonalnie osoba chce nas zranić i robi to w pasywno-agresywny sposób i te pasywno-agresywne, nazwijmy to zagrywki, bo to jest jednak no, pewnego rodzaju gra, czyli pewnego rodzaju komunikaty, które są po nic. No, niektórzy to sobie mogą pozwolić na wakacje. No to o czym to jest, Kasia? To jest...
1: No dobrze, ale też są komunikaty, mam wrażenie, pasywno-agresywne, które wynikają z trochę podświadomości, że to nie jest intencja jawna, że ta osoba sama nie rozumie swoich emocji do końca.
2: Zgoda.
1: Jakiegoś resentymentu, zazdrości, frustracji, tego, że się na przykład porównuje też.
2: Zgoda. I co do tego mam pełną zgodę, tylko to z kolei jest praca tej osoby, która tą pasywno-agresywną technikę stosuje. To jest pytanie, czy ona ma wolę, czy w ogóle ma świadomość, czy ma potrzeby takie, żeby się, wiesz, zmienić, żeby jednak nie atakować. To jest to pytanie. Bo jeżeli ktoś jest ciągle w takiej, wiesz, gardzie, zbroi i jedyne co ma, to tylko taką chęć, żeby w kogoś uderzyć, to pytanie, co z nią jest nie w porządku. Mhm. Wtedy ona się powinna udać na terapię, chyba że jesteśmy z taką osobą w na tyle bliskiej relacji, że możemy jej powiedzieć, wiesz, ja mam cały czas wrażenie, że ty mnie kąsasz. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić, bo zależy mi na tobie, ale jest mi ciężko się do tego odnieść. I te pasywno-agresywne techniki, te, żeby państwo dobrze zrozumieli, zazwyczaj pozbawiają nas energii. Zazwyczaj po kontakcie z taką osobą jesteśmy bardzo wyczerpani.
1: Warto temu zaufać, tak. Jeżeli tak się czujemy i nie racjonalizować tego, tylko zaufać swoim odczuciom.
2: Tak. I nie unieważniać siebie, czyli nie robić tego, co nam kiedyś w przeszłości zrobiono, tylko iść trochę za tym, za tą swoją intuicją, za tym swoim odczuciem, bo to też jest o tym, że zaczynamy wierzyć w swoje potrzeby. Bo czasem te nasze granice stają się widoczne i wyraźne w momencie, kiedy ktoś zaczyna je przekraczać. Więc bardzo ważne, żebyśmy za tym poszli.
1: No dobrze, Kasia, to jest też ta popularna metoda Marshalla Rosenberga, czyli ten komunikat w ja, żeby nazwać najpierw obiektywnie, bez oceniania, jaka sytuacja, co we mnie wyzwala, jakie emocje i poprosić o to, żeby coś tam. Nie wiem, czy możemy podać jakiś przykład. Kiedy mówisz podniesionym głosem, czuję się niekomfortowo, proszę mów do mnie spokojniej albo poczekaj, aż będziesz gotowy tak mówić i wtedy porozmawiamy.
2: Tak, bardzo mądre, bardzo dojrzałe i też idąc za tym, to jest też a propos formy, też bym o tym powiedziała i myślałam o tym, żeby to powiedzieć, żeby moment, w którym zaczynamy być zbyt emocjonalni, kiedy krzyczymy, kiedy zaczynamy mówić rzeczy, które których nie powinniśmy wypowiedzieć i one już nie będą odsłyszane, one już padną, to warto się w tym momencie zatrzymać. Warto powiedzieć albo tak jak mówisz, że nie chcę, żebyś do mnie krzyczała, nie czuję się dobrze z tym, zaczynam się bać, albo zwyczajnie powiedzieć, słuchaj, do niczego nie dojdziemy w tym momencie, zostawmy tą rozmowę na jutro. I zazwyczaj jest tak, to jest właściwie 100 na 100, że jak wracamy do tej rozmowy, już ochłoniemy i trochę złapiemy kontakt z ziemią, to łatwiej jest nam wyrazić. Po pierwsze poukładamy sobie, wiesz, w głowie i emocje nam nie zalewają całej przestrzeni w mózgu, a z drugiej strony widzimy też pewne rzeczy i zaczniemy może mentalizować i empatyzować z tą drugą osobą. I zaczniemy mówić, ja rozumiem, że cię to zdenerwowało, ja też nie zachowałam się dobrze. To jest w ogóle taka ważna rzecz, żeby też w rozmowie, żebyśmy też mieli refleksję. Żeby to nie było ciągle o tym, że jesteśmy ofiarą, tylko jak w każdej relacji jest akcja i reakcja. Żebyśmy wiedzieli, że to jest trochę system naczyń powiązanych. Czasem nawet jeżeli mamy takie wrażenie, że nasz ból jest większy niż kogoś, to spróbujmy reflektować na tyle i powiedzieć, wiesz, nie powinnam powiedzieć tego, co powiedziałam, ja cię za to strasznie przepraszam. I zauważ, że ta rozmowa już taka sentencja już powoduje, że jest nam łatwiej rozmawiać z tą drugą osobą i tą osobę trochę rozkruszamy.
1: Mhm. I tak myślę sobie też o tej komunikacji, która akcentuje to ja, że nie mówimy bo ty zawsze, tylko ja czuję się tak i tak. I żeby nazywać to zdarzenie bez oceniania, to jest trudno. Wiesz, trudno jest wypracować sobie taką umiejętność, żeby to rzeczywiście nie stało się odbiciem piłeczki.
2: Żebyśmy też ciągle, żebyśmy nie byli tak mocno zakotwiczeni w tym ja, bo wówczas nie dojdzie do rozmowy, tylko to będą takie dwa monologi.
1: Widać, że czuję się niekomfortowo, mam wrażenie, że nieustannie mnie kąsasz, czy to kąsanie już nie jest oceną, ale tak czuję z drugiej strony.
2: Ale czuję, że mnie kąsasz, ale dajesz też możliwość tej drugiej osobie odniesienia się do tego, jeżeli pójdziemy za tym, o czym mówiłyśmy na początku, że czasem osoby robią to nieświadomie, to ta nieświadomość może wyjść na powierzchnię świadomości i osoba, która ma refleksję, ale to jest warunek, która będzie reflektowała, powie, ojejku, nie miałam takich intencji, wiesz co, jestem tak ostatnio zmęczona, może faktycznie byłaś na wakacjach, a jestem od pół roku w takim trybie, że to mogło tak zabrzmieć. Ja cię za to, Kasia, strasznie przepraszam. Gdybym tak do ciebie powiedziała, ale
1: też osoba mnie świadoma może powiedzieć, no ty jesteś bardzo wrażliwa i tobie nic nie można powiedzieć.
2: A nie. To jest kolejna kąśliwość. To jest po pierwsze ocena i to zauważ, że to jest z pozycji komunikatu ty. Ty jesteś przewrażliwiona i na to też naprawdę trzeba uważać, bo właśnie te pasywno-agresywne techniki są takie, że ktoś spokojnym, jeszcze takim czasem specjalnie wyciszonym tonem zaczyna nam mówić, tak wiesz, syrenim śpiewem nas zaklinać i mówić o tych wakacjach i mówić o tym, że ty to możesz, a ty to taka śliczna, a ty to taka i coraz gorzej się czujesz, ale ten głos i jeszcze pewne zdrobnienia, które są tam, wiesz, dodane do jako przyprawa do tej formy wyrazu powoduje, że ty się czujesz fatalnie i później jak mówisz, niedobrze się czuję z tym, co do mnie mówisz, to ktoś mówi, Boże, tobie nic nie można powiedzieć. No to dalej jest o tym samym. To dalej jest o tym, że ktoś cię atakuje, że ktoś jest agresywny
1: albo
2: wobec ciebie.
1: Albo zaprzeczaj, mówi, ale ja ci mówię komplement, ja ci chciałam przyjemność zrobić.
2: Tak, to jest jeszcze gorsze. To jest jeszcze gorsze. Ja myślę, że dużo jest w nas, wiesz, no, bo kto jest pasywno-agresywny? Osoby, które nie mają kontaktu ze swoimi emocjami.

0: Uśmiechnij się, mamusia jest taka zadowolona, jak ty jesteś uśmiechnięty. Ty rozumiesz, te słowa zaklinają dziecko w takim udawaniu bycia niezwykle szczęśliwym, a prawda jest taka, że złość jest naszą naturalną emocją. Musimy ją mieć.
1: Ona jest później represjonowana i jakoś głęboko chowana i staje się podświadomym motywatorem,
0: właśnie,
1: ale niejawnym, bo jest represjonowany.
0: Tak.
1: Tak sobie jeszcze pomyślałam, bo też czasami spotykam takie przypadki, że ktoś się obraża, że ludzie nie są mili albo uważni, ale sam nie potrafi powiedzieć asertywnego komunikatu, że czegoś nie chce, że nie ma czasu się spotkać, nie ma możliwości pomóc w tym czy w tamtym.
0: A wyrzuca to innym.
1: Mhm. Więc to też jest trochę odpowiedzialność za to, co ja komunikuję.
0: Tak, ale pytanie, dlaczego ja to widzę w innych? Czy to nie jest przypadkiem taki mechanizm obronny przeniesienia i projektowania na innych? Czy to, czego ja w sobie nie akceptuję, właśnie projektuję na innych? Jeżeli ja załatwię swoje podwórko, jeżeli ja załatwię swoje sprawy, czy to z bliskimi osobami, czy sam ze sobą, czy z psychologiem, to nie ma znaczenia. Ale generalnie, jeżeli wchodzimy w taką formę dojrzałości, to wtedy nie ma dla nas, Kasia, znaczenia, czy jest racja, czy relacja.
1: Mhm. Ale są też konwenanse, bo mam taką sytuację w głowie, na przykład wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w gościach albo są u ciebie goście i sytuacja się przedłuża, gospodarze są zmęczeni, już by chcieli się położyć spać, no ale nie wypada, no bo są gospodarzami. Mm-hmm. To też na ile przedłużać, no powiedzieć, słuchaj, może pogadamy o tym następnym razem, bo ja już jestem bardzo zmęczona, ale nie każdy potrafi. Mm-hmm. I potem się rodzi, wiesz, podświadoma złość, no czemu oni nie zauważają sygnałów, ja tu ziewam, ja tu już sprzątam.
0: To jest też kolejny taki temat, który jest ważny w komunikacji, mianowicie mówienia o tym, co czujemy, bez oczekiwania, że ktoś się domyśli. No wiesz, to jest wyższa forma asertywności, ale gdybym szybko sobie wyobraziłam taką sytuację, o której mówisz, i wydaje mi się, że mogłabym powiedzieć, kochani, muszę się położyć spać. Ja was bardzo przepraszam. Ja wiem, że jest bardzo sympatycznie, ale musimy to przenieść na inny czas. Nie miałabym z tym problemów. I myślę, uwielbiam swoich przyjaciół, pozdrawiam ich ze studia, ale myślę, że mogłabym o tym powiedzieć. Nie byłabym w stanie siebie nadużyć. Więc znowu pytanie, czy wiesz, czy mamy zgodę.
1: Bo to nadużycie jest... siebie też szkodzi relacji. Odkłada
0: ale
1: się coś, jakaś złość na tę osobę.
0: Bardzo szkodzi, ale bardzo, bardzo szkodzi. Jeżeli sami siebie nadużywamy, a mamy oczekiwanie, że ta osoba nam da coś, czego sami sobie nie dajemy, to oczywiście, że szkodzi. Oczywiście, że tak. Kobiety uwielbiają się nadużywać, bo kulturowo jest to przyjęte.
1: A potem to wyrzucają na przykład.
0: A później to wyrzucają w postaci poczucia wywoływania poczucia winy. Bo ty nigdy, bo ty zawsze. Czasem muszę powiedzieć, bardzo, bardzo mam takie rozwinięte poczucie wspólnotowości z kobietami. W ogóle uwielbiam kobiety, już też to mówiłam wielokrotnie, ale niestety muszę to powiedzieć, że kobiety przekraczają same siebie. Mówiąc bardzo kolokwialnie, uciągają się do granic możliwości i są na tyle sfrustrowane, że zamiast powiedzieć, wiem, że czasem trzeba powiedzieć wprost, słuchaj, wynieś śmieci, zrób zakupy, proszę, nawet jednym zdaniem, ale z kolei mężczyźni, którzy do mnie przychodzą, później mówią, ja nic nie wiedziałem, bo im się wydaje, że wszystko, no jeżeli nikt nie komunikuje w domu, że coś jest nie w porządku, to po męsku jest w porządku.
1: Mhm. Czyli nazwać wprost.
0: Tak, nazwać wprost. Ja nie chcę być stereotypizująca, naprawdę nie chcę, ale mam takie przekonanie, że czasem mężczyznom jest łatwiej mówić, czego oczekują od kobiet, w ogóle od siebie, od świata, a kobietom być może właśnie przez taki kulturowy przekaz, żebyśmy się poświęcały, jest trudno o tym powiedzieć.
1: Chociaż są też, to się nie zawsze pokrywa z podziałem na role płciowe.
0: Nie zawsze, nie. Oczywiście, że to nie zawsze się w ogóle, myślę, że w obecnym świecie trudno jest o tych rolach mówić w takich tradycyjnych formach, bo świat się mocno zmienił, ale niestety zdarza mi się, Kasiu, słyszeć, że nawet młode dziewczyny czasem mówią, no ale czemu on się nie domyśli? No nie domyśli się, bo widzi tylko obrażoną, nie tylko, to już wracam do innej formy. Czasem ten silence treatment, czyli karanie ciszą, dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To obrażanie się, to też jest forma przemocy emocjonalnej, a bardzo często sfrustrowani mężczyźni też są nadużyci. bo wiesz, czują się z kolei nadużyci przez kobiety, to jest coś, co słyszę w gabinetach, finansowo.

0: że więcej zarabiają, że ciężko pracują, że chcieliby no, rodzinie, wiesz, no, jak najwięcej oddać, a i tak później, no nie wiem, czują, że kobieta ma pretensje, że na przykład mężczyzny nie ma w domu i tak dalej. Ale to nawet pomijając te role męsko-damskie, pomijając mężczyzn i kobiety, ale na czysto ludzkim poziomie po prostu komunikujmy. Mówmy, co nam nie odpowiada. Ja wiem, że odsłonięcie swoich, no nie wiem, potrzeb, czasem lęków, czasem obaw jest trudne.
1: Ale jest trudne i jest też, uważam, dość wrażliwym obszarem w nas, więc powinno być skierowane do osób, którym ufamy, na którym nam zależy.
0: Ale tylko takimi się otaczajmy, bo inaczej, no wiesz, jeżeli będziemy się otaczać, ja wiem, że nie zawsze mamy wybór, osobami, które no nie są jednak naszymi ludźmi, no to jak?
1: No i tutaj musimy postawić kropkę, to temat rzeka, ale będziemy powracać do i tej rozmowy, myślę o komunikacji w kolejnych spotkaniach. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka i psycholożka, dzisiaj była gościnią programu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

I to wszystko w dzisiejszej audycji Lepiej Żyć w Radiopole. Bardzo dziękuję za to spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Ponownie w tej audycji usłyszymy się w następną niedzielę po godzinie 14:00.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze. Razem ze mną w studiu jest moja pierwsza dziś gościni, Anna Królica. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: A przede mną leży książka oczywiście Anny Królicy, Ciało i pamięć w teatrach Tadeusza Kantora oraz Piny Bausz. Ci z Państwa, którzy chodzili na spektakle o polskiej scenie tańca, która dziś się kończy, więc jeszcze część być może się wybierze, mogliście mieć okazję z panią Anną się spotkać, dlatego że odbyło się spotkanie poświęcone tejże książce, ale pomyślałem, że no, w teatrze, na polskiej scenie tańca nie ma tylu słuchaczy i tylu widzów, ilu jest przed radioodbiornikami, stąd i tak postanowiłem zaprosić panią do studia, bo książka jest no, ciekawa, to wiadomo, bo inaczej nie byłoby zaproszenia, ale też bardzo intrygująca, dlatego że mamy tutaj Tadeusza Kantora i Pinę Bausz. I jak ktoś tą sceną tańca i tańcem, teatrem tańca się interesuje, to oczywiście Pina Bausz będzie dla niego bardzo oczywistą i zrozumiałą artystką i autorką. O Kantorze już raczej nie myślelibyśmy w kontekście teatru ruchu i tańca, chociaż te spektakle, które dane było mi widzieć, zdecydowanie ruch i ciało, a ciało się tutaj pojawia i pamięć w tytule, no to jest coś, na czym ten teatr właściwie jest zbudowany. Oczywiście nie mówię, że słowo nie jest tam istotne, ale to wszystko tworzy wspólną całość, to jak ruszają się aktorzy. Czasami nawet myślę tańczą, robiąc różne kręgi, układy i tak dalej, więc to chyba jednak jest bliskie. Jak tak zacząłem się zastanawiać właśnie w kontekście pani książki.
2: Tak, no i ja rzeczywiście też pisząc tę książkę miałam poczucie, że to jest bardzo adekwatne połączenie i że właściwie to pewne przesunięcie czy myślenie o Kantorze wyłącznie jako o twórcy związanym z teatrem albo twórcy związanym z przestrzenią sztuki plastycznej jest jakby troszkę zawężające. Natomiast wynika ono z pewnej konwencji i z pewnej tradycji, którą mamy w Polsce i też z pewnym zaczęliśmy interesować się tańcem współczesnym w takim szerszym zakresie. I myślę, że tutaj na przykład nasi sąsiedzi w Niemczech mają zupełnie inne spojrzenie, bo dla nich właśnie ten teatr Kantora czy teatr nawet Grotowskiego jest bardzo blisko tej sceny tanecznej, szczególnie tej, która ma taki awangardowy charakter i nie jest tylko i wyłącznie oparta na zamkniętej choreografii, czyli na kompozycji ruchów w korelacji do muzyki. Natomiast te wszystkie formy, które pozwalają tak jak gdyby poszukiwać trochę dalej, trochę w inny sposób, gdzie ruch jest jakby tylko też jednym z elementów wypowiedzi scenicznej, obok słowa, muzyki, właśnie własnego doświadczenia, to wydaje mi się, że tego typu teatry są tutaj gdzieś bliżej. Na pewno taką ramą teoretyczną, która by też łączyła tego typu teatry, jak właśnie Tadeusza Kantora, przede wszystkim ten etap Teatru Śmierci, czyli ten ostatni etap też taki podsumowujący, łączący poszukiwania Kantora z wcześniejsze, jak gdyby tutaj w pełni ma taki, daje taką w pełni szansę, żeby wybrzmiały te różne wątki, które właśnie oscylują wobec poruszającego się ciała, i właśnie jakby ten ruch jest motywowany doświadczeniem i pamięcią kulturową, tak bym to określiła. Więc mam poczucie, że rzeczywiście to zestawienie jest dla wielu osób intrygujące, jakby nie jest takie oczywiste, ale w momencie, kiedy przyjrzymy się temu szerzej i też jakby w konkretnym, pod konkretnym kątem, to myślę, że jest jakby uprawnione. Też pamiętam już bardzo dawną rozmowę z Suzanne Schlicher, niemiecką badaczkę tańca, ale też teatrolożkę, która właśnie w momencie, kiedy ja prowadziłam swoje badania i poszukiwania na terenie Niemiec, tak jak gdyby od razu zapytała mnie o Kantora, dlaczego szukając jakby wokół Piny Bausz i w tych niemieckich śladach teatru tańca, tak jakby czy myślę o Kantorze. No ja wtedy też jej powiedziałam, że w Polsce właściwie Kantor jest zupełnie inaczej kategoryzowany, czy jego twórczość, więc nie przychodzi to tak w oczywisty sposób, no ale że jest to właśnie może jakaś ścieżka do otwarcia, jakby do pokazania tego w innym po prostu aspekcie.
1: Chociaż tutaj u pani, patrząc już nawet we wstępie, to te jakby konkretne dwa terminy z tytułu, czyli ciało i pamięć, są jakby rozdzielone. Ja sobie to połączyłem oczywiście i myślę, że one się później łączą, bo u Pinebausch to będzie ciało, a pamięć jest u Kantora, chociaż ciało i pamięć się tutaj przeplata, bo ja myślę, że i do tego pewnie dojdziemy też trochę, że ten teatr Pinebausch tańca to jest jednak teatr także pamięci ciała, bo my rzadko ten termin, teraz ostatnio się o tym sporo mówi, że ciało też zachowujemy, nasze ciało pamięta i teatr tańca bardzo często, w zależności oczywiście od scenariusza, od tego, o czym jest dany spektakl, porusza też kwestie pamięci, traumy, najróżniejsze, takie właśnie, które byśmy mogli w ten termin wpisać.
2: Tak, to znaczy rzeczywiście ja przewrotnie w swojej książce łączę Pinebausch bardziej z pamięcią niż z ciałem, a Kantora z ciałem niż z pamięcią. Oczywiście robię to też dlatego, że pewne materiały czy pewne opracowania dotyczące twórczości Kantora w kontekście pamięci, jakby wszyscy znamy wspaniałych badaczy, takich jak Krzysztof Pleśniarowicz, czy Katarzyna Fazan, czy Michał Kobiałka, którzy już bardzo wiele tych zagadnień związanych z pamięcią w kontekście teatru kantorskiego opracowali, więc ja po prostu nie chciałam już tego powtarzać, natomiast mam taką nadzieję, że to funkcjonuje na tyle silnie w pamięci zbiorowej, że, no, że jakby znamy te wywody, znamy te opracowania i ten sposób myślenia. Natomiast to, co wydawało mi się ciekawe, to jest właśnie pokazanie, że ta cielesność może być też głównym motywem twórczości Kantora i w przypadku właśnie tej pierwszej części w książce poświęconej Kantorowi starałam się prześledzić, w jaki sposób Kantor myśli o ciele w tych różnych etapach swojej twórczości, bo to jest akurat twórca bardzo w jakimś sensie niesforny, bardzo intrygujący też przez to, że bardzo często inspirował się i różnymi prądami, które miały miejsce jakby w Europie, które były w danym momencie atrakcyjne, komentowane, ale to też powoduje, że jego twórczość nie jest taka konsekwentna, to znaczy on w bardzo różnych, na różnych bardzo etapach zajmował się różnymi aspektami, czasami sobie nawet jakby troszkę przecząc i na koniec w tym Teatrze Śmierci udało mu się, mam wrażenie, połączyć te różne wątki. Więc to ciało u niego też i to zastosowanie ciała nie jest takie samo przez całą twórczość. Można by powiedzieć, że właśnie też przez to, że jest, że ma doświadczenie, ma wykształcenie malarza, scenografa, to jak gdyby to ciało potrafi być też bardzo mocno przetransformowane poprzez właśnie różnego rodzaju formalne zabiegi, właśnie zabiegi plastyczne, że to jest ciało często połączone z obiektem, ciało w kostiumie i tutaj te tradycje są też dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ one łączą się i z tą tradycją przedwojennego krikotu, teatru, do którego później nawiązał Kantor, też poprzez współpracę z Marią Jaremą, która była inicjatorką i funkcjonowała jakby w tym kontekście pierwszego krikotu, ale też w przypadku na przykład twórczości Oskara Schlemera, który z kolei był też scenografem, malarzem i też zajmował się tańcem. I jak gdyby tutaj te poszukiwania bardzo ładnie pokazują, że w tym okresie w Europie jednak to było bardzo mocno powiązane. Tak samo jako kolejny przykład można by podać balety Diagilewa, gdzie bardzo ważną funkcję pełnili malarze scenografowie, którzy poprzez jakby wykorzystanie różnych aspektów plastycznych, które wpływały na ruch, na sposób, w jaki to ciało było obrazowane, w jaki sposób poruszało się na scenie, właściwie nadawali ton tej choreografii. I tu w przypadku krikotu przedwojennego było bardzo podobnie, że twórcy malarze zaproponowali pewnego rodzaju formułę teatralną, czy wykorzystując właśnie i cielesność, ażeby prezentować te ciekawe kostiumy. Było tam bardzo dużo sketchów, jakby bardzo dużego zastosowania muzyki. Nie były to bardzo skomplikowane formy dramaturgiczne, natomiast właśnie one opierały się na takiej silnej obecności, na performatywności, na wykorzystaniu właśnie tych kostiumów. I to na przykład był jeden z etapów myślenia Kantora o ciele, ale na przykład już przykłady dalsze pokazują, że na przykład inspirował się na tyle silnie malarstwem, jak w przypadku na przykład lekcji anatomii, czy Tratwy Meduzy, gdzie z kolei starał się wykorzystać to, co funkcjonowało w malarstwie, w konkretnych obrazach, próbował to przenieść na scenę, czyli jakby ucieleśnić to, co widzimy, czego widzimy tylko fragment, ponieważ no, na obrazach mamy tylko zatrzymany ruch i możemy sobie wyobrazić, co zdarzyło się przed, albo co zdarzy się później. I on jak gdyby tą formułę wykorzystał, czyli ucieleśnił te różnego rodzaju kompozycje malarskie, bliskie, już jakby w przestrzeni scenicznej, czy w przestrzeni performance'u. I jakby ten trzeci etap, czyli teatru śmierci, to tutaj rzeczywiście myślę, że największe ma zastosowanie pamięć, bo tu jest przede wszystkim praca ze wspomnieniami kantora, z próbą odtworzenia doświadczeń, różnych wspomnień z fotografii. I tu rzeczywiście ta pamięć przekłada się na ciało, ponieważ jakby ona jest tym głównym motorem, tym głównym scenariuszem do pokazania, czy właśnie spowodowania działań scenicznych. Natomiast w przypadku Piny Bausch sprawa jest troszeczkę prostsza, ponieważ ona przede wszystkim funkcjonuje w obszarze choreografii, ale też, ponieważ jest niesamowitą wizjonerką, to rzeczywiście ta jej twórczość również musiała przekroczyć pewne granice formalne. I tutaj przede wszystkim mam wrażenie, że no ten gatunek w ogóle teatru tańca był gatunkiem, który otworzył trochę choreografię, rozbił tą taką zamkniętą strukturę, dzięki której jakby pierwsze dźwięki muzyki do ostatniej były jakby zamkniętą formą, pozwalając na jakby takie pokazanie większych przeżyć, czy takie wprowadzenie właśnie gry aktorskiej, działań aktorskich, dzięki czemu ta struktura zbliżyła spektakl taneczny bardziej do struktury teatralnej. I w tym aspekcie jakby też tutaj mamy takie jakby przesunięcia granic, podobnie jak w przypadku zastosowania scenografii, bo Pina Bausch pracowała z fantastycznymi scenografami, na początku z Rolfem Borzikiem, a później z Peterem Pabstem, którzy też mieli zupełnie nietypowe myślenie o scenografii, którzy pozwalali sobie też na przekraczanie pewnych konwencji, czyli na wprowadzenie na przykład niesamowitej ilości, czy obsypanie sceny niesamowitą ilością kwiatów, dzięki czemu miało się poczucie, że się drepcze po łące, czy obrzucenie torfem sceny, desek sceny, dzięki czemu to święto wiosny rzeczywiście jakby odbywało się w tej przestrzeni właśnie takiej bardziej organicznej, gdzie można było prawie poczuć ziemię dzięki temu torfowi, więc jakby tutaj te poszukiwania też jakby były wielostronne, natomiast przekraczające jakby pewne tradycyjne myślenie o teatrze, czy właśnie o tańcu nawet bardziej, więc też mam to poczucie takiego niezwykłego talentu, czy myślenia takiego właśnie bardzo awangardowego o tym, co można zrobić na scenie, no ale to zagadnienie pamięci, które nie jest tak oczywiste, wbija się tutaj w inny sposób, najbardziej taki może intensywny w procesie pracy, to znaczy to, w jaki sposób, po pierwsze, jak sobie pomyślimy o treningu, w jaki sposób tancerze uczą się różnych kroków, różnych choreografii, jak bardzo ważna jest figura powtarzania, czy powtórzenia, repetycji, i to jest też element, który powraca w spektaklach samej Piny Bausch, no ale jest też istotny w ogóle w samej pracy tancerzy. Drugi aspekt to na pewno właśnie też ten fakt, że Pina Bausch w pewnym momencie, jakby tym najbardziej kluczowym dla jej twórczości, czyli od spektaklu Sinobrony podczas słuchania opery Beli Bartoka Zamek Sinobrodego. Ten tytuł jest bardzo długi, ale właśnie też bardzo ważny, bo pokazuje to przesunięcie, że to już nie jest tylko Sinobrody, tylko mamy tutaj tą metateatralne przesunięcie, które pozwala Pinie Bausch tam rzeczywiście namieszać trochę. I to właśnie namieszanie, powiedzmy, polega też na tym, że my obserwujemy Sinobrodego, który jest w rodzaju takiej introspekcji właśnie samych jego doświadczeń i jego wspomnień. I za każdym razem, kiedy słyszy dźwięki opery, przypomina sobie jak gdyby swoje doświadczenia i swoją relację. Nie wiemy też, czy to rzeczywiście jest Sinobrody, czy jest to po prostu tylko postać mężczyzny, który właśnie pracuje ze swoimi wspomnieniami. Natomiast w tym procesie twórczym, od którego zaczęłam, jest taka ciekawa sytuacja, że w pewnym momencie właśnie Pina Bausch odchodzi od znanych tekstów kultury, czyli już jakby nie inscenizuje znanych baletów i znanych oper w takim swoim awangardowym przetworzeniu, tylko sięga do pamięci swoich tancerzy i do pamięci kulturowej i jakby z tych dwóch obszarów, z tych dwóch rezerwuarów stara się stworzyć, powiedzmy, narrację, czy jakąś formę tej swojej opowieści, jakby tego swojego przekazu. I tutaj ta pamięć bardzo mocno zaczyna pracować, zresztą bardzo podobnie jak u kantora, jak gdyby właśnie w tym procesie pracy, że ona staje się tym głównym źródłem, które zasila ten teatr. No i równocześnie my jako widzowie też zobaczymy to w tym efekcie końcowym, czyli że to jest teatr utkany z pamięci, ze wspomnień, dzięki cielesności, dzięki właśnie fizyczności tancerzy bądź aktorów. I tu by były wspólne punkty, ale też, też jakby odrębne, ponieważ ta twórczość Cantora jest bardzo mocno autobiograficzna, a w przypadku Piny Bausch właśnie częściej mówimy, że jednak nie jest tak mocno autobiograficzna przez to, że to są doświadczenia różnych osób i że to była bardziej jednak kreacja wynikająca ze współpracy z tancerzami, z tancerkami. Oczywiście przetworzona przez Pinę Bausch pod bardzo jakby takim jej czujnym okiem też następowała redukcja materiału, sposób łączenia, właśnie to działanie trochę jak montażysty, montażystki przy procesie filmowym. Ale równocześnie w swojej książce staram się trochę to podważyć, jednak pokazując, że ma tutaj taką formułę też, ma tutaj zastosowanie taka formuła, w której Pina Bausch wykorzystuje jakby zapożyczenie jako możliwość wypowiedzenia swojej prawdy czy swojej wersji wydarzeń, że rzeczywiście korzysta z głosów innych postaci, ale jednak żeby opowiedzieć swoją historię, szczególnie właśnie w tym okresie początkowej jej twórczości, czyli od lat 70. do 80., do śmierci właśnie Rolfa Borzika, scenografa, ale też partnera życiowego Piny Bausch, bo ten okres też wydaje mi się szczególnie podobny do twórczości Cantora, ponieważ jest związany z tematem śmierci i jak gdyby właśnie tej śmierci bliskiej osoby, śmierci, która jest nieunikniona, która jakby od pewnego momentu staje się jakoś tam jasna, ponieważ Borzik chorował na nieuleczalną chorobę i było wiadomo, że w pewnym momencie to będzie miało swój kres. I wydaje się, że temat, który powracał w twórczości Piny Bausch, czyli właśnie śmierć, była to co prawda śmierć najczęściej kobiet, jakby jest powiązana z tym doświadczeniem i z tą próbą oswojenia się z sytuacją, której się bardzo nie chce przeżyć, ale ona jest nieunikniona. No i tutaj ten temat śmierci, jak gdyby znowuż byłby takim łącznikiem, jeśli chodzi o teatr Cantora, czyli że tych pól wspólnych w rzeczywistości jest bardzo wiele. Jak gdyby nie tylko jest to ciało i pamięć, ale chociażby też ta śmierć, której myślę, że i ciało pełni bardzo ważną funkcję, bo jak gdyby staje się tym najbardziej takim radykalnym świadectwem, dokumentem tego, że zaszła zmiana, że mamy jakby ciało, nie ma już człowieka.
1: No tak, to prawda. I ja myślę, że bo dla mnie śmierć rzeczywiście i pamięć to jest takie połączenie najbardziej dojmujące, mocne, którego nawet jak nie chcemy, to i tak się uruchamia. Myślę, że każdy, kto przeżył jakąkolwiek stratę i doświadczył straty, wie, że pamięć wtedy wraca. Wtedy zaczynają się obrazy. No bo zaczynamy wspominać siebie z tą osobą. Tę osobę wspominamy. To naprawdę uruchamia się rzecz nie do zatrzymania. Mówimy o przepracowaniu, ale myślę, że ten teatr i to wszystko i u Cantora, i u Piny Bausch, to nie jest tylko kwestia przepracowania straty czy śmierci, ale o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. Wrócimy do Was i będziemy kontynuować rozmowę.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną nadal jest pani Anna Królica. Od razu powiem, bo nie wspomniałem, adiunktka, teatrolożka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zresztą książka, o której rozmawiamy, też przez oficynę Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu została wydana, więc raczej do bibliotek odsyłam albo bezpośrednio tam, bo te niszowe wydawnictwa raczej Państwo tak normalnie nie znajdziecie. Chociaż kto wie, bo jest to bardzo duże wydawnictwo i bardzo prężnie działające. Obok Jagiellońskiego, myślę, no, chyba najwięcej serii wydawniczych i publikacji. Zresztą jakoś tak jest szczęśliwie, taka mała dygresja, że z Poznania bardzo wiele osób do Opola przyjeżdża. Mam ogromną przyjemność, głównie literaturoznawców, germanistów. Mieliśmy okazję przy wielu różnych okazjach, czy w serii Złotych Wykładów na uczelni, naprawdę wiele, a część nawet zostaje i prowadzi w Opolu zajęcia. Więc może i pani będzie też częściej się pojawiała.
2: To będzie miło.
1: Natomiast oczywiście, kiedy mówimy o tym, śmierć i ciało i pamięć, bo to jest bardzo ważne, ja też dokładam do tego jeszcze ciało, bo na razie wspomnieliśmy o tej śmierci w kontekście pamięci, którą uruchamia śmierć, no nieuchronnie, bo uruchamia. Oczywiście umarła klasa musi nam przyjść do głowy. W przypadku Kantora mamy to wielkie szczęście, że część spektakli została zarejestrowana i nawet swego czasu w tych Złotych Setkach Teatru i w różnych tych można było to zobaczyć, więc macie Państwo też ten komfort, że możecie teraz wrócić, jeżeli, albo zobaczyć po raz pierwszy i sobie też przez pryzmat pani książki spojrzeć inaczej po prostu niż do tej pory, gdzie jednak, zwłaszcza w przypadku Kantora, no to jednak tekst, treść, właśnie historia, własna pamięć, biografia, wojna, to wszystko było takie dominujące, a tu jest więcej wątków ciekawych.
2: No właśnie też tak myślę, że już nawet myśląc tutaj o słuchaczach z Opola szczególnie, którzy mają doświadczenie też opolskiej sceny tańca i mogą zobaczyć tą różnorodność tańca, która jest prezentowana na festiwalu, to też bardzo szybko na pewno zauważą, że we współczesnej choreografii dominuje jednak ten nurt oparty na relacyjności, czyli automatycznie ciało musi być jakby tym miejscem zapisu doświadczeń, emocji, właśnie tego, co się dzieje, kiedy jesteśmy w społeczeństwie, kiedy jesteśmy w relacji z konkretną osobą, jak to przeżywamy i jak na to reaguje ciało, kiedy też trochę wytniemy możliwość werbalizacji tych naszych przeżyć i zostawimy tylko samą dramaturgię ciała. I tutaj wtedy myślę, że jak się zestawi to, co robił Kantor, oczywiście w trochę innej estetyce, jeśli chodzi o sam sposób prowadzenia ciała, czyli o samą technikę, bo jak wiemy, tutaj w przypadku Tadeusza Kantora jest trochę inaczej niż w przypadku Grotowskiego, że Kantor nie wypracował swojej metody pracy z aktorem na zasadzie konkretnych ćwiczeń, zadań. To było znacznie bardziej oparte na jego bezpośredniej interakcji z aktorem, jego sposób prowadzenia, ale treningu fizycznego jako takiego jakby nie zostawił po sobie, z którego można by skorzystać. W związku z czym to było bardziej w gestii aktorów, na ile oni sami mieli wytrenowane ciała, więc tutaj na pewno nie będziemy mieć pokazów niesamowitego, jak gdyby jakichś piruetów czy jakichś szpagatów, ponieważ to też jest nie o tym, to jest jednak znacznie bardziej o tym, w jaki sposób nasze ciało właśnie jest archiwum pewnych doświadczeń. I tutaj bardzo, myślę, ciekawą jest koncepcja Adelaide Assmann, która odnosi się do pamięci kulturowej i pokazuje właśnie nasze ciało jako miejsce zapisu różnych doświadczeń i różnych technik też prowadzenia ciała i rozumie to w ten sposób, że właśnie chociażby jako dzieci, socjalizując się, uczymy się pewnych kodów kulturowych i automatycznie one jakby są wprowadzone do naszego ciała, one funkcjonują w naszej jakby fizyczności. Nie inaczej jest właściwie, to był taki pierwszy moment, kiedy Adelaide Assmann i jej mąż Jan Assmann badali kultury pierwotne i właśnie tutaj dla tańca zrobili bardzo dużą pracę, ponieważ pokazali zapis też rytuałów różnych, które też są osadzone w cielesności i są powtarzalne i możemy patrzeć na właśnie ciało jako miejsce zapisu, co nie było takie oczywistym do pewnego czasu myśleniem, bo jednak kojarzyliśmy to, że to, co zapisane, to najczęściej jednak zapisane na papierze, uporządkowane, a tu mamy jednak miejsce zapisu, które jest trochę w innej materii, ale jednak ono funkcjonuje i ta pamięć ciała jest bardzo silna i również na poziomie jakby mięśniowym, ale też na poziomie właśnie takiej pamięci kulturowej, tego, czego się uczymy, właśnie tych różnych kodów, znaków, systemów działania, to, co w pewnych kulturach wypada, w innych nie wypada. To wszystko nasze ciało przyjmuje i zapamiętuje jednak i uruchamia też w sposób nieświadomy, automatyczny.
1: Ja myślę, że gdybym miał szukać takich pierwszych skojarzeń, no to na przykład, kiedy popadamy w rozpacz, coś się dzieje, często zakrywamy oczy, prawda? Mhm. My możemy już nie pamiętać, bo wspomniała Pani o tych kulturach pierwotnych, gdzie te rytuały są jeszcze wciąż obecne, możemy je jeszcze w wielu miejscach świata obserwować. U nas troszeczkę zapomnieliśmy, ale to, że zapomnieliśmy, skąd to się bierze, no bo nie zawsze to jest, że chcemy przed innymi się zasłonić, bo robimy to nawet, kiedy nikogo nie ma. Mhm. Czy gdyby na przykład puścić w klasie, nie wiem, w szkolnej, bo już mamy umarłą klasę, bądźmy przy tej szkole, odgłos na przykład brzęczącej muchy, zakładam, że część osób zacznie się rozglądać, a nawet niektórzy machać ręką, bo robimy, jak ktoś zwłaszcza się boi. Mamy mnóstwo takich gestów, odruchów, które nasze ciało pamięta i będzie to robiło powodowane bodźcem, czasami świadomym, czasami nieświadomym nawet. Tu w przypadku akurat Cantora jeszcze się pojawia, bo mówiła Pani o tym, że nie zmuszał konkretnie czasami też aktorów, bo mamy też figurę zbiorową, wojska masy, wielopolu. Mhm. W spektaklu też tutaj Pani o tym wspomina, właśnie bardzo plastycznym, prawda?
2: Tak. Ja myślę, że... I tam faktycznie to rzeczywiście to działanie wojska ma taką jednak strukturę, bym powiedziała, bardzo choreograficznego działania, to znaczy oni rzeczywiście nie pozwalają sobie na indywidualny sposób funkcjonowania ciała, tylko jest to, tak jak w wojsku, jednak poddany pewnej musztrze i pewien reżim tam widzimy i no to akurat jest scena bardzo choreograficzna. Zresztą też Cantor współpracował z Zofią Więcławówną, choreografką, nie przy wszystkich spektaklach. Jej rola bardzo duża była przy ostatnim spektaklu Dziś są moje urodziny, który miał premierę już po śmierci Cantora, bo niestety w trakcie jakby prób zdarzył się ten, właściwie już tuż przy finale zdarzył się ten moment, o którym też Cantor sam jakby mówił i zapowiadał ten tragiczny moment. I później próby dokończyła, jakby zebrała ten materiał właśnie choreografka. Tak samo jak jej rola bardzo istotna była w spektaklu Rewia, Niechrzczesną artyści, czyli Rewia. I tutaj ta Rewia też ma dla mnie duże znaczenie, też poprzez właśnie ten charakter taki nawiązujący może trochę też do właśnie teatru takiego muzycznego i do działań też Bertolda Brechta, który i co też później widać w twórczości Piny Bausch, jakby te nawiązania do Siedem Grzechów Głównych na przykład, czyli jak gdyby ta struktura muzyczna czy struktura choreograficzna nie zawsze musi być taka zamknięta, może być właśnie rozbita, może być poddana też indywidualizacji. I u Cantora najwięcej jest tej indywidualizacji, ale cieszę się, że Pan tutaj wspomniał właśnie ten przykład, który pokazuje jednak pewne uszeregowanie i pewną taką jakby formę jednak zbiorowej pracy, która wymaga już pewnej synchronizacji.
1: No myślę, że jako wciąż poszukujący i zmieniający też, no to było to nieuchronne, że będzie włączał albo wyłączał, bo on miał jakąś ideę, jakąś wizję. Jednak tutaj treść tego, o czym chciał opowiedzieć, była bardzo istotna. Już tych wątków literackich nie będziemy analizowali. One się oczywiście pojawią, bo no, w przypadku Cantora one jeszcze, powiedzmy, są dosyć zrozumiałe, chociaż i tak był to teatr dosyć awangardowy i też sprawiał trudności w odbiorze czasami i takiej jednoznacznej interpretacji, ale nie tak bardzo jak powszechnie robi to teatr tańca, co do którego mam wrażenie, że kiedyś przez wiele, wiele lat częściej spotykaliśmy u nas teatr ruchu. Pani mówiła o tym pewnym opóźnieniu tej nowoczesnej sceny tańca u nas i rzeczywiście, jak pamiętam, przeglądy teatralne, na które jeździłem i jeżeli się pojawiał teatr, to bardziej był określany jako teatr ruchu, chociaż w gruncie rzeczy był właśnie takim łącznikiem tańca, ruchu, obywał się bardzo często bez słów, czyli właśnie to, co możemy na polskiej scenie tańca też obserwować. No i z interpretacją często już jest trudniej wtedy.
2: Trochę trudniej. Znaczy w ogóle myślę, że ta nomenklatura jakoś i nadąża za tą współczesną choreografią, bo i to jakby się ciągnie już od dłuższego czasu, ponieważ na przykład w czasach, kiedy Henryk Tomaszewski pracował w z pantomimą i z teatrem pantomimy i właściwie go stworzył i wykorzystywał ten mim zbiorowy, wydawałoby się znów zupełnie inna kategoria teatralna, ale przez bardzo wiele osób właśnie te pierwsze spektakle były traktowane też jako taka forma awangardowego tańca, który wprowadzał coś właśnie innego, też innego rodzaju motorykę, która przekraczała właśnie strukturę baletu, ale równocześnie jeszcze nie była może tym tańcem opartym na modern czy na contemporary dance, natomiast pokazywała właśnie tą formułę ruchu, działania choreograficznego, która przekracza pewną granicę. To rzeczywiście jest bardzo taka wąska, bym powiedziała, jest taka subtelność, jak gdyby, gdzie jest ten teatr ruchu, gdzie jest pantomima, gdzie jest teatr choreograficzny, gdzie jest teatr tańca. Może ten pojęcie teatru tańca jest takim najbardziej szerokim pojęciem, którym pokazuje jakby możliwość włączania różnych estetyk, różnych technik tańca i gdzie też bardzo ważna jest właśnie ta pamięć kulturowa i to doświadczenie własne, że gdyby tutaj te wszystkie elementy pracują razem, można też wykorzystać muzykę, można wykorzystać też różnego rodzaju formuły właśnie filmowe, nawet jakiegoś właśnie montażu, kolażu, więc jakby to jest taka bardzo różnorodność, duża różnorodność jakby w tym gatunku. No i tutaj pewnie interpretacje też wymagają pewnej elastyczności od widzów, ponieważ nie mamy gotowych tekstów, nie jesteśmy do końca tak prowadzeni za rękę przez choreografa czy reżysera, natomiast mamy pewną wolność, możemy tak gdyby przepuszczać to, co widzimy jako typowi interpretatorzy, to, co widzimy na scenie przez siebie, przez swoje doświadczenie i to jest też często mile widziane, jak gdyby tutaj często choreografowie nie chcą takiego zamkniętego odbioru i też nie proponują takiego zamkniętego, bardziej próbują jakby sprowokować wyobraźnię widza, sprowokować różnego rodzaju doświadczenia jego, ażeby jakby stał się takim współtwórcą tego, co dzieje się na scenie, czy jak gdyby też tym współodbiorcom.
1: Zwłaszcza, że bardzo często i tak coś oglądamy, czy tam opis, albo ktoś, aktor mówi, aktorka kwestię, mówimy, nie, to niemożliwe, ja się z tym nie zgadzam. To nie jest tak, że jak nam podadzą kawę na ławę, to od razu wszystko jest jasne. Nie wszystko jest wtedy jasne. Co do tego przeżywania straty, śmierci, żałoby, to w ogóle polska scena się zaczęła, bo Kids pomimo tytułu był takim właśnie spektaklem.
2: Tak,
1: prawda?
2: Dokładnie, właśnie to jest też ciekawy, bardzo ciekawy w ogóle przykład i sposób też prowokowania widza, bym tak powiedziała, bo wydaje mi się, że ten tytuł tak od razu nie kieruje uwagi publiczności na to, że tematem może być też śmierć i odchodzenie i doświadczenie właśnie to jedno z najtrudniejszych. Tak samo jak zaproponowanie udziału dzieci w spektaklu bardziej by sugerowało taki projekt partycypacyjny, który jest stworzony z dziećmi dla dzieci. Natomiast tutaj rzeczywiście możemy być zaskoczeni, że ten spektakl ma bardzo wiele poziomów i budzi w nas bardzo różną paletę emocji. Od zabawy do właśnie takiego bardzo trudnego doświadczenia, które jest związane z doświadczeniem odchodzenia. I tutaj rzeczywiście ta struktura też teatru tańca jest jakimś takim partnerem. To znaczy mamy bardzo silne działanie scenografii i bardzo silne działanie kolażu muzycznego, który wydaje mi się, że budzi pewne emocje, dotyka pewnych czułych, delikatnych, takich kruchych miejsc w nas. I oczywiście działanie sceniczne też, czy ruch nawet. Jak gdyby, że tutaj jakby jest takie dojście do jakichś bardzo delikatnych miejsc naszej konstrukcji, ponieważ ten spektakl wywołuje bardzo duże wzruszenie, bardzo dużo emocji i jak gdyby pozwala nam też trochę jako widzom dorosłym, bo to jest jednak spektakl dedykowany dorosłemu widzowi, pozwala nam przez chwilę poczuć się trochę jak dziecko, jakby te dzieci na scenie, te emocje, które oni w naturalny sposób pokazują, są takim wehikułem, jest takim narzędziem, ażeby przypomnieć sobie nas jakby bezpośrednio mniej więcej w tym samym wieku, czy nas w takich działaniach właśnie spontanicznych, beztroskich. I później jest ten moment właśnie takiego zatrzymania, że możemy wybrać, czy chcemy jakby doświadczać tych zdarzeń, które widzimy na scenie z perspektywy dziecka, czy z perspektywy już dorosłej naszej, ale rzeczywiście dotyka to jakichś takich bardzo czułych miejsc i potem też, co ciekawe, ta struktura jest taką strukturą, bym powiedziała ABA, czyli mamy ten bardzo taką dużą eksplozję emocji na początku, dużo zabawy, dużo gry, potem jest ten moment takiego właśnie wyciszenia, co też najczęściej właśnie te takie amplitudy, zmiany nastrojów mocno oddziałują też na emocje i na koniec mamy znowuż taką formułę formułę oczyszczenia i pokazania tańca właśnie jako tej formuły takiej i z jednej strony zbiorowego wspierania się wspólnoty, w której można najłatwiej też jakby oczyścić się z tych ciężkich doznań, z ciężkich doświadczeń. I jakby ten taniec, który też ma to działanie właśnie takie odpuszczające, że przechodzi z nas jakby to wszystko, że tak jakby trochę z tym wstrząśnięciem ręki, wstrząśnięciem jakimś takim gestem odrzucenia czy zrzucenia z siebie czego i rzeczywiście możemy trochę pozbyć się tego, co nam ciąży. I tutaj wydaje mi się, że też pokazana jest właśnie taka terapeutyczna, terapeutyzująca formuła tańca właśnie jako tego wspólnego doświadczenia łączącego się jakby z innymi i też poprzez to pozwalające nam łatwiej ukoić pewien żal czy smutek. No i właśnie ta formuła właśnie jednak pozbycia się ciężaru poprzez ruch też wydaje mi się z jednej strony takim prostym skojarzeniem, prostą reakcją, ale jednak ona ma w sobie siłę, jeżeli na to pozwolimy.
1: I w pierwszym odruchu oczywiście może budzić jakieś zdziwienie i sprzeciw, że no jak to, śmierć, żałoba, strata i taniec, a zapominamy, to wrócę znowu do tych rytuałów wszystkich i pierwszych było. Nie tylko tańczono i modlono się o deszcz, o dobre plony i tak dalej, były tańce duchów, byli kontakt z przodkami przede wszystkim i z duchami zmarłych, i taniec był bardzo częsty. Przepraszam.
2: No tak, więc też chociażby w średniowieczu, ten dans macabre, który też właśnie pojawia się gdzieś tutaj w tej strukturze tańca i czy doświadczenia takiego edukacyjnego Piny Bausch, która i występowała właśnie w Zielonym Stole, który był Kurta Jossa choreografią, ale też miał podtytuł właśnie Taniec Śmierci w 8 obrazach, ale no w ogóle jako trop w kulturze jednak jest to dość popularne, to łączenie śmierci z tańcem i z różnymi formami jakby takiej ekspresji nieoczekiwanej, trochę odrzucającej, czasami właśnie przerażającej, makabrycznej. W samej twórczości Piny Bausch aż takiej makabry nie ma, natomiast Kantor czasami prowokuje też ten sposób myślenia i oddziaływania.
1: Tak, mamy tutaj takie podrozdziały, manekin i figura woskowa, nieobecność figury ludzkiej, groteskowe ciała Kantora, ciało stające się. Nie będziemy już wszystkiego analizować, ale uważam, że no, w przypadku akurat śmierci, odchodzenia, wojny, tych wszystkich rzeczy, no to jest rzecz oczywista. No.
2: Tak, i tutaj też bym dodała jedną rzecz, bo oczywista w przypadku Kantora na pewno jakby to będzie, bo Kantor jako dziecko przeżył i pierwszą wojnę światową i już jako dojrzała osoba będąca na studiach drugą wojnę światową, okupacją w Krakowie. Natomiast opinię Bausch rzadziej się mówi o tym kontekście, no ale ona też jest osobą, która się urodziła z kolei w czasie II wojny światowej w 40 roku i jest też osobą, która to doświadczenie wojenne jednak miała bardzo silnie przeżyte, ponieważ ona mieszkała w Solingen i było to jedno z miast, które w czasie II wojny światowej przeżyło dwa bardzo potężne bombardowania sił alianckich, o czym tak często nie mówimy, bo jednak Niemcy są traktowani i państwo jest traktowane jako jednak to państwo, które rozpoczęło tą drugą wojnę światową i jakby trudniej nam czasem
1: empatyzować. I rozczulać się nad tym, że ich też ktoś zbombardował. No Drezno jest takim najbardziej znanym, ale też chyba najbardziej po książce Kurta Vonnegutta w gruncie rzeczy,
2: tak,
1: który zwrócił na to uwagę w taki bardziej masowy sposób i z takiej perspektywy bardzo też intymnej opowieści, w końcu jakby nie było jeńca, który też tam był, prawda? A nie.
2: Tak, no to tutaj właśnie ta historia jest podobna, że Pina Bausch dopiero pod koniec życia raz pozwoliła sobie publicznie jakby powiedzieć o tym, że ona ma też właśnie to w sobie doświadczenie i tu może, nie wiem czy nie tutaj nie idealizuję, ale wydaje mi się, że może to jest też trochę podobne doświadczenie Kantora I wojny światowej, które właśnie wiąże się z byciem dzieckiem, które nie do końca wszystko rozumie, ale doświadcza. Też to jest ten moment, w którym jego ojciec wyrusza na wojnę i później już nie wraca do domu. Też nie jest wiadome, kiedy Kantor to zrozumiał, dlaczego on nie wrócił, czy myślał, że ojciec zmarł na wojnie, czy miał świadomość, że ojciec wybrał potem inną jakby potrzebę w życiu, że był mocniej zaangażowany politycznie, że miał też jakby inną prywatną jakby ścieżkę. Natomiast jak gdyby ta wojna mu dużo zabrała. I w przypadku Piny Bausch jest podobnie, bo ona jako dziecko siedziała właśnie w tej kawiarni rodziców i prawdopodobnie musiała bardzo wiele rzeczy wysłyszeć, natomiast nie wiadomo na ile była w stanie to sobie wszystko wytłumaczyć. Ale wydaje się, że to doświadczenie wojenne i to podejście do fizyczności ciała właśnie do tej śmierci jest dać bardzo mocne, bo w pierwszych choreografiach, które nie wchodzą jeszcze w ten obręb taki najbardziej znany, czyli właśnie tego doświadczenia teatru tańca z Wuppertalu. Pojawiały się choreografie, w których ona i mówiła o przemocy wobec kobiet, o gwałtach, które

0: tam ciekawiła też w trakcie pracy nad twórczością Piny Bausch, że ona bardzo delikatnie podchodziła do kwestii Niemiec w ogóle, że to było i dla mnie ciekawe, że mimo, że miała taki cały duży nurt spektakli, które dedykowała konkretnym miastom, właśnie żadnego spektaklu nie zadedykowała Niemcom, jakby niemieckiemu miastu, jakby nie pojawia się to. I wydawało mi się to jednak dziwne. Znaczy może Wuppertal jest takim miastem.
1: Ale to pokazuje też to, o czym w sumie przed chwilą usłyszeliśmy. Trudność tej historii, problem z nią, prawda?
0: I tak.
1: Jak teraz to opowiedzieć, jak się z tym zmierzyć? To wcale nie jest taka łatwa sprawa. Ja tu jeszcze dodam, bo pomalutku będziemy kończyć, że jeszcze jest jeden ważny, pojawiło się te kawiarnia. Mamy Café Miller i Contact Cof jako etiologia samotności. I myślę, że to jest ten kolejny, ładnie nam to spuentuje chyba całą rozmowę, bo myślę, że i u Kantora w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałaś, i u Piny Bausch, no bo strata, śmierć, odejście, te bolesne, traumatyczne doświadczenia dzieciństwa, bo wojna jako wojna to jest zbyt pojemne hasło. Jest kwestia, czego doświadczymy. Ktoś mógł przeżyć ją bardzo przyjemnie, prawda, bo był kolaborantem, wszystko miał, a potem jeszcze uciekł na przykład do Argentyny, nie? I może nie mieć jakichś specjalnych, wielkich traum. Natomiast tutaj jest to poczucie straty, bo niezależnie od tego, czy ojciec zginął, czy gdzieś sobie poszedł w swoją stronę, dla dziecka to jest strata i samotność, poczucie osamotnienia. I tutaj, myślę, byłby ten łącznik między nimi kolejny, że to wszystko, co widzimy w ich teatrach, jest jednak gdzieś tym, chyba kto wie, czy może nie takim najbardziej dojmującym doświadczeniem.
0: Myślę, że to doświadczenie rzeczywiście utraty jest istotne. I ja w finale tej książki, nie wiem, czy tutaj mogę spoilerować, ale wybierałam sobie też taki wątek Orfeusza, który jest wątkiem, który pojawia się w całej twórczości i Piny Bausch, i Kantora. Nie jakoś bardzo nachalnie, ale jednak w sposób znaczący. I właśnie też mam takie poczucie, że ten taki orficki jakby charakter jest dla nich znaczący. To znaczy tutaj by też łączyło się to trochę z figurą miłości, ale nie tylko, bo właśnie to doświadczenie utraty podczas nieobecności kogoś, kogo się kocha, gdzieś buduje to doświadczenie też traumy i buduje też podobny sposób przeżywania, to znaczy to, co mi się wydaje, że jest charakterystyczne dla obu teatrów, to pewne zaburzenie w funkcjonowaniu czasu, który też jest pewną najczęściej oznaką właśnie przeżycia traumatycznego, to znaczy, że przeszłość i teraźniejszość jest pomieszana, czasami też przyszłość, to by była bardziej w przypadku Piny Bausch i jej teatru, czyli właśnie to oczekiwanie czy lęk przed śmiercią bliskiej osoby, no ale jednak ta projekcja przyszłości, że to musi się zdarzyć i równocześnie ta figura Orfeusza, który nie godząc się na akceptację śmierci ukochanej, jakby trwa w tym swoim stanie śpiewania pieśni, czyli też za pomocą sztuki wyraża się, dzięki czemu dla niego ten czas się nie zmienia, bo w momencie wykonywania tych pieśni, w momencie jakby bycia w sztuce, jak gdyby on jest w tym czasie, w którym jakby jeszcze ma tą ukochaną, więc jakby tu jest taka, wydaje mi się, ładna, poetycka figura i wydaje mi się, że twórczość i Piny Bausch i Kantora właśnie jest taką próbą zatrzymania czasu, to znaczy albo cofnięcia tego czasu, czyli pokazania jakby świata, który istnieje w tej oczekiwanej optyce, w której jakby nie ma trochę zgody jednak na tą śmierć, albo ten teatr, ta sztuka staje się takim ratunkiem przed tym, czego właśnie się baliśmy, czego doświadczyliśmy, jest jakby taką odskocznią do tego, co jest nam bliskie, do czego byśmy chcieli przynależeć. I myślę, że te światy, zarówno i Kantora, i Piny Bausch sceniczne, są takimi światami zawieszonymi pomiędzy, właśnie pomiędzy czasem. Bardzo trudno jest powiedzieć, gdzie one tak naprawdę się rozgrywają, jakby jakie jest ich prawdziwe miejsce. No bo one właśnie są jakby stworzone z tej potrzeby zatrzymania czasu, właśnie pozbycia się tej jakości świata, bo to jakby ta jakość zmienia tak wiele, że czasami nie jesteśmy tego w stanie udźwignąć.
1: No i to prawda. Ja mam jeszcze, zadawałbym tych pytań jeszcze mnóstwo, ale nie możemy, ale kto wie, może spotkamy się ponownie. Poza tym Państwo możecie w razie czego sobie po prostu doczytać. Przypomnę, że Ciało i pamięć w teatrach Tadeusza Kantora oraz Piny Bausch to tytuł książki, której autorką jest pani Anna Królica, która była moją i waszą gościnią, adiunkta w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za wizytę i gratuluję książki.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Katarzyna Kozłowska. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam młodych czytelników.
1: Właśnie Katarzyna uzmysłowiła mi, że ostatni raz widzieliśmy się 2 lata temu. Możecie wrócić do tej rozmowy też szczęśliwie, bo wszystkie rozmowy w audycji są podcastowane, są podcasty na stronie Radia Opole. Chociaż jeżeli chodzi o głównych bohaterów książek Katarzyny Kozłowskiej, to tu wiele się nie zmieniło, bo nadal jest to Feluś i Gucio, prawda?
2: Dokładnie tak. Ostatni raz się widzieliśmy, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy o książce Feluś i Gucio się nie nudzą. I rzeczywiście nie nudzili się w ogóle przez te 2 lata, bo powstały następne pozycje i książkowe, i zeszyty grafomotoryczne, gry, zabawki, no i nowa seria, czyli encyklopedie pod takim szyldem Feluś i Gucio odkrywają.
1: Aha, to powiedzmy na razie coś o encyklopediach, skoro to jest nowa seria, bo troszeczkę wydawałoby się, że w czasach internetowych, kiedy teoretycznie jak czegoś szukam, to najczęściej, jak się to mówi, googlamy, prawda? Czyli nie znam słowa, albo nie wiem, co to za miejscowość, chcę coś, podstawowe informacje, no to szybciutko w telefon albo gdzieś. I niektórzy twierdzą, że a po co już dzisiaj wydawać słowniki, po co już dziś wydawać encyklopedię, a jednak one się czasami ukazują. Jaki był pomysł na to i takie uzasadnienie? Jak przekonamy teraz ludzi, że jednak one są ciągle potrzebne także w takiej tradycyjnej formie?
2: Myślę, że przede wszystkim dlatego, bo są to książki skierowane do dzieci, małych dzieci, a my nie chcemy, żeby małe dzieci googlały, żeby małe dzieci siedziały w telefonie. Na to przyjdzie czas. Oczywiście internet jest bardzo ważny, jest wspaniałym źródłem wiadomości. Jeżeli potrafimy z niego korzystać i odsiać te prawdziwe i te niekoniecznie prawdziwe i potrzebne i pomocne, więc chcemy w dzieciach wyrobić nawyk, że informacji, wiedzy o świecie, też wiedzy o pięknie tego świata szukamy przede wszystkim w książkach i dlatego jest ta seria. Jest to taka seria, tak jak wcześniejsze książki, to są książki, które rzeczywiście czytają dorośli dzieciom i są to książki, które zachęcają do rozmów dorosłych z dziećmi. To ta książka to jest chyba jedna z pierwszych naszej serii, że rzeczywiście już dzieci w samodzielny sposób mogą ją odkrywać i spotkałam się z dziećmi, jakby widziałam to na żywo, że rzeczywiście dzieci dużo chętniej oglądają tego typu książki, bo jest tam dużo małych ilustracji, historyjek obrazkowych, odnośników, jakichś strzałek z opisem pojęć, które już dzieci w wieku 5-6 lat potrafią same przeczytać, co im daje takie ogromne poczucie mocy, że one tą wiedzę już potrafią zdobyć same. No i przede wszystkim są tam takie historie, co się dzieje we wnętrzu człowieka, co się dzieje w środku w brzuchu, bo pierwsza z części jest o ciele człowieka. Potrafią pokazać, gdzie już były, w jakim miejscu, gdzie mieszkają, bo druga część jest o Polsce i już się takie czują wtedy, no, że oni już są czytelnikami, bo odkrywają to rzeczywiście, tak jak mówi tytuł, Feluś i Gucio odkrywają, oni odkrywają to sami, a dzieci uwielbiają robić coś samodzielnie.
1: Tak, przyznaję, że tytuł jest bardzo dobry, że odkrywają, bo ja też lubię odkrywać i myślę, że każdy, kto jest ciekawy świata, lubi odkrywać przez całe swoje życie, a jakby moich argumentów na jakby potrzebę i konieczność też mam sporo, przyznaję, bo to pytanie tak zadałam nieco przekornie, co mogłoby sugerować, że a właściwie po co, prawda? Ale to pytanie po co, dosyć wredne pytanie, wbrew pozorom nie jest takie wredne, jeżeli zna się i ma się na nie oczywiście dobre odpowiedzi. A kolejną rzeczą jest to, że trzeba też odpowiednio do wieku też wyselekcjonować wiedzę, bo ja jako dorosły mówiłem o tym googlaniu, prawda? Czyli to jakby unikanie elektroniki to jedno, bo to jest zdrowe i to jest rozsądne, ale przede wszystkim muszę wiedzieć, a czego ja właściwie szukam, prawda? No bo jeżeli mam niezrozumiałe słowo, to wiadomo, naturalnie będę chciał wiedzieć, prawda, albo słowo pochodzące z języka obcego, znać jego źródło słów. I to już jest bardzo świadome szukanie, uzupełnianie wiedzy. Natomiast dzieci w ten świat dopiero wchodzą. Dla nich większość rzeczy jest nowych, niezrozumiałych.
2: Trzeba pamiętać, że my dorośli wiemy, czego nie wiemy. Mhm. My wiemy, czego chcielibyśmy, jaką wiedzę byśmy chcieli pogłębić. Dzieci jeszcze nie wiedzą, czego nie wiedzą. One po prostu za każdym razem poznawanie tych różnych pojęć jest trochę takie wchodzenie do tajemniczego ogrodu, że jeszcze nie wiedzą, co jest za następnym rogiem się kryje. I takie książki potrafią tak wprowadzić za rękę trochę w głąb tych tajemnic różnych dotyczących świata.
1: Aha, a kogoż nie interesuje ludzkie ciało, co jest
2: w środku? Co tam burczy, co tam wychodzi, wycieka, co piszczy w kiszkach, dlaczego widzimy, dlaczego słyszymy, co nam puka w klatce piersiowej, tak, rzeczywiście dzieci uwielbiają tę historię.
1: No i różnice, bo też przychodzi ten moment, że tak, ja jestem chłopcem, tak, a to jest dziewczynka, tak, tak. A dlaczego, prawda?
2: Aha. I skąd się wziąłem, tak, aha, skąd się wziąłem?
1: Dlaczego dziadziuś i babcia mają siwe włosy na przykład?
2: Tak, i skąd te zmarszczki? Aha. Tak.
1: Jest mnóstwo fascynujących rzeczy, o których tak naprawdę można opowiadać, które dzieci ciekawią, interesują najzwyczajniej w świecie.
2: Tak, na pewno interesują, bo jakby tak jak poprzednie książki piszę, czerpiąc ze swojego doświadczenia, z codziennych spotkań w pracy z dziećmi i tych pytań rzeczywiście tutaj przed chwilą powiedziałeś o wrednym pytaniu. Nie ma wrednych, głupich pytań. Pytania się mnożą wśród dzieci i każde jest ważne, nawet najgłupsze nam dorosłym się wydające, że najgłupsze, jest ważne, bo może zaprowadzić nas w ciekawe rejony i tą ciekawość rzeczywiście podsyca. Dzieci potrafią zastanawiać się, co to za kropka na ręce, patrząc na pieprzyk i całą historię wokół tego opowiedzieć. Więc tak, te książki na pewno tą ciekawość pomagają rozwijać.
1: A oglądanie pieprzyków, bardzo, bardzo ważny temat i dobrze, że dzieci oglądają i pytają.
2: I możemy przemycić pewne ważne informacje i one w tych książkach też są przemycone. O tym właśnie, dlaczego trzeba pić wodę, dlaczego trzeba się ruszać, dlaczego trzeba używać kremu do opalania. To wszystko w tych książkach jest. Takie podane nie w taki może łopatologiczny sposób, że coś tam musimy, tylko gdzieś tam z kontekstu wynikające, tworzące jakieś takie nawyki, że rzeczywiście jesteśmy na plaży, to wyciągamy krem do opalania, musimy się napić, musimy przykryć głowę, żeby nie dostać udaru. To wszystko w jakiś taki naturalny, prosty sposób do dzieci trafia.
1: No to prawda, to wszystko do tego bardzo pięknie zilustrowane, ale do tego już...
2: No Marianka, jak zwykle, Mistrzostwo Świata.
1: Tak, ja od razu powiem, bo jest na przykład taka część, kiedy serce bije szybciej. Mamy tutaj Felusia i dziadka, idą po schodach. No i jak się nie trudno domyślić, no nie tylko dziadkowie tak mają, bo ja z tymi schodami to już różnie bywa, zupełnie inaczej będzie biło serce Felusiowi, zupełnie inaczej dziadkowie, jak już wejdą. To jest... fajne, bo to można pokazać dziecku nawet tak na co dzień.
2: Tak,
1: prawda?
2: To można sprawdzić.
1: Zobacz, jak to działa. Wejdziemy teraz sobie pod górkę, no i sprawdzimy sobie puls, bo jest tutaj też rysunek, że można sprawdzić to dotykając na ręce i będziemy czuli, że to szybko bije. No przecież dla dzieciaka to jest fascynujące, prawda? Że nawet to tam puk szybciej bije. Nie? I dlaczego tak jest? Ale na przykład serce bije szybciej, bo się boimy, też jest taka informacja. Kiedy jesteśmy wzruszeni, jak jesteśmy też zakochani, tu można na przykładzie tej jednej strony, bo to jest fenomen też twoich książek, uważam, że to nie jest tak, że przeczytaliśmy, dowiedzieliśmy się, że jak wejdziemy po schodach, to serce szybciej bije, gdzie możemy to sprawdzić, ale możemy snuć jakby dalsze rzeczy, tak. I przede wszystkim aktywnie coś robić razem z dzieckiem.
2: Tak, snucie opowieści, taka długa, bajkowa czasem narracja, to jest rzeczywiście taka metoda pracy z dziećmi, którą bardzo lubię, jakieś takie zahaczanie o storytelling, o czytanie wrażeniowe. To są takie rzeczy, które rzeczywiście bardzo wyłapują uwagę dzieci, bardzo pomagają w koncentracji, a w dzisiejszych czasach, żeby tą uwagę dzieci przyciągnąć w świecie właśnie tej elektroniki, no muszę powiedzieć, że trzeba się troszkę postarać, żeby te dzieci chciały w taki bardziej analogowy sposób poznać świat.
1: Mhm. Do tego oczywiście jeszcze przypomnę, mamy gry edukacyjne, jeżeli chodzi o Felusia i Gucia. O nich też za chwilę troszeczkę wspomnimy. Wspomnimy też o nowej serii Feluś i Gucio odkrywają Polskę, więc zostańcie z nami i za chwilę powiem wam, co możecie razem z Felusiem i Guciem odkryć.